0: Nocne powtórki w net.
1: Tak było w naszym studiu Łukasz Jasina. Dzień dobry, panie
2: Dzień dobry.
1: Mamy za sobą wizytę i rozmowy Marcina Przydacza w Białym Domu. Spotkanie z Marco Rubio, ponadgodzinne i deklaracje, że jest absolutnie zielone światło dla utworzenia stałej tym razem bazy wojskowej w Ameryce. No i apel, żeby...
2: W Polsce.
1: A powiedziałem w Ameryce?
2: Ale to jest bardzo fajne przejęzyczenie.
1: Tak, że baza amerykańska w Ameryce już jest i to nie jedna, a teraz będzie stała w Polsce. No i z Ameryki do Polski płynie głos Marcina Przydacza w kierunku rządu, w kierunku w szczególności szefa MON-u, żeby się trochę pośpieszył z robotą, bo tutaj nie ma na co czekać.
2: A i panowie się trochę teraz ponaparzają dla podwyższenia swojego znaczenia i tak, Marcin jest. I Władysław Kosiniak-Kamysz. A jaka jest rzeczywistość? Jest bardzo dobra, bo mamy taką sytuację, w której rzeczywiście każdy w Polsce bardzo tej bazy pragnie i tej bazy pragną Amerykanie. I
1: na
2: będzie...
1: pewno? A Donald Tusk jej pragnie?
2: Pragnie. On myśli, pragnie oczywiście troszeczkę przez zaniechanie, ale na pewno nie będzie tutaj żadnego problemu dla pomocy z tą bazą. Natomiast bardzo pragnie jej minister obrony, więc to będzie akurat bardzo dobrze. Liczę, że poza nielicznymi politykami, których odzywają się uczucia antyamerykańskie, na prawicy i na lewicy, będziemy mieli w tej sprawie bardzo sprawny i szybki konsensus, bo deklaracje Donalda Trumpa przebite w realne deklaracje Marca Rubia trzeba wykorzystywać sprawnie i szybko.
1: Dobrze, a czy możemy ufać tej administracji, że na to dowiezie, bo z tymi wojskami amerykańskimi w Europie, także w Polsce, to jest pewien roller coaster.
2: Rzadko kiedy bardziej dowierzam polskiej administracji, to zarówno spod znaku rządu, jak i spod znaku prezydenta, bo wiem, że oni to jednak będą starali się dowieść, jest to Amerykanów. No kiedy już to powiedział Marco Rubio, to jest trochę mocniejsze. To znaczy to, że już nabrało to w amerykańskich kręgach rządowych jakiegoś kształtu naprawdę innego niż tylko deklaracja prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ja wiem, że my wszyscy się trochę boimy Donalda Trumpa i jego nieprzewidywalności, ale jeżeli to zostało ogłoszone na specjalnym spotkaniu, które było zresztą dużym wyróżnieniem dla Marcina Przydacza, bo jednak było podniesieniem go na szczebel ministerialny, to Amerykanie chcą to jednak zrealizować. Teraz pozostaje nam tylko obserwować i pilnować, jak szybko zostanie to zrealizowane w ciągu najbliższych kilku miesięcy.
1: Dobrze, czy to jest kwestia czasu? Trzeba się spieszyć? To jest jak...
2: Tak, zostawiać fakty dokonane.
1: Czyli co? Czyli szybko, szybko wybierajmy miejsce, budujmy bazę.
2: Uzgadniajmy szczegóły techniczne.
1: Zanim co? Zanim odejdzie Trump? Zanim się Trumpowi odwiedzi?
2: Zanim się Trumpowi może coś odwiedzić. Zanim Trump znowu będzie musiał sobie przypominać, jak się nazywa polski prezydent. Zanim Trump będzie miał jakieś inne problemy, którym się zainteresuje. Zanim Trump, który niestety ostatnio ma różnego rodzaju problemy z kontaktem z rzeczywistością, ten kontakt będzie tracił. Niestety taka jest rzeczywistość. Mamy asymetrycznego partnera, który jest trudny i czasami lekko szalony, ale musimy swoje załatwić. Na razie załatwiliśmy i trzeba to po prostu dowieść. Bardziej myślę, to będzie teraz leżało po obydwu stronach. Polacy muszą pilnować Amerykanów, żeby zrealizować swoje obietnice i to jest takie pilnowanie nie na zasadzie wymiany korespondencji, ale już codziennej roboty.
1: Codziennej pracy, ale kto ją może wykonać? Pałac Prezydencki, czy to jednak musi być rząd?
2: To jednak musi być głównie rząd, ale skoro już Pałac Prezydencki pokazał, że jest taki sprawczy, to musi z tym rządem bardzo dobrze współpracować. I rząd także musi chcieć bardzo dobrze współpracować z Pałacem Prezydenckim. W sprawach, mimo takiej całej retoryki między Ministerstwem Obrony Narodowej a instytucjami zajmującymi się obronnością w Pałacu, panuje całkiem dobra synergia, jeżeli chodzi o takie działania. Po przyjściu Bartosza Grodeckiego, który jest dobrym urzędnikiem, BBN się na tym skupił z powodów obiektywnych. Mamy po stronie MON-u jednak pronarodowe podejście w sprawach pronatowskich, więc ja jestem optymistą. Oczywiście znając Polskę, ktoś zawsze może to zepsuć. Ale mówię, nie przejmujmy się tweetami, politycy muszą zdobyć sobie lajka i potem być cytowani przez redaktora Jankowskiego na przykład, ale praca będzie szła niejako mimo tego.
1: Mimo tej rzeczywiście wymiany uprzejmości między Marcinem Przydaczem, a
2: Panowie muszą podnosić wzajemnie swoje znaczenie.
1: A Władysławem Kosiniak-Kamyszem, który mówi, że na przykład pan Przydacz mógłby się zająć pracą, bo mu nie wychodzi, że na przykład nie zorganizował spotkania Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim.
2: Nie wiem, jak było. Nie wiem, czy co spotkanie miały zorganizowane i kto go nie dobył. Funkcjonują w tej sprawie bardzo różnorodne plotki, również takie, jakie popiera pan minister obrony, ale również zupełnie przeciwne.
1: Czyli, a właśnie to jest jakaś taki temat plotek, to, że nie ma tego spotkania, do niego nie dochodzi.
2: Ktoś
1: oczekuje w tej chwili spotkania między Karolem Nawrockim a Władysławem Kosiniak-Kamyszem, to jest komuś potrzebne?
2: Możliwe, że tego spotkania oczekiwano rzeczywiście moim zdaniem trochę niepotrzebnie przez pierwsze 3 tygodnie po zasygnalizowaniu przez prezydenta decyzji o odebraniu wydaniu orderu po prowokacji Zeleńskiego. Ja zaliczam się akurat do zwolenników takiego działania, że powinno się było to zrobić szybko. Nie zrobiono, czekano zbyt długo. Czy ja to była wina? Nie wiem, Karol Nawrocki na pewno wie, kto mu tam czegoś nie dowiózł, jeżeli miał dowieść.
1: A czy to pierwotny plan był taki, grozimy odebraniem, to robi wrażenie na Zeleńskim, dochodzi do spotkania, Zeleński się cofa, ustępują, nie odbieramy orderu i to był ten wariant A całej historii.
2: Ale wszyscy wiemy, że ten wariant się nie sprawdził i teraz nie ma żadnej
1: możliwości. Ale były w ogóle nadzieje się sprawdzić? To była jakaś płodna...
2: Bo nadzieja przed na pewno na telefon ze strony prezydenta Zeleńskiego i jakąś chęć rozmowy z Karolem Nawrockim. Ale myślę, że bardzo szybko ktokolwiek, kto miał jakąkolwiek nadzieję, przekonał się, że to nie nastąpi. I teraz myślę, żadnego spotkania Wołodymyra Zeleńskiego z polskim prezydentem nie będzie. Mieliśmy, zdaje się, 2 tygodnie temu spotkanie z polskim premierem. Mógł przyjechać do Polski Wołodymyr Zeleński, nie zdecydował się na to. Ja myślę, że...
1: Wystawił Donalda Tuska, Donald Tusk zapłacił rachunek polityczny za to, że nie było telefonu do...
2: Nie wiem, czy on jeszcze o tym wie. Natomiast powiedzmy tak, mamy ciągle ministra obrony, pana Reznikowa na Ukrainie. Myślę, że jeżeli uda się od czasu do czasu spotkać w sprawach wojskowych ważnych dla Polski ministrowi Kosiniakowi-Kamyszowi z tym ministrem obrony, to będzie bardzo dobrze. Marcin Przydacz nie ma w tej chwili nikogo po swojej stronie do spotkania się, bo tam akurat ci ludzie, którzy byliby jego odpowiednikami, eskalowali kwestię orderowo-odznaczeniową.
1: Mieliśmy w przeszłości problemy, ale teraz mamy do czynienia z jednym agresorem. Jeśli są pytania, znajdzie się na nie odpowiedź. Ukraina jest na to gotowa. To wypowiedź z wczoraj z Dublina prezydenta Zeleńskiego, który brał udział w uroczystości przejęcia prezydencji przez Irlandię.
2: Cóż, Irlandia nie jest bardzo ważnym europejskim krajem, bardzo silnym, nie należy nawet do NATO, nie jest krajem, który może przesadnie wspierać wojskowe bezpieczeństwo Ukrainy.
1: Ale ma mieć na agendzie swojej prezydencji rozmowy akcesyjne.
2: Każdy ma. I będzie je miał przez najbliższe 20 lat, o ile tylko będzie istniała Unia Europejska.
1: Dobrze, ale te słowa to jest jakieś cofanie się, bo to się słowa wypowiedziane na pytanie o spór temat historii między Kijem a Warszawą. Nie, sygnał, że Kijów ma się cofnąć, że...
2: Ja słyszałem osobiście, że w Kijowie niektórzy uważają, że my się cofamy, więc to trzeba bardzo uważać z tymi interpretacjami wypowiedzi. Być może jest życzeniowe myślenie po obydwu stronach, żeby się ktoś cofnął i żeby ta sprawa na razie zniknęła. No ale cóż, no, zdanie Polski też się nie zmieniło. Dalej uważam, że jest agresja Rosji na Ukrainę. Wspieramy Ukrainę w walce z rosyjskim agresorem.
1: No tak, ale Ukraina chce do Unii Europejskiej, nas Polski płynie z banderą, nie wejdzie się do nie tylko strony opozycji prawicowej, ale także części istotnej koalicji rządzącej.
2: Pragnę powiedzieć, że jeżeli jakiś Ukrainiec jest w Unii Europejskiej, to jest nim Stepan Bandera, bo jest pochowany w Monachium póki co. Jeszcze to jest w Unii Europejskiej, w Niemczech i na razie go jeszcze do panteonu bohaterów powołanego wcześniej ustawą, jeszcze nie podpisaną chyba przez prezydenta, albo może już nie sprowadzono. Natomiast wejście Ukrainy do Unii Europejskiej to jest niezwykle poważne.

0: świadectwo. Natomiast naszego codziennego życia, siły naszego państwa, jego znaczenia gospodarczego, jego miejsca w Unii Europejskiej, nic ze strony Ukrainy i jej działań nie zagraża, to raczej Ukraina ma problem, a nie my. Powtórzę to po raz kolejny, bo to my jesteśmy silnym państwem należącym do Unii, NATO, ze stabilnym, choć mającym różne problemy, rządem i silnym prezydentem.
1: Ale Ukraina być może za chwilę wygra wojnę z Rosją, będzie miała
0: dobrą, w jaki silną sposób Ukraina wygra wojnę z Rosją?
1: Obroni swoje terytorium, pokona wroga, odbije Cherson, odbije Zaporoże.
0: Zaatakuje Polskę? Co stanie się?
1: Nie wiem, będzie grozić, będzie miała armię.
0: Będzie grozić.
1: No, w polityce ten, kto ma armię, ten jednak to.
0: Ale się popatrzy, nie. Ten, kto ma PKB, panie redaktorze. Jesteśmy państwem silnym, należącym do NATO, ważnym elementem niemieckiej gospodarki. Nic ze strony Ukrainy nam nie grozi, powinniśmy przestać histeryzować. Propaganda krajów postsowieckich, Rosji i Ukrainy jest taka, że próbuje wywierać presję na nas, a mamy też bardzo wielu ludzi emocjonalnie w kwestie ukraińskie zaangażowanych. Niech się Ukraina raczej zajmie tym, co zrobić z imigrantami, którzy wyjechali z Ukrainy i nie będą chcieli wrócić, żeby ją odbudowywać, jeżeli ta wojna się skończy. Jednak mam nadzieję sukcesem Ukrainy.
1: No
0: takim, że, no bo nie odzyskają raczej terenów wschodnich zajętych już przez Rosję, więc to też takie wygrane nie będzie.
1: No ale mogą dużą część, mogą Energodar odebrać z największą elektrownią jądrową.
0: Tak lub nie, jeszcze tego nie wiemy. Wspieramy Ukrainę w tym i życzymy jej, żeby odebrała jak najwięcej swojego terytorium i żeby jak najbardziej poszkodowała zbrodniczą autorytarny reżim Putina.
1: Dlaczego może jest tak, skoro zdaniem wielu Ukraina chce być konkurentem?
0: To bo jest.
1: Dla Polski, ale w naszym też regionie, to może lepiej, żeby ta wojna trwała, lepiej, żeby Ukraina się wykrwawiała jeszcze nie przez miesiące, kwartały, ale przez lata. Niech
0: ja mówię o wykrwawianiu.
1: Niech się, trochę powiedział Mateusz Morawiecki, że kiedy dawał czołgi, to on za stare sowieckie czołgi, co jest po części prawdą, bo wiele pojechało.
0: Mateusz Morawiecki dał czołgi? Prezydent Duda głównie to decydował, ale okej, dobra.
1: No nie, no bez zgody rządu prezydent nie mógłby wysłać czołgów.
0: Głównie to decydował prezydent, minister Kumoch, trochę minister przydasz nawet, ale to tak mówię, zdradza Boże pewną kuchnię. Premier Morawiecki wtedy akurat robił znacznie większą. Jeździł i obrażał hipokryzję Zachodu.
1: To rzeczywiście też była jego rola, ale idea była taka, wymieniamy w dużej części, bo to pojechały niezmodernizowane T-72, czyli stare sowieckie czołgi, zakryw ukraińską, żeby ci Ukraińcy walczyli z Rosją, a to może w takim, jeżeli to jest, jeżeli to był dobry układ, to może lepiej, żeby on trwał jeszcze trochę.
0: Ale my właśnie w dalszym ciągu ten układ potrzebujemy, robimy go.
1: A taka wizja w pewnym momencie, że może Ukraina będzie już tak skuteczna w tej wojnie, że lepiej wstrzymać pomoc, jak chce ci to Bosak, a może już będzie tak silna, że nawet trochę Rosję sprawić, żeby Rosja nie zaczęła przegrywać tej wojny.
0: Bosak zbyt prosto ulega ukraińskiej propagandzie.
1: Jakiej?
0: Pokazującej tą wielką ukraińską siłę militarną, te filmiki, te drony, ten niesamowity rozwój ukraińskiej techniki. Ja bym grzecznie jednak czytał, ale Krzysztof Bosak to robi. To, że jako polityk mówi takie rzeczy, to jednak nie przeszkadza temu, że jednocześnie czyta analizę Ośrodka Studiów Wschodnich Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i innych think tanków i wie, że nie ma takiej siły, żeby Ukraina była tak silna, żebyśmy musieli zacząć jeszcze Rosję wspierać przeciwko niej. To już jest takie trochę uleganie silnej ukraińskiej propaństwowej propagandzie.
1: Dobrze, ale jeżeli ta wojna się zakończy pokojem, to nie jest tak, że nagle Polska będzie miała duże kłopoty.
0: Ta wojna się zakończy rozejmem.
1: Rozejmem.
0: Nigdy nie nastąpi tam prawdziwy pokój przez najbliższe 20-30 lat, bo nie ma szans, żeby Ukraina odzyskała całość swoich terytoriów. Więc ta wojna będzie się tam i konflikt cały czas tyć. A naszym obowiązkiem będzie wtedy pilnować, żeby ze strony być może nawet sfrustrowanych na przykład weteranów tej wojny nie nastąpiło jakieś przenikanie na teren Polski tych weteranów, żeby bezpieczeństwo nasze było zagwarantowane. Rozwijać naszą gospodarkę i być silnym bogatym państwem na krawędzi kryzysu, który będzie dalej tlił się na Ukrainie i w Rosji.
1: Jak wykorzystać relacje z Amerykanami w tym kontekście wojny na Ukrainie, bo wydaje się, że akurat aktualna administracja no może być idealna dla Polski, bo jest i nieprzychylna Berlinowi, i nie jest przychylna Kijowowi, również co.
0: Różnie z tym Berlinem niestety. Berlin ciągle potrafi znaleźć drogę do Donalda Trumpa. A dokładnie kanclerz Friedrich Merz, który będzie zapamiętany w niemieckiej historii jako ten kanclerz, który jednak zrozumiał, że bez transatlantyckich relacji Niemcy padną.
1: No ale też kanclerz, który ma bardzo słabą pozycję i w tej chwili.
0: Zobaczymy, tam będą też wybory za jakiś czas, więc dwa lata, więc zobaczymy. Natomiast Polska ma robić to, co robi, jeszcze mocniej. Budować swoje bezpieczeństwo na tej flance, sprawdzać to żołnierzy amerykańskich, starać się organizować dobre transakcje zakupu broni, w celu patriotycznym budować naszą rozpoznawalność na amerykańskim rynku jako najważniejszego państwa wschodniej flanki NATO. I to są te rzeczy, które możemy

0: robić, wykorzystując oczywiście, dopóki jest to możliwe, i tu wracamy tak trochę jak z taką pętlą do początku naszej rozmowy, wsparcie Donalda Trumpa dla Polski, które w jakiejś tam formie istnieje, choć jest, jak wszyscy wiemy, czasami dziwaczne.
1: Chociaż akurat co do Polski, Donald Trump na razie cały czas zachowuje się bardzo lojalnie.
0: I to jest
1: nawet
0: wielkie...
1: wobec Włoch już nie. To jest ciekawe, dlaczego, czy to jest jakaś duża sympatia.
0: Donald Trump jest trochę mizoginiczną postacią. Niestety, bądźmy szczerzy, premier Meloni, choć twarda polityczka, twarda baba, jest kobietą i on sobie z kobietą potrafi coś takiego niestety pozwolić. Wiemy, że Donald Trump jest chamem po prostu. Ale nie próbowałby czegoś takiego z mężczyzną, który niesamowicie pasuje mu narracyjnie. Mam na myśli Karola Nawrockiego. I cieszmy się z tego.
1: I to jest jedyny polityk, którego on poparł i wygrał. I to jest mówią, ale zobaczcie to jest na krzyż, Kanadę, zobaczcie.
0: Ale to jest krzyż Karola Nawrockiego. On, na nim leżą te relacje polsko-amerykańskie. To jest bardzo trudne zadanie do wypełnienia ze strony prezydenta, któremu na razie pan prezydent doskonale sprostał. Trzeba się tylko z tego powodu cieszyć i Karola Nawrockiego, jak ktoś mówi, tysiącami serc, jak mówił George Bush, wspierać.
1: No dobrze, to pytanie, czy będzie wspierał go Donald Tusk?
0: Donald Tusk nie będzie wspierał Karola Nawrockiego, kiedy nie będzie musiał. Natomiast ja nie widzę właśnie tutaj problemu, żeby nie wspierali go inni politycy tego rządu, w których interesie wcale nie jest katowanie Karola Nawrockiego, a chętnie z nim będą współpracowali w tematyce polskiej. Mam na myśli właśnie wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Natomiast Donald Tusk, będzie miał naprawdę, jak to się mówi, bardzo ważne teraz zadania przez najbliższy rok, na przykład przetrwać, wymyślić następnego premiera, zastanowić się, co będzie przed wyborami i tak dalej, więc oczywiście nie będzie miał żadnego interesu, aby z wyjątkiem tego, kiedy będzie musiał wspierać Karola Nawrockiego.
1: No dobrze, to tak to będzie wyglądać w tych relacjach wewnętrznych, zewnętrznych. Na koniec, jeżeli się ziści to, co powiedział Juszczenko, czyli że będzie ekshumowany i w Panteonie z całą glorią i chwałą będzie złożony Stepan Bandera, jego doczesne szczątki ekshumowane z Monachium, bo tego domaga się były prezydent Ukrainy.
0: Myślę, że nawet nie sam pogrzeb Bandery, to będzie trzeba przypilnować naszego konsula generalnego w Monachium, żeby nie wystawić żadnej zgody na przewóz tych zwłok. Chociaż jeszcze większy
1: przecież
0: problem...
1: Takie załęski lata przecież w tej chwili z Kiszynowa, więc one będą musiały jakoś przez Austrię...
0: Mamy środki nacisku na przykład na Rumunię, czy na Słowację, czy na Węgry.
1: Ale warto ich używać.
0: Tak, dlaczego nie? Pokazać, że to jest dla nas ważne. Jest drugi problem obok Bandery, chyba nawet większy, to znaczy potencjalny cenotaf Romana Szuchewycza. Pamiętajmy o tym, że Stepan Bandera, choć odpowiedzialny ideologicznie na te zbrodnie, nie ponosił za nie odpowiedzialności formalnej. A Roman Szuchewicz jednak ponosił. I to wydał wszelkie rozkazy. A będzie także prawdopodobnie w tym panteonie upamiętniony. Spodziewana misja ministra Sybichy, który będzie chciał mieszać w tym panteonie różnych bohaterów, prawda? Choćby Marka Bezruczka.
1: A właśnie ta misja Sybichy to za chwilę się rozpocznie. Ale mówi się, że przyjedzie i ma właśnie...
0: Ja jestem zwolennikiem tego, żeby ojciec chrzestny mojego mentora Igora Szewczenki został na cmentarzu prawosławnym na Woli, bo jest symbolem polsko-ukraińskiego pojednania, ale też nie możemy się pozwolić Ukraińcom tutaj rozgrywać w ich polityce historycznej i mieszać tych dwóch rzeczy. No bo co, nie wiem, mielibyśmy jednocześnie jakiegoś marszałka Związku Radzieckiego, który nas wyzwalał, a jednocześnie kogoś, kto nas mordował. No nie, to są takie rzeczy, które są tutaj nie do przejścia. Polska, jak już raz powiedziała, w polityce historycznej nie może tutaj iść na żadne kompromisy. Ma mówić B, ma realizować swój interes narodowy i koniec. Co nie oznacza współpracy w innych dziedzinach. To nie my w tej chwili eskalujemy, to Zeleński eskaluje.
1: O czym mówił Łukasz Jasina, eskaluje, a my powinniśmy już zaprzestać?
0: Nie da rady zaprzestać. No. To, czy ja uważam, że generalnie nie powinniśmy już byli odpowiadać na te odesłania orderów, pokazując, że to strona ukraińska robi za dużo. No ale skoro już prezes odesłał i wicepremier Błaszczak i minister Rau i reszta te ordery, to się stało. Natomiast patrzeć i oglądać... No. Kryzysy nam nie znikną. Sprawa Panteonu będzie grzana. Mamy niedługo 11 lipca, więc mamy też rocznicę wołyńską, która spowoduje duży, słuszny przypływ emocji. Ale trzeba to bardzo, bardzo uważać i raczej odpowiadać na kolejne prowokacje ukraińskie na spokojnie, niż dawać stronie ukraińskiej jakieś preteksty.
1: O czym mówił Łukasz Jasina, były rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Patrzę, a mam cytat... Marcin Wiewiór wyraził nadzieję...
0: Maciej.
1: Maciej. Maciej Rzecznik MFW aktualny wyraził nadzieję, że po decyzji ukraińskiego parlamentu o stworzeniu Panteonu Narodowego, że nie będzie w nim osób odpowiedzialnych za zbrodnie przeciwko Polakom.
0: Jako były rzecznik zapowiedział, że właściwie niewiele mogliśmy zrobić poza wyrażaniem nadziei. Taka jest robota rzecznika. Natomiast oczywiście zakulisowo Andrii Sybicha to jest człowiek bardzo z Polską związany, to był ambasador w Turcji w czasach kumochowych. To jest człowiek, którego zna doskonale Radosław Sikorski. Powinien zostać odpowiednio przetrenowany przez Radosława Sikorskiego. Teraz w końcu jakaś rola Radosława Sikorskiego. Nie przyjął go Rubio, to niech odgrywa w końcu jakąś rolę w relacjach polsko-ukraińskich, bo na razie to tak specjalnie mu to nie idzie.
1: To
0: jakby wytłumaczył Sybisze dzień po decyzji Zelenskiego o nazwaniu tych sił specjalnych imieniem UPA, że dla nas to jest trochę może denerwujące, być może nie byłoby trzeba orderu odbierać. A nie wytłumaczył, bo książkę wolał swoją dać Sybisze.
1: No i to też jest...
0: Ja wiem, ministrowie są narcystyczni, nawet rzecznicy, nawet redaktorzy, ale to czasem trzeba dla Polski się poświęcić i nie być przez chwilę narcystycznym.
1: Poświęcić własne ego. Tak. To jest duża cena. I tym poświęceniem kończymy naszą rozmowę. Łukasz Leśny był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Nocne powtórki w net.

lecz brak mu nadziei i wiary w swe siły. W swej samotności nic nie może już zmienić i świat ten już przestaje być dla niego miły. I nagłe spotkanie miała dobre oczy, jej uśmiech mu pomógł zacząć nowe życie. Dziś jest innym człowiekiem, a życie się toczy jak niezwykłe, radosne i piękne odkrycie.

0: Nocne powtórki w net.
1: Odyseja wyborcza.
2: Wracamy do Odysei Wyborczej. Teraz naszym gościem profesor Mieczysław Ryba. Bywar zwał o historii i o Ukrainie. To już nie będziemy tego, panie profesorze, powtarzać. Chciałem z panem profesorem trochę o polityce bieżącej porozmawiać, bo mamy aktualne sondaże, które pokazują, że no może nie spektakularnie, może nie jakoś widowiskowo o kilka czy kilkanaście punktów procentowych nagle Platforma rośnie, czy tam spada, ale jak na obecną polaryzację sceny politycznej, to wydaje się, że widzimy efekt afery w szpitalach, szczególnie tych warszawskich. 4 sondaże, we wszystkich Platforma traci, we wszystkich rośnie opozycja, w szczególności Prawo i Sprawiedliwość, ale też Konfederacja często rośnie, albo jedna, albo druga. Jednym słowem pojawia się taka narracja, że odwrócił się trend, który był obecny gdzieś powiedzmy od jesieni ubiegłego roku, gdzie to rosła strona lewicowa liberalna, a traciło poparcia partie prawicowe. To się teraz zmieniło. Możemy mówić o punkcie zwrotnym, jeśli chodzi o tą aferę, ona faktycznie wpłynęła na wyborców, faktycznie dotarła pod strzechy i spowodowała, że część osób powiedziała, że na wybory nie pójdzie, a druga część uznała, że skoro jest tak źle, to jednak pójdą i zagłosują na opozycję.
3: Znaczy to jest, oczywiście wszystko się rozstrzygnie i będziemy o tym wiedzieć po wakacjach, bo to jest ten okres, nazwijmy to, takiego zapomnienia w polityce, resetu pewnego w pamięci. Natomiast oczywiście wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że to się tak nie, że będzie to miało swoje skutki. Znaczy po prostu afera jest rozwojowa. Ją próbowano zatrzeć, no, robiąc pewien ruch taki, prawda, lekceważący, podważał wiarygodność świadka, ale widać, że to się nie udało, bo chodziło o to, żeby maksymalnie szybko to wybrzmiało, maksymalnie krótko, żeby to zostało przykryte czymś innym, jakąś inną aferą. No i skutek miał być taki, że po wakacjach ludzie wracają już z inną głową. Ale no, jeśli można coś spekulować, to, że kwestia nie była krótka, czyli bardzo mocno wryła się w pamięć, a poza tym dotyczy niesamowicie delikatnej materii, czyli zdrowia, i że to będzie rezonować jeszcze po wakacjach. Jeszcze trudno nawet sobie wyobrazić, co jeszcze może wyjść po tych wakacjach. Takich szczegółów przecież my nie znamy, ani na przykład polityków, którzy skorzystali z tego saloniku VIP, co nie znaczy, że nie poznamy i tak dalej.
2: No właśnie, dzisiaj Patryk Słowik, który jest dziennikarzem, który najwięcej ujawnił aspektów tej afery, szczególnie jeżeli chodzi o Szpital Południowy w Warszawie, złożył wizytę w Narodowym Funduszu Zdrowia. Wrzucił tylko zdjęcie, prawdopodobnie przekazał listę nazwisk albo inne informacje związane z tak zwanym salonikiem VIP i fast trackiem na SOR-ze w Szpitalu Warszawskim, czyli tej procedurze, że partyjni działacze załatwiali swoim partyjnym kolegom usługi służby zdrowia natychmiast, od razu, z pominięciem kolejności, traktowali publiczny szpital jak swoją własną partyjną placówkę.
3: To już trwa kilka tygodni. Coraz to nowe rewelacje słyszymy, coraz nieraz zadziwiające, a czasem skrajnie oburzające, gdy mówimy o tych nieboszczykach, nad którymi tam robiono różne eksperymenty. To jest rzeczywistość bardzo, bardzo bolesna. Ale przede wszystkim wydaje mi się, że Platforma straciła pewną zdolność, czy koalicja z pewną zdolność i sam Tusk, przykrywania tej afery jakimiś nowymi aferami. Proszę też zwrócić uwagę, że dzień, dwa temu została umorzona sprawa dwóch wież. Oczywiście, że ona była dęta od samego początku, no ale jednak taka decyzja zapadła w takim kontekście, co oczywiście pokazuje, że to narzędzie, jakim jest prokuratura, te wszystkie służby do tego, by przykrywać afery Koalicji Obywatelskiej lub rozdmuchiwać jakieś sprawy przeciwko opozycji, że chyba to też się zacina, a zacina się dlatego, bo wybory za rok, no i wiadomo, że każdy myśli o swojej przyszłości, o swoim losie. Jeśli widać, że Platforma, Koalicja Obywatelska może tych wyborów nie wygrać, to po co się narażać? Po co być takim narzędziem, cynglem ministra Żurka czy Romana Giertycha, jeśli kto inny przejmie władzę? Więc wydaje się, że to też jest bardzo ważne, bo w tym systemie, jaki został wytworzony, no to tymi narzędziami się posługiwano i to są te najbardziej używane czy najbardziej skuteczne narzędzia, które wydaje się już mniej działają.
2: To jest tak, że pod koniec kadencji, wchodząc w okres wyborczy, Platformie kończy się najważniejsze paliwo polityczne?
3: Takie mam wrażenie. Oczywiście, gdyby było w Polsce dobrze w sensie gospodarki, różnorakich innych rzeczy, no to można by prawda, przekonywać tych wszystkich wykonawców, że nie ma się czego bać i tak będziemy kontynuować rządy. Natomiast być może i ta afera szpitalna to pokazała, że coś jest nie tak. Przekroczono pewien Rubikon. I w tym względzie praktycznie mówię, powtarzam to raz jeszcze, ale warto, bo w sensie merytorycznym, gdy mówimy o realnym rządzeniu, nie PR-owskim, tylko realnym rządzeniu, Donald Tusk nie ma kim robić. Nawet minister zdrowia, no nawet mówi się, że to nie polityk, ale właśnie fachowiec, no ale to trzeba umieć sprzedać to chociażby medialnie. A już popatrzmy na inne te ministerstwa od kultury, począwszy gdzieś tam na edukacji kończąc, naprawdę nie ma kim robić. Znaczy w sensie merytorycznym. To są nieraz bardzo osoby niekompetentne lub bardzo zideologizowane. Więc to wszystko powoduje, że merytorycznie nie ma się czym bronić. Dług państwa ogromny, produkcja spada. Z biznesmenami jak się rozmawia, coraz częstsze mam tego typu rozmowy, bynajmniej politycznie niezaangażowani albo jeśli już to nie po prawie całej stronie, mówią, że jest coraz gorzej. No i teraz no, trzeba by to przykrywać rozliczeniami z PiS-em, no ale ktoś to musi robić. Ktoś musi wziąć za to odpowiedzialność, konkretni ludzie. Jeśli nie chcą, to tak jak pan redaktor sugerował, to narzędzie przestaje być skuteczne. No i w tym względzie bardzo jest sytuacja niebezpieczna dla samego Tuska i jego otoczenia.
2: Niebezpieczne, a Donald Tusk milczy i stara się sprawę przeczekać. To zdaniem wielu publicystów, ekspertów, politologów jest taktyka Donalda Tuska od wielu lat, od kiedy jest liderem politycznym stosowana. Jest coś trudnego, staram się głosu nie zabierać. Czasami muszę, czasami takie zabranie głosu pomaga, ale z reguły przy bardzo trudnych momentach, trudnych aferach Donalda Tuska nie ma. I faktycznie poza pierwszymi wypowiedziami, gdzie tylko tam były apele do Rafała Trzaskowskiego, że to jego szpital, jego zarząd, że on wysłał swoich ludzi do samorządu warszawskiego, żeby załatwił sprawę, a to było ładnych paręnaście dni temu. Donald Tusk w tej sprawie, że nieobecny, stara się, aby jego nazwisko, imię nie było wiązane z tym, co wypłynęło i co jeszcze może wypłynąć z warszawskich szpitali.
3: No tak, ale już się odezwał i to tak się odezwał, że cała Polska zadrżała. Mówimy o podważaniu świadka doktora Jędrzejewskiego w sposób taki, byśmy powiedzieli, mocny i cyniczny. Ale czy milczenie tu jest wyjściem? Pamiętajmy, to dotyczy sprawa Warszawy. Byłego kandydata na prezydenta, niedawnego kandydata na prezydenta, sztandarową wiceszefa Platformy Obywatelskiej. No, że tak powiem, jakiś podręcznik PR-u mówi, że trzeba przynajmniej zareagować, to znaczy jeśli nawet nie werbalnie, to w sensie decyzji jakiejś. No, pamiętamy jak po przegranych wyborach, czyli bez jakichś tam aż takich skandali, ale w Krakowie, rozwiązał tamtejsze struktury Koalicji Obywatelskiej. Tutaj takich ruchów nie widać. No, być może ja mówię, chcę doczekać do wakacji, to jest oczywiste i po wakacjach zobaczy, na czym stoi, czy ludzie rzeczywiście tym jeszcze żyją, czy to już przebrzmiałe jest i trzeba by jakieś wymyśleć nowe tematy, nie wiem, aborcja, bo też próbowano to odpalić, nie, czy cokolwiek takiego, co by te emocje ludzkie na co inne przekierowywało.
2: Mamy kolejne elementy, mamy też takie domniemanie, że ważnych polityków Platformy, którzy są uwikłani w aferę, czy to w Szpitalu Południowym, czy w innych warszawskich szpitalach, jest dużo, że to jest afera, która może dotknąć bardzo ważnych polityków Platformy Obywatelskiej i afera, która jeżeli będzie wychodzić na jaw, to zmusi Donalda Tuska do usuwania kolejnych polityków. Wiele osób myśli, dlaczego nie postąpił Donald Tusk tak samo jak przy aferze hazardowej, że wyciął winnych i jeszcze przy okazji tych, którzy bezpośrednio winni nie byli, ale wygodnie było ich poświęcić, jak chociażby wówczas Grzegorza Schetynę, który był u szczytu swojej władzy, był ministrem MSWiA, był szefem struktur, był kimś podobnym jak dzisiaj Kierwiński, a nawet może i więcej, bo Marcin Kierwiński chyba ma mniej politycznych talentów i politycznego ciężaru niż miał wówczas Grzegorz Schetyna. Wtedy poświęcił go, chociaż nie musiał, bo nikt się głowy Schetyny nie domagał, poleciał trochę przy okazji. Teraz Donald Tusk, mimo że Marcin Kierwiński no mógłby spokojnie zostać w tej aferze poświęcony, bo jest z czym go powiązać i rzeczywiście, wbrew temu, że sam zaprzeca, to był, zdaje się, promotorem kariery na pewnym etapie Dawida Kraszczyka, przynajmniej, a może i szerzej. Tutaj Donald Tusk broni i trzyma ministra Kierwińskiego. Dlaczego i co to znaczy o tych także wewnątrzpartyjnych rozgrywkach w Koalicji Obywatelskiej?
3: Być może gdyby go poświęcił, naruszyłby tak mocno strukturę układu warszawskiego, ale i w ogóle układu w Polsce, że to by mu po prostu doprowadziło do jego katastrofy. No wiadomo, że układ przypomina trochę takie, jak niektórzy mówią, oligarchie czy układy mafijne w różnych państwach. W związku z czym nie każdego można poświęcić. No, Schetyna był do odstrzału w sensie nie merytorycznym, tylko w sensie politycznym. Ale tutaj, poza tym trudno też sobie wyobrazić, kto by miał zostać ministrem spraw wewnętrznych Kierwińskim, który byłby na tyle bezwzględny i ślepo wykonujący różne pomysły. To naprawdę jest trudno znaleźć. To nie jest takie proste. Ten jest pistoletem takim Tuska od dłuższego czasu. To nie są proste sprawy. To często jest tak, że to jest całe domino. Ruszenie jakiegoś jednego ważnego, ważnej kostki może spowodować zawalenie się całej struktury, rozczarowanie, różne jakieś tam, prawda, wtedy boczne ruchy, kreowania jakichś partii politycznych. To jest rzeczywistość, moim zdaniem, zbyt poważna, żeby Donald Tusk sobie mógł pozwolić na tego typu ruchy. A zresztą to jest inny Donald Tusk, inaczej uwarunkowany niż wtedy, kiedy za pierwszych rządów mógł Grzegorza Schetynę tak poniewierać, jak to się wtedy działo.
2: Teraz musi, jak rozumiem, bardziej na swoich współpracowników uważać.
3: Musi uważać na tych, którzy są ważni w całym tym systemie, w całym tym układzie. No weźmy na przykład koszta polityczne i wizerunkowe, jakie Tusk ponosi, trzymając Romana Giertycha przy sercu, tak to nazwijmy. No przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie powie, że to jest polityk wiarygodny, w oparciu o którego można budować jakieś kampanie rozliczeń z PiS-em, a jednak się go trzyma. Z jakiegoś powodu się go trzyma. Oczywiście ktoś powie z powodu brutalnych metod, że, ale jeszcze pewnie są inne kwestie, mniej nam znane, wiedzę, jaką ma Roman Giertych, być może o rodzinie Tusków. A Kierwiński, no to jest jak gdyby inna odsłona, ale wydaje mi się człowieka jednak mocno usytuowanego w całym tym obozie. No wyobraźmy sobie, że go poświęca. Czy Kierwiński będzie milczał, czy nie wyjdą jakieś inne afery, czy nie jest w stanie powiedzieć, że w takim razie, jeśli mnie ktoś ruszy, to zatopi się jeszcze ktoś, to no, obejrzmy sobie serial Rancho i będziemy wiedzieć, jak to chodzi.
2: To rzeczywiście jest opis mechanizmu, chociaż chciałoby się, żeby te mechanizmy były na poziomie ogólnopolskim nieco bardziej wyrafinowane. No ale rzeczywistość jest jaka jest. Na koniec, Donald Tusk ma jakieś dobre wyjście z tej afery?
3: Ucieczka do Brukseli. Zresztą on to już zastosował, kiedy widział, że ten układ nie wytrzyma. To znaczy, że nie wytrzyma próby wyborczej następnej, albo może nie wytrzymać, już jest dużo tego prawdopodobieństwo, no to dla dobra Polski oczywiście umknął do Brukseli na lat kilka. No oczywiście, jeśli teraz by to zrobił, to już nie wróci. To nie jest ten wiek i no to byłby koniec polityczny, no ale nie byłby to jego koniec taki prywatny, w tym sensie, że tam by było zapewniono pewne bezpieczeństwo. A tak, to nie wiem, czy jest dobry ruch. Jeszcze raz mówię, gdyby miał sprawnych ludzi, takich w sensie technicznym sprawnych, którzy mogliby pewne rzeczy poprowadzić, no nie wiem, nawet ten CPK, no ale Laska, który był kompletnie skompromitowany do tego zadania. No proszę zwrócić uwagę, trzymał Macieja Laska, głównego przeciwnika CPK, żeby budował CPK. No jak to można sprzedać? No go wymienił w tej chwili. Nie, proszę zwrócić uwagę, nie ma kto zrobić czegoś, czym naprawdę można by się pochwalić. No miał być ten kongres takim sukcesem w Gdańsku. No ale jak widać, Wołodymyr Zełenski nie tylko chce uderzać w Karola Nawrockiego, bo uderzając w Karola Nawrockiego to akurat go wzmacnia, ale uderzając w Donalda Tuska na przykład w ten sposób, manifestacyjnie nie przyjeżdżając na kongres dotyczący odbudowy Ukrainy, no zepsuł mu całą imprezę. Cały PR. Kto się tym przejął? Wszyscy mówili o nieobecności Zełenskiego i o obecności Sadowego, a nie o tym, że tam jakieś kontrakty zostały podpisane, bo w to nikt specjalnie nie wierzy. Zwróćmy uwagę, jak to słabo wszystko jest jednak realizowane. Wydaje mi się, że coraz gorzej od tej strony.
2: I rzeczywiście jest to, może to zastanawiać, czy przypadkiem nie jest to oznaka jakiejś bardzo dziwnej, daleko idącej słabości, jeżeli chodzi o obóz Donalda Tuska.
3: No Donald Tusk liczył, że na tym etapie rządów tej posprzątany. To znaczy będą ludzie poaresztowani, partia porozbijana na różne drobne grupy, skonfliktowane ze sobą i że nie będzie miał z kim przegrać. Wydaje się, dlatego tak mocno postawił na przejęcie telewizora, tak mocno postawił na dawanie ludzi typu Bodnar czy Żurek do Ministerstwa Sprawiedliwości, czy Kierwińskiego do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To po prostu o to chodziło. To nie, że tu będą jakieś nie wiadomo jak wielkie sukcesy rządu, tylko po prostu, że opozycja będzie słaba. Jak pan redaktor zaczął tę rozmowę, czyli mamy trzeci rok rządu w tej koalicji, opozycja się wzmacnia, a koalicja słabnie.
2: A koalicja słabnie, czy to nie jest dobry prognostyk na zbliżające się wybory, na zbliżający się rok kampanii wyborczej? A wybory już za 14 miesięcy, wbrew pozorom, to nie jest dużo czasu i przy tej dynamice ta afera w formie anegdot, w formie dowcipów, w formie haseł w kolejce tylko działacze koalicji albo działacze koalicji obywatelskiej poza kolejką w szpitalu będzie trwać najprawdopodobniej także do jesieni przyszłego roku, do wyborów, o czym rozmawiałem z profesorem Mieczysławem Rybą. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
0: Nocne powtórki w net.

Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, zadyszana z drogi, bo ledwo co przyjechaliśmy z Sandomierza, tak, ale najpierw witam przy konsolecie Szymona Christianusa i moją wydawcę Hanię Tracz. Ale myśmy brali udział, było spotkanie ze mną w ramach 23. Festiwalu Filmowego Spotkania Niezwykle. To jest festiwal organizowany właśnie od 23 lat przez Kasię Seweryn. Kasia Seweryn, żona dyrektora Teatru Polskiego Andrzeja Seweryna. No i właśnie rozmowy ze mną tam dużą, z cudowną publicznością w przepięknej bibliotece, bo tam to jest no nie takie stare miasto Ostrowiec Świętokrzyski, ale tak Kasia zaczynała od Sandomierza, teraz poszerzyła Ostrowiec, Kasia Seweryn i po prostu w gmachu starego browaru zrobili browar kultury. Biblioteka miejska mieści się w ogromnej przestrzeni i takie są na paru piętrach półki z książkami, ale one wszystkie są widoczne i to tworzy tak nadzwyczajną atmosferę i tam właśnie było spotkanie moje z publicznością. Spotkanie prowadził no mój przyjaciel, już dziennikarz prawdziwy, Max Wieczorski, który przecież tutaj był nieraz, właśnie obronił pracę licencjacką na uniwersytecie, oczywiście z wyróżnieniem. Tak, ale o tym festiwalu będę rozmawiać pojutrze z aktorką Bożeną Stachurą, która przyjdzie do naszego studia, a będziemy rozmawiać nie tylko o festiwalu, bo o co chodzi? Aha, powiem tylko, myśmy wczoraj po moim spotkaniu jeszcze wpadli na kolację, a potem pojechali do kina Etiuda, ponieważ festiwal jest filmowy, na spotkanie z Robertem Więckiewiczem. I było to bardzo ciekawe, akurat przyszliśmy troszkę spóźnienie, widownia była zapełniona tego wielkiego kina, ale dla nas były miejsca w pierwszym rzędzie i akurat jakaś młoda osoba śpiewała piękną piosenkę francuską, która była przebojem lat 60. Je suis malade, jestem chory z miłości. No, jeśli chodzi o interpretację, wolę się nie wypowiadać. My po prostu dzisiaj zajmiemy się znowu życiem mojej kochanej bohaterki Edith Piaf. Bo ja zajmuję się nie tylko jej życiem, ale całą jej epoką, która była wyjątkowa, podobnie jak w Polsce istniał pewien wspaniały czas dla piosenki, a to dzięki grupie autorów i kompozytorów, co obserwuję teraz na festiwalach, gdzie wykonywane są tamte piosenki często. Tak, jeszcze na chwilę wrócę do Sandomierza i Ostrowca, żeby tu z tego miejsca ze studia pozdrowić bardzo serdecznie Katarzynę i Andrzeja Sewerynów, będą moimi gośćmi niebawem. Tak, to ogromnie ważne, bo właśnie ludzie tworzą wydarzenia. Tak, wracając do festiwali właśnie. Zawsze istniały w rozmaitych krajach festiwale mniejsze, o słabszej renomie, od wielkich, nawet światowych, jak pożal się Boże Eurowizji, który w roku 1986 wygrała Céline Dion, co dzisiaj brzmi nieprawdopodobnie. Bardzo jestem ciekawa powrotu tej artystki z koncertami do Europy we wrześniu, zwłaszcza po genialnej interpretacji hymnu do miłości Edith Piaf. Ja jestem przekonana, że to zmieni wiele w jej innych kreacjach, no i oczywiście Céline Dion, hymn do miłości.

To nadzwyczajna interpretacja zupełnie. Ale dzisiaj zajmę się trochę znowu legendarnym filmem Boba Fosse, Kabaret. Nawet tydzień temu nadałam Lizę Minnelli w jednej z pieśni, w jej genialnej kreacji z tego filmu właśnie. Bo wielkie talenty dają o sobie znać niespodziewanie. Ja pamiętam podczas występu w Grand Music Hall de Varsovie w paryskiej Olimpii, Mireille z baru dla artystów poinformowała mnie, że będzie retransmisja amerykańskiego programu, który występował przed nami. Wielkiej grupie Varieté przewodziła drobna kobieta, która śpiewała, tańczyła i mówiła z lekkością zdumiewającą. Właściwie cała ogromna scena Olimpii należała bezbrzeżnie do niej. Oglądałam z ciekawością, doczekałam końca programu, żeby się dowiedzieć, że artystka nazywa się Liza Minnelli. Aha, w Hollywood jest reżyser filmów muzycznych, nazywa się Vincente Minnelli. Nie wiedziałam jeszcze, że matką Lizy jest aktorka i wokalistka Judy Garland, której posłuchamy teraz.

Tak, to była Judy Garland w tej pięknej piosence. Tak, wydaje się, że życie tworzy najdoskonalsze scenariusze. Tak było z filmem Kabaret. Irlandzki student Christopher Isherwood pojechał w połowie lat 30. ubiegłego stulecia do Berlina, by zarobić w czasie wakacji nauczaniem angielskiego. Po wojnie znalazł się w gronie wybitnych pisarzy w Londynie i dzięki takim znajomościom udaje się do Nowego Jorku, gdzie wchodzi w środowisko artystyczne. Jego opowiadanie o spotkaniu w Berlinie zostaje przerobione na scenariusz. Tak powstaje musical Kabaret, przeznaczony oczywiście na Broadway, ale głównej roli nie wykona w tej pierwszej wersji Liza Minnelli, bo w castingu oceniono, że ona powinna posiadać obcy akcent, a go nie posiada. Ale reżyseruje Bob Fosse. To aż dziwne, że utalentowany choreograf, niezwykle wrażliwy na aktorskie osobowości, dopiero wystąpił, debiutował jako reżyser. Nie, on debiutował w czymś innym. Kabaret to już będzie któryś film. Dopiero co Bob Fosse reżyserował rzecz pod tytułem Sweet Charity, którego pomysł wziął z Nocy Kabirii Federico Felliniego, w którym Giulietta Masina gra młodą dziewczynę uliczną, która żyje nadzieją wydobycia się z tej mizerii. No ponieważ kocham La Strada, to znowu nadam ten główny motyw Nino Roty.

Tak mi pięknie zagrał na skrzypeczkach Zbyszek Wodecki w jakimś koncercie charytatywnym w Teatrze Buffo. Śpiewałam właśnie ten motyw La Strady. No ale tak, wróćmy do filmu Kabaret. Fenomen tego filmu zrozumiałam lepiej dopiero teraz, dzięki dokumentowi o Bobie Fosse. Z wykształcenia tancerz i choreograf, zarejestrował nawet dla telewizji taniec z małym księciem Antoine de Saint-Exupéry, co świadczy o rozmiarach jego poszukiwań artystycznych, jak również duchowych. Pierwotna wersja musicalu, Kabaret na Broadwayu, na pewno zawierała więcej baletu. Jednak ekranizacja stworzyła całkiem inne perspektywy. I dlatego ten komediodramat muzyczny stał się jednym z obrazów najostrzej ukazujących mechanizmy instalacji hitleryzmu. Mam na myśli sekwencję na łące, gdzie chłopczyk śpiewa pieśń ludową w rytmie marszu, czy marsza, nie wiem. Ostatnio słuchaliśmy Liza Minnelli w filmie Goodbye, Mein Lieber Herr, a dzisiaj słuchamy tytułowej Kabaret.

Tak, to była Liza Minnelli. Ja po pierwszym obejrzeniu filmu Kabaret zdobyłam nagrania Lizy Minnelli. Słuchałam ich ranki i wieczory, zdumiewając się, jak z utalentowanej diwy rewiowej wyrosła na giganta ekspresji, co pozostaje wartością no niespotykaną, chwilami niedoścignioną. Ona miała zresztą swoją drogą trochę pecha, Liza Minnelli, bo w swoim pierwszym filmie, czyli w filmie Kabaret, osiągnęła szczyty artystyczne i wszystko, co zagrała potem na ekranie, nie sięgało, bo nie mogło. Nawet średnicy. Jeździła po świecie z recitalami, które były niezwykle w swoim kształcie, ale też taka była moda i styl. Wysoki poziom tekstów, zawierających zgodnie z tradycją pieśni, całe opowiadania. W tym czasie pojawia się muzyka rockowa, w której ważniejszy jest rytm i tak zwane silne uderzenie. Teksty jednak ograniczają się znacznie, choć nie zawsze. Z ekspresją jest już gorzej. Nie ma jej często wcale. A jednak istnieje tu i ówdzie. Właśnie zastanawiałam się tu nawet niedawno z moją koleżanką Lidką Stanisławską parę dni temu na naszej antenie. Na czym polega, że nowe pokolenia mają taką mikroekspresję, jeśli w ogóle mają, bo to różnie z tym bywa. I mnie się bardzo podoba, choć to nie jest już takie młode pokolenie, Igor Herbut, on jest Lemkiem, bardzo ciekawy człowiek. Ja chciałam inne nagranie piosenki Kory, ale albo Scarlett, ale nic, coś tam znaleźliśmy, posłuchajmy Igora Herbuta.

stała naprzeciw muru tych, co tylko chcą się chować, czcić starego Boga pod bladyma gwiazdami. Jutro zaczniemy od nowa, jeśli dziś znów przegramy.

Tak. To było bardzo interesujące, co prezentuje Igor Herbut. Ja do niego jeszcze będę powracać. Zresztą uważam, że za mało jest piosenki polskiej. No akurat w naszym radiu nie. Bardzo zachęcona sukcesem mojego przekładu Małego Księcia Antoine de Saint-Exupéry, postanowiliśmy z Witusiem, że przetłumaczę w całości autobiografię Edith Piaf, która ukazała się, spisana w rok przed jej śmiercią, ukazała się zaraz po jej odejściu. I oto fragment z tej autobiografii, która nosi tytuł Moje życie, czyli Ma Vie. Tym razem wygrałam walkę z chorobą i śmiercią, ale nie zawsze tak będzie. Dlatego odczuwam potrzebę dokonania bilansu życia. Najpierw sięgam do dzieciństwa, które wydaje się tak odległe, że chwilami nieprawdopodobne. Mam nawet wrażenie, że tamte lata nie należą do mnie, ale tak było naprawdę. Zadziwia mnie intensywność moich intymnych przeżyć, które już od dawna uczyniono powszechnie znane. Tym bardziej chcę je teraz opowiedzieć po swojemu, z nadzieją, że zostaną właściwie zrozumiane. Ja pragnę zgłębić kobietę, którą byłam, także kobiety, którymi bywałam, wyjaśnić to, co już wiele razy publikowano o mnie. Sama chcę wiedzieć, kim byłam naprawdę. Nie da się ukryć. Moje życie było chwilami straszne, okropne, zarazem cudowne, bo kochałam. A życie kochałam ponad wszystko. I teraz posłuchajmy, jak Piaf cudownie śpiewa Milorda.

tak, to była oczywiście Edith Piaf we wspaniałej piosence Georges'a Moustaki. I teraz dalej czytam fragmenty autobiografii Piaf. Kochałam życie, kochałam je w postaci mężczyzn, moich ukochanych mężczyzn, ale także przyjaciół, jak również nieznanych mi osobiście mężczyzn i kobiety stanowiących moją publiczność. To dla nich przekraczałam granice swoich możliwości, dla nich mogłam umrzeć na scenie. A ja tutaj przypomnę, że w znakomitym filmie Oliviera Dahan, Non, je ne regrette rien, jest sekwencja, jak Edith Piaf śpiewa na scenie Padam, Padam i osuwa się zemdlona. A my słuchamy, jak Padam, Padam śpiewa Mireille Mathieu.

Tak, to była Mireille Mathieu. Przypomnę tylko, że kiedy Edith Piaf zmarła w roku 1963, młodziutka Mireille już tam wygrała jakieś festiwaliki na prowincji i już została wysoko oceniona, była przewidywana jako nowa Edith Piaf, ale ona na szczęście była i pozostaje nadal po prostu Mireille Mathieu, jedną z najciekawszych francuskich wokalistek. A my dalej czytamy Edith Piaf w jej wyznaniach życiowych. Wszyscy ci mężczyźni towarzyszą mi nadal, ci z przeszłości, jeśli nie fizycznie, to w myślach, bo najbardziej na świecie boję się samotności. Nie wyobrażam sobie, że mogłabym w pewnej chwili być całkiem sama, sama o szarym zmierzchu albo w bolesnych mrokach poranka, kiedy człowiek zadaje sobie pytanie, dlaczego żyje i czy na pewno warto żyć. Ja pragnę gorąco, kontynuuje Piaf, by każdy, kto przeczyta moje szczere wyznanie, uznał ostatecznie, że jak Marii Magdalenie wybaczono grzechy, to mnie też, a jej wybaczono, bo grzeszyła, bo tak bardzo kochała, a my teraz posłuchajmy jedną z piękniejszych piosenek o miłości, Elvis Presley.

To był nieśmiertelny Elvis Presley. Wczoraj w czasie tego bardzo interesującego spotkania z publicznością w Ostrowcu Świętokrzyskim zadano mi pytanie, co sądzę o dzisiejszym świecie. Powiedziałam od razu bez wahania, że bardzo mi brakuje w tym świecie wyższej duchowości, że świat jakoś strasznie się splycił i standetniał. I poza tym ja myślę, że idzie w parze z tym wszystkim brakiem duchowości, idzie też brak czułości, bo to jest chyba ściśle podwiązane. No tak, ale wracam do mojej Edith Piaf w jej autobiografii. Drugi rozdział nosi tytuł Mój mężczyzna, moi mężczyźni i czytamy w nim: trudne były moje miłości. Nie mogłam poznać tego, w którego ramionach byłam szczęśliwa. Za każdym razem, gdy myślałam, oto jest on, mężczyzna mojego życia, waliło się wszystko i znowu byłam sama. Być może dlatego, że nie byłam żadną pięknością, ale pewnie również dlatego, że nie umiałam być wierna. Dodam jeszcze, że łatwo mnie uwieść, wtedy nie zastanawiam się zbytnio, kto to taki, ten kolejny on. I czasami wystarczył drobiazg, małe kłamstwo albo jedno słowo za wiele i moja miłość kończyła się gwałtownie, a ja już byłam w objęciach innego mężczyzny. A my posłuchajmy jednej z moich ulubionych kreacji piosenki wspaniałego szlagieru nieśmiertelnego La Vie en Rose Edith Piaf, ale jak go cudownie wykonuje Jack Nicholson.

0: sans émoi, mon corps qui bat. Chérie, j'adore ça, chérie.
1: Kocham Nicholsona za tę delikatną ekspresję. Dziękuję bardzo Szymonowi Christiansowi, który jest dziś przy konsolecie. A ja żegnam się z Państwem i do usłyszenia już za dwa dni w sztuce, która jest magią. Do usłyszenia.

0: Piaf, czyli Wróbel. Opowieść o piosence, nie tylko francuskiej.
1: Nocne powtórki wnet. Nocne powtórki wnet.
2: Odyseja wyborcza.
3: Wracamy do Odysei Wyborczej. Godzina 11.12, a naszym gościem Jacek Prusinowski, dziennikarz, publicysta, kanał Zero. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry, witam.
3: Dzisiaj kolejne informacje, odsłony afery w szpitalach. To już się robi porządny serial polityczny. Dzisiaj pan redakcyjny kolega Patryk Słowik był w Narodowym Funduszu Zdrowia i składał jakieś dokumenty. Nie wiem, czy pan wie dokładnie, co zostało zdeponowane.
4: To w zasadzie to nawet nie tyle serial, co patrząc na ostatnie odsłony tej serii, to thriller polityczny wręcz, bo tam bardzo mroczne elementy się pojawiają, a jeżeli chodzi o Patryka Słowika i to dokładnie, co miał zdeponować, to nie mam takiej wiedzy, jakie to są dokładnie dokumenty. Patryk Słowik publicznie też mówił chociażby o liście osób, które miały korzystać z saloniku VIP i tą wiedzą dzielił się między innymi z Narodowym Funduszem Zdrowia.
3: Właśnie to o tym może chodzić, bo cały czas ta afera z salonikiem VIP jest niewyjaśniona, no bo właśnie nie znamy listy nazwisk. Kto ją może znać i czy jest jakaś droga, żeby dojść do prawdy, jak faktycznie wyglądał salonik VIP, no bo część polityków koalicji zaprzecza, część lekarzy też zaprzecza, część mówi, że było coś takiego. Prezydent Rafał Trzaskowski przyjął dość wygodną formułę, mówiąc, nie było formalnego salonika VIP.
4: Tak, to wygodna dla prezydenta formuła, ale niestety karykaturalna też jednak, bo chyba każdy zdaje sobie z tego sprawę, że nie chodzi o salonik, na którego drzwiach wisiała tabliczka wejście tylko po okazaniu legitymacji członka Koalicji Obywatelskiej. To z tego sobie zdajemy sprawę, że tak formalnie to nie funkcjonowało. Więc no, ta najlepsza droga do zapoznania się z tym, kto korzystał z tej szybkiej ścieżki usług w służbie zdrowia, no, w tym szpitalu między innymi, to najlepsza ścieżka byłaby taka, gdyby ci politycy, którzy to robili, podali się do dymisji. To myślę, że byłoby optymalne rozwiązanie, no ale wydaje mi się, że jeżeli do tego nie dojdzie, a niewielu wskazuje na to, żeby doszło, no to może kontrolę Narodowego Funduszu Zdrowia też pozwolą tę sprawę wyjaśnić, bo jeżeli NFZ będzie dysponował listą takich osób, to wierzę, że zajmie się sprawdzeniem tego, czy faktycznie korzystały ze służby zdrowia na zupełnie innych zasadach, a chyba w żadnych przepisach nie ma takiej informacji, że członkostwo czy jakikolwiek związek towarzyski z partią rządzącą w Warszawie i w Polsce pozwala na takie przywileje.
3: W tej chwili mamy informację, że po tekście portalu Zero, ale też portalu Onet został zwolniony koordynator prosektorium Szpitala Południowego. Chociaż o nieprawidłowościach kierownictwo szpitala miało wiedzieć już na początku tego roku.
4: No i było też zawiadomienie do prokuratury i prokuratura też się nie dopatrzyła nieprawidłowości w tym prosektorium, co może zastanawiać jednak, no ale myślę, że to zwolnienie to wydawało się już i po tekście portalu Zero.pl i po tekście wczorajszym Monetu już czymś absolutnie oczywistym i czymś, czego nie uda się szefowi prosektorium uniknąć, bo no, skala tych nieprawidłowości, no myślę, że była tak duża i te informacje, o których pisał także Onet wczoraj, no były tak bulwersujące, że wydaje mi się, że to nie jest najgorsze, co spotka tego człowieka, utrata stanowiska, że na tym chyba nie powinno się skończyć.
3: No właśnie, na czym powinno się skończyć? Dzisiaj Czesław Mroczek w jednym miejscu, no, a u nas Artur Łącki, też poseł Koalicji Obywatelskiej, Czesław Mroczek również, to mówią, że w zasadzie na razie żadnych nie powinno być decyzji politycznych. No Artur Łącki to także od decyzji prokuratury uzależniał. Jeżeli prokuratura coś się dopatrzy, to może wtedy, ale na razie to ci, którzy zatrudniali, ci, którzy wypisywali umowę, czyli zarząd i rada nadzorcza szpitala, to oni są winni.
4: No tak, tutaj już personalne ruchy miały miejsce, ale ja myślę, że kolejne osoby to pewnie wiceprezydenci Warszawy. Tu spodziewałbym się, jeżeli będą wymagane jakieś, jeżeli władza uzna, że konieczne jest z powodów politycznych ścięcie jakichś głów, no w politycznym oczywiście rozumieniu, to myślę, że to są te osoby, które mogą najszybciej stracić stanowiska. No ale wydaje mi się, że sytuacja prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego też jest niewesoła, nawet jeżeli miałoby nie zakończyć się sukcesem referendum, pod którym zbierane są podpisy, to i tak Szpital Południowy, nadzór nad tym szpitalem, mam wrażenie, że to wręcz zamyka polityczną karierę Rafała Trzaskowskiego, jeżeli chodzi o najwyższe stanowiska. No, ta historia pewnie sprawi, że no, kariera Rafała Trzaskowskiego raczej będzie już zmierzała tylko w jednym kierunku. To raczej będzie już tylko wygaszanie tej, no, wydawać by się mogło, jednej z największych politycznych karier ostatnich lat w Polsce.
3: No ale z drugiej strony cały czas ma grono swoich wyznawców, no jest politwyznawców, przepraszam, zwolenników, lepsze słowo. Jest politykiem, który no, zdobył te ponad 10 milionów głosów, dwa razy był bardzo blisko prezydentury. Być może żaden inny z polityków Platformy nie zdołałby mieć tak dobrego wyniku w wyborach prezydenckich. Nawet postulowany Radosław Sikorski, który ma też swoje ciemniejsze karty historii, też można byłoby wiele dziwnych zachowań ministra wyciągać, więc może jest tak, że Platforma nie bardzo może z Rafała Trzaskowskiego zrezygnować. W koniec końców dopiero co wybrany w pierwszej turze prezydent Warszawy i pewnie gdyby teraz wystartował, też by wygrał.
4: No ja nie stwierdzę, że Platforma zrezygnuje z Rafała Trzaskowskiego w takim sensie, że będzie presja, nie wiem, szefa Platformy czy Koalicji Obywatelskiej, żeby podał się do dymisji na przykład. Tylko chodzi mi o to, że już w przyszłości nikt na niego raczej nie postawi na niego, także Platforma Obywatelska pewnie będzie deputowanym do Parlamentu Europejskiego. No, to jest, myślę, że absolutnie gdzieś tam poziom dostępny dla Rafała Trzaskowskiego, jeżeli chodzi o kolejny etap politycznej kariery, ale na pewno nie będzie liderem tego obozu, nie będzie kandydatem na premiera, kandydatem na prezydenta trzeci raz, to też na pewno nie uda, więc to był blisko bardzo tych największych osiągnięć, ale myślę, że już z pewnością to się nie powtórzy. No, odwrót absolutnie i droga już tylko może nie jakaś w dramatycznie szybkim tempie, ale schodami zejdzie Rafał Trzaskowski po prostu w dół.
3: A Donald Tusk?
4: No, Donald Tusk to myślę, że czeka na rozwój wydarzeń, na kolejne badania opinii publicznej. Czeka też, żeby podjąć jakieś decyzje na przykład związane z obsadą stanowiska minister zdrowia, bo wydaje mi się, że ta dymisja, ta zmiana też jest chyba w zasadzie przesądzona, jeżeli chodzi o panią Jolantę Sobierajską Gendę, bo tu już mamy powodów na trzy dymisje spokojnie. Raz ograniczenia badań, te sprzed kilka miesięcy temu już wprowadzone i kryzys w ochronie zdrowia, fatalna komunikacja minister Sobierańskiej Grendy, no głupie czasami wręcz wypowiedzi. No do tego dochodzi kwestia Szpitala Południowego i nieprawidłowości w tej placówce, ale także teraz ujawniane, między innymi dzisiaj widziałem, pojawił się tekst Szymona Radczaka, ujawniane wątpliwości dotyczące oświadczenia majątkowego. i majątku jako takiego miejscowego oświadczenia pani minister, więc wydaje mi się, że premier Donald Tusk, jeżeli w najbliższym czasie wykona jakiś ruch, to będzie to pewnie zmiana na tym stanowisku i gdzieś zakończenie nieudanego absolutnie eksperymentu pod tytułem odpolitycznienie Ministerstwa Zdrowia, bo rok temu zaledwie to się wydarzyło, albo nawet niespełna rok temu, chyba 11 miesięcy temu, pod koniec lipca, premier postanowił swoim bezpośrednim nadzorem objąć ten resort i wprowadzić tam.
3: Ale to co zrobi, no skoro nie odpolitycznienie, to co może się wydarzyć? Może część osób mówi, że oddać to lewicy, że Donald Tusk uzna, niech się na tym buduje lewica. Lewica, która przejęła dwie, może niespektakularne politycznie, ale jednak ważne państwowo i kadrowo instytucje, czyli ZUS i Państwowe Inspekcje Pracy. W tych dwóch miejscach pojawili się nominaci lewicy.
4: No jeżeli chodzi o resort zdrowia, tak, to ten temat, gdzieś taka koncepcja krąży w kuluarach. Nie wiem, na ile ona jest prawdopodobna, że premier lewicy odda resort zdrowia, no ale gdzieś taki pomysł na pewno się przewija. Wtedy naturalnym kandydatem byłby wiceminister kiedyś, Wojciech Konieczny z PPS-u, to on mógłby tym resortem pokierować. Premier, myślę, że tak jak wspomniałem, już czeka na kolejne badania, na to, jak bardzo ta afera przełoży się na poparcie dla jego formacji. Myślę, że na korzyść dla niego może działać fakt, że po tej koalicyjnej stronie jest dość skromna alternatywa dla wyborców w KO, bo jest PSL, jest Polska 2050, jest Centrum, wszystkie te formacje z jakimś skromnym albo marginalnym poparciem, jest Lewica, która dla części jednak jakoś tam konserwatywnych wyborców Koalicji Obywatelskiej to nie jest najlepszy wybór. Więc myślę, że tutaj ta skłonność może być jakaś demobilizacja, powiedzmy, po stronie Koalicji Obywatelskiej, bo zmiana, jeżeli chodzi o sympatie polityczne wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej, to o te będzie stosunkowo trudno, bo naprawdę wyborca liberalny dzisiaj w Polsce ma mniejszy wybór niż wyborca prawicowy, bo tutaj są trzy formacje ze sporymi szansami na wejście, nawet nie ze sporymi, dwie mogą być pewne, a Korona Grzegorza Brauna, patrząc na sondaże, to chyba też może być spokojne wejście do Sejmu.
3: Rzeczywiście będzie, ale to taki będzie plan, że ten gorący kartofel przerzuci się właśnie lewicy, tylko pytanie, czy na służbie zdrowia można wygrać, czy może być tak, że nagle jakiś polityk lewicy od pana marszałka Czarzastego obejmie ten resort i osiągnie jakiś sukces, który i uspokoiłby nastroje, ale też zniwelował poparcie dla partii Razem, a podniósł dla samej lewicy.
4: Ja myślę, że sukces to już będzie trudno w tak krótkim czasie przed kampanią wyborczą. To może być jakiś komunikacyjny co najwyżej sukces. Mogą być jakieś plany, które świetnie przez Polaków zostaną przyjęte i jakiś zalążek reformy, jakieś drobne, punktowe ruchy, ale nie jakaś wielka reforma, bo sam proces tworzenia takiego prawa, przyjęcia go, potem wdrażania, to nie wyobrażam sobie, bo to chyba zwyczajnie niemożliwe, żeby mogły być jakieś pozytywne efekty zmian, których jeszcze nikt nie wie, jakie one miały być w służbie zdrowia przed wyborami jesienią przyszłego roku. To zwyczajnie to nie jest czas, który pozwoli na nawet nie rewolucję, ale jakąś znaczącą zmianę w ochronie zdrowia. Są pewnie rzeczy, które można by było załatwić, jak chociażby też obiecana przez Koalicję Obywatelską zmiana, jeżeli chodzi o jakiś system elektroniczny rejestracji. Tutaj są spore rezerwy na pewno, jeżeli udałoby się ten system rejestracji, ten system kolejkowy, w cudzysłowie powiedzmy, jakoś usprawnić zdecydowanie, to też pewnie zlikwidowanie pustych miejsc sprawiłoby, że kolejki trochę mogłyby się skrócić, więc są jakieś pewnie punktowe działania, które może byłyby nawet odczuwalne dla pacjentów, ale to nie jest już czas na wielką reformę.
3: To już nie ma czasu, bo jest kilkanaście miesięcy, a może da się przeczekać tą aferę? Jak ty, redaktorze, czujesz, czy to jest takie źródło, które się wyczerpie? Już ludzie powiedzą, Boże, znowu ten Szpital Południowy, dobrze, była afera, coś tam się operowali, idźmy dalej, że to będzie już tak dużo, że ludzie powiedzą, nie interesuje nas to, czy to jednak będzie tak, że będą cały czas wychodzić nowe, ważne informacje, jak chociażby ta kwestia związana ze skandalem w prosektorium?
4: No tak, to teraz mamy prosektorium, ale w perspektywie ciągle są te nazwiska na przykład, więc odcinków tego serialu naprawdę jeszcze parę może być, nie wiem, czy aż tak emocjonujące i bulwersujące jak te ostatnie, ale to mam wrażenie, że ta historia aż tak szybko zapomniana nie będzie, a jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to mam wrażenie też, że na podatny grunt te wszystkie informacje trafiły, na grunt przygotowany pod takie właśnie doniesienia, bo problemy w służbie zdrowia, problemy i skandale mamy od miesięcy. Właśnie to ograniczenie nadwykonań, co za tym idzie, no problemy z dostaniem się na badania, ale mieliśmy też historię opisaną przez Michała Janczurę, senatora Lęca, mieliśmy opisane przez Zero.pl historię Krystyny Szumilas, no i teraz właśnie cały serial ze Szpitalem Południowym, doktorem Kacprzykiem, więc jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to wiadomo było i Polacy mieli już duże przekonanie, że tam w tym obszarze źle się dzieje, że mamy już jakieś początki kryzysu, no a wydaje mi się, cała ta seria właśnie informacji, ten obraz służby zdrowia, jaki mają dzisiaj Polacy, to nie jest coś, co w kilka tygodni pod wpływem jakichś innych doniesień, czy może braku jakichś sensacyjnych informacji z innych obszarów, takiego ogórkowego trochę sezonu, no, który kiedyś w lipcu, sierpniu miał miejsce, ale teraz zdecydowanie już w mniejszym wymiarze, no, nie sprawi to wszystko, że Polacy o tej historii mogli zapomnieć, mam wrażenie. No, a po wakacjach to już prawie, że będziemy w kampanijnym ogniu, więc opozycja też nie pozwoli zapomnieć o tych historiach.
3: To już całkiem na koniec, patrząc na ostatni, na ten cykl czterech sondaży, no, które dość zgodnie pokazują delikatne, ale jak na warunki Polski, takie wyraźne spadek dla Platformy, a wzrost dla partii opozycyjnych PiSu, ale też Konfederacji, jednej i drugiej najczęściej zaczyna działać na sondaże, na bieżącą politykę afera szpitalna. Widzimy jej efekty?
4: Wydaje mi się, że ona będzie działać, tym bardziej, że też nie mam wrażenia, żeby komunikacyjnie jakoś świetnie obóz rządzący z tej historii potrafił wyjść, bo tu mieliśmy jakiś podział ról, szczególnie w Koalicji Obywatelskiej, część polityków, którzy na twardo zaprzeczali wszystkiemu i mówili wręcz o jakiejś antyrządowej operacji, która ma zmierzać do wysadzenia z siodła premiera Donalda Tuska, no ale te kolejne informacje, fakt, że Onet pisze o sytuacji w prosektorium, no to wszystko taką wersję absolutnie podważa. No, dzisiaj już takich głosów słychać coraz mniej. Wydaje mi się, że do Koalicji Obywatelskiej pytanie, jak bardzo, jak dużo na tym straci, ale to, że traci, to już po prostu jest fakt, to widać. I kolejne tygodnie, miesiące pokażą, czy to też jest coś stałego, czy jakieś chwilowe odwrócenie się części wyborców Koalicji Obywatelskiej. Na pewno sondażowy obraz z tygodnia czy dwóch to nigdy nie jest coś, co można przerzucić na wybiegając w jakąś odległą przyszłość, prawda? To jest jakiś wycinek rzeczywistości, to jest zdjęcie z końcówki czerwca 2026 roku, która na pewno była bardzo niekorzystnym czasem dla obozu rządzącego, ale na ile to trwała zmiana i czy to jest początek jakiegoś procesu, no to naprawdę musimy poczekać, żeby móc pokusić się o jakieś kategoryczne bardziej sądy.
3: O czym mówił naszej antenie Jacek Prusinowski, dziennikarz Kanał Zero.
4: Bardzo dziękuję.
3: Do zobaczenia, do usłyszenia. A my z pewnym trzaskiem kończymy Odyseję Wyborczą. Zapraszam Państwa jutro. Jutro też będzie dzień i też będzie Odyseja Wyborcza.
1: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: No, a my będziemy rozmawiać teraz o tym, co może albo co powinno zadziać się w najbliższej przyszłości. W naszym studiu pani pułkownik i pani doktor Karolina Grenda, Fundacja SET, Security, Energy and Technology. Dzień dobry, witam serdecznie pani doktor.
2: Witam serdecznie naszych słuchaczy i panią redaktor.
1: Pani jest pierwszy raz u nas w studio?
2: Tak, pierwszy raz. Bardzo mi miło, że mam okazję rozmawiać z państwem i móc przedstawić się widzom.
1: Tutaj, tak, ale widzom też, A proszę nam opowiedzieć kilka słów o sobie.
2: O sobie? Ojej, w zasadzie jestem pułkownikiem rzeczywiście, ale w stanie spoczynku. I służbę zaczynałam mając 20 lat, więc już rzeczywiście jakby od urodzenia prawie jestem związana z bezpieczeństwem. Natomiast teraz trochę pracuję w polskim biznesie, ponieważ pracuję w polskim startupie, który produkuje rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją, dedykowane tutaj dla prawników i dla szeroko rozumianego samorządu terytorialnego, administracji publicznej. Jestem tam odpowiedzialna za zgodność, ale też tutaj wspieram działania Fundacji SET właśnie jako ekspert w ramach Fundacji.
1: I państwo wpadli na taki pomysł po intensywnych pewnie analizach i dyskusjach, żeby powstało w Polsce kolejne, bo już dwa są, Centrum Doskonałości NATO do spraw sztucznej inteligencji. Skąd taki pomysł? No i dlaczego ono jednak powinno być w Polsce ulokowane?
2: Rzeczywiście było tak, że pomysł powstał w ramach prac fundacji, ponieważ tak jak pani redaktor powiedziała, zajmujemy się szeroko rozumianym bezpieczeństwem, w tym obszarze energetycznym, ale też w obszarze cyberbezpieczeństwa. Sztuczna inteligencja teraz obecnie jest ściśle związana z obszarem cyberbezpieczeństwa. I rzeczywiście pomysł narodził się w ramach prac fundacji. Skąd taki pomysł? No stąd, że my przede wszystkim analizowaliśmy potencjalne luki, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, których mamy kompetencje, a których do końca nie wykorzystujemy, jako państwo oczywiście. Polska to przede wszystkim obszar, który jest no, na wschodniej granicy, jeżeli chodzi o wschodnią flankę NATO, więc absolutnie mamy mnóstwo doświadczeń, jeżeli chodzi o doświadczenia bezpośrednio z pola walki w czasie rzeczywistym, odnośnie tego, jakie zastosowania może mieć sztuczna inteligencja w polu walki. No mamy potencjał edukacyjny, przecież duże ośrodki takie technologiczne, tak? Uniwersytet tutaj Gdański, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza to są ośrodki, które dedykują nie tylko swoje rozwiązania tutaj do obszaru cywilnego, ale też w obszarze bezpieczeństwa mocno współpracują. Przede wszystkim duże nakłady Polski, jeżeli chodzi na bezpieczeństwo. Jesteśmy krajem wiodącym tutaj, jeżeli chodzi o PKB w tym zakresie i stąd jakby no, jesteśmy dosyć, myślę, wiarygodni, jeżeli chodzi o kwestie możliwości budowy takich centrum. Mamy, tak jak pani redaktor powiedziała, dwa takie centra. Jedno znajduje się w Krakowie i zajmuje się kontrwywiadem. Drugie takie centrum znajduje się w Bydgoszczy i to jest centrum, które znajduje się policją wojskową. Te centra nie są specjalnie medialne, bo one w zasadzie produkują...
1: Tak, bardzo mało się o nich słyszy.
2: Tak, ale one produkują rozwiązania do wewnątrz. No kontrwywiad, no to trudno mówić medialnie o takich rozwiązaniach, tak? A policja wojskowa to jest też element tutaj rozwiązań, jeżeli chodzi nawet o kwestie NATO, interoperacyjności NATO, ale w strukturach wojskowych wewnątrz. Natomiast tutaj centrum kompetencji, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, miałby większe możliwości i szczerze mówiąc to z jednej strony...
1: Większe pod kątem, że nie do wewnątrz.

0: stricte, czy o czym pani myśli?
1: Myślę o tym, że to nie jest tylko kwestia prestiżu dla państwa, ale to jest takie miejsce, w którym później NATO jakby widzi kompetencje dla rozwoju doktryny, interoperacyjności, edukacji, kwestii tutaj certyfikacji dla różnego rodzaju rozwiązań. I to jest miejsce, które ja myślę w Polsce, że my mamy taki problem, że mamy wielu ekspertów, mamy dobry przemysł, dynamicznie się rozwijający, mamy armię, która jest dobrze postrzegana, jeżeli chodzi o środowisko międzynarodowe. Natomiast nie mamy miejsca, gdzie te wszystkie trzy obszary mogą się
0: I to
1: spotkać.
0: by było takie miejsce
1: Tak, i to
0: według
1: by było takie
0: państwa,
1: miejsce,
0: tak?
1: tak, absolutnie.
0: A to tak, jeżeli chodzi o zarys, no ale od pomysłu jest jeszcze droga do tego, żeby to wdrożyć. Wiem, że było takie spotkanie 2 dni temu w Pałacu Prezydenckim. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zostało poinformowane o państwa pomyśle, jak zostało przyjęte, a przede wszystkim też, jak zostało to przyjęte przez Ministerstwo Obrony Narodowej, bo wiemy, że to są dwa różne ośrodki.
1: Ja nie mam oczywiście bezpośrednich informacji na ten temat, natomiast jeżeli chodzi o samo posiedzenie, to absolutnie pomysł spotkał się z entuzjazmem i to nie tylko ze strony kierownictwa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ale też ekspertów, którzy brali udział w współtworzeniu tego projektu. Bo tak naprawdę my też ostatecznie czerpaliśmy też wiedzę od ekspertów z obszaru bezpieczeństwa, tutaj z obszaru tego cywilnego, przy projektowaniu tego rozwiązania ostatecznie i spotkało się to jakby z dużym entuzjazmem. No i też dostajemy bardzo dużo informacji na temat tego, że utworzenie takiego centrum doskonałości właśnie związanego z sztuczną inteligencją, gdzie tak jak powiedziałam, że mamy potencjał, byłoby bardzo dobrym rozwiązaniem.
0: Jaka powinna być dalsza droga? Bo tak jak powiedziałam, zbliża się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego 7-8 lipca w Turcji, w Ankarze. Czy to tam powinien być ten moment? To tam polskie władze, polski prezydent powinny o tym poinformować, o takim zamyśle, pomyśle?
1: Ja trochę usprawiedliwiając się powiem tak, my oczywiście nie mieliśmy wpływu na tworzenie agendy na szczyt w Ankarze, tak? No, nie mamy takich informacji. Natomiast pomyśleliśmy, że to byłby najlepszy moment do prezentacji takiego stanowiska. Przede wszystkim z uwagi na to, że jest to możliwość też zaprezentowania tego państwom sojuszniczym. Ja szczególnie myślę tutaj o państwach B9, czyli to jest ta sfera odpowiedzialności za bezpieczeństwo, która łączy się z granicą wschodnią. Jest to specjalny komitet utworzony w 2015 roku, właśnie tutaj po to, żeby podejmować istotne kwestie dotyczące właśnie granicy wschodniej NATO. I pomyśleliśmy, że to będzie najlepszy moment, żeby tutaj i w kuluarach troszeczkę o tym porozmawiać, ale też, żeby oficjalnie przedstawić taką propozycję. Ja też powiem może tak, że czerpaliśmy trochę tutaj z doświadczeń Estonii. Estonia w 2700 roku przeszła duży atak cyber, który w zasadzie sparaliżował to państwo i wyciągnęła z tego bardzo pozytywne wnioski, właśnie między innymi tworząc takie centrum doskonałości do cyberbezpieczeństwa. Estonia jest teraz hubem, jeżeli mówimy o różnego rodzaju rozwiązania i to na poziomie europejskim, ale też na poziomie światowym. Więc my też korzystając z tego, że no, jest ta wschodnia granica NATO, jest możliwość testowania tych wszystkich rozwiązań, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, w naturalny sposób też działalibyśmy jako taki element odstraszania, jeżeli chodzi o wschodnią granicę, tak? Pomyśleliśmy sobie, że to jest najlepsze miejsce do tego, żeby takie centrum właśnie budować.
0: No bo słuchają nasi słuchacze się zastanawiają, ale po co nam dokładnie takie centrum doskonałości pewnie, tak? Że jak to ma się przełożyć na ich zwykłe życie, czy na codzienność, która jest. Jakby można nam było wytłumaczyć, czy mogłaby pani nam też wytłumaczyć, jakie to realne korzyści przyniesie dla Polski, no bo dla sojuszu oczywiście, ale też tutaj, dla tych lokalnych rozwiązań.
1: Dla lokalnych rozwiązań, no to na pewno rozwój przemysłu. My cały czas mówimy o tej integracji polskiego przemysłu, który, tak jak powiedziałam, rozwija się dynamicznie z tą sferą bezpieczeństwa i to by było naturalne miejsce, gdzie ten przemysł wiemy, z tą sferą bezpieczeństwa mógłby się spotkać. Oczywiście to jest centrum akredytowane dla NATO, więc ta interoperacyjność dotyczy wszystkich państw NATO, całego sojuszu, tak? Natomiast oczywiście jest to pole, gdzie można zaprezentować polskie rozwiązania, testować, tak? Możliwości powstawania różnego rodzaju sandboxów, czyli takich miejsc, gdzie testuje się takie rozwiązania i pod względem prawnym, i pod względem technologicznym, agregowania tego polskiego przemysłu, angażowania w te rozwiązania, tak? Tak jak powiedziałam, my mamy te wszystkie kompetencje, mamy ludzi dobrze wykształconych, informatyków,
0: i chętnych, żeby to
1: tak, to jest też tworzyć. Właśnie pomysł na to, żeby ci ludzie zostali w kraju, żeby nie pracowali dla dużych big techów.
0: A ostatnio niestety dużo się o tym słyszy, tak, prawda? Że naukowcy wyjeżdżają z Polski, bo przez nie do końca miłe doświadczenia i pracują za granicami.
1: Tak, a to byłoby prestiżowe, wielonarodowe miejsce, bo to są centra, tak jak powiedziałam, wielonarodowe, wojskowe, akredytowane przez NATO, ale wielonarodowe, więc ten kapitał jest w zasadzie z całego świata, tak? I ta możliwość pokazania się też na tym rynku międzynarodowym.
0: Tak, to na pewno duży plus, ale czy tylko my myślimy o takim centrum, czy tylko Polacy o to zabiegają, czy też są inne kraje, bo gdzieś słyszy się o Francji, czy to ten kierunek, czy jeszcze inni myślą o tych rozwiązaniach?
1: Więc tak, nie ukrywam, że rzeczywiście tak jest. W trakcie procedowania i wykonywania analiz dotyczących utworzenia właśnie Centrum Doskonałości NATO do spraw sztucznej inteligencji, my od naszych ekspertów otrzymaliśmy informację, że rzeczywiście w przestrzeni medialnej pokazała się taka informacja o tym, że Francja pretenduje też do tego, żeby zbudować takie centrum. No, jakby znowu do materiałów źródłowych nie mamy dostępu, natomiast tak, tylko że też z tego, co wiemy, z tego przekazu medialnego wynika, że Francja chciała budować te kompetencje, tylko w kilku określonych obszarach. Nie patrzy na projekt horyzontalnie, na projekt sztucznej inteligencji, tylko interesuje się kwestią dowodzenia, kwestią cyberbezpieczeństwa i kwestią...
0: Czyli tak bardziej tak, wojskowo.
1: Bardziej lokalnie i myślę bardziej pod swoim kątem, pod rozwijanie własnych kompetencji, które niewątpliwie posiada.
0: To wytłumaczmy, jeżeli takie centrum powstałoby w Polsce, ono powstaje na X lat? Czy mamy jakąś perspektywę funkcjonowania takiego centrum?
1: Tu nie ma określonego czasu, tak? Mhm. Oczywiście, że powstaje na X lat. Też prawdą jest to, że to centrum nie jest finansowane przez sojusz, ale przez państwo gospodarza. Czyli
0: zaraz właśnie o to miałam zapytać.
1: Czyli w tym wypadku było finansowane przez nas, ale też inne państwa kontrybuują do tego, żeby być albo partnerami takiego rozwiązania, bądź też, żeby ich personel też funkcjonalnie przebywał w takim centrum.
0: Ile osób może albo powinno być zatrudnione w takim centrum?
1: To zależy od państwa gospodarza, bo ono ustala, jak to ma wyglądać organizacyjnie.
0: A tak
1: ustala
0: minimum, maksimum?
1: Tutaj, jeżeli chodzi o przekaz medialny i Francję, to gdzieś tam wiemy, że mówi się o 50 pracownikach takiego centrum.
0: Czyli to nie jest dużo, a jakieś koszty funkcjonowania takiego centrum, to są jakiego rzędu?
1: Absolutnie nie. No trudno mi powiedzieć tutaj, bo trudno mi mówić o szczegółach, tak? To jest na razie, z naszej strony to jest koncepcja, trudno mówić o szczegółach, bo one są później jak gdyby ustalane i zależą od tego, ile personelu jest w takim centrum właśnie, tak? To rzeczywiście jakby sama ta bazowa struktura nie jest wielka. Tutaj myślę o tych centrach, które my posiadamy, polsko-słowackim centrum w Krakowie i centrum w Bydgoszczy. Natomiast to jest centrum, które, tak jak powiedziałam, organizuje duże konferencje, szkolenia, cały proces testowania rozwiązań z różnych krajów sojuszu też odbywa się w tym centrum, więc ono docelowo jakby skupiałoby bardzo dużo ekspertów wokół siebie międzynarodowych.
0: A gdzie Polska powinna szukać krajów sojuszniczych najbardziej, żeby poparli ten pomysł? No bo teraz będą te rozmowy podczas szczytu, to może być ten przełomowy, ważny moment.
1: Tak jak powiedziałam, kraje tutaj B9, czyli te kraje, które są związane bezpośrednio z bezpieczeństwem wschodniej z flanki NATO. Na pewno Wielka Brytania, która wnosi bardzo duży wkład, jeżeli chodzi o rozwiązania sztucznej inteligencji, nowych technologii. No i Stany Zjednoczone, które kontrybuują, jeżeli chodzi o te strategiczne centra natowskie, to na pewno Stany Zjednoczone powinny tu mieć duży wpływ na utworzenie takiego centrum. Z nimi powinniśmy rzeczywiście...
0: Czyli teraz ten ważny moment to właśnie szczyt NATO w Turcji. Myśli pani, że to jest właśnie ten okres?
1: Myślę, że tak, ponieważ tak jak pani redaktor powiedziała, rzeczywiście Francja tutaj też jakby no, chciałaby, żeby takie centrum powstało w Rennes, czyli na jej terenie, w miejscu, które jest już dosyć mocno rozwinięte technologicznie.
0: A w Polsce gdzie to miałoby właśnie powstać?
1: To nie jest kwestia tego na razie gdzie, tylko konkretnie gdzie, tylko trzeba by było przeanalizować różne kwestie dotyczące dostępności właśnie, dotyczące tutaj zaplecza technologicznego, edukacyjnego. Natomiast ja chciałabym jeszcze powiedzieć, że to nie jest kwestia jakby tutaj tego, która stolica ma większe predyspozycje do tego, żeby takie centrum powstało po prostu jakby w danym kraju. Myślę tutaj o Paryżu czy Warszawie, tak? To nie o to chodzi. To chodzi o to, jakby z którego wkładu danego państwa na to miałoby większą efektywność, tak? W zakresie wpływu, tak jak powiedziałam, na rozwój doktryny NATO, interoperacyjności, kwestii szkoleń, edukacji, certyfikacji. To tu raczej chodzi o ten element. Nie o to, które państwo, tak? Czy Polska, czy tam Francja, tylko o to, które rzeczywiście państwo miałoby większy potencjał i dałoby więcej wkładu dla rozwoju NATO, no, biorąc pod uwagę to, że to jest wschodnia granica.
0: I to jest ten NATO, jeden z argumentów kluczowych.
1: Kluczowy, według mnie kluczowy, tak.
0: Tak, na pewno. Ja się też oczywiście z tym zgadzam. Wiem, że Fundacja SET to jest oczywiście organizacja, która informuje, ale też możemy przeczytać, że 15 innych polskich think tanków i organizacji gdzieś brało udział. Jak to by pani rozdzieliła, jeżeli chodzi właśnie o ten wkład merytoryczny, to na co te organizacje czy państwo kładą największy nacisk właśnie, jeżeli chodzi o to centrum?
1: Na pewno na tą sferę bezpieczeństwa, ponieważ wśród tych ekspertów bardzo dużo osób było z obszaru bezpieczeństwa, ale też przemysł. Widzi w tym absolutnie duży potencjał.
0: Czyli co, polskie spółki Skarbu Państwa, czy prywatny sektor też?
1: Prywatny sektor też i myślę tutaj o rozwiązaniach dual use. Kiedyś była taka sytuacja, że te rozwiązania z obszaru bezpieczeństwa powstawały rzeczywiście w tej sferze militarnej, a później były przenoszone na obszar cywilny. Obecnie to przemysł jakby produkuje te rozwiązania z obszaru
0: bezpieczeństwa. Jakie spółki, jakie firmy tutaj Państwa wspomagają?
1: No, konkretnie nie będę chyba pani redaktor wymieniać, natomiast jest to rzeczywiście obszar i zarówno spółek Skarbu Państwa i ten obszar typowo biznesowy.
0: A jeszcze, czy na tym spotkaniu?
1: Z obszaru cyber chyba najbardziej, tak? Obszar cyberbezpieczeństwa, energetyki oczywiście, bo to jest też jakby zaplecze do tego, do rozwoju nowych technologii.
0: To jeszcze chciałam się dopytać o spotkanie w BBN-ie. Czy tam byli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, czy nie? Czy było jakieś oddzielne spotkanie z MON-em?
1: Jeżeli chodzi o spotkanie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, to bezpośrednio takich osób skierowanych z Ministerstwa Obrony Narodowej nie było. Natomiast no, mam nadzieję, gdzieś tam może dochodzą do mnie jakieś informacje, że rzeczywiście takie rozmowy się toczą i to dobrze.
0: Ale spotkania formalnego nie było, nie, tak? Z przedstawicielami
1: jeżeli
0: MON-u.
1: Chodzi o nasz udział w takim spotkaniu, to nie. Ale jesteśmy otwarci, absolutnie, wykonywaliśmy analizy, ekspertyzy, tak jak powiedziałam, mamy doświadczenie w tym zakresie, więc służymy oczywiście wsparciem.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję ślicznie pani redaktor, dziękuję słuchaczom, widzom.
0: Dziękujemy, a mówiła pani pułkownik w stanie spoczynku, pani doktor Karolina Grenda, wykładowca akademicki Fundacja SET. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję ślicznie.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia ponad oceanami.
2: I tak, drodzy Państwo, dopłynęliśmy do kolejnej już audycji Ponad Oceanami. Jak co czwartek witamy Państwa bardzo serdecznie, jak sama nazwa wskazuje. Być może przybyli nam nowi słuchacze, taką oczywiście mamy nadzieję. To jest audycja, drodzy Państwo, w której wędrujemy ponad oceanami, zmieniamy strefy czasowe, zmieniamy miejsca i zmieniamy opowieści. Ale jedno jest pewne, wybieramy to, co najważniejsze, to, co najciekawsze z różnych części świata. Będziemy i w Stanach Zjednoczonych, opowiemy o tym, co na Bliskim Wschodzie, opowiemy o tym, co w Europie, w Polsce, w Chicago, to wszystko przed nami, a już teraz nie przedłużając, zacznijmy od pierwszego przystanku, a będzie nim Londyn i korespondencja Aleksa Sławińskiego.
1: Ponad oceanami.
3: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy po wszystkich stronach oceanów. Największe upały w Londynie już za nami, jednakże nadal panuje tutaj piękna, piękna pogoda. No i czym przez ostatni tydzień żyła Wielka Brytania? Przez cały weekend żyliśmy przede wszystkim informacją o zarobkach króla Karola III. Albowiem jako pierwszy współczesny brytyjski monarcha dobrowolnie ujawnił, że za rok finansowy 2024-2025 zapłacił prawie 13 milionów funtów podatku. Jego syn, książę William, za ten sam okres zadeklarował wpłatę 7,3 miliona funtów. Łącznie w ostatnich latach obaj panowie zapłacili do skarbówki ponad 50 milionów funtów. To dużo więcej niż niejedna korporacja międzynarodowa wprowadza do budżetu. Oficjalnie państwowe fundusze na utrzymanie dworu w 2027-2028 roku wzrosną do poziomu 99 milionów funtów. Dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na konserwację zabytków, cyberbezpieczeństwo oraz inwestycje ekologiczne, przykładowo wymianę kotłów na zamku w Windsorze. Pieniądze z kiesy królewskiej na pewno bardzo przydadzą się Londyńczykom, albowiem właśnie dowiedzieliśmy się, że zabytkowy most Hammersmith, mający prawie 140 lat i który od 7 lat jest remontowany, za grube pieniądze pochłonął już ponad 50 milionów funtów, a dodatkowo jeszcze gmina żąda kolejnych 20 milionów. No niestety pozostanie zamknięty dla ruchu kołowego. Po 7 latach remontu dowiedzieliśmy się, że prace konserwacyjne będą jeszcze trwały, no ale gdybyśmy mieli go do końca zreperować, przypominamy, że 7 lat temu odkryto pęknięcie w strukturze wiekowego mostu, mogłoby to nas kosztować 300 milionów funtów, czyli praktycznie koszt wybudowania nowego mostu. Z tego powodu most pozostanie zamknięty dla ruchu kołowego. Dawniej tamtędy przejeżdżały autobusy, do tej pory linie autobusowe są przerwane. Zobaczymy, jak będą wyglądały po oficjalnym ogłoszeniu, że most już nigdy nie wróci do ruchu kołowego. I ciekawe, czy właśnie w pobliżu powstanie kolejny most. Takie już projekty mieliśmy w centrum Londynu, kiedy zaraz obok jednego mostu stawiano drugi, ponieważ ten pierwszy był nie pierwszej jakości. Jeżeli chodzi o przepalarnię kasy, Hammersmith Bridge chyba przebija wszystko w Londynie. Na sam koniec informacja, która zmroziła Brytyjczyków. Okazuje się, że szef gangu z Rochdale, który zajmował się gwałceniem i porywaniem młodych dziewczynek, został właśnie wypuszczony z więzienia. Shabik Ahmed, który był znany jako daddy przez swoje ofiary, został skazany na 22 lata więzienia w sierpniu 2012 roku za serię przestępstw wobec młodych dziewczynek. W tym tygodniu ofiary dowiedziały się, że przestępca zostanie wypuszczony i mimo wcześniejszego ogłoszenia, że po wyjściu z więzienia zostanie deportowany, jednak pozostanie w Wielkiej Brytanii. Jak donosi portal BBC, 73-letni przestępca opuścił już więzienie i jest przetrzymywany w zabezpieczonym mieszkaniu, nosząc opaskę GPS, żeby monitorować jego ruchy. Do usłyszenia mówi wam Aleks Sławiński. Spotykamy się już w najbliższy czwartek. Niestety nie spotkamy się w sobotę i w niedzielę podczas Studia Londyn i Britbeat, ponieważ nawet Studio Londyn czasami potrzebuje krótkiego odpoczynku. Miłej reszty tygodnia.
2: I to oczywiście jeden ze współgospodarzy Studia Londyn na antenie Radia Wnet, czyli Aleks Sławiński. Bardzo dziękuję za korespondencję. A teraz, drodzy Państwo, przed nami debiut w audycji Ponad Oceanami. Ja witam bardzo serdecznie i zapraszam na korespondencję Patrycji Stępniak, czyli Radio Deon, prosto z Chicago.
1: Ponad Oceanami. Oceanami.
4: Dzień dobry, Jaśmino, witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę być ponad oceanami, wybrać się razem z Wami w tą niezwykłą podróż. Chicago żyje dziś kilkoma ważnymi wydarzeniami. W czerwcu został podpisany dekret dotyczący nowych finansów w Chicago. Podpisał go gubernator Pritzker i od 1 lipca obowiązuje rekordowej wartości 55,9 miliarda dolarów. Najwięcej środków trafi na edukację, ochronę zdrowia, programy społeczne oraz rozwój lokalnej gospodarki. Jednocześnie część wydatków zostanie niestety sfinansowana dzięki podwyżkom podatków, które będą obowiązywały i obejmowały zakłady sportowe, kryptowaluty i usługi cyfrowe. Polonijna społeczność natomiast żyje troszeczkę i poruszona jest odsunięciem tablicy, która będzie upamiętniała Krzysztofa Arsenowicza, Honor Way. Będzie to aleja honorowa, która będzie poświęcona dziennikarzowi i ambasadorowi polskiej kultury w Chicago. Oczywiście tutaj kolejny polski akcent w Chicago, czyli Robert Lewandowski. Dzieje się bardzo dużo zamieszania dookoła jego osoby. Nie cichną emocje dookoła tego transferu do Chicago Fire. Kibice szturmują dosłownie klubowy sklep, a internet obiegła kuriozalna historia, która paradoksalnie miała już miejsce wcześniej w Bayernie Monachium. Mianowicie brakuje jednej literki, bo można dać tylko 10 znaków i nazwisko Lewandowskiego nie mieści się w zamówieniu online. Natomiast była super niespodzianka w strefie kibica Chicago Fire. Wczoraj podczas meczu można było kupić koszulkę, było ich tylko 100, limitowana edycja kosztowała $200, rozeszły się dosłownie w ciągu kilku minut, co pokazuje, że Lewandowski budzi emocje nie tylko wśród polonijnego środowiska, ale wśród ogólnie całej społeczności amerykańskiej, która kibicuje piłce nożnej podczas mundialu, gdzie to wyraźnie zainteresowanie wzrasta i jest coraz bardziej mocniejsze. Szerokim echem też i dużo spekulacji wywołał wpis Ani Lewandowskiej, która przyznała, że przeprowadzka z Barcelony do Chicago budzi w niej ogromne emocje. No i lęk. Ja to troszeczkę rozumiem, bo oczywiście rodzinna taka przeprowadzka może wiązać się z jakimiś niepewnościami. Z drugiej strony pokazuje to, że nawet za najpiękniejszymi sukcesami stoją bardzo ludzkie historie, co jest dla mnie niezwykle poruszające i myślę, że dla wielu z nas. 4 lipca, to wiadomo, że jedno z największych świąt w Stanach Zjednoczonych, Dzień Niepodległości Stanów Zjednoczonych, święto, które upamiętnia przyjęcie Deklaracji Niepodległości. Od pokoleń jest symbolem wolności wspólnoty amerykańskiej. Początkowo były to ogniska, spotkania nad rzekami, śpiewy i zostało to częściowo tak. Natomiast w dużych miastach przemieniło się to w pokazy sztucznych ogni i taki niezwykły pokaz sztucznych ogni będziemy mieli na Navy Pier. 15 minut zostało przygotowanego. Zapraszamy Was bardzo serdecznie do gorącego Chicago. Upały towarzyszą całemu miastu. Blisko 105 stopni temperatura odczuwalna. I droga Jaśmino, więc gorączka letnia obowiązuje tutaj nas wszystkich. To specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami. Patrycja Stępniak, Radio Deon Chicago.
2: Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję i witamy na pokładzie. No właśnie, bardzo ważne święto dla Amerykanów, ale my tutaj też będziemy o nim opowiadać. Ja już teraz zapraszam Państwa w sobotę na pasmo między godziną 12 a 13 oczywiście czasu polskiego, ale dzisiaj porozmawiamy również z panią rzecznik bazy, w której stacjonują amerykańscy i oczywiście też polscy żołnierze w Poznaniu. A teraz, drodzy Państwo, przechodzimy już do kolejnej korespondencji. W studio Radia Wnet na Placu Zamkowym jest już Paweł Kobierski.
1: Ponad oceanami.
5: Dzień dobry Państwu. Korespondencja oczywiście sportowa, ponieważ Mundial w pełni, o tym nie wolno zapominać, szczególnie, że Stany Zjednoczone zdecydowanie tej nocy mogły świętować. Ekipa prowadzona przez selekcjonera Mauricio Pochettino wygrywa z Bośnią i Hercegowiną 2-0 po golach Folarina Balguna oraz Marka Tillmana. Ten pierwszy, ten wieczór może zaliczyć do takich różnie udanych, ponieważ po zdobyciu bramki w 45 minucie, w 64 z boiska już się wymeldował ze sprawą brutalnego faulu i nadepnięcia na stopę rywala, przez co też Stany Zjednoczone mają problem, ponieważ będą bez swojego podstawowego napastnika na pojedynek z Belgią. Belgią, która w sensacyjny, nieprawdopodobny, niesamowity sposób pokonała Senegal. Niech sobie Państwo wyobrażą, że do 85 minuty weterangi prowadziły 2-0 i wystarczyły zaledwie 3 minuty, żeby czerwone diabły z Beneluxu wyrównały. Mieliśmy dogrywkę i w 117 minucie faul popełnili zawodnicy Senegal. Yuri Tielemans został sfaulowany, podszedł do jedenastki, wykorzystał ją, tym samym umieszcza Belgów w 1/8, gdzie właśnie zmierzył się z Amerykanami. Ten gol z rzutu karnego Yuriego Tielemansa oficjalnie jest najpóźniej zdobytym golem w historii Mistrzostw Świata. Anglicy trochę pomęczyli się z Demokratyczną Republiką Konga, ostatecznie wygrali 2-1, 2 gole Harry'ego Kane'a i w następnej rundzie zmierzą się z Meksykiem. Jeżeli chodzi o inne sporty, to cały czas wymiany w NBA, podpisywanie zawodników. Ruchy robią Los Angeles Lakers. LeBron James oficjalnie ogłosił, że odchodzi z tego zespołu i będzie szukał nowego klubu w wieku 41 lat. Natomiast Jaylen Brown zamienia Boston na Filadelfię. Wymiana za Pola George'a, 2 piki pierwszej rundy oraz 2 wybory draftu w drugiej rundzie. Na koniec tenis. Wimbledon mamy w pełni. Obecnie 3 Polaków cały czas gra, czyli Kamil Majchrzak, Iga Świątek oraz Hubert Hurkacz. Obecnie Iga Świątek wygrywa z Karoliną Pliszkową 1-0 w setach. Pierwszy set 6-1, w drugim prowadzi 4-3. Kamil Majchrzak natomiast remisuje z Zakarem Swajdą. Pierwszy set 6-2 na korzyść Polaka, drugi 6-2 na korzyść Amerykanina. Obecnie jest 5-4 dla Swajdy. Dla magazynu Ponad Oceanami Paweł Kobiecki.
2: Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję i drodzy Państwo, nadal pozostajemy jeszcze w Polsce, bo teraz czas na korespondencję Jakuba Pilarka.
6: Ponad oceanami. Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Pilarek. W dzisiejszym mini felietonie, bo tak mogę chyba nazwać to wystąpienie, chciałem Państwa zachęcić do sceptycyzmu, ale nie takiego sceptycyzmu metafizycznego w kwestiach doczesnych, tylko sceptycyzmu w poznawaniu, w odbiorze treści medialnych. Jesteśmy zalewani potokiem informacji i musimy jakoś je filtrować. I jak się okazuje, jest to dosyć trudne. Chciałem tu na dwóch przykładach zwrócić uwagę na potrzebę zachowania pewnej właśnie wstrzemięźliwości czy ostrożności w wyciąganiu wniosków. Kilkanaście dni temu Violetta Kraskowska, żona Leszka Kraskowskiego, dziennikarza, który siedzi obecnie w tymczasowym areszcie, opublikowała takie obszerne oświadczenie przedstawiające jej męża jako przemocowca, człowieka, którego traktuje jako zagrożenie dla swojego zdrowia czy wręcz życia. Bardzo niekorzystne dla Leszka Kraskowskiego. I w tym oświadczeniu zamieściła m.in. skan postanowienia prokuratora o zastosowaniu dozoru policyjnego wobec jej męża z 2017 roku. Wynikało z tego dokumentu, że Kraskowski był wówczas podejrzanym w sprawie o znęcanie się. Fakt ten odczytałem jako wyjątkowo niekorzystny dla Leszka Kraskowskiego, bo jeżeli wiele lat temu już miałby być przemocowcem, to kreśli się tu w tej sprawie. Zakładam, że państwo ją przynajmniej pobieżnie znają. Taka konsekwentna linia takiego działania właśnie przemocowego dziennikarza wobec żony. Ale jako dziennikarz zwróciłem się z pytaniem do prokuratury okręgowej w Warszawie, jak zakończyło się to postępowanie. No i okazuje się, że ono zostało umorzone. Także no, organy ścigania nie stwierdziły tu żadnej winy Leszka Kraskowskiego. Taki drobny przykład pokazujący, jak z jakiegoś dokumentu, który no, jest dokumentem państwowym, można wyciągnąć, jeżeli jest się nieostrożnym, takie nadprogramowe wnioski. Wszystko trzeba weryfikować. Innym przykładem jest sprawa śledztwa dotyczącego zabójstwa sierżanta Mateusza Sitka. Prokuratura Okręgowa w Warszawie jakiś czas temu opublikowała personalia tego podejrzanego z Maroka pochodzącego i równocześnie nie opublikowała jego wizerunku. I w prasie, na przykład pani profesor Krystyna Pawłowicz, którą skądinąd bardzo cenię i pozdrawiam, krytykowała niepublikowanie tego wizerunku, twierdząc, że utrudnia to poszukiwania. I to rzeczywiście tak na pierwszy rzut oka wygląda. Ale mnie udało się ustalić, że organy ścigania, które prowadziły te postępowanie, ludzie autentycznie zaangażowani w te śledztwo, w te poszukiwania, nie jakieś osoby funkcyjne na górze, tylko ci, którzy to robili na samym dole, nie chcieli, żeby wiedza o tym, że ten podejrzany jest znany, dotarła do niego samego. I opublikowanie jego personaliów w komunikacie prokuratury krajowej dokonało się wbrew woli prowadzących śledztwo. No, w naturalny sposób to, że potem nie publikowano wizerunku, było jakimś rodzajem gaszenia pożaru. I to jest przykład sprawy, gdzie na pierwszy rzut oka możemy dokonać jakichś ocen, a one wcale niekoniecznie są adekwatne, bo rzeczywistość jest zupełnie inna. Na kanwie tych dwóch spraw chciałem państwa zachęcić do wstrzemięźliwości w ocenach, ostrożności, weryfikowania źródeł. Dotyczy to również w szczególności tego, co pojawia się na stronach Radia Wnet i na antenie, bo nikt nie może być wolny od tej weryfikacji. Dziękuję.
2: To korespondencja Jakuba Pilarka, a teraz, drodzy państwo, czas na doktora Mikołaja Murkocińskiego.
1: Ponad oceanami.
7: Dzień dobry, Jaśmino, dzień dobry państwu. W ostatnich dniach w Polsce dużo mówimy o upałach. Podobnie jak we Francji, gdzie w zeszłym tygodniu bardzo wysokie temperatury dawały się we znaki paryżanom, ale nie tylko, bo w wielu miejscach temperatura przekroczyła 40 stopni. Ale w tym wypadku, w przypadku Francji, nie mówimy o drobnych niedogodnościach, ale o sytuacji, która stała się poważnym tematem politycznym. Przede wszystkim dlatego, że upały po raz kolejny, według opozycji, miały pokazać dysfunkcję państwa francuskiego, a w szczególności systemu opieki zdrowia. Według danych resortu zdrowia właśnie w ciągu 11 dni średnia liczba zgonów zwiększyła się o 1000, a ponad 50 osób utonęło w różnych zbiornikach wodnych. Coś, co według opozycji pokazuje niekompetencję obecnego rządu Francji, rządu, który oczywiście zdecydowanie zaprzecza tym oskarżeniom. Lewica zarzuca prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi brak odpowiedniej polityki w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Natomiast, aby radzić sobie doraźnie z wysokimi temperaturami, każde stronnictwo polityczne ma swoje propozycje. Wspomniana lewica chce masowej instalacji żaluzji w domach. Z kolei prawica Marine Le Pen zaproponowała instalację klimatyzatorów, która kosztowałaby kilkaset miliardów euro według wyliczeń różnych dziennikarzy. Ale najciekawszy jest chyba pomysł centrowego polityka Edouarda Philippa, który jest także poważnym kandydatem na prezydenta, który zaproponował stworzenie narodowego programu kąpieli. I to chyba ten pomysł Edouarda Philippa jest aktualnie najlepiej wdrażany, chociażby w Paryżu, gdzie prawdziwym hitem tego lata jest nowe kąpielisko w kanale Saint-Martin. Chociaż w ostatnich dniach, gdy mówi się o tym kąpielisku, to przede wszystkim w kontekście młodocianego Hamzy, 14-latka, który biega i oblewa wszystkich przechodniów, no chyba, że zapłacą mu 2 euro. Ale na pewno nie jest to ostatni epizod tak zwanej canicule, czyli upału w tym roku, ale pewne na pewno cała kampania wyborcza we Francji się rozkręca i też ta debata na temat upałów będzie także elementem tej kampanii wyborczej, bo wybory we Francji już w kwietniu przyszłego roku. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami Mikołaj Murkociński.
2: Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję. To Mikołaj Murkociński, a teraz ponownie przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Tam czeka już ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
1: Ponad oceanami, oceanami, oceanami.
8: Witam, witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. To jedna z najbardziej wyczekiwanych i kontrowersyjnych decyzji amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości w ostatnich latach. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł stosunkiem głosów 6-3, że poszczególne stany mają pełne prawo zakazać biologicznym mężczyznom rywalizacji w kobiecych ligach sportowych. Decyzja ta uderza bezpośrednio w postulaty organizacji LGBT, które domagały się dopuszczenia osób transpłciowych identyfikujących się jako kobiety do żeńskiej reprezentacji. Sąd zajął się skonsolidowanymi sprawami z Idaho i Wirginii Zachodniej. Przypomnijmy, że spór prawny rozgorzał na dobre, gdy młodzi mężczyźni identyfikujący się jako kobiety zaskarżyli stanowe przepisy blokujące im możliwość gry w żeńskich drużynach. W ostatecznym wyroku sędziowie odrzucili jednak argumentację powodów. Kluczem do rozstrzygnięcia okazała się interpretacja federalnych przepisów znanych jako Title IX. Sąd Najwyższy uznał, że prawo to pozwala szkołom na zapewnienie oddzielnych drużyn sportowych definiowanych według płci biologicznej. W uzasadnieniu podkreślono, że bezpieczeństwo oraz uczciwość konkurencyjna stanowią ważne interesy państwa, a podział drużyn ze względu na biologię jest z nimi ściśle powiązany. Choć wyrok zapadł konserwatywną większością, wywołał on skomplikowaną dyskusję wewnątrz samego składu sędziowskiego. 3 z 4 zasiadających w sądzie kobiet złożyły częściowe opinie zgodne, ale z istotnymi zastrzeżeniami. Amerykański wyrok wpisuje się w szerszy globalny trend, który od lat polaryzuje opinię publiczną. Zwolennicy zmian podnoszą kwestię inkluzywności, podczas gdy krytycy alarmują, że zmuszanie kobiet do rywalizacji z biologicznymi, silniejszymi mężczyznami niszczy ideę fair play. Warto dodać, że podobne restrykcje wprowadził już Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Z kolei akademicka liga NCAA zakazała występów transpłciowym zawodniczkom po tym, jak administracja prezydenta Donalda Trumpa zagroziła odcięciem finansowania federalnego dla uczelni łamiących tradycyjny podział płciowy. Orzeczenie Sądu Najwyższego kładzie kres prawnym spekulacjom i betonuje dotychczasowe zasady w amerykańskim sporcie. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago, ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
2: I to, drodzy Państwo, ojciec Paweł Kosiński, jezuita, a teraz powoli już nasza audycja dobiega końca, natomiast ja może zaproszę Państwa od razu na popołudnie w Radiu Wnet. Oczywiście dziękuję wszystkim korespondentom ze Stanów Zjednoczonych. Jeszcze raz dziękuję Patrycji Stępniak i witamy ją na pokładzie audycji Ponad Oceanami. Z tej strony oceanów Szymon Chrystianów zrealizował program, wydał Andrzej Karaś i bardzo oczywiście im dziękuję. A drodzy Państwo, jeżeli chodzi o popołudnie, to dziś między innymi rozmowa z panem prokuratorem Piotrem Kosmatym, ale jeszcze wiele, wiele innych ciekawych tematów. Zapraszam o godzinie 16 do usłyszenia.
1: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia ponad oceanami.
0: Nocne powtórki w net.

0: to promocja.
1: W piątek o godzinie 19 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kluciński.
0: To była autopromocja. Autopromocja.
2: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
0: To była autopromocja.
3: Szczecin 98,9 FM. Radio.

0: Lublin 101 i 1 FM.
1: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę

0: Dzień dobry Państwu, Michał Trześniewski, zapraszam na wiadomości. Stała baza wojsk amerykańskich w Polsce najprawdopodobniej powstanie. Kijów pod rakietami i dronami nie żyje 27 osób. Prezydent Karol Nawrocki zawetował kolejne dwie ustawy.
1: Wiadomości wnet.
0: Stany Zjednoczone są gotowe do utworzenia w Polsce stałej bazy dla swoich wojsk, poinformował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki w wywiadzie z RMF FM. Wcześniej spotkał się z podsekretarzem obrony USA do spraw politycznych. Grodecki dodał, że rozmieszczenie brygady pancernej wycofanej ostatnio z Polski będzie przywrócone.
2: Cała baza jest na agendzie, jest duża wola do rozpoczęcia tego projektu. Ogromny wpływ oczywiście na taką decyzję mają bezpośrednie i bardzo dobre, też doskonałe relacje prezydentów. Co potrzeba? Potrzeba zacząć proces, czyli musimy złożyć możliwie szybko ofertę. Jeśli chodzi o dokończenie rotacji, wciąż czekamy na zakończenie prac planistycznych, ale co jest istotne, kwestia tego, czy ta jednostka przyjedzie, nie jest w ogóle kwestionowana. To znaczy będzie, która dokładnie i skąd zdecydują planiści.
0: Nie są znane szczegóły dotyczące ewentualnej stałej bazy. Szef BBN-u przekazał, że wymagana w tej sprawie będzie specustawa. Liczba ofiar śmiertelnych kombinowanego ataku Rosji na Kijów wzrosła do 27. Do ataku doszło w nocy ze środy na czwartek. Potrzebujemy antyrakiet, powiedział w nagraniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Uderzyli wieloma rakietami balistycznymi, falami szachidów i innych dronów oraz dziesiątkami pocisków manewrujących. Zestrzeliliśmy 48 rakiet i 476 dronów. Niestety niektórych nie udało się zestrzelić. Mamy deficyt rakiet przeciwbalistycznych, mamy deficyt patriotów. Ważne, żeby Amerykanie i europejscy partnerzy byli bardziej aktywni w pomocy w tym zakresie. W tej wojnie Rosja nie ma innego argumentu oprócz balistyki. Jak ustaliła Wirtualna Polska, MON zdecydował o losie polskich MiG-ów 29, które miały trafić na Ukrainę w zamian za technologię dronową. Umowa nie weszła w życie. Samoloty będą teraz stopniowo wycofywane ze służby. Szef MON-u obarcza winą Kijów. Władysław Kośniak-Kamysz twierdzi, że Ukraina początkowo zgodziła się na wymianę, ale dzisiaj nie wykonuje porozumienia. Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej Ziobro. Unieważniły również ich dokumenty podróży, przekazał minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że tu cytat: Polska w tej sytuacji zwróci się do właściwych instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy te osoby mogą nadal przebywać na ich terytorium. Do sprawy odniósł się w telewizji Republika były minister sprawiedliwości i korespondent tej stacji za oceanem Zbigniew Ziobro.
3: Muszę pamiętać o tym, że jest ścieżka odwoławcza. Ja nie miałem jeszcze okazji rozmawiać z moim prawnikiem na Węgrzech, więc będę to weryfikował, bo to, co oni mówią, to jest jedno, a to, co jest naprawdę, to często jest drugie. Przecież ten, można powiedzieć, zestaw zawodników udających profesjonalnych polityków i państwowców nie wiedział nawet, że istnieje coś takiego jak paszport konsularny. Oni byli zaskoczeni tym, że ja mogłem w każdej chwili w dowolne miejsce na świecie udać się.
0: Prezydent Karol Nawrocki zawetował dwie kolejne ustawy powołującą rzeczników praw uczniów oraz o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. W tej sprawie wygłosił orędzie.
4: Pierwszy brak podpisu dotyczy ustawy o rzecznikach praw uczniowskich. Nie kwestionuję potrzeby ochrony praw uczniów. Wręcz przeciwnie. Tylko tu nie chroni się praw, a zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji. To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów. Drugie weto dotyczy ustawy Fuel Maritime, która reguluje transport morski. Obiecałem Polakom, że nie zgodzę się na wdrażanie Zielonego Ładu w Polsce. A ta ustawa w praktyce to oznacza.
0: Nawrocki przekazał, że do tej pory zawetował 39 ustaw. Dodał, że czeka na projekty ustaw, które wprowadzają tak zwane 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej.
4: Zdecydowałem już o podpisaniu 236 ustaw, a zawetowałem 39 ustaw. Wciąż jednak czekam na te zasadnicze ustawy, które zostały obywatelom obiecane przez rządzących w czasie kampanii wyborczej. Czas płynie nieubłaganie. Miały zostać zrealizowane w ciągu pierwszych 100 dni, tymczasem dziś mijają już 932 dni, czyli 2 lata, 6 miesięcy i 20 dni od zaprzysiężenia tego rządu, a konkretów brak.
0: To były wiadomości. Dziękuję za uwagę, a za chwilę wiadomości sportowe.
5: Wiadomości sportowe.
6: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
7: Przed mikrofonem Tomasz Zapert. Na początek najświeższe relacje mundialowe. Przed 11 minutami zakończył się mecz 1/16 finału, w której Szwajcaria pokonała 2-0 Algierię. Spotkanie rozegrano na stadionie Vancouver. Mecz jednostronny. Gole dla Helwetów zdobyli Embolo w 10 minucie oraz Ndoye w 46. Kolejnym rywalem Szwajcarów będzie wygrany ze spotkania Kolumbia-Ghana. Natomiast trzymając się chronologii, wczoraj wieczorem Hiszpania rozbiła Austrię 3-0 po dwóch golach Mikela Oyarzabala i bramce Pedro Porro. Mecz jednostronny, a Hiszpanie zdaniem ekspertów zagrali na jakieś 80% swoich możliwości. Nie wiem, jak to wyliczono. Creme de la creme na razie turnieju, czyli spotkanie Chorwacja-Portugalia, które miało miejsce w Toronto w środku nocy polskiego czasu o 1:00. Portugalczycy zwyciężyli 2-1 po niezwykle dramatycznym, emocjonalnym spotkaniu, zwłaszcza druga połowa była fantastyczna. Zapamiętamy ją kibice. Gole dla Portugalczyków zdobyli Cristiano Ronaldo z rzutu karnego w 68 minucie, a w 90 plus 4, czyli w czwartej czasie doliczonego czasu, Gonzalo Ramos ustalił rezultat. Natomiast otworzył wynik Ivan Perisic w 53 minucie. Ogromne kontrowersje towarzyszyły pracy arbitra, bo jeszcze w ostatniej akcji meczu Chorwaci wyrównali, ale po długiej weryfikacji VAR-u stwierdzono, że bramka zdobyta została nieprawidłowa, aczkolwiek już ten werdykt też jest krytykowany przez liczne rzesze kibiców, i to nie tylko chorwackich. A co nas czeka dzisiaj? Dzisiaj kończy się faza 1/16 mundialu. Na początek Egipt kontra Australia, to jest 21 naszego czasu. Następnie Republika Zielona Przylądka Argentyna. O północy mecz się rozpocznie i jako ostatni na boisko wyjdą reprezentacji Gany oraz Kolumbii. A więcej szczegółów mundialowych i sportowych za godzinę.
5: Wiadomości sportowe.
6: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
8: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
9: Reklama.
10: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
11: A, to niska cena.
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
14: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
9: Po reklamie.
16: Autopromocja. Zapraszam Państwa w najbliższe dwie niedziele, 5 i 12 lipca, do wysłuchania fragmentów książki Anny Wiejak Zhakować umysł. Analiza koncepcji i realizacji planów Unii Europejskiej. Autorka odpowiada na pytanie, dokąd doprowadzi nas nowy wspaniały świat. Jak dobrze wstać skoro wnet. 5 i 12 lipca o 8 rano zaprasza Magdalena Woźniak.
17: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
16: To była autopromocja.
18: Wyzwolenie od strachu. Nie lubimy o tym za dużo rozmawiać, ale strach atakuje nas częściej, niż byśmy tego chcieli. Tak naprawdę niektórzy żyją w ciągłym strachu i zamartwianiu się. Czy Czy mogę cię spytać, co robisz, kiedy nadchodzi strach? Boisz się utraty pracy. Siedzisz w poczekalni u lekarza i szykujesz się na odebranie wyników badań. Obawiasz się, że będziesz musiał poradzić sobie z sytuacją, którą, szczerze mówiąc, wolałbyś zamieść pod dywan. Nadchodzi cię poczucie zbliżającej się katastrofy. Co wtedy robisz? Czasami robimy głupie rzeczy. Wyżywamy się na ludziach wokół, zachowujemy się nieprzyjemnie. Innym razem wycofujemy się całkowicie w czarną rozpacz. Król Dawid zmierzył się z przytłaczającą ilością zagrożeń. Oto co odkrył. Szukałem Pana i odpowiedział mi i uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Pomyśl o tym.
19: Henryk Dedo, Kropla Wieczności. In the

0: I tak, proszę Państwa, rozpoczynamy poranek wnet 3 lipca 2026 roku. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie dziś w poranku wnet. I poranek wnet zaczynamy od tego, jak i w jaki sposób Stany Zjednoczone przygotowują się do swoich urodzin. 250 lat Imperium Amerykańskie jutro skończy urodzin. Pewno będą huczne. W Waszyngtonie jest profesor Adam Prokopowicz. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. No, Stany Zjednoczone już świętują od co najmniej tygodnia swoje urodziny i to świętowanie odbywa się niejako w dwóch obszarach. To znaczy jeden obszar to jest obszar federalny, to jest to, co się dzieje w Waszyngtonie, gdzie na przykład odbywają się różnego rodzaju koncerty, odbywają się spotkania z politykami i odbywają się tak zwane state fair, czyli takie targi, na których wszystkie stany Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej pokazują swoje osiągnięcia, pokazują w jaki sposób przyczyniają się do rozwoju tego kraju. Ale tak czy inaczej, bardzo duży nacisk na świętowanie tej wielkiej rocznicy odbywa się lokalnie. Odbywa się w zasadzie we wszystkich większych miastach Stanów Zjednoczonych i mniejszych miastach Stanów Zjednoczonych, a również powiedziałbym wsiach. Jeśli państwo byście dzisiaj przejechali się przez ten kraj, zobaczylibyście niesamowicie dużą ilość flag amerykańskich, niesamowitą dużą ilość informacji na temat potańcówek, na temat spotkań, na temat wzajemnego dyskutowania sytuacji politycznej i ekonomicznej Stanów Zjednoczonych, a jest o czym dyskutować. Natomiast takim motywem przewodnim tych wszystkich celebracji jest to, że obywatele Stanów Zjednoczonych doceniają to, co mają w tym kraju. Doceniają dobrobyt, doceniają mimo różnych niedogodności, mimo trudności, doceniają system polityczny, w którym mają prawo wypowiedzenia się i doceniają możliwość usprawniania tego systemu politycznego. A więc to, co było napisane w deklaracji niepodległości, kiedy Stany Zjednoczone zdecydowały się, że już nie będą podlegać królowi angielskiemu, kiedy w tej deklaracji niepodległości wyjaśniły, dlaczego nie będą podlegać, wyjaśniły, jakie to były rządy króla angielskiego, które ograniczały ich możliwości życia, ograniczały ich wolności. To wszystko jest bardzo znane Amerykanom i bardzo często i dokładnie dyskutowane.
0: O tych dobrych stronach Stanów Zjednoczonych pan profesor powiedział, to teraz opowiedzmy o kłopotach, które posiadają Amerykanie. O $1 miliard dziennie, tyle mniej więcej wzrasta dług, odsetki od długu amerykańskiego, tyle mniej więcej wynoszą. $1 miliard dziennie to sporo. Do tego wszystkiego wojna w Iranie, do tego wszystkiego też cenią Amerykanie dobrobyt, ale nie wszyscy Amerykanie, albo wiele milionów Amerykanów żyje nie w dobrobycie, przeciwnie, w biedzie.
1: To jest prawda. Nie ma takiego kraju na świecie, w którym wszyscy żyliby w dobrobycie. Natomiast prawdą jest również to, że to rozwarstwienie pomiędzy najbogatszymi i najuboższymi w ostatnich 30 latach bardzo się zwiększyło. W tej chwili na różnego rodzaju zapomogach socjalnych żyje w Stanach Zjednoczonych ponad 20 milionów ludzi, w zależności od źródła, którym się posługujemy. Ale nie ma takiej sytuacji, poza w moim przekonaniu sytuacjami, kiedy osoby, które są w tragicznej sytuacji, nie bardzo chcą uzyskać pomoc. Nie ma takiej sytuacji, żeby w Stanach Zjednoczonych ktoś umierał z głodu, żeby ktoś popełniał samobójstwo, dlatego że nie ma środków do życia. Wszelkiego rodzaju programy socjalne, które są w każdym stanie Stanów Zjednoczonych, zapewniają to, że ludzie żyją w sposób taki, który jest lepszy od innych krajów, nawet tych najbardziej rozwiniętych. Oczywiście to, co mówię, jest bardzo takie, powiedzmy sobie, pompatyczne, ale tak wygląda sytuacja w tym kraju. W tym kraju można żyć lepiej lub można żyć gorzej, ale można żyć w sposób taki, który odpowiada godności obywatela. A jeśli jeszcze się pracuje, a jeśli jeszcze myśli się na temat tego, żeby dostosować się do potrzeb tego kraju, to znaczy nie tylko konsumować, ale również produkować i rozwijać ten kraj, to życie można sobie ustawić zupełnie rozsądnie. I między innymi mogę to udowodnić przez sam fakt, że to do Stanów Zjednoczonych przyjeżdżają migranci, a nie ze Stanów Zjednoczonych ci migranci wyjeżdżają.
0: A jak, w jaki sposób Donald Trump będzie celebrował 250-lecie?
1: No więc zobaczymy jeszcze, jak to się wszystko skończy, ponieważ Donald Trump planował i nadal planuje uczestniczyć w celebracjach w Waszyngtonie. Natomiast mamy sytuację taką, że jest potworny upał. I teraz w związku z tym upałem mogą być niektóre koncerty i niektóre elementy tego programu mogą być odwołane. Natomiast głównymi takimi elementami tego programu będzie coś w rodzaju, powiedzmy, festynu czy spotkania.

0: potrzeby ekonomiczne są niesłychanie istotne, że ci ludzie są na dzień jutrzejszy dumni z tego, że są Amerykanami i że mogą wdrażać to, co w deklaracji niepodległości zostało napisane.
1: A jakby pan profesor Donalda Trumpa ocenił, czy jest wielkim strażakiem, który gasi pożary, czy też jest tym, który te pożary rozpala i nie wie, jak je zgasić?
0: No to jest kwestia już sztuki strażackiej. Bo panie redaktorze, czasami żeby uniknąć pożaru, trzeba zapalić pożar. Jeśli pan wie, że czasami trzeba ograniczyć ten obszar, w którym coś może się zapalić i możemy mieć większy pożar. I to robi pan prezydent Trump łącznie ze swoją ekipą. Między innymi robi to poprzez działalność międzynarodową, kiedy trzeba dokładnie zrozumieć, dlaczego angażuje się w różnego rodzaju wojny, w różnego rodzaju konflikty, które czasami zaczynają się niejako z małych przyczyn, następnie powodują bardzo duże komplikacje, a na koniec mamy nadzieję doprowadzą do czegoś lepszego. No zobaczmy na przykład ten konflikt z Iranem. Miała to być krótka akcja militarna prowadzona razem z Izraelem, która doprowadziłaby do uspokojenia sytuacji na Bliskim Wschodzie. Tak się nie zdarzyło. Okazało się, że cele i założenia tej całej akcji pomiędzy Izraelem i Stanami Zjednoczonymi jednak były inne. Izrael chce osiągnąć swoje cele poprzez dominację na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone w tej chwili starają się jakoś ograniczyć te wielkie aspiracje Izraela, ponieważ jest to geopolitycznie bardzo trudne do zrealizowania, o ile w ogóle do zrealizowania. A dochodzi już do bardzo dużych i bardzo mocnych różnic pomiędzy tymi dwoma krajami. I na przykład ostatnio Stany Zjednoczone przekazały Iranowi informacje na temat tego, że wywiad izraelski planuje zamachy na negocjatorów, którzy prowadzą rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi. Jak widzicie państwo, jest to zatem dosyć duża różnica zdań na temat tego, co i jak można zrobić. Stany Zjednoczone mimo wszystko, mimo tego, że to, co się dzieje w Iranie wpływa na gospodarkę światową, nie chcą być policjantem świata. Natomiast jeśli by nie zrobiły tego Stany Zjednoczone, to zapytajmy na przykład krajów europejskich. Czy te kraje europejskie są zdecydowane na podjęcie ryzyka tego, że wrogi im państwo może uzyskać broń atomową, albo może uzyskać rakiety dalekiego zasięgu, które bezpośrednio zagrożą interesom tych państw.
1: Ale jeżeli wsłuchuje się w takie zdania płynące prosto z Teheranu czy z okolic Teheranu, wygląda na to, że Iran nie zamierza pozbawić się ani broni, ani pójść na żadne ustępstwa w negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Tak jest? Czy to mylne wrażenie po przeglądzie
0: prasy? Nie, to nie jest mylne wrażenie. Zresztą trudno się dziwić Iranowi, bo trudno dziwić się jakiemukolwiek krajowi, żeby się poddał i wszystko oddał. Natomiast są również pewne czynniki, które wpływają na to, co dany kraj może i czego dany kraj nie może. W tej chwili sytuacja ekonomiczna Iranu jest znacznie gorsza niż sytuacja Stanów Zjednoczonych, o której pan mówił w poprzednim pytaniu. I dlatego Iran musi się liczyć z realiami tego świata i musi się liczyć z tym, że nie może powodować zamętu w dużym i bardzo znaczącym gospodarczo dla całego świata obszarze, czyli na Bliskim Wschodzie. Sytuacja jest bardzo skomplikowana, sytuacja jest bardzo trudna, poza tym do tego dochodzi pewna ambicja narodu irańskiego oraz władz irańskich, które w zasadzie mają to już historycznie zapisane, że nie poddają się, że oni negocjują do samego końca, że mają to swoje własne, uzasadnione, powiedziałbym, ego.
1: I dlatego te negocjacje są bardzo trudne. Amerykanie, te 250 lat, to oczywiście gorąca polityka, o tym mówił pan profesor, przygotowania do tych wyborów, które pokażą, czy Donald Trump jeszcze ma na tyle dużo siły, żeby samodzielnie prowadzić politykę amerykańską. Jakie są polityczne nastroje w Waszyngtonie?
0: No,

0: Co do tych wyborów, to trwa cały czas walka, bo wybory muszą się odbyć w pewien określony sposób. Nie tylko zgodny z konstytucją, zgodny z prawem, ale zgodny ze zdrowym rozsądkiem. Nie dalej jak 2 dni temu Sąd Najwyższy wydał swoją opinię, jeśli chodzi, jako przykład, jeśli chodzi o sprawę liczenia głosów. To znaczy, pytanie było następujące. Czy można głosy liczyć wiele dni po wyborach? Czy te głosy należy liczyć do końca ostatniego dnia głosowania? Sąd Najwyższy powiedział, że można liczyć wszystkie głosy, które zostały ostemplowane przez pocztę przed zakończeniem dnia głosowania. A więc to otwiera jakieś trudności w przeprowadzeniu samych wyborów. Takich różnych rzeczy jest bardzo dużo, bo Stany Zjednoczone Ameryki Północnej to jest w zasadzie projekt, który cały czas się rozwija. To jest deklaracja niepodległości, a następnie konstytucja, która jest w przeciwieństwie do konstytucji europejskich krótka i wymaga w wielu wypadkach interpretacji. I dlatego bardzo ważne jest funkcjonowanie całego systemu, wszystkich elementów rządu Stanów Zjednoczonych. I takie właśnie elementy i takie decyzje podejmował w ostatnim okresie Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy podejmuje również rzeczy, które dotyczą na przykład regionów wyborczych. On określa, w jaki sposób ustalamy, gdzie i kto głosuje. A to jest niesłychanie istotne, ponieważ w niektórych stanach próbowano zrobić takie zmiany tych okręgów wyborczych, aby zapewnić na przykład, że w tym stanie na 50 okręgów wyborczych w 49 muszą wygrać demokraci, bo tak to zostało ustalone ze względu na strukturę ludności. A więc te wybory będą bardzo trudne do przeprowadzenia, zwłaszcza w aspekcie poprzednich wyborów, gdzie nadal trwają dochodzenia co do właściwości ich przeprowadzenia. Natomiast co do samego prezydenta Trumpa i obecnej administracji, jest trudno, dlatego że ludzie oceniają administrację nie po sukcesach militarnych gdzieś za granicą, ale po tym, czy mogą pójść do sklepu i co mogą kupić. Inflacja jest duża, ceny artykułów żywnościowych bardzo wzrosły, ale również na przykład pan prezydent Trump podejmuje jednoznaczne działania, jeśli chodzi o ceny niektórych artykułów. Ostatnio oberwało się wszystkim monopolom naftowym w Stanach Zjednoczonych, ponieważ prezydent wyraził opinię, że one osiągają nieuzasadniony zysk. To znaczy, w momencie, kiedy ropa naftowa wzrosła na rynkach światowych, podniosły ceny. Natomiast kiedy ta ropa naftowa wzrosła do poziomu, który był poprzednio, te ceny nie spadły w takim zakresie, w jakim były one poprzednio przed podniesieniem tych cen na rynkach międzynarodowych. A więc tutaj wymaga się pewnego podejścia politycznego i ekonomicznego i nacisku na tych wszystkich, przepraszam, że tak powiem, wrednych kapitalistów, ale projekt amerykańskiego państwa to jest również projekt kapitalizmu, gdzie bada się, w jaki sposób i jak efektywny jest system kapitalistyczny.
1: I na zakończenie, panie profesorze, jak często pan rozmawia o piłce nożnej, których...
0: O piłce nożnej rozmawia się bardzo często, ale ja bym chciał może wrzucić taką impresję na temat tych mistrzostw świata, nie z punktu widzenia wyników, bo to państwo znacie bardzo dobrze. Natomiast z punktu widzenia, w jaki sposób zachowują się i jaką impresję o Stanach Zjednoczonych mają kibice, którzy przyjechali z całego świata do tego kraju. A impresję mają bardzo pozytywną. Nie spotkałem się z nikim, kto by odpowiadał się negatywnie na temat Stanów Zjednoczonych. Oni są w wielu wypadkach zachwyceni bogactwem towarów w sklepach, bogactwem zwłaszcza jedzenia i atmosferą, która panuje w tym kraju, czyli taką atmosferą, która jest znacznie lżejsza niż to, co spotyka się w wielu krajach uczestnikach tych mistrzostw świata. A więc to jest bardzo piękne połączenie dwóch rzeczy, że mamy wielką międzynarodową imprezę sportową i 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych, tych 13 pierwszych prowincji, które później rozwinęły się w to, co mamy na dzisiaj. Ja jestem optymistyczny, nie uważam, żeby Stany Zjednoczone, tak jak niektórzy eksperci mówią, zniknęły z mapy świata w ciągu następnych 10 lat. Jeszcze będą długo.
1: O czym powiedział prosto z Waszyngtonu profesor Adam Prokopowicz, który jest już gotowy do świętowania 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: No i na podsumowanie rozmowy posłuchajmy, w jaki sposób Marilyn Monroe zaśpiewała prezydentowi Kennedy'emu na jego urodziny.
2: Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.

0: Poranek w Radiu Wnet, jest godzina 7:33. Doktor Artur Bartoszewicz jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ponad 1 000 000 złotych na minutę wzrasta dług Polski. 46 miliardów złotych. O tyle wzrósł dług Polski w ciągu jednego miesiąca, w maju. Ten wzrost długu jest, no pokazuje, 460, ponad około 500 miliardów złotych rocznie. To jest coś, czego państwo może nie wytrzymać.
1: I tak, i nie. To wszystko zależy od tego, w jaki sposób są te pieniądze wydawane i na co one idą. Znaczy, my mówimy akurat o sytuacji polskiej i tutaj rzeczywiście scenariusz, w którym narasta dług, a źródłem tego długu są przede wszystkim wydatki obronne i bardzo duże straty wynikające z, czy wydatki związane z, ze wsparciem sąsiedniej gospodarki, no to rzeczywiście to nie ma przełożenia w żaden sposób na budowę potencjału rozwojowego i potencjalnych źródeł finansowania spłaty tego długu. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że są gospodarki na świecie, z G7, czyli tych największych gospodarek, aż 6 gospodarek ma dług powyżej 100% swojego PKB. Do końca 2029 roku w ogóle gospodarka światowa przekroczy 100% swojego PKB, czy zadłużenie w stosunku do PKB, a do końca wieku spodziewamy się, że to będzie na poziomie 120-125% zadłużenia w stosunku do światowego PKB. To będzie już bardzo bliskie wartości, która była po II wojnie światowej, bo wtedy, przypomnijmy, były to potworne zadłużenia gospodarek, no bo gospodarki wyniszczały się nawzajem i nie było tworzenie wartości bogactwa, tylko niszczenie tych gospodarek
0: wtedy,
1: i zadłużanie.
0: Ale wtedy były Stany Zjednoczone. Teraz Stany Zjednoczone jako ten wielki budowniczy nie mogą występować, bo same mają problemy ze własnym zadłużeniem.
1: Dokładnie,
0: i z własnym państwem.
1: Ale łącznie, znaczy ciężko jest znaleźć w ogóle gospodarkę stabilną, która by miała niskie zadłużenie i mogłaby wziąć na siebie jakiekolwiek sposób ratowanie światowej gospodarki w sytuacji, kiedy nastąpi tąpnięcie. Ale zwrócił pan redaktor uwagę na to, co się dzieje w Polsce i to jest dla nas ważne. Po pierwsze, około 1,5 miliarda dziennie zwiększenie zadłużenia. I tak jak powiedziałem,
0: tylko przerwę na chwilę. To nie jest zwiększenie zadłużenia z powodu brania kolejnych kredytów, tylko to jest zwiększenie zadłużenia z powodu odsetek. Czy się mylę?
1: Nie, to jest jedno i drugie. Dlatego, że my rzeczywiście wchodzimy w fazę, w której nasz dług staje się coraz bardziej kosztowny, bo zwróćcie państwo uwagę, że są różne modele zadłużania. Japonia, która ma 250% długu w stosunku do PKB, ma ten dług ulokowany we własnych obywatelach, we własnej walucie. Czyli jeżeli coś się dzieje wewnętrznie, to oczywiście obywatele ponoszą tego koszty, ale nie ma wpływu to na kształtowanie, na działania zewnętrzne, które mogłyby dezorganizować działanie gospodarki.
0: Czyli
1: w Polsce...
0: Inaczej mówiąc, nie można Japonii pozbawić suwerenności z powodu długu.
1: Bezwzględnie. A w Polsce niestety mamy dług, który jest i w polskim złotym, i w innych walutach, szczególnie w euro. Jeżeli mamy sytuację, w której ta zewnętrzna waluta i posiadane zadłużenie jest w rękach obcych, no to wówczas jest ryzyko związane z tym, że komuś w pewnym momencie może być w interesie postawić Polskę w stanie całkowitego rozkładu gospodarczego. Ktoś powie, głupie, przecież na tym traci wierzyciel. Nie. To jest wszystko zależne od tego, w jaki sposób wówczas nastąpi zwiększenie tego zadłużenia i w jaki sposób nastąpi później ułożenie się państwa w kontekście wyjścia z tego zobowiązania.
0: Ale koncepcja, która obowiązuje w świecie zachodnim, w państwach zachodnich, polega na rolowaniu długu.
1: Tak. Czyli my cały czas pożyczamy pieniądze na to, żeby spłacać poprzednie pożyczki, czyli wpadamy w taką pętlę zadłużenia, to co państwo na pewno często słyszycie i czytacie o tym, czy słyszycie o różnego rodzaju piramidach, ale takich domowych, czyli sytuacja, w której na krótkich pożyczkach, na chwilówkach, bankach ktoś wpadł w spiralę zadłużenia, pożycza następne pieniądze, żeby spłacić pierwotnie wydające się małe zobowiązanie. Ja tylko przypomnę, że w latach 70. dług Gierka był 1,1 miliarda dolarów, a na koniec lat 80. był 40 miliardów. I teraz nie mówię tego w kategoriach, znaczy to są dwie rzeczy, które przez to chcę przekazać. Po pierwsze, że w ciągu dekady wzrósł praktycznie 40-krotnie, a druga rzecz, że wówczas państwo z długiem 40 miliardów dolarów było traktowane jako bankrut. Ja przypomnę, że teraz mamy 2,4 biliona złotych, czyli jakbyśmy sobie podzielili przez 4, to mamy na poziomie 600 w tym momencie miliardów dolarów i my traktujemy, że 600 miliardów dolarów, czy politycy, nasi decydenci, nie jest zagrożeniem dla gospodarki w sytuacji, kiedy zagrożeniem de facto było 40-miliardowe zobowiązanie. No
0: dobrze, ale to jest piramida, sam pan powiedział, piramida finansowa.
1: Tak.
0: Piramidy finansowe mają to do siebie, że przychodzi taki moment, kiedy muszą się zawalić.
1: Tak, każda piramida prędzej czy później.
0: Doświadcza tego Francja w tej chwili, doświadczają Włochy, nie zawalenia, tylko tej możliwości zawalenia i przez to, co ma wpływ na politykę, ma wpływ na to, że nagle Francja może przestać być wypłacalna. Polska?
1: Polska też ma to ryzyko, dlatego że głównym zagrożeniem nie jest wielkość zadłużenia, tylko to, ile kosztuje to zadłużenie. Więc jeżeli my mamy już sytuację, w której 100 miliardów w naszym budżecie służy tylko i wyłącznie temu, żeby oddać odsetki za pieniądz, który został pożyczony, i patrząc na narastanie zadłużenia, coraz większa kwota będzie corocznie w budżecie musiała być przeznaczana. Czyli mówiąc inaczej, będziemy mieli coraz mniejszą elastyczność w decyzjach własnych, bo coraz większa część budżetu po prostu będzie na spłatę. Drodzy Państwo, tak jak w gospodarstwie domowym, jeżeli ktoś się zadłuży i coraz więcej musicie pieniędzy ze swoich dochodów oddawać wierzycielom, to czy bankowi, któremu
0: jest zobowiązanie pieniędzy,
1: macie coraz
0: moment.
1: Mniej własnych pieniędzy do decyzji. Musicie zrezygnować z żywności, części żywności, z leków, musicie zrezygnować z ubrań, musicie zrezygnować z wakacji. Dokładnie będzie to w Rzeczpospolitej. Grecja przeżyła już tego typu scenariusz. Nam się cały czas wmawia, że nam to nie grozi, ale w praktyce, tak jak powiedziałem, Japonia 250%, Sudan 235%, Singapur 170%, Grecja 160%, Włochy 140%, Stany Zjednoczone 120% w stosunku do PKB. To nie jest problem nawet wielkości, tylko tego, jakiej siła, jaki potencjał gospodarka ma. Bo w Grecji ten poziom był już katastrofalny. Grecja nie była w stanie, nie była wydolna swoim systemem fiskalnym ściągać podatków, no bo tak był rozwalony system. W Polsce, jeżeli zostanie zaburzony przepływ pieniądza do budżetu państwa ze względu na problemy ze ściągalnością podatków, ze względu na pogorszenie kondycji przedsiębiorstw, a przecież przypomnijmy sobie, KSeF wprowadzono, mamy problem wielu przedsiębiorców z przepływami finansowymi. Mamy sytuację, w której biurokracja i dodatkowe opłaty i koszty i sterowanie zasadami działalności gospodarczej w Polsce poprzez to, że, drodzy Państwo, główny czynnik kosztowy w gospodarce polskiej, czyli energia, jest decyzją, to jest cena urzędowa. Znaczy nam się wmawia, że my żyjemy w gospodarce rynkowej, gdzie główny czynnik kosztowy jest w decyzji administracji publicznej. Pan Motyka nam mówi, ile będzie kosztowała energia w Polsce. To jest jakaś aberracja gospodarki, którą się twierdzi, że jest gospodarką opartą na regułach rynkowych.
0: Tylko rozmontowanie tego systemu, w którym energia w Polsce jest najdroższa, jest bardzo skomplikowane, a tak naprawdę rząd Donalda Tuska brnie w kierunku tym, żeby ta cena była regulowana i to regulowana niekorzystnie dla Polaków, niekorzystnie dla polskich przedsiębiorców.
1: No tak, mamy ogromne wysokie ceny energii, to są najwyższe ceny energii i jeszcze, tak jak powiedziałem, sterowane zewnętrznie w skutku do przedsiębiorcy, czyli w tym sensie zewnętrznie do rynku, może w ten sposób dobrze się wypowiedzieli, czyli administracja prowadzi swoją politykę, rząd prowadzi swoją politykę, która w swoim skutku jest niekorzystna dla gospodarki. Zwracam na to uwagę, bo dług nie powstaje znikąd. To znaczy on powstaje ze złych, nietrafnych decyzji, z absurdalnych ambicji i z błędnego pojmowania rzeczywistości społeczno-gospodarczej i geopolitycznej. My dzisiaj wydajemy ogromne pieniądze na zbrojenia w sytuacji, kiedy to nie jest obszar wydatków, który przełoży się na podniesienie bogactwa Rzeczpospolitej i bogactwa obywateli Rzeczpospolitej. wiele w ogóle decyzji, które podejmujemy w ostatnich 30 latach, to są decyzje nie nasze, panie rektorze, bo my, będąc od 2004 roku w Unii Europejskiej, wcześniej również w ramach przedakcesyjnych działań, decydujemy się na wydatkowanie, które jest wynikiem diagnozy i prognozy i decyzji zewnętrznej Komisji Europejskiej. To ona nam mówi, co ma być, na co mają być pieniądze wydawane. I ona po części tworzy dług nasz.
0: I ona mówi nam coraz więcej w ramach nowego budżetu Unii Europejskiej. Ma mieć większe zasoby własne Unia Europejska i większą możliwość decydowania o konkretnych politykach, nie tylko społecznych, ale i gospodarczych w krajach Unii Europejskiej.
1: Ona nam każe marnować pieniądze. Przypomnijcie sobie państwo, jak były zabudowane centra miast kostką Bauna, a dzisiaj twierdzi się, że te same kostki będą zdejmowane za te same pieniądze, czyli z naszych składek, bo to trzeba sobie uzmysłowić, że Komisja Europejska nam niczego nie daje. My składamy się z naszych podatków państw członkowskich, a Komisja nakazuje nam głupoty robić. A jeżeli nie, to nas straszy, że nałoży na nas obciążenia finansowe, że ukara nas tym, że nie podporządkowujemy się decyzjom wspólnotowym. Więc teraz będą zdejmowane kostki, bo proszę zwrócić uwagę, będą drzewa sadzone. Więc ja się zastanawiam, jak piękny plac, tak zwany piękny plac, w cudzysłowie, 3-5 rogów w Warszawie, który był zabetonowany, teraz jak ci zwolennicy klimatyzmu... Ja wiem, tam jest beton polany, więc będzie teraz zbijany, żeby drzewa z powrotem odżyły. Drodzy państwo, ta logika, która pokazała, że moda na wydawanie, na kierunki decyzji, które są decyzjami urzędniczymi, jakiś urzędnik w Brukseli wymyśli jakąś logikę i na kilkanaście lat zamrozi myślenie rozwojowe w danym państwie członkowskim. My żyjemy nie swoimi decyzjami. Dzisiaj tak samo, przecież zobaczcie państwo, SAFE nie jest naszą decyzją, to jest zewnętrzne rozwiązanie. KPO nie jest naszą decyzją, to jest zewnętrzne rozwiązanie. Wmawia się nam problem, a potem twierdzi się, że Komisja Europejska pomoże rozwiązywać ten problem. Tylko ten problem nie istnieje, ale koszty w gospodarce i w długu zobowiązanie zostaje.
0: No to wróćmy do problemu zadłużenia Polski. Myśli pan, że jest gdzieś kres tego rolowania, czy jest kres takiej polityki finansowej, jaką prowadzimy od wielu, wielu lat?
1: Odwaga dwóch stron. Szalona odwaga ministrów finansów, którzy mogą uznawać, że zagrożenia nie widzą, i odwaga inwestorów, którzy mogą uznać, że inne obszary są bardziej niebezpieczne i na tle tych zobowiązań, które powstają, czy tych ryzyk, które powstają w innych obszarach, Polska jeszcze nie będzie najgorzej wyglądała. Drodzy państwo, ja przypomnę, że kryzys finansowy 2007-2009 odnosił się do zadłużenia państw, gospodarek, i zobaczcie państwo, wówczas te zadłużenie powyżej 100% PKB rozwaliło całą gospodarkę światową, czyli sygnał o tym. Nagle sobie uświadomili inwestorzy, że jest takie zagrożenie i położyli wiele gospodarek. Wszystkie kraje PIKS-u, przypomnijcie sobie, Portugalia, Włochy, Hiszpania, Grecja, to wszystko, te wszystkie państwa miały ogromne problemy. Teraz, panie redaktorze, my nie wiemy, jaki czynnik, jaka wrażliwość nagle uświadomi inwestorom, że trzeba z danego rynku uciekać. Czyli nagle...
0: Stanie, żeby kurek został zakręcony.
1: To taka informacja, jakiś przepływ, jakieś zdarzenie może spowodować, że nagle tlen zostanie odcięty. Jak tlen zostanie odcięty, to w tym momencie, drodzy państwo, będziemy mieli szok w polskiej gospodarce i zero odpowiedzialności tych, którzy doprowadzili do praktycznie upadłości gospodarki Rzeczpospolitej.
0: Gdyby dorośli Polacy mieli świadomość, w jaki sposób są manipulowani, zrozumieliby, że tylko zdrowy rozsądek przyda się na te chore czasy. Taki jest cytat w pana książce Budujemy Imperium.
1: Tak, drodzy państwo, zapraszam serdecznie. Znajdźcie tą książkę, najlepiej na Allegro, i zobaczycie państwo, jak ja tłumaczę gospodarkę. Rzeczywiście głównym zagrożeniem jest to, że my nie mamy, że mamy szalonych ludzi, którzy podejmują decyzje władcze w naszym imieniu, a my nie potrafimy zatrzymać tej głupoty, bo skala wydatkowania naszego pieniądza, naszego, jeszcze raz powtarzam, to nie jest budżet w taki abstrakcyjny budżet państwa, że państwo coś daje. Nie. To są nasze podatki. Wszystkie koszty związane z ich decyzjami poniesiemy my indywidualnie i ponosimy we własnych budżetach, we własnym portfelu. Wasze dzieci, wasze wnuki, wszyscy są zagrożeni wówczas, kiedy te decyzje są absurdalne, głupie i niebezpieczne dla gospodarki, jeszcze przekazywane w taki sposób narracyjny, tak ja dzisiaj słyszę poszczególnych decydentów, jakby to było zbawienie dla mnie. Nie. Zadłużenie, dług, deficyt, to jest niebezpieczeństwo dla gospodarki i niszczy gospodarkę.
0: I do każdej kieszeni musi w końcu zajrzeć, bo to jest 1500 zł dziennie na każdego dorosłego Polaka?
1: To są gigantyczne pieniądze.
0: Miesięcznie.
1: Bo jeżeli to jak powiedzieliśmy, to jest 1,5 miliarda złotych, które dziennie się pojawia, ponad 40 miliardów w tym momencie mówimy Polaków jest 30... Łącznie ludzi mieszkających na terenie Rzeczypospolitej około 38 milionów, 37,2 chyba, to są obywatele Rzeczypospolitej.
0: W tym są oczywiście policzone dzieci, tych głosujących jest tak. 27 milionów, tak przynajmniej niedawno było. No dobrze, takie krótka odpowiedź na pytanie. Najważniejsze wydarzenie w historii Stanów Zjednoczonych to?
1: Kościuszko. I to, że mieli Zbawiciela, to było największe wydarzenie dla nich. Oni nawet nie są w stanie do dzisiaj uznać, że ratujący Polak uchronił im ich niepodległość i uchronił ich byt na arenie międzynarodowej. Kościuszko, to jest największe wydarzenie w ich historii.
0: Artur, o czym powiedział w Radiu Wnet dr Artur Bartoszewicz, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. My wybraliśmy może nie najważniejsze wydarzenia, ale takie charakterystyczne. Trochę patrzyliśmy na filmy, trochę patrzyliśmy na zdarzenia polityczne i film. Film amerykański, który na panu zrobił duże wrażenie, to?
1: Chyba Pluton.
0: A na mnie Ojciec Chrzestny.
1: Również. Ojciec Chrzestny.
0: No to scena z Vito Corleone.
2: That I cannot do. I'll give you anything you ask. We've known each other many years, but this is the first time you ever came to me to counsel for help. I can't remember the last time that you invited me to your house for a cup of coffee. You never wanted my friendship, and you were afraid to be in my debt.
3: I didn't want to get into trouble.
2: But now you come to me and you say... Don Corleone, give me justice. But you don't ask with respect. You don't offer friendship. You don't even think to call me Godfather.
0: I od razu dżingiel Kroniki Paryskiej, bo przenosimy się do Paryża i Piotra Wita.

0: Kronika paryska.
1: I Piotr Wit, dzień dobry panie redaktorze.
2: Witam państwa. Poinformowałem niedawno sąsiadkę o odkryciu dokonanym w starym francuskim podręczniku szkolnym. Ja mówiłem o tym w kronice przed kilku laty, kiedy sąsiadka była jeszcze dzieckiem i pewnie nie słuchała, ale uznałem, że dzisiaj młodą damę, 20-letnią, sprawa mogłaby zainteresować. Chodzi o pytanie zadawane na egzaminie we francuskim gimnazjum po pierwszej wojnie. Do szpitala przywieziono 3 rannych. Jeden jest Anglikiem, drugi Francuzem, trzeci Niemcem. Którym lekarz powinien się zająć w pierwszej kolejności? Sztubak, który odpowiedział Francuzem, dostawał pałę. Prawidłowa odpowiedź brzmi naturalnie najciężej rannym. Na użytek mojej sąsiadki, obecnie młodej damy 20-letniej, uaktualniłem przykład. Pogotowie przywiozło z wypadku 3 rannych. Jeden należy do PiSu, drugi do Koalicji Obywatelskiej, trzeci do Konfederacji. Którym lekarz powinien zająć się w pierwszej kolejności? No, młoda dama, nie w ciemię bita, odparła pytaniem na pytanie. No, jeżeli chodzi panu o tego lekarza, o którym ja myślę, no niestety, problem, który pojąłem jako egzemplum ut alpa, przykład moralny natury ogólnej, utonął w praktyce codziennej. Ile razy przyjeżdżam do Warszawy, mego miasta, w którym się urodziłem, tylekroć zachwyt we mnie rośnie. Miałem sprawę w biurze na 10. piętrze hotelu Marriott. Widać stamtąd wieżę kościoła świętej Barbary, gdzie byłem ochrzczony. W pokoju po drugiej stronie korytarza widać wieżę ciśnień na Filtrowej. Zdałem sobie sprawę, że za mojego dzieciństwa, jeszcze długo później, były to najwyższe budynki w Warszawie, nie licząc 16-piętrowego prudencjalu na placu Napoleona, który do dzisiaj nazywam drapaczem chmur. Czas powiedzieć wreszcie, co mi się w Warszawie nie podoba. Najbardziej razi mnie kosztowne oszpecanie miasta. Podobnie jak Paryż swoją wieżę Eiffla, Barcelona katedrę Sagrada Familia, Nowy Jork statuę wolności, Warszawa ma swój emblemat, Pałac Kultury i Nauki, dar radzieckich budowniczych. Niegdyś przed Pałacem Kultury stała wysoka kamienna trybuna. Jej piętro służyło komitetowi partii do odbierania hołdów ludu pracującego. Parter miał być bunkrem, gdzie komitet mógłby się schronić, gdyby lud się rozgniewał. Od dawna trybuna została rozebrana, ale duch bunkra przetrwał. Wcielił się w gmach Muzeum Sztuki Nowoczesnej bliżej ulicy Marszałkowskiej. Tym samym Warszawa stała się miastem najbardziej postępowym w Europie, razem z Zachętą i Zamkiem Ujazdowskim. 3 muzea sztuki nowoczesnej. No, co się stało, to się nie odstanie. Teraz wypada się zastanowić, czym muzeum zapełnić, jakimi dziełami. Bo liczące się dzieła sztuki konceptualnej, mimo obecnej tendencji zniżkowej, kosztują majątek. Czy nas na to stać przy spłacie długu Safe? Weźmy na przykład takie Merde d'artiste, ekskrementy artysty włoskiego Manzoni. Nie wiem, czy się dzisiaj dostanie puszeczkę konserwy poniżej 200 tysięcy euro. Albo czarna plama Roberto Matte, nawet plama średniej wielkości. Kolosalny wydatek. Nie mówię już o dziełach klasyków, niewielkie płótno koloru farbki do prania i Kleina. Ogromne płótno z przyklejonymi rowerami Jacksona Pollocka czy innych przedstawicieli amerykańskiej szkoły nowojorskiej. Miliony. Mówię o artystach sławnych na świecie, bo inni publiczności nie przyciągną. Mam propozycję, jak przezwyciężyć trudności, a nawet jak z debitu wyjść z zyskiem. Skoro nas nie stać na oryginały, zróbmy muzeum kopii. Puryści żachną się, klienci żądają oryginałów. Nie zgadzam się, z doświadczenia wynika co innego. Peleż, oglądany i podziwiany Pałac Królów Rumuńskich w Sinai, jest zlepkiem kopii najpiękniejszych fragmentów architektury europejskiej z kopią schodów ratusza gdańskiego. Zamki Ludwika II w Bawarii, kopie francuskich, przyciągają więcej turystów niż oryginały. Disneyland, ich kopia, zatem kopia kopii, jeszcze więcej. W bułgarskim Kazanłyku turyści podziwiają kopię antycznego grobowca. Oryginał zamknięto, aby go turyści nie zniszczyli. Kozłówkę Zamojskich zdobiły kopie wielkich mistrzów. Zresztą w sztuce konceptualnej nie wykonanie się liczy, lecz myśl. Prawo nakazuje tylko, aby kopia różniła się wymiarami od oryginału. Dla nas, którzy zbudowaliśmy kopię Zamku Królewskiego w Warszawie, to drobnostka. Zrobimy więc wszystko większe. Pisuar Marcela Duchamp, wielkości tapczana, merd d'artist Manconiego, jak puszka po ogórkach kiszonych, krzesła biurowego Józefa Kossusa, nie będziemy nawet kopiowali. Weźmiemy je po prostu z biura, trochę większe. Zaręczam, tłumy będą waliły, płaciły za oglądanie i koszt bunkra się zwróci. Nie samą sztuką człowiek żyje. Świat stanął po raz kolejny przed wielką zagadką polityczną. Dlaczego prezydent Ukrainy, a w ślad za nim oligarchowie i wysocy funkcjonariusze, wykopali tomahawk w nienawiści do Polski, czy też raczej uwzględniając specyfikę lokalną, wykopali na hajkę kozacką. Prezydent Zełenski ujął się honorem i odesłał order. Oligarchowie też się ujęli, gdyż humorysta wynajęty do roli prezydenta oraz oligarchowie mogą wybaczyć Polsce różne rzeczy, ale plamy na honorze nigdy. Wybaczyli już zbyt małą ich zdaniem pomoc dla oligarchów. Wybaczyli próbę aresztowania rozmaitych obywateli ukraińskich, jak na przykład braci Rysiczów, zasłużonych dla polskiego przemysłu filmowego na Podkarpaciu. Ale odebranie orderu nigdy. Nawiasem mówiąc, dekorowanie go orłem białym uważam za nieporozumienie. Bardziej stosowny byłby może order Gloria Artis za wykonanie jednym palcem walca Straussa nad pięknym, modrym Dunajem w dawnych czasach, kiedy był jeszcze humorystą kabaretowym. Dziś zapewne jako prezydent zagrałby hymn Unii Europejskiej. Od kilku dni ogólne odsyłanie z każdą chwilą przybiera na sile. Wolałbym wprawdzie, aby Ukraińcy odesłali nam parę miliardów euro, któreśmy posłali. W zamian moglibyśmy im odesłać zboże techniczne oraz armię rzekomych dezerterów. Bracia Rysicze odesłali się sami, ale gdy chodzi o sprawy honoru, odsyłanie pieniędzy napotyka na trudności. Wie o tym doktor Kasprzyk, który po podliczeniu fałszywych faktur odesłał szpitalowi 500 000 zł. Szpital w pierwszej chwili je odesłał, ponieważ nie wiedział, jak zaksięgować. Później, jak się zdaje, przyjął, podobno jako nadpłatę za urządzenie saloniku. Sprawa jest w każdym razie niejasna, gdyż opiera się na oświadczeniach prokuratora. W odsyłaniu jestem zainteresowany osobiście. Od kilku lat proszę wydawnictwo Duch i Litera w Kijowie o odesłanie mi honorarium autorskiego za wydanie mojej książki. 5 000 euro. Bezskutecznie. Dla wydawcy jednak litera kontraktu się nie liczy, a mnie traktuje jak ducha. Podobno węzeł konfliktu międzynarodowego zasupłał się spontanicznie. Doświadczenie mego długiego życia nauczyło mnie, aby do politycznych zjawisk spontanicznych odnosić się podejrzliwie i szukać, kto za tym stoi. Najpierw spontaniczny przewrót październikowy, potem spontaniczne wystąpienie grup Żydów i Hamów w 1968 roku nauczyły mnie wiele. To też, kiedy na czele spontanicznego robotniczego ruchu Solidarności ujrzałem nad Wisłą Gieremka, Mazowieckiego, Wałęsę, Michnika, przeprowadziłem się wraz z rodziną nad inną rzekę. Nie pomyliłem się. Niebawem wyszło na jaw, że spontaniczne wystąpienie mas robotniczych w Gdańsku zostało wcześniej uzgodnione z tajnymi zwierzchnikami jako próba generalna przed rosyjską pierestrojką. Dopiero kiedy wszystko zostało ustalone w najdrobniejszych szczegółach, przywieziono motorówką Wałęsę, żeby poderwał tłumy. Do usłyszenia.

0: Kronika Paryska.
1: Radio Wnet uszami słuchaczy.
2: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Wnet. Nie poddawajcie się. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie są patronami, żeby byli. Ja też jestem, także wspierajmy wolne media, te praworządne. Także wszystkiego Państwu też wszystkiego dobrego życzę, żebyście byli tacy, jacy jesteście i cieszę się, że mogę mieć swoje radio.
3: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: powstała baza wojsk amerykańskich w Polsce, najprawdopodobniej powstanie. Jutro Stany Zjednoczone kończą 250 lat. Kijów pod rakietami i dronami, nie żyje 30 osób. O tym i nie tylko, o tym powiemy w wiadomościach.
1: Wiadomości wnet.
0: Liczba ofiar śmiertelnych kombinowanego ataku Rosji na Kijów wzrosła do 30. Do ataku doszło w nocy, ze środy na czwartek. Potrzebujemy antyrakiet, powiedział w nagraniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Uderzyli wieloma rakietami balistycznymi, falami szachidów i innych dronów oraz dziesiątkami pocisków manewrujących. Zestrzeliliśmy 48 rakiet i 476 dronów. Niestety niektórych nie udało się zestrzelić. Mamy deficyt rakiet przeciwbalistycznych, mamy deficyt patriotów. Ważne, żeby Amerykanie i europejscy partnerzy byli bardziej aktywni w pomocy w tym zakresie. W tej wojnie Rosja nie ma innego argumentu oprócz balistyki.
2: Na korzyść swojej wojny, krim swojej balistyki.
0: Tej nocy Rosjanie zaatakowali obwód sumski. Zginęły 4 osoby, w tym mama z dzieckiem. Jutro Stany Zjednoczone skończą 250 lat. Jak świętują Amerykanie? Koncerty, flagi i potańcówki, mówił w poranku Radia Wnet amerykanista profesor Adam Prokopowicz.
3: Stany Zjednoczone już świętują od co najmniej tygodnia swoje urodziny. To świętowanie odbywa się niejako w dwóch obszarach. To znaczy jeden obszar to jest obszar federalny, to jest to, co się dzieje w Waszyngtonie, gdzie na przykład odbywają się różnego rodzaju koncerty. Jeśli państwo byście dzisiaj przejechali się przez ten kraj, zobaczylibyście niesamowicie dużą ilość flag amerykańskich, niesamowitą dużą ilość informacji na temat potańcówek, na temat spotkań.
0: Z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych Ameryki jutro w Radiu Wnet przez cały dzień będą grane amerykańskie piosenki od Elvisa po Metallicę. Stany Zjednoczone są gotowe do utworzenia w Polsce stałej bazy dla swoich wojsk, poinformował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki w wywiadzie dla RMF FM. Wcześniej spotkał się z podsekretarzem obrony USA do spraw politycznych. Grodecki dodał, że rozmieszczenie brygady pancernej wycofanej ostatnio z Polski będzie przywrócone.
4: Stała baza jest na agendzie, jest duża wola do rozpoczęcia tego projektu. Ogromny wpływ oczywiście na taką decyzję mają bezpośrednie i bardzo dobre, też doskonałe relacje prezydentów. Co potrzeba? Potrzeba zacząć proces, czyli musimy złożyć możliwie szybko ofertę. Jeśli chodzi o dokończenie rotacji, wciąż czekamy na zakończenie prac planistycznych, ale co jest istotne, kwestia tego, czy ta jednostka przyjedzie, nie jest w ogóle kwestionowana. To znaczy będzie, która dokładnie i skąd zdecydują planiści.
0: Nie są znane szczegóły dotyczące ewentualnej stałej bazy. Szef BBN-u przekazał, że wymagana w tej sprawie będzie specustawa. W trzęsieniach ziemi w Wenezueli zginęło 2595 osób. Ponad 12 tysięcy zostało rannych. Ogłosiła w czwartek wieczorem pełniąca obowiązki prezydenta kraju Delcy Rodriguez. Dwa trzęsienia ziemi nawiedziły Wenezuelę tydzień temu. Wiele budynków w Caracas i innych miastach zawaliło się. Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej Ziobro. Unieważniły również ich dokumenty podróży, przekazał minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że tu cytat: Polska w tej sytuacji zwróci się do właściwych instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy te osoby mogą nadal przebywać na ich terytorium. Do sprawy odniósł się w telewizji Republika były minister sprawiedliwości i korespondent tej stacji za oceanem Zbigniew Ziobro.
5: Muszę pamiętać o tym, że jest ścieżka odwoławcza. Ja nie miałem jeszcze okazji rozmawiać z moim prawnikiem na Węgrzech, więc będę to weryfikował, bo to, co oni mówią, to jest jedno, a to, co jest naprawdę, to często jest drugie. Przecież ten, można powiedzieć, zestaw zawodników udających profesjonalnych polityków i państwowców nie wiedział nawet, że istnieje coś takiego jak paszport konsularny. Oni byli zaskoczeni tym, że ja mogłem w każdej chwili w dowolne miejsce na świecie udać się.
0: Prezydent Karol Nawrocki zawetował dwie kolejne ustawy powołującą rzeczników praw uczniów oraz o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. W tej sprawie wygłosił orędzie.
1: Pierwszy brak podpisu dotyczy ustawy o rzecznikach praw uczniowskich. Nie kwestionuję potrzeby ochrony praw uczniów. Wręcz przeciwnie. Tylko tu nie chroni się praw, a zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji. To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów. Drugie weto dotyczy ustawy Fuel Maritime, która reguluje transport morski. Obiecałem Polakom, że nie zgodzę się na wdrażanie Zielonego Ładu w Polsce. A ta ustawa w praktyce to oznacza.
0: Nawrocki przekazał, że do tej pory zawetował 39 ustaw. Dodał, że czeka na projekty ustaw, które wprowadzają tzw. 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej. A teraz Tomasz Zapert i wiadomości sportowe.
6: Wiadomości sportowe.
7: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
8: Oczywiście serwis sportowy zdominowany jest przez futbol, trwa mundial. Poznaliśmy kolejne drużyny, które awansowały do 1/8 finału. Przed godziną z hakiem zakończył się mecz Vancouver, gdzie Szwajcaria wygrała łatwo, lekko i swobodnie z Algierią 2-0 po golach Embolo oraz Ndoye. Wcześniej Hiszpanie równie przekonująco pokonali Austriaków 3-0, dwa gole Oyarzabala i jeden Pedro Porro. Natomiast w meczu, który określony jest już jako najciekawszy w dotychczasowych spotkań obecnych mistrzostw świata, Chorwacja uległa Portugalii 1-2. Pierwsza połowa pod dyktando Portugalczyków, druga wyrównana. Wyszli na prowadzenie Chorwaci po golu Iwana Perisicza. Następnie Cristiano Ronaldo wyrównał z karnego i w doliczonej czwartej minucie spotkania decydującego gola dla Portugalczyków zdobył Gonzalo Ramos. Natomiast ogromna kontrowersja, bo jeszcze w ostatniej akcji meczu Chorwaci wyrównali. VAR wykazał, że gol był jednak zdobyty nieprawidłowo, aczkolwiek ten VAR też jest kontestowany, jest dyskusyjny. Można każdy sobie to obejrzeć. Są przekazy internetowe tej bramki. Dzisiaj wieczorem ostatnie spotkania tej fazy imprezy. Egipt zmierzy się w Dallas z Australią. Republika Zielonego Przylądka w Miami spotka się z Argentyną. Natomiast w ostatnim meczu tej fazy w Kansas City Kolumbia podejmuje Ganę. Ale nie samym futbolem kibic żyje. Inna wielka impreza trwa przecież, turniej na Wimbledonie. Informacja dobra jest taka, że Iga Świątek pokonała w drugiej rundzie Czeszkę Karolinę Pliskową 6-1, 6-3 i jest już w trzeciej fazie tych zawodów prestiżowych. W sobotę zmierzy się z reprezentantką Filipin Aleksandrą Ejolą. Natomiast zła wiadomość jest, że odpadł Kamil Majchrzak. Pięciosetowy pojedynek z Amerykaninem Zachary Swajdą. 6-2 pierwszego seta wygrał Polak, potem 2-6 przegrał, 7-6 wygrał w tiebreaku, 7-5 w małych punktach i dwa ostatnie niestety przegrał, 4-6 i ostatni to już w słabym stylu niestety 3-6. No ale trzymamy w takim razie kciuki za Igę, a więcej szczegółów i ciekawostek dotyczących mundialu za godzinę.
6: Wiadomości sportowe.
7: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
9: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
10: Reklama.
11: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
12: Została nam już tylko apteczka.
11: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
12: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
11: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
13: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
11: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
13: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
14: Adamet, z pasji do rozwoju.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
17: To jak? Kto wygra mundial?
18: Nie wiem, a co ty myślisz?
17: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
18: No wszystko fajnie, ale z kim?
17: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
18: Dobra, a kiedy?
7: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
10: Po reklamie.
19: W ciągu jednego piątkowego poranka zacumowaliśmy w portach w Nowym Jorku, Damaszku, Kijowie, Zgorzelcu. Chcemy opowiadać o świecie, takie radio tworzymy i tworzymy je dzięki Państwa wsparciu na patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio na konto, które można znaleźć na stronie wnet.fm. A za każde wsparcie serdecznie Państwu dziękuję. Krzysztof Skowroński. No i druga część poranka w Radia Wnet, jest godzina 8.11. Krzysztof Skowroński. Witam tych spośród Państwa, którzy nie słuchają radia od godziny 7. W tej godzinie poranka będziemy rozmawiać z Jackiem Sariuszem Wolskim, a potem wywiad niespodzianka na temat pewnych negatywnych zdarzeń, które dzieją się gdzieś w Polsce. O tym opowie profesor Czop. A na zakończenie poranka Wnet rozmowa z Dmytro Antoniukiem. Ale teraz jeszcze jedna jest ważna informacja, o której powinniśmy i będzie rozmawiał Łukasz Jankowski, o decyzji Leona XIV o ekskomunicji lefebrystów. Lefebryści postanowili wyświęcić biskupów. Ojciec Święty Leon XIV ostrzegał, że to się skończy ekskomuniką i skończyło się ekskomuniką zarówno biskupów, jak i tych, którzy wyświęcali biskupów, jak i też tych, którzy żyją w komunii, czy żyją są uczestnikami rozmaitych uroczystości związanymi z Bractwem Piusa X. Zarówno spowiedź, jak i ślub nie jest akceptowana już od tego momentu przez Kościół katolicki. Ważne zdarzenie, tak jak i ważnym zdarzeniem jest 250-lecie Stanów Zjednoczonych. Mamy takich kilka, o kilku zdarzeniach związanych z Ameryką możemy Państwu powiedzieć. To nie są może najbardziej istotne zdarzenia, ale posłuchajmy Michaela Jordana.
20: He looks, he gives to Jordan to the circle, puts the shot in the air, good! The game's over and the Bulls have won. Jordan beat him at the buzzer with a jump shot in the circle, and Chicago has knocked off the Cavs 101-100.
19: To był komentarz telewizji amerykańskiej, a teraz zaśpiewa Elvis Presley.

0: Wywiad Wnet. A gościem Poranka Wnet jest dr Jacek Sariusz-Wolski, doradca prezydenta Karola Nawrockiego do spraw europejskich, ale też ważny polityk europejskich konserwatystów i republikanów i reformatorów. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: Jak Polska powinna teraz układać sobie relacje z Ukrainą?
1: Europeizować ten historyczny spór. Są do tego podstawy. W 2010 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję potępiającą UPA i Banderę. Zanim weszła Chorwacja do Unii Europejskiej, to w konstytucji odcięła się od chorwackich faszystów Ustaszy. Także są precedensy. W lipcu jeszcze będzie głosowana rezolucja parlamentarna w sprawie Ukrainy, do której polscy europosłowie złożyli poprawki. I według nasłuchu mojego wygląda na to, że poprawka mówiąca o potępieniu gloryfikacji UPA i Bandery ma szansę zostać przyjęta. Także zeuropeizować ten spór i mówić to, co ja już jakiś czas mówię, że to powinno być rozliczenie się z historią, tak jak w przypadku i wszystkich innych krajów, które wstępowały do Unii, powinno być twardym warunkiem akcesyjnym.
0: Mamy jakiś z tym kłopot z opowiadaniem na temat Ukrainy, mianowicie nocne bombardowania Kijowa, kolejne ofiary, kolejne budynki zniszczone, a my jesteśmy w środku historycznego sporu, a może ten spór nie jest historyczny, tylko dotyczy współczesności, tego, co się teraz dzieje.
1: Wydaje mi się, że stanowisko, które na początku zaprezentował pan prezydent Nawrocki, jest klarowne. Kibicujemy Ukrainie w jej wojnie z agresywną Rosją. Kontynuujemy wsparcie militarne. Jest w naszym interesie, żeby Ukraina się wybroniła. Natomiast to nie oznacza, że możemy odłożyć na bok ad calendas Graecas, bo to przecież trwa już laty, jeśli nie dekady, ten spór historyczny, zwłaszcza w momencie, kiedy druga strona intencjonalnie używa go po to, żeby zmienić geopolitykę europejską, mianowicie wchodzi w sojusz z Niemcami i chce wyłączyć z gry neojałtańsko Polskę. Forma E3 o tym świadczy. Ani Niemcy, ani Ukraina nie chcą, żeby Polska zasiadała do stołu, jeśli chodzi o to rozwiązanie finalne. A to rozwiązanie finalne dotyczy polskiego bezpieczeństwa. Nic o nas bez nas, mówi polskie przysłowie, maksyma. I jest celowo eskalowany po drugiej stronie. To w tej chwili już nie ulega wątpliwości. Ten konflikt z wykorzystaniem wiadomej przecież Ukraińcom naszej wrażliwości w temacie kolaborującego z Niemcami hitlerowskimi UPA. Także europeizacja, twardy warunek akcesji. Ja powiem więcej. Mi się wydaje, że jeżeli elity ukraińskie, bo odróżniajmy elitę rządzącą od narodu, chociaż poparcie w dużej mierze nieświadomej części dla tej linii jest dzisiaj wysokie. Otóż jeśli tak jest, że oni są po tym wszystkim, co Polska dla Ukrainy i Ukraińców zrobiła, przyjąć taką nieprzyjazną wobec Polski linię, no to czegoż możemy się spodziewać, gdyby nie rozliczywszy się weszli do Unii. Mielibyśmy przeciwnika i rywala obok siebie. To jest kompletnie nie w polskim interesie. Już nie mówię o bardzo trudnych, wysokich kosztach przyjęcia Ukrainy. Natomiast mamy do czynienia z grą niemiecką i ukraińską, gdzie no, jeśli jest słuszna hipoteza mówiąca o tym, że elitom ukraińskim chodzi nie o złapanie króliczka, tylko gonienie go, to znaczy czerpanie korzyści z Unii niekoniecznie czy wcale nie wchodząc do Unii po to, żeby nie musieć rządów prawa i standardów europejskich w państwie ukraińskim stosować i nadal móc cieszyć się tą szeroką falą korupcyjnych pieniędzy. Więc jeżeli to jest, to byłoby prawdą, to może nawet dobrze, że odkryli twarz i odkryli karty.
0: Czy nie uważa pan, że to jest spór o symbole, spór historyczny, tylko jak najbardziej spór geopolityczny i spór

0: mogła się wyłączyć z tych wszystkich dyplomatycznych zabiegów? Czy nie powinniśmy we własnym oku znaleźć belki, że pozwoliliśmy, żeby coś takiego się stało?
1: No pytanie, czy rząd Donalda Tuska mógł nie pozwolić. W sytuacji, kiedy nikt się do niego nie zwraca, bo prościej jest mówić z centrum decyzyjnym w Berlinie, kiedy wiadomo, że koniec końców po różnych zmyłkach i meandrach, ale zawsze na koniec zrobi to, czego oczekuje Berlin i Bruksela, no to nie ma powodu, żeby druga strona naciskała, bo rząd Tuska, mówiąc kolokwialnie, im się nie postawi. Dlatego tak bardzo boją się rządu, który się może postawić, rządu Zjednoczonej Prawicy w obozu patriotycznego.
0: Wicepremier Kosiniak-Kamysz powiedział o tym, że nie przekażemy Ukrainie migów, bo Ukraińcy nie wywiązali się ze swojej części porozumienia dotyczące budowy jakiegoś systemu dronowego czy wsparcia produkcji dronów na terenie Polski. To jest jednak postawa asertywna.
1: To jest postawa asertywna po stronie Ukrainy. Dlatego, bo to, że nie przekażemy, wiadomo. I również wiadomo, że Ukraina dała dostęp do technologii dronowej Niemcom na zasadzie wyłączności. Także ani Ukraina, ani Niemcy nie są zainteresowane tym, żeby Polska miała dostęp do tej technologii. Jest podpisany kontrakt, to są wielkie pieniądze, wielkie moce produkcyjne tworzone dzisiaj w Niemczech i oni mają mieć monopol i są, sądzę, że to jest przyczyna wykluczenia Polski z dostępu do technologii dronowej. Ale migi miały być elementem tego kontraktu, ale z doniesień wynika, że na temat naszych migów wyrażał się ktoś z kierownictwa ukraińskiego bardzo pogardliwie i tam jeszcze była kwestia, oni domagali się, żebyśmy je zmodernizowali za ciężkie pieniądze i tak dalej. To są szczegóły. Generalnie biorąc, technologia dronowa to jest kontrakt Ukraina-Niemcy na wyłączność.
0: Czyli w polskiej dyplomacji pozostaje tylko odwołanie się do polityków i do Europy, żeby wygrać ten spór z Ukrainą?
1: Zeuropeizować, tak jak mówiłem, kwestię historyczną. Od teraz stosować twardą, transakcyjną politykę, coś za coś, jeśli. No i Ukraińcy nie zdają sobie sprawy z tego, jak trudny jest, skomplikowany. Oni mają błędny, pomylony obraz Unii Europejskiej. Nie rozumieją, co to znaczy przyjęcie całego dorobku prawnego Unii, jak długo to trwa, jak to jest skomplikowane, jakich instytucji, procedur i legislacji to wymaga, jak trudny jest proces negocjacyjny. Otworzywszy teraz pierwszy klaster 5 rozdziałów, już mówi Zełenski o otworzeniu kolejnym. Także my mamy po naszej stronie jest broń nuklearna, czyli jak musi być jednomyślna zgoda wszystkich państw członkowskich co do akcesji, a rośnie grupa krajów, które już mówią, że nie chcą, nie licząc tych, które naprawdę nie chcą, ale się z tym kryją, takich jak Niemcy i Francja.
0: I co to w ogóle dla Polski, dla naszej polityki oznacza coraz pogłębiający się spór z Ukrainą?
1: Nie wiem, na ile on jeszcze się może bardziej pogłębić. Znaczy jest, jak gdyby karty są na stole, maski spadły i teraz czeka nas okres polityki coś za coś transakcyjnej, twardej, bez złudzeń i bez podarunków.
0: Architektem polskiej polityki zagranicznej jest Radosław Sikorski, premier Donald Tusk. Ma pan zaufanie do tych dwóch polityków, że poprowadzą ją w dobrym kierunku dla Rzeczpospolitej?
1: Nie mam zaufania, ponieważ jeżeli w przeszłości jeden z tych panów proponował, żeby Rosję przyjąć do NATO, jeżeli proponował, żeby się poddali, znaczy żeby Majdan się poddał wobec sił prorosyjskich i rosyjskich,

0: czyli tak meandryczna polityka, a tak naprawdę idąca jak za panią matką, za polityką Berlina, no to nie jest polityka, która podmiotowa Polska, która odpowiada na polskie interesy. Także nie mam zaufania.
1: Powiedział pan europeizacja sporu historycznego z Ukrainą, ale my mamy sami znaki zapytania, wielkie znaki zapytania co do tego, czym jest Unia Europejska i w jakim kierunku ta Unia Europejska zmierza. Coraz głębiej możemy zaglądać do budżetu, planowanego budżetu Unii Europejskiej, z którego wynika centralizacja Europy i realizacja planu antysuwerennościowego, jeśli chodzi o państwa europejskie.
0: Pozwoli pan, że zaprzeczę. Nie, my nie mamy znaków zapytania. Mamy precyzyjną i adekwatną diagnozę. Unia zboczyła, jeśli chodzi o swoje polityki, chociażby migracyjną, i wykoleiła się wręcz, migracyjną i klimatyczną. Unia przekształca się bez przyzwolenia demokratycznego i podstaw traktatowych państwo, nazywam to etatyzacją Unii, i prawica polska, ale nie tylko Polska, ma plan. Ten plan jest w toku realizacji bardzo powolnej. Jeżeli zmienią się rządy we Francji, we Włoszech, w 2027 roku są wybory w Hiszpanii, Włoszech, Francji i w Polsce. W przypadku przesunięcia się w kierunku tych sił, które domagają się respektowania gwarantowanej przez traktat w artykułach 4 i 5 suwerenności państw członkowskich, nie zagrabiania i zawłaszczania kompetencji państw narodowych, nie szantażowania ich finansami, do czego pan odwołuje, to rzeczy się mogą zmienić. Znaczy można w cudzysłowie odbić Brukselę i ten wykolejony unijny pociąg postawić z powrotem na właściwe tory, te, które ojcowie założyciele wytyczyli czy położyli. Także wszystko przed nami. Sytuacja jest dynamiczna, tak jak mówię. 27 rok wiele może zmienić. Ponadto tutaj nie jestem optymistyczny. Robi wszystko, co można Bruksela. Właśnie się dzisiaj, przepraszam, nie dzisiaj, dwa dni temu zaczęła prezydencja irlandzka. Pałeczkę przekazała cypryjska prezydencja, która z tym budżetem wieloletnim sobie nie poradziła. Irlandczycy chcą skończyć to już na poziomie Mistrzostw Europejskich, Rady do Spraw Ogólnych i Coreperu rozmowy toczą, kłótnie wręcz o budżet ten cierpieletni, ale chcą w październiku i przez dwa szczyty tej jesieni dopiąć, żeby zdążyć przed tymi wyborami, które mogą zmienić sytuację polityczną, żeby dopiąć budżet. I uwaga, tu nie chodzi... Znaczy, z naszego punktu widzenia w pierwszym rzędzie chodzi o wszechobejmującą warunkowość, czyli o nowy mechanizm tego budżetu, który pozwala kompletnie, dowolnie i uznaniowo blokować pieniądze w oparciu o domniemane wydumane pogwałcenia tak zwanych wartości europejskich z artykułu 2 traktatu, jak i również, uwaga, dodano również pogwałcenia karty praw podstawowych, czyli przepotężny instrument szantażu finansowego, żeby dyscyplinować nieposłuszne rządy, albo jak będzie trzeba, to je obalać, co przecież już zostało pokazane w przypadku Rumunii, Węgier i Polski, wpływać na wynik wyborów. Także tu się gra toczy o wszystko. Ten nowy mechanizm budżetowy, bo przepraszam, pal diabli, bo to kompromis będzie, czy to będzie trylion 700 miliardów, czy to będzie 100-200 miliardów w lewo, w prawo, to jest ważne, ale to jest wtórne. Tam oczywiście się toczy gra ważna dla Polski o fundusze spójności i fundusze rolne, które w pierwszym projekcie, teraz korygowanym minus o 2% przez cypryjską prezydencję, no miały ciąć te oba fundusze tak ważne dla Polski o minus 30%. To jest oczywiście ważne, ale to, czy w ogóle będą fundusze, czy my będziemy wisieli na tym szantażowym mechanizmie, który poznaliśmy przecież w przypadku KPO, to jest absolutnie systemowa i kluczowa sprawa, która stanowi moim zdaniem element domknięcia systemu, gdzie już nie będzie Unii suwerennych państw, tylko będzie unijne państwo, które już jest w budowie, ale się domknie. To jest tak zwany moment hamiltonowski, który uznają historycy za moment, kiedy Stany Zjednoczone stały się państwem. A elementy tego to jest wspólny dług, wspólne podatki i nadrzędność prawa europejskiego, która może być wymuszona właśnie tym mechanizmem szantażu.
1: Stanom Zjednoczonym na złe to nie wyszło.
0: Tak, ale Stany Zjednoczone nie składały się z suwerennych o tysiącletniej historii narodów. Były mieszaniną przybyszów z różnych krajów, gdzie jak gdyby wewnętrznie i immanentnie dokonywały się procesy tworzenia nowego narodu, nowego społeczeństwa. Porównania są nieuprawnione.
1: 250-lecie Stanów Zjednoczonych przed nami. Jakie było pana zdaniem najważniejsze wydarzenie w historii Ameryki?
0: Chyba to, o którym mówię, ten moment hamiltonowski, czyli w momencie, kiedy Stany stały się państwem.
1: To ograniczę pytanie do ostatnich 26 lat.
0: Trump? Rewolucja Trumpa, znaczy zawrócenie Stanów Zjednoczonych z drogi tej kontrkultury, wokizmu, otwartych drzwi na imigrację i udziału w polityce klimatycznej. Czyli zrobienie przez Stany tego wszystkiego, co należałoby zrobić w Europie, bo jeśli nie, to Europa się skończy.
1: O czym powiedział w poranku wnet Jacek Sariusz-Wolski, doradca prezydenta, doktor Jacek Sariusz-Wolski, doradca prezydenta Karola Nawrockiego.
0: Nie medycyny.
1: I czego pan żałuje?
0: Że nie... Pan, to jest piękny zawód. Gdybym był zdolny do wykonywania go, to jest przepiękny zawód. Ale zastrzegam, że nie medycyny, ponieważ dzisiaj polska służba zdrowia jest na skutek tej patologii okryta niesławą, a nie powinna być.
1: To prawda. Jest godzina 8:34. Dobrego dnia.
0: Dobrego dnia, dziękuję.
1: A o 8:34 posłuchamy może zaprzysiężenia prezydenta Kennedy'ego, jeśli to jest możliwe.
2: In the long history of the world, only a few generations have been granted the role of defending freedom in its hour of maximum danger. I do not shrink from this responsibility. I welcome it. I do not believe that any of us would exchange places with any other people or any other generation. The energy, the faith, the devotion which we bring to this endeavor will light our country and all who serve it. And the glow from that fire can truly light the world. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. Finally, whether you are citizens of America or citizens of the world, ask of us here the same high standards of strength and sacrifice which we ask of you. With a good conscience, our only sure reward, with history the final judge of our deeds, let us go forth to lead the land we love, asking his blessing and his help, but knowing that here on earth, God's work must truly be our own.

0: Jest 3 lipca, pewno Państwo są przyzwyczajeni do tego, że Radio Wnet rusza w Polskę i tak się wydarzy, ale póki co dowiemy się od pana profesora Mariusza Czopa. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry panu redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Co dzieje się w gminie Bolesław?
1: Tak, gmina Bolesław, piękna nazwa nawiązująca do imienia męskiego i imienia polskich królów, natomiast no, sytuacja jest katastrofalna. Moi koledzy dziennikarze, którzy mają lepsze takie obycie medialne, mówią, że to jest katastrofa zgodna ze wszystkimi pozwoleniami, bo tam po prostu zlikwidowano kopalnię. Myśmy mieli duże problemy, jak nazwać tą likwidację, żeby się nie narazić na zarzuty karne, natomiast bo ten podmiot likwidujący kopalnię, zaprzestający działalności tam wydobywania rud cynkołowiu, akurat nie węgla, co jest bardzo ważne, miał wszystkie zgody wszystkich urzędów państwowych, żeby, że tak powiem, zielone światło na likwidację tej kopalni. Oczywiście, no niestety, najtańszą metodą przez samozatopienie, czyli kopalnia, żeby wydobywać jakieś złoże spod ziemi, no bardzo często napotyka na problem, że tam jest woda podziemna. Jak państwo oglądacie jakieś stare filmy z kopalń, górnicy się bali, że ich zatopi woda. Ten żywioł wodny jest dużym problemem. No i w większości kopalń podziemnych zawsze trzeba odwadniać taką kopalnię. Wodę dopływającą z ociosów, z różnego rodzaju wyrobisk trzeba odprowadzać na powierzchnię. No i robi się tak bardzo długo. Nawet są kopalnie, które są odwadniane od 50, od 100 czy od nawet 150 lat. Natomiast kiedy zakończamy wydobycie, no to wyłączamy tę pompę, wyłączamy to odwodnienie, zwierciadło wody zatapia, woda powoli zatapia te wyrobiska, zwierciadło wody wędruje do góry i może wyjść nawet na powierzchnię, bo są takie przypadki, że kopalnie wydobywały górotwór, wydobywały złoże, a teren siadał. I mamy na Śląsku na przykład to inny trochę teren i inne kopalnie, takie przypadki, że Bytom osiadł o nawet ponad 25 metrów w wyniku wydobycia węgla. No wydobywa się węgiel, no to cały teren, jakąś duży pokład, no to cały ten teren nad kopalnią zaczyna siadać. I mamy często takie problemy, że nie możemy wyłączyć odwodnienia kopalni, nawet pomimo tego, że ona została zlikwidowana, bo woda wyszłaby na powierzchnię i zatopiłaby nam tereny zabudowane. I na przykład w Niemczech, w niemieckich kopalniach, pomimo ich już likwidacji kilkadziesiąt lat temu, ciągle pracują pompy po to, żeby nie zatopiło zagłębia rury, nie zatopiło tego uprzemysłowionego centrum Niemiec właśnie woda. Więc tutaj ten żywioł wodny zawsze powinien być wkalkulowany w etap likwidacji kopalni. Tak się tutaj nie stało. Przedsiębiorca dostał zielone światło od władz państwowych na realizację tej likwidacji. Naszym zdaniem, bo były zdania ekspertów i moi koledzy nazywają to katastrofą zgodną ze wszystkimi pozwoleniami, no było to bezrefleksyjne, było to, jakby to powiedzieć sobie, nadmiarowe. Myślano, że się jakoś to rozejdzie po kościach. Okazuje się, że nie. Że najpierw zobaczyliśmy setki, czy nawet tysiące zapadlisk, które zaczęły dziurawić ten teren. Na szczęście one zachodziły na terenach leśnych. I no mówiono, że wszystko to się jakoś rozejdzie, nie będzie problemu, aczkolwiek no kilka zapadlisk wyszło przy domach, budząc grozę wśród mieszkańców. Podobne obrazki, jak na pewno być może znany państwu przypadek zapadnięcia się cmentarza w Trzebini, tutaj takich zapadlisk było więcej, też podsadzano, wzmacniano górotwór pod cmentarzem w Bolesławiu, bo się okazało, że w jego podłożu jest potężna komora. No ale ten problem zapadlisk jakoś się wygasił, górotwór się na chwilę troszeczkę uspokoił, natomiast pojawia się drugi potężny problem, czyli zalewiska i podtopienia. Po prostu ta woda, która kiedyś była odpompowywana, ona wraca na, powiedzmy sobie, strefę przypowierzchniową, ale wraca z dużo większym impetem i na dużo wyższe poziomy niż była w rzeczywistości, bo przedsiębiorca górniczy, ta firma, która likwiduje kopalnię, mówi, że oni nie odpowiadają za to, bo woda wraca na poziomy naturalne i to jest naturalny proces, ale woda podnosi się na bardzo wysokie poziomy, nienotowane kiedykolwiek w historii, dlatego że górotwór został bardziej udrożniony, podziurawiony jak ser szwajcarski, woda ma nowe drogi przepływu, a dodatkowo jeszcze nie wykonano systemu odprowadzenia tej wody kanałami poza ten teren, więc woda podnosi się wyżej, bo dopływa, a nie ma możliwości odpłynięcia, bo nie wykopano kanałów. I no w zeszłym roku mamy, w tym roku teraz będziemy mieli rocznicę, wrócili ludzie z wakacji w gminie Bolesław, w centrum, w takim centrum, które jest zabudowane od kilkuset lat i nagle stwierdzili, że mają wodę w piwnicy. Myśleli, że to jest jakaś taka woda, która się nalała gdzieś z deszczu, jakaś jest awaria, może jakiś przeciek. Wezwali straż, straż przyjechała i obwieściła, że są to wody podziemne, tak? Te wody, tego zwierciadła wody, które podnosi się do góry i zaczęło zatapiać ludziom wodę w piwnicy. No i mamy już doniesienia, bo ludzie no jakby boją się trochę zgłaszać tych spraw, bo nie wiedzą, jak urzędy państwowe zareagują, ale mamy kilkanaście przypadków zgłoszeń zatopienia piwnic, no i olbrzymie duże tereny zagrożone podtopieniami, gdzie ludziom pękają domy. Jest to sytuacja naprawdę bez precedensu, dlatego że jak jest powódź i taka normalna od rzeki, no to państwu zaleje jakąś posesję, przyjadzie straż, wypompuje tą wodę i sytuacja wraca do normy, już w miarę jest sucho. Natomiast tu mamy do czynienia w przypadku takiego podtopienia z wód podziemnych z permanentną potrzebą pompowania wody, no praktycznie do końca świata, więc ta woda pompowana w ogóle nie schodzi. No i sytuacja jest dramatyczna, bo urzędy deliberują, zajmują się jakimiś swoimi tematami, każdy zwala, że to nie on, a ludzie potrzebują doraźnej pomocy tu i teraz, natychmiast, bo nie przetrwają kolejnej zimy i kolejnego roku na walki samoistnej z żywiołem.
0: Ale to jest dotyczy jednego domu, dwóch domów, czy dotyczy całej gminy, a może całego powiatu olkuskiego?
1: To dotyczy, proszę państwa, całego powiatu olkuskiego, dlatego że ta kopalnia miała taki dopływ wody, że ona oddziaływała na obszar nawet 300, a nawet 300 przez ekspertów kopalni, a przez niezależnych ekspertów 700 km kwadratowych i w zasięgu tego odwodnienia i tych zmian, które się dzieją teraz i szkód górniczych, znajduje się no, praktycznie połowa powiatu olkuskiego. Nie tylko gmina Bolesław, tam są najbardziej zagrożone miejscowości Bolesław, Chutki i Laski, ale też no, gmina Bukowno, gmina Klucze. Ten wpływ wychodzi poza teren województwa małopolskiego, dlatego że no, obok jest gmina Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, gdzie zagrożone są ujęcia. Tam się zdarzają takie przypadki, że po prostu woda wytryska zanieczyszczona na powierzchnię, no i występuje w czymś w rodzaju gejzerów, takich samowypływów. Niestety jest to nieczysta woda, tylko woda zanieczyszczona, bo w związku z tym, że kopalnia była Rud Cynkołowiu, ona prowadziła swoją działalność, doprowadziła do zanieczyszczenia tych wód. Woda wypływająca z wyrobi z tej kopalni, woda pokopalniana jest bardzo silnie zanieczyszczona, zawiera dużo siarczanów, metali ciężkich, jest agresywna w stosunku do betonu. No nikt tego nie przewidział, budując domy i budując jakieś infrastrukturalne inwestycje. No i zagraża to również infrastrukturze.
0: A czy zagraża też rzekom, bo w końcu taka woda do jakiejś rzeki dopłynie?
1: No niestety tak, dlatego że uspokajano ludzi, bo woda wypełnia nie tylko rzeki, czy płynie do rzek, ale również wypełnia duże wyrobiska po wydobyciu piasku. I tutaj jakby no była taka narracja PR-owa stworzona przez niepoważnych ludzi, żeby jakby ludziom zamiennie, zamiast mówić o tej katastrofie, przedstawić coś pozytywnego, że jest atrakcja turystyczna, że będą zbiorniki z wodą tą pokopalnianą i to będzie po prostu po jeziorze olkuskie, tak jak Mazury. I były opowieści o tym, że mieszkańcy tego terenu nie będą musieli jeździć na Mazury czy nad Morze Bałtyckie, tylko sobie tutaj już się będą kopać w tych jeziorach i zbiornikach i rzekach, które za chwilę wrócą. No okazało się, że to jest po jeziorze strachu, dlatego że po pierwsze woda jest zanieczyszczona, po drugie jest agresywna w stosunku do betonu, a poza tym ciągle na tych terenach nawodnionych zachodzą zapadliska i niestabilne są również skarpy tych wszystkich zbiorników. Poza tym te zbiorniki były zrekultywowane i zalesione, proszę państwa, bo w Polsce jest taki przepis prawny, że nawet jak wiemy, że zbiornik górniczy zostanie zatopiony wodą kiedyś tam, to musimy go zalesić. No i wydano olbrzymie pieniądze, zalesiając dna takich wyrobisk górniczych, które wiadomo było, że się zatopią. To były wyrobiska odkrywkowe, czyli takie dziury, kamieniołomy, piaskownie. No i ten proces zatapiania kopalni przebiegł tak szybko, no ale urzędnicy mieli kilka lat, że nie wycięli drzew. I te wszystkie zbiorniki są bardzo groźne, dlatego że pod lustrem wody są normalnie stojące zatopione drzewa, więc tam no tam są czasami takie zdjęcia i filmy, które można byłoby wykorzystać w jakichś, no nie wiem, opowieściach katastroficznych. Lasy zatopione, zatopiona obwodnica, zbudowano drogę, wyobraźcie sobie państwo, i która została najpierw podziurawiona zapadliskami, a później zatopiona i droga jest nieprzejezdna, została zatopiona wodą. 4 metry wody zatopiło obwodnicę Bolesławia. Nikt się nie chce przyznać, kto projektował tą obwodnicę, w jaki sposób się stało, że nikt nie ostrzegł przed tymi zagrożeniami. Fakt jest taki, że wydano 8 milionów i nie ma winnego. No więc tam są zdjęcia apokaliptyczne, które pokazują jakby, że no, przyroda sobie poradzi, wszystko jest świetnie, natomiast ludzie prywatni, zwykli zostali zostawieni sami sobie, a nasi urzędnicy, decydenci jak zwykle tłumaczą się, że nie wiedzieli, że nie przewidzieli, że wydali zgody, że to ktoś inny, każą pisać tym ludziom do jednego urzędu, drugi urząd odsyła ich do drugiego urzędu, więc no trochę jest makabreska. Myśmy mieli razem z radnymi okazję uczestniczyć w Komisji Infrastruktury w środę, tak jak mój kolega Marcin Buchna, który uczestniczył wczoraj, więc no ci pozdrawiam go, ci wszyscy społecznicy muszą do Warszawy przyjeżdżać i mówić, jak wygląda rzeczywistość. No i ta komisja już działa przez rok, a nie miała okazji spotkać się z mieszkańcami, porozmawiać o ich problemach, bo my potrzebujemy, mówiąc o tych zmianach systemowych, bo ktoś mówi, zróbmy przepisy lepsze dla likwidacji kopalń, lepiej przygotujmy się do tego, uszczelnijmy prawo, zróbmy lepsze standardy. No tak, to wszystko musimy zrobić, ale musimy przede wszystkim doraźnie działać w 3 miejscowościach w gminie Bolesław, w miejscowości Bolesław Centrum, w miejscowości Chutki, Laski, gdzie potrzebne są już teraz środki finansowe i już teraz działanie, żeby ratować ludzi.
0: I to nie jest jedyne miejsce zagrożone w Polsce, bo jeszcze jest jedno, o którym wczoraj rozmawialiśmy przez telefon.
1: No jest takich miejsc wiele, bo jak teraz patrzę, ludzie się zwracają do nas o pomoc, ja też nie mogę wszystkim pomagać, ale mam takich podopiecznych w całej Polsce i ten wspólny mianownik jest taki, że to są katastrofy zgodne z ustaleniami, zgodne z pozwoleniami, że teraz ostatnio na pewno media rozgrzały przypadek zapory w Pilchowicach, to jest zapora na rzece Bóbr w Sudetach, czyli na południu Polski, na południowym zachodzie Polski, w rejonie Jeleniej Góry, gdzie no wymyślono, że trzeba remontować zaporę. Tam jest bardzo wysoka zapora, 62-metrowa, zbudowana jeszcze przed I wojną światową. Ciekawostką jest to, że otwierał ją cesarz Wilhelm II w 1912 roku. Ona została zbudowana po to, żeby przed powodzią chronić całą zlewnię Bobru. No bo Sudety, tam cała ta przestrzeń, jak państwo na pewno wiecie, ona jest narażona na powodzie. I po prostu, kiedy spada deszcz, woda płynie z dużą prędkością. No i jakby słusznie trzeba było tą zaporę remontować, bo nie możemy pozwolić, że zapora jest jakoś w słabym jakby stanie technicznym, bo kiedy by puściła, no te 62 metry słupa wody by zniszczyło całą przestrzeń poniżej. No ale nie wiadomo dlaczego ktoś wymyślił jakiś nie wiadomo skąd makabryczny sposób remontu, bo chodzi o to, żeby spuścić wodę z powyżej zapory. I spuszczono wodę z takim siłą i impetem, otwierając te dolne zasuwy w zaporze, że razem z wodą popłynęły różnego rodzaju osady. Dlatego, że taki zbiornik górny nad zaporą przez kilkadziesiąt lat, on jest czymś w rodzaju takiego odstojnika, w którym osadzają się różnego rodzaju osady nanoszone przez rzekę. One nie są czyste, zważywszy na to, że do rzeki trafiają ścieki. Więc w takim zbiorniku zaporowym, który jest nad zaporą, rosną takie osady i one tworzą coś w rodzaju takiej drugiej fazy. Jest woda i te osady. No i jak ruszono, te osady są zanieczyszczone. Zamiast spuścić wodę delikatnie, żeby nie naruszyć tej warstwy tych osadów i później próbować te osady jakoś wypompować, przefiltrować. Są takie technologie, oczywiście one są kosztowne. Zdecydowano się wszystko to wyrzucić jak w stajni Ałgiasza. No i ten cały osad, który zawiera substancje organiczne, zanieczyszczenia, w ogóle nie zbadano, ile jest tych osadów. W ogóle nie zbadano, jaki jest skład tych osadów. Nie przewidziano, że woda rozniesie.
0: Panie profesorze, jakie tego konsekwencje są?
1: No konsekwencje są takie, że trudne są do ustalenia. Cała rzeka potwornie śmierdzi, bo te osady odsłonięte gniją. One są jakby pozbawione dostępu tlenu. Kiedy odsłonimy je, każdy wie, jak woda zejdzie po powodzi. To jest straszliwy smród tych osadów. Wyobraźmy sobie zwielokrotniony taki smród. Wysoka temperatura. Zabrały te osady płynące w wodzie, cały tlen w wodzie. No i już na cały świat opisują to jako katastrofę ekologiczną. Setki, a nawet może miliony ryb uśmierconych, są zdjęcia makabryczne, jak te ryby są zbierane czerpakami martwe. No spuszczając te wszystkie zanieczyszczenia, zamiast je wychwycić w tym zbiorniku, usunąć, puszczono to w dół i już kolejne miejscowości donoszą, że u nich woda jest zanieczyszczona. Są takie filmy, że ryby takie, które ratują się przed tym, w górę rzeki się ewakuują do takich zbiorniczków, do takich małych jakichś potoczków, nawet spinając się po murach i betonowych ścianach. No więc to jest naprawdę katastrofa potworna. No i najgorsze jest to, że na początku odpowiedzialny za nią koncern państwowy mówił, że wszystko jest zgodne z normami i oni muszą zrobić remont. No tak, no musimy zrobić remont. Właśnie to jest ten wspólny mianownik tych wszystkich katastrof, które są zgodne ze wszystkimi.
0: Że nie ma odpowiedzialnych.
1: Nie ma odpowiedzialności, jest bezrefleksyjnie. Myślę, że do... Niesłuchanie specjalistów, tak, którzy ostrzegają przed problemami.
0: A są specjaliści na przykład w Akademii Górniczo-Hutniczej, w której jest profesor Mariusz Czop, gość Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: I w te pędy przenosimy się do Kijowa.
2: Wojna na Ukrainie.
0: I Dmytro Antonik, dzień dobry Dmytro.
3: Dzień dobry Krzysztofie, witam Państwa serdecznie.
0: Oczywiście docierają informacje o kolejnych bombardowaniach Kijowa w nocy ze środy na czwartek, a noc z czwartku na piątek, czyli ta noc, jaka była w Kijowie, jakie są konsekwencje poprzedniej nocy?
3: Ta noc dzisiejsza w Kijowie była spokojna w porównaniu do poprzedniej oczywiście, ale niespokojna w całej Ukrainie. Ponad 100 bezzałogowców i jeszcze kilka rakiet wystrzeliła Rosja w tej nocy, zabijając między innymi matkę z małą córeczką w obwodzie sumskim. I takie wiadomości my mamy oczywiście codziennie i niestety. I jesteśmy do tego niestety też przyzwyczajeni. Natomiast co do tej poprzedniej nocy, kiedy zdarzył się ten też makabryczny, użyję tego słowa, określenie ostrzał, to w tej chwili wiemy o 30 zabitych mieszkańców Kijowa, 30. I 8 osób są zaginionych. Nie wiadomo, ich los jest nieznany. Bo jeszcze rozbierane są gruzy zniszczonych mieszkalnych domów. To był, no, pod względem zużytej balistyki rosyjskiej, to był największy ostrzał Kijowa i niestety z 29 balistycznych rakiet 25 rakiet trafiło gdzieś w Kijowie. Tylko 4 zostały zestrzelone. Niestety taka jest smutna statystyka. Nie wiem, czym ona jest spowodowana. Być może brakiem tych najbardziej potrzebnych rakiet typu PAK-3, które używamy w Patriotach, czyli wyrzutniach przeciwkobalistycznych, przeciwkorakietowych. Tylko te wyrzutnie typu Patriot są zdolni do zestrzeliwania balistyki wroga. No i niestety taka jest straszliwa liczba tych ofiar w Kijowie. Dzisiaj w Kijowie jest dzień żałoby po tych zabitych. No i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, będąc przy ruinach jednego z takich domów, powiedział, że Rosja dostanie 100% odwet za to, co zrobiła z Kijowem i z innymi też miastami ukraińskimi.
0: Taktyka rosyjska się zmieniła po tych skutecznych atakach ukraińskich na infrastrukturę, szczególnie naftową rosyjską, czyli już nie atakują tych punktów infrastruktury energetycznej, tylko miasta.
3: W większości tak. Jest teraz, oni chyba zrozumieli, że nie da się nas złomić, więc udają się do taktyki absolutnie czystego terroru przeciwko cywilom przede wszystkim. Ale oni też rozumieją, że w na Ukraińców to działa tylko w sposób taki, że my jeszcze bardziej nienawidzimy Moskali, ale uważam, że ten akurat atak był skierowany, jego skutki, jego celem była wewnętrzna audytoria rosyjska, żeby pokazać, że o, zobaczcie, chachly nas atakują, tak, ale im jest jeszcze boleśniej. O tym wprost powiedział Putin na posiedzeniu partii Jedyna Rosja, że oni, że Ukraina, tak, on uznał wreszcie, że Ukraina atakuje Rosję, atakuje rafinerię, że jest nawet problem z benzyną, z paliwem, nawet to uznał. I powiedział o tym, że teraz importujemy benzynę z innych krajów. To jest bardzo śmiesznie. Ale powiedział o tym, że my jednak atakujemy Ukrainę i im jest boleśniej niż nam. No, pod względem tego, że Rosja atakuje nie infrastrukturę, ale infrastrukturę w tym, ale przede wszystkim naszych po prostu rodaków, zwykłych ludzi, to jest, tak, oczywiście nam jest boleśniej, bo my mamy więcej ofiar wśród zwykłych ludzi, mieszkańców Kijowa i innych miast.
0: A co na linii frontu się dzieje?
3: Linia frontu, no trzeba powiedzieć, że według różnych ocen różnych międzynarodowych organizacji, które pilnie śledzą za tym, co się dzieje na linii frontu. W maju Rosja okupowała 84 kwadratowych kilometrów ukraińskiego terenu, co jest chyba najmniejszy wskazownik od lat, a jeszcze nie ma statystyki po czerwcu. Myślę, że będzie jeszcze mniej, jeżeli 84 tych kilometrów, bo ich ofensywa, która jest nieustanna od no, bodajże 2023 roku, no, jest, no, buksuje, czyli nie ma posunięcia takiego wielkiego, jak oni sobie mówią w swoim telewizorze. Ale niestety trzeba przyznać się, że w Konstantynówce trwają walki bezpośrednio w centrum nawet miasta, czyli miasto jest teraz po prostu linią frontu. Sama Konstantynówka i to jest najbardziej bolesne. Mają też posunięcie w okolicach miasta Limań, które leży na szlaku do Słowiańska i Kramatorska. Tam trwają też zacięte walki, jak i zacięte walki trwają na południu, tam na południu od Zaporoża. Tam oni też próbują atakować. Ale z innej strony posunięcie mają tylko wyłącznie, tak jak powiedziałem, w Konstantynówce i jest już informacja, donoszą do nas, że rosyjskie wojsko na linii frontu bezpośrednio już odczuwa brak paliwa, co spowoduje też to, że oni wystrzeliwują mniej na przykład nawet tych dronów różnych typów, bo oni ich zasilają też przez agregaty, które działają, jak wiadomo, na benzynie lub na dieslu, a tego już mają mniej, bo my atakujemy ich logistykę na ich zapleczu. I to jest nasza teraźniejsza taktyka i chyba też strategia, żeby pozbawić bezpośrednio wojsko rosyjskie wszystkiego, co im jest potrzebne dla przeprowadzenia dalej działań zaciepnych.
0: Czyli mimo wszystko optymistyczny nastrój wśród wojska i mieszkańców Kijowa.
3: Tak, my nadal wierzymy w to, że zwyciężymy. My nadal wierzymy, że my obronimy nasz kraj, ale my widzimy, że niestety to nam kosztuje bardzo, bardzo drogo.
0: O czym powiedział w Poranku Wnet Dmytro Antoniuk. Dmytro, bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję wzajemnie, miłego dnia.
0: Bo już pod palmą w studio Radia Wnet przy Krakowskim Przedmieściu Michał Trzyśniewski. Michale, dzień dobry.
4: Witam, panie redaktorze.
0: Jak się masz?
4: Bardzo dobrze, piątek, a więc nastrój taki już, można powiedzieć, trochę imprezowy.
0: No to jeszcze jesteś w wieku imprezowym, zazdroszczę.
4: Pan redaktor to chyba na Saharze był na urlopie, tak się pan opalił.
0: Był wyższy z nad Sahary, to prawda. Był też w Warszawie, był też w rozmaitych miejscach w Europie. Rzeczywiście było ciepło, a dzisiaj już tak ciepło nie jest.
4: No to prawda, ten weekend rzeczywiście będzie mało słoneczny i znacznie zimniejszy niż poprzedni, także nie będziemy się wylegiwać na plażach.
0: Będziemy wylegiwać się przed telewizorem, bo kolejne mecze przed nami, Mistrzostwa Świata w pełni. Portugalia pokonała Chorwację. My tego meczu nie oglądaliśmy.
4: No nie oglądaliśmy, nie wiadomo komu kibicować.
0: Już teraz pozostała tylko Portugalia, tak jak przy naszym pulpicie realizatora Tomasz Rosłon. Dziękuję za realizację. Tam, kto tam jest tam naprzeciwko ciebie teraz? Tu.
4: Konrad. Ale nie Mędrzecki, tylko Tomaszewski.
0: I Hania Tracz wydała dzisiejszy poranek, 9:03, czas na wiadomości.

0: Dzień dobry, Michał Trześniewski. Zapraszam na Wiadomości Radia Wnet. Znowu drogo na stacjach. Dzisiaj posłowie będą debatować o prezydenckim projekcie ustawy dotyczącym karania za banderyzm. Jutro Stany Zjednoczone kończą 250 lat.
1: Wiadomości Wnet.
0: Ceny paliw wystrzeliły na stacjach benzynowych. Średnio za benzynę 95 zapłacimy 6 zł i 4 grosze, a za olej napędowy 6,23. Od 1 lipca przestał obowiązywać rządowy program CPN, ceny paliw niżej. Do poprzednich stawek wróciły obniżone na kilka miesięcy VAT i akcyza na paliwa. Przestały obowiązywać maksymalne ceny detaliczne paliw. O 9:00 rozpocznie się ostatni dzień posiedzenia Sejmu. W jego trakcie między innymi odbędzie się pierwsze czytanie prezydenckiego projektu ustawy, która ustanawia karę więzienia za propagowanie banderyzmu. Polska powinna europeizować spór z Ukrainą w sprawie ludobójstwa wołyńskiego, powiedział w Radiu Wnet doradca społeczny prezydenta Jacek Sariusz-Wolski.
2: Europeizować ten historyczny spór. Są do tego podstawy. W 2010 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję potępiającą UPA i Banderę. Zanim weszła Chorwacja do Unii Europejskiej, to w konstytucji odcięła się od chorwackich faszystów ustaszy. Także są precedensy. W lipcu jeszcze będzie głosowana rezolucja parlamentarna w sprawie Ukrainy. Wygląda na to, że poprawka mówiąca o potępieniu gloryfikacji UPA i Bandery ma szansę zostać przyjęta.
0: Sariusz-Wolski dodał, że Polska ma z Ukrainą nie tylko spór o historię, także spór geopolityczny. Liczba ofiar śmiertelnych kombinowanego ataku Rosji na Kijów wzrosła do 30. Do ataku doszło w nocy ze środy na czwartek. Potrzebujemy antyrakiet, powiedział w nagraniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Uderzyli wieloma rakietami balistycznymi, falami szachidów i innych dronów oraz dziesiątkami pocisków manewrujących. Zestrzeliliśmy 48 rakiet i 476 dronów. Niestety niektórych nie udało się zestrzelić. Mamy deficyt rakiet przeciwbalistycznych, mamy deficyt patriotów. Ważne, żeby Amerykanie i europejscy partnerzy byli bardziej aktywni w pomocy w tym zakresie. W tej wojnie Rosja nie ma innego argumentu oprócz balistyki.
3: Na korzyść swojej winy, krim swojej balistyki.
0: Tej nocy Rosjanie zaatakowali obwód sumski. Zginęły 4 osoby, w tym mama z dzieckiem. Stany Zjednoczone są gotowe do utworzenia w Polsce stałej bazy dla swoich wojsk, poinformował szef BBN-u Bartosz Grodecki w wywiadzie dla RMF FM. Wcześniej spotkał się z podsekretarzem obrony USA do spraw politycznych. Grodecki dodał, że rozmieszczenie brygady pancernej wycofanej ostatnio z Polski będzie przywrócone.
4: Stała baza jest na agendzie, jest duża wola do rozpoczęcia tego projektu. Ogromny wpływ oczywiście na taką decyzję mają bezpośrednie i bardzo dobre, przecież doskonałe relacje prezydentów. Co potrzeba? Potrzeba zacząć proces, czyli musimy złożyć możliwie szybko ofertę. Jeśli chodzi o dokończenie rotacji, wciąż czekamy na zakończenie prac planistycznych, ale co jest istotne, kwestia tego, czy ta jednostka przyjedzie, nie jest w ogóle kwestionowana. To znaczy będzie, która dokładnie i skąd zdecydują planiści.
0: Nie są znane szczegóły dotyczące ewentualnej stałej bazy. Szef BBN-u przekazał, że wymagana w tej sprawie będzie specustawa. Europoseł Patryk Jaki, który przebywa z wizytą w USA, mówi o stałych bazach, które mogą powstać w Polsce. W tej sprawie zamieścił nagranie w mediach społecznościowych.
5: Stałe bazy wojskowe Ameryki w Polsce coraz bliżej. Spotkaliśmy się z najważniejszymi ludźmi administracji prezydenta Trumpa, decydującymi w tej sprawie. Twórcami nowej strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, Andrew Beckerem w Białym Domu i Eldridgem Colbym w Pentagonie oraz zastępcami Marco Rubio w Departamencie Stanu. Stała baza zamiast rotacyjnej to wieloletnia polisa bezpieczeństwa dla naszego kraju. Każdy, kto będzie chciał zaatakować Polskę w przyszłości, będzie musiał się liczyć również z atakiem na żołnierzy USA. Nigdy w Europie państwo, które miało stałe bazy Stanów Zjednoczonych, nie zostało zaatakowane.
0: Jutro Stany Zjednoczone skończą 250 lat, jak świętują Amerykanie. Koncerty, flagi i potańcówki, mówił w poranku Radia Wnet amerykanista profesor Adam Prokopowicz.
1: Stany Zjednoczone już świętują od co najmniej tygodnia swoje urodziny. To świętowanie odbywa się niejako w dwóch obszarach, to znaczy jeden obszar to jest obszar federalny, to jest to, co się dzieje w Waszyngtonie, gdzie na przykład odbywają się różnego rodzaju koncerty. Jeśli Państwo byście dzisiaj przejechali się przez ten kraj, zobaczylibyście niesamowicie dużą ilość flag amerykańskich, niesamowitą dużą ilość informacji na temat potańcówek, na temat spotkań.
0: Z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych Ameryki jutro w Radiu Wnet przez cały dzień będą grane amerykańskie piosenki od Elvisa po Metallicę. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości, a teraz czas na informacje mundialowe.
6: Wiadomości sportowe.
7: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
8: Przed mikrofonem Tomasz Zapert. Hiszpania, Portugalia i Szwajcaria awansowały minionej nocy do 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata rozgrywanych w Ameryce Południowej, Północnej, przepraszam. Jako pierwsi na boisko w Los Angeles wyszli Hiszpanie i Austriacy. Zespół trenera Luisa de la Fuente potwierdził, że jest jednym z głównych faworytów mundialu i bez problemu wygrał 3-0. Dwie bramki strzelił Mikel Oyarzabal, a jedną Pedro Porro. Mistrzowie Europy nie stracili w tym turnieju jeszcze żadnego gola, a Unai Simon został najdłużej niepokonanym bramkarzem w historii Mistrzostw Świata. Zachował czyste konto przez 519 minut, na co złożyły się mecze w Katarze w roku 2022 oraz w trwającym obecnie turnieju. Zawodnik Athletic Bilbao poprawił osiągnięcie Włocha Waltera Zengi, który na mundialu w swojej ojczyźnie w 1990 roku nie puścił bramki przez 517 minut. W porywającym meczu w Toronto Portugalia pokonała Chorwację 2-1. Po widowisku bardzo emocjonującym, obfodującym w sytuacje podbramkowe oraz liczne zwroty akcji. Chorwaci jako pierwsi cieszyli się z gola. W 53 minucie 39 bramkę w drużynie narodowej zdobył Ivan Perisic. Kwadrans później z rzutu karnego wyrównał Cristiano Ronaldo, który zdobył swoją 11 bramkę w Mistrzostwach Świata, lecz pierwszą w fazie pucharowej. Było to zarazem jego 146 trafienie w reprezentacji i jestem pod tym względem absolutnym rekordzistą. Losy awansu w doliczonym czasie gry rozstrzygnął Gonzalo Ramos, posyłając głową piłkę do siatki, ale w 13 minucie doliczonego czasu gry Chorwaci cieszyli się z wyrównania, lecz po analizie VAR okazało się, że Joško Guardiol był na pozycji spalonej. Ta sytuacja będzie długo dyskutowana, zbudziła ogrom emocji wśród kibiców, trenerów, ekspertów, komentatorów. Myślę, że zapisze się w dziejach na pewno piłki nożnej. Mecz ten był też meczem doświadczonych kapitanów urodzonych w 1985 roku, mianowicie Ronaldo i Luki Modricza. Przez lata rozegrali razem w Realu Madryt ponad 200 spotkań, zwyciężali w Lidze Mistrzów, Superpucharze, UEFA, klubowych mistrzostwach świata, nie mówiąc o mistrzostwach Hiszpanii, pucharach czy superpucharach tego państwa. Natomiast ostatnie spotkanie czwartkowe nie przyniosło wielkich emocji. Vancouver, Szwajcaria wygrała z Algierią 2-0 po golach Embolo i Dnoje. Algieria nie była w stanie poważnie zagrozić bramce rywalom. Raziła zresztą też nieskutecznością. Szwajcarzy oszczędzali się zdecydowanie. Pierwsza w dziejach konfrontacja tych ekip miała szczególne znaczenie dla trenera Algierczyków Wladimira Petkowicza, Serba, który w latach 2014-2021 prowadził Helwetów, osiągnięcia z nimi m.in. 1/8 finałów Mistrzostw Świata w Rosji oraz ćwierćfinał Euro 2021. A dzisiaj mamy już zajętych więc 11 miejsc w czołowej 16 turnieju. O, 3 ostatnie zagrają dzisiejszej nocy: Australia z Egiptem w Dallas, Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka w Miami oraz Kolumbia z Ganą w Kansas City. Natomiast kolejny sport na antenie Radia Wnet o 17:10.
6: Wiadomości sportowe.
7: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
9: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
10: Reklama.
9: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
10: Trzeba, kolejny dzień rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry na warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Arcydiecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? To mikrofon podchodzi tam do tłumu.
11: Więcej sztuki!
12: Więcej sztuki!
11: Arcydeko!
12: Wiesław Szamborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
10: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sakrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
13: Po reklamie.
14: Prawo bez cenzury.
15: Oświadczenia majątkowe sędziów zawsze budzą duże zainteresowanie publiczne. Często ich wyroki budzą sprzeciw co najmniej jednej ze stron sporu. Wielu uważa, że taki, a nie inny wyrok może być sprawą podejrzaną. Większość chce więc jawnych oświadczeń majątkowych osób rozstrzygających o naszych różnych żywotnych sprawach. Chce się im przyglądać, by przekonać się, że status majątkowy sędziów jest związany z uczciwie wykonywaną pracą orzeczniczą i ma pokrycie w legalnych źródłach ich dochodów. Sprawy oświadczeń majątkowych sędziów i ich upublicznienie łączą się jednak z różnymi problemami prawnymi i konstytucyjnymi. Główny problem z nimi związany wynika z konfliktu między zasadą jawności życia publicznego, a ochroną prywatności i bezpieczeństwem państwa i tychże sędziów. W Europie istnieją różne systemy i zakresy upubliczniania oświadczeń o statusie majątkowym sędziów. Od w zasadzie pełnego i szerokiego dostępu do tych oświadczeń, przez powszechny dostęp z ograniczeniami, do systemu tylko wyjątkowo upubliczniającego oświadczenia majątkowe na wniosek. Celem ich wszystkich jest zapobieganie korupcji w tych środowiskach, nielegalnemu bogaceniu się i konfliktom interesów. Europejskie Trybunały ETPC i TSUE w swych orzeczeniach potwierdziły, że publikowanie online oświadczeń majątkowych sędziów jest zgodne z prawem do prywatności, jeśli służy interesowi publicznemu, to jest walce z korupcją. Najbardziej dostępny i szeroki prawny system upubliczniania oświadczeń majątkowych sędziów jest w Polsce. Oświadczenia są jawne i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Sądów Apelacyjnych. Są też dostępne online. Anonimizuje się jedynie dane adresowe i inne umożliwiające lokalizację nieruchomości. Podobnie szeroki jest system w Rumunii, Albanii i ciekawe na Ukrainie, co jednak nie zapobiega panoszącej się tam powszechnie korupcji. Łatwy dostęp do informacji o sytuacji majątkowej sędziów jest też na Litwie, na Łotwie czy w Słowenii. Z dostępem online. W Europie Zachodniej, to jest we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, dostępność do wiedzy o stanie majątkowych sędziów jest bardziej ograniczona. Oparta jest ona nie na szczegółowych oświadczeniach o poszczególnych elementach majątku sędziego, a głównie na ogólnych deklaracjach o interesach, o działalności dodatkowej i otrzymywanych prezentach. Deklaracje niektórych sędziów są publikowane. W Europie Zachodniej kładzie się większy nacisk na ochronę prywatności sędziów, zaś w pozostałych krajach, głównie postkomunistycznych, dominują względy ochrony antykorupcyjnej, czyli ochrona interesu publicznego, co w pewien sposób świadczy o historycznych doświadczeniach tych państw z okresu komunizmu. Jednak w większości państw zachodnioeuropejskich oświadczenia majątkowe sędziów nie są dostępne online, powszechnie i dla każdego. Niektóre państwa ograniczają się do wewnętrznej weryfikacji oświadczeń majątkowych przez uprawnione organy i bez szerszej ich publikacji. Przepisy antykorupcyjne dla sędziów w Polsce wprowadziły w 2016 roku jako zasadę szeroką dostępność publiczną, też online, do wiedzy o stanie majątkowym sędziów, przewidując też jednak wyjątki dla nieupubliczniania tych informacji. Po 10 latach od funkcjonowania tej ustawy okazało się, iż przepisy te nie spełniają zakładanych celów i wzbudziły kontrowersje konstytucyjne. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego w 2023 roku zaskarżył je do Trybunału Konstytucyjnego, który w niedawnym wyrokiem z 2 grudnia 2025 orzekł o niekonstytucyjności przepisów nakazujących publikację oświadczeń majątkowych sędziów i asesorów w Biuletynie Informacji Publicznej. niekonstytucyjną okazała się też nadmierna ingerencja w prawo do prywatności sędziów, skutkująca utratą kontroli sędziów nad własnymi danymi, wpuszczonymi online do obiegu powszechnego i tam dalej przetwarzanymi. Wyroki Trybunału Konstytucyjnego, mimo iż zgodnie z konstytucją mają moc powszechnie obowiązującą, są ostateczne, nie są jednak w Polsce respektowane przez prezesów sądów jawnie zbuntowanych przeciwko konstytucji i nie uznających Trybunału Konstytucyjnego ani jego orzeczeń. Oświadczenia majątkowe sędziów są więc nadal, mimo wyroku Trybunału z grudnia 2025, publikowane wbrew wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego. Przeciwdziałanie korupcji jest konieczne w każdym środowisku, ale wątpliwe okazały się środki i skutki ich stosowania. Beneficjentami ujawnianych publicznie oświadczeń majątkowych, jak informowano, były też obce służby. Powszechna dostępność online do wrażliwych informacji o sędziach ogranicza prawo sędziów do prywatności, ale też ogranicza ich bezpieczeństwo. Wydaje się wystarczające, że oświadczenie majątkowe weryfikują prezesi sądów, służby skarbowe, finansowe, służby specjalne czy prokuratura. Z drugiej zaś strony konstytucyjna zasada jawności życia publicznego wymaga, by także społeczeństwo miało dostęp do wiedzy o sposobie gromadzenia majątku przez osoby decydujące o ważnych dla nas sprawach. Ze swego własnego doświadczenia wiem jednak, że rolę reprezentantów społeczeństwa w dążeniu do uzyskiwania wiedzy o stanie majątkowych sędziów przyjęły na siebie, mocno uzurpatorsko, głównie media i różne organizacje pozarządowe. Niestety bardzo często z inspiracji politycznej. Szczególnie media, w większości finansowane z zagranicy, zwalczające tendencje demokratyczne w Polsce, chowając się za demagogicznymi hasłami obrony ubogich, prostych Polaków przed polskimi urzędnikami państwowymi, politykami i sędziami, rzekomo w interesie publicznym, publikują dane z wybranych oświadczeń majątkowych dostępnych na stronach sądów apelacyjnych Biuletynu Informacji Publicznej. Epatują następnie czytelników tymi zniekształconymi już po drodze danymi, suflując im nieuczciwy sposób uzyskiwania środków przez ocenianych urzędników i sędziów. Tak ustawieni, zmanipulowani czytelnicy poniżają i obrażają następnie funkcjonariuszy państwa polskiego. Czasem podnoszone zastrzeżenia okazują się trafne, ale bardzo często są wymyślonymi atakami zagranicznych, zatroskanych tabloidów, kryjących się za dobrem społecznym zwykłych ludzi w Polsce. Żądania udostępnienia informacji o stanie majątkowym sędziów, mediom i stowarzyszeniom z reguły wykorzystywane są do ataków politycznych na nielubianych sędziów. Kłamliwe rozgrzebywanie ich zasobów ma jedynie rzucić cień na tego czy innego sędziego. Pamiętam, co lewackie środowiska wyczyniały z panią prezes Trybunału Konstytucyjnego Julią Przyłębską, w żywe oczy kłamiąc czytelnikom na temat jej nieruchomości i szczując czytelników na nią i jej rodzinę. Podobne praktyki związane z ujawnianiem stanu majątkowego miały miejsce w przypadku obecnego prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego i innych zresztą sędziów Trybunału. W moim przypadku, po corocznych kolejnych medialnych atakach na mnie za moje, w cudzysłowie, nienależne bogactwo, po prowokowanych tymi atakami, przeinaczeniami i szczuciem atakach na mnie w miejscach publicznych, słownych, ale i fizycznych, ostatnie lata składałam już wnioski o nieupublicznianie mego oświadczenia majątkowego. Mimo to media wymyślały niestworzone rzeczy o moich zasobach finansowych. A na przykład Super Express po moim odejściu w stan spoczynku pytał czytelników, czy Pawłowicz w ogóle powinna dostać odprawę, choć na zasadach ogólnych należy się ona każdemu sędziemu i pracownikowi. Kłamiąc na temat tej odprawy, media prowokowały obelżywe ataki na mnie, niemal jak na jakiegoś złodzieja. Jacyś czytelnicy atakowali i atakują mnie potem, oskarżając o ich własne niskie emerytury po 20-30 latach pracy. Tymczasem ja też pracowałam. Całe zawodowe życie, 50 lat plus studia, czasem bez przerw na soboty i niedzielę. W taki niestety często agresywny i nieuczciwy sposób wykorzystywane jest przez media prawo do informacji o stanie majątkowym sędziów. Z pewnością tak realizowany dostęp do wiedzy o sprawach

0: i łatwy dostęp online dla każdego w sprawach majątkowych sędziów stanowi dla tych sędziów bezzasadną, trwałą szykanę, a często stwarza zagrożenie też dla ich bezpieczeństwa. Krystyna Pawłowicz. Prawo bez cenzury.
1: Reklama.
2: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
1: Po reklamie.
3: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
4: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
5: Dzień dobry Państwu. Witamy dzisiaj wszystkich słuchaczy starych i nowych w nowej kolejnej odsłonie naszego programu Antywiatrakowców. Dzisiaj bez Konrada Mędrzeckiego, który opuścił wody Wisły i zanurkował w Bałtyku. Zbliża się w tej chwili do Kołobrzegu w celach kulturalnych, czyli festiwalu piosenki pamięci Gintrowskiego, Przemysława Gintrowskiego, a również przy okazji sprawdzi sytuację wiatrakową, która też w tamtych okolicach się mocno rozwija. Po drugiej stronie mikrofonu profesor Ludwik Pieńkowski.
6: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
5: I dzisiaj mamy takie poważne wydarzenie, które profesor by nam omówił, czyli ogłoszenie 30 czerwca polskie sieci energetyczne ogłosiły coś takiego, co się nazywa przywołanie na rynku mocy. I wszyscy zwrócili uwagę, że to się wydarzyło i że to właściwie nic się nie wydarzyło ważnego. Więc może nam profesor objaśni, czy to było ważne, czy nieważne, czy groźne, czy zapowiadało coś, czy po prostu...
6: Po pierwsze, nic się nie stało i to jest ważne. Tak. Po drugie, jest mechanizm...
5: Polacy nic się nie stało.
6: Tak, Polacy nic się nie stało, tak. Po drugie, to pokazuje, że system przewiduje operacje, które może wykonać krajowy operator Polskiej Sieci Elektroenergetyczne, żeby utrzymać stabilność systemu. Takie ogłoszenie zdarzyło się po raz trzeci. I co ono oznacza? Oznacza, że wszyscy, którzy mają obowiązek zapisany w ustawach w umowach do dostarczenia mocy, no, żeby dobrze pilnowali, żeby tego obowiązku dotrzymać, no bo jeżeli nie dotrzymają, no to tu kary będą bardzo duże. To zarówno chodzi o to, żeby dostarczyć moc, jak również, żeby odbiorcy przemysłowi odłączyli takie urządzenia, które w umowach zapowiedzieli, że mogą odłączyć, no po to, żeby zachować stabilność systemu. Dlaczego do takiego kryzysu doszło 30 czerwca?
5: A kiedy się ogłasza? Z jakiego powodu się
6: ogłasza? Wtedy, kiedy wydaje się, że w ciągu najbliższych godzin może dojść do sytuacji kryzysowej. 30 czerwca taka sytuacja zaistniała, bo był bardzo upalny dzień i przewidywano, że ludzie nie wyłączą klimatyzatorów po zachodzie słońca, bo póki słońce świeciło, to te klimatyzatory były napędzane panelami, więc się bilansowało, ale po zachodzie słońca już się nie bilansuje. Po drugie, rozpoczęły się jakieś planowe remonty urządzeń, były też drobne awarie znane operatorowi i to spowodowało, że ocenił, że sytuacja jest na tyle poważna, że należy takie przywołanie ogłosić. Trwało ono od godziny 18 do 22.
5: Przecież nie najdłużej, tak. To właśnie tutaj wyczytałem, że się ogłasza, bo oni ogłaszają, PSE ogłasza takie przywołanie wtedy, kiedy rezerwy są poniżej 9% względem oczekiwanego zużycia energii elektrycznej. I to jest w sumie... Czy jeszcze profesor jest coś dodać?
6: No, to pokazuje właśnie, jaka jest sytuacja latem. Od wielkiego poczucia dobrobytu do poczucia wielkiej nędzy jest tylko parę godzin, bo o godzinie 13.30 czerwca była olbrzymia produkcja z fotowoltaiki, a już 6 godzin później było zagrożenie kryzysem.
5: No i to oczywiście wiatr zawiódł.
6: Oczywiście jeszcze 30 czerwca słabo wiał wiatr, co też przyczyniło się do konieczności takiego ogłoszenia. No i co oczywiście skłania do głębszych refleksji.
5: Właśnie, bo tu można sobie spojrzeć na statystyki mocy dyspozycyjnych. W tej chwili mamy wielki run na budowę wiatraków i fotowoltaiki.

0: która coraz bardziej się rozwija, jest z jednoczesnym zamykaniem elektrowni węglowych. I ta moc dyspozycyjna, można zobaczyć na takich zestawieniach polskich sieci energetycznych, moc dyspozycyjna, czyli moc, która rzeczywiście dysponujemy, operator dysponuje, to ona w 2024 i 2025 roku się praktycznie nie zmieniła. Wynosi tyle samo, mimo znaczącego wzrostu źródeł prądu typu OZE, czyli wiatraki, głównie fotowoltaika i wiatraki. I ta sytuacja była dość przewidywana dawno, że od wielu lat już, nawet 5 lat temu pisano takie publikacje, że może grozić coś takiego. I oczywiście przywołanie na rynku mocy to nie oznacza, że nastąpiła katastrofa, ale byliśmy dosyć tego blisko i z drugiej strony no te umowy umowami, ale czy dana elektrownia, czy źródło prądu będzie w stanie dostarczyć ten zakontraktowany prąd, to się może okazać dopiero w praniu. I stąd to ogłoszenie, że no przygotujmy się, bo być może trzeba będzie uruchomić. Rozumiem, że wtedy również opłaty za prąd są wyższe.
1: Tak, to jest to opłaty. To znaczy po każdej cenie. To
0: a skąd się ta cena?
1: No ta cena.
0: Jest jakaś rynkowa wtedy?
1: Wtedy jest jakaś taka spotowa cena i tutaj szacunki były, że to było tam 2000 zł za megawattogodzinę czystej energii, nie mówię o żadnych kosztach, które są związane z tym, co jest na naszych rachunkach, które są mniej więcej 2 razy wyższe niż to, co podaje. Czyli jak na naszych rachunkach płacimy mniej więcej 1000 zł za megawattogodzinę obecnie, no to tutaj przy takiej cenie prądu byśmy zapłacili 2000 zł. To jest już strasznie drogo, tak? Ale to przez parę godzin coś takiego trwa.
0: Krótko trwa. No chyba, że dojdzie do blackoutu, wtedy
1: no to wtedy koszty są inne. Tak. Tutaj zwraca słusznie, pan zwrócił uwagę, że dochodzi do tego, że moce te dyspozycyjne są mniej więcej na stałym poziomie. Ale pragnę podkreślić, że ich warunki biznesowo-ekonomiczne są coraz trudniejsze, dlatego że coraz bardziej są wypierane z rynku wtedy, kiedy da się zarobić, a wypierane przez prawo, że OZE ma pierwszeństwo w dostępie do sieci.
0: Czyli nie opłaca się trzymać tych rezerw.
1: No tak? I te rezerwy coraz trudniej utrzymać, coraz trudniej motywować, żeby to było zawsze sprawne i gotowe, jak samochód odstawimy na miesiąc, to nie wiadomo, czy samochód odpali, prawda?
0: No chyba, że nie jest elektryczny, to odpali, bo elektryczny
1: może
0: nie
1: odpali. Się rozładuje.
0: W ciągu miesiąca to nie zupełnie, ale właśnie też przy tej samej okazji takich problemów, no to mówi się o tym, o elektrowniach gazowych, które mają być tą rezerwą wspierającą niestabilne źródła prądu, ale również o tak zwanej energii atomowej się mówi, no która po prostu jest jakimś takim króliczkiem, za którą gonimy, nie możemy dogonić. Gdyby była oczywiście elektrownia atomowa, no ale jedna, czy może 5 albo 10, no to wtedy taka sytuacja by nie wystąpiła. Ale teraz jeszcze tylko jedną sprawę z tym związaną, może byśmy omówili, że ten projekt ustawy o przyspieszeniu budowy realizacji inwestycji w energetyce atomowej przeszedł komisję sejmową i posuwa się dalej w procesie legislacyjnym. Natomiast zdumiało mnie tam jedno stwierdzenie, że komisja zwróciła uwagę, pewną poprawki wniosła i te poprawki mają taki dziwny charakter, ponieważ w ustawie ta ustawa miała dotyczyć przyszłych inwestycji. I można byłoby tak, no niestety, domniemywać, że może by nie objęła Choczewa. Więc komisja to podniosła, że jednak, żeby już te istniejące mogły korzystać z tej uproszczonej ścieżki. Więc może ta elektrownia powstanie, jak profesor ocenia, czy mimo... Bo tam już jest te 2 lata przyspieszenia dzięki tej ustawie wliczone. Podobno tak wszyscy mówią. Nie wiem, czy
1: inwestycja w Choczewie jest jedyną inwestycją w energetykę jądrową, o której możemy mówić, że jest inwestycją. Są uruchomione znaczne środki, liczone w miliardach. Wiadomo, jaka technologia, wiadomo, jaka lokalizacja. Wydane są zgody środowiskowe, lokalizacyjne. Państwowa Agencja Atomistyki rozpatruje wniosek o wydanie zezwolenia, czyli głównie bada raport bezpieczeństwa, wstępny raport bezpieczeństwa. Także tu możemy mówić o budowie. Wszystko inne, co w energetyce jądrowej słychać, no, wprowadza moim zdaniem dużo więcej szumu niż jakiś realny.
0: Nie, patrzymy na tą jedną, która tak, to, w pewnym sensie budowie, się realizuje. Można, to, znaczy, budowie, jak tak. Można powiedzieć, no bo wiatraki też są na morzu, tam Orlen i PGE inwestują, no to też są inwestycje. Z tym, że one się opierają na bardzo korzystnych kontraktach różnicowych i z punktu widzenia inwestora to są inwestycje, razem, że my za to zapłacimy, to jest inna sprawa. Czy teraz może zakończymy sprawę tę...
1: Tutaj z wydarzeń tygodnia wydaje mi się, że najważniejsze zostały omówione. Przejdziemy właśnie do spraw legislacyjnych, może w szerszym wydaniu.
0: Profesor ma wielki pomysł, więc to może po piosence,
1: którą nam pan zaraz uruchomi.

0: Witamy Państwa ponownie. To była Laura Branigan, która z okazji 74. rocznicy przywołaliśmy jej piosenkę Self Control. Teraz profesor Pienkowski przedstawi nam swój kolejny projekt kolejnej ustawy, która miałaby porządkować sprawę fotowoltaiki, opłat i porządku, żeby to działało rozsądnie. Ja tutaj tak nadmienię, że pisanie ustaw jest dosyć skomplikowane, dlatego jak kiedyś miałem okazję zobaczyć założenia ustawy, która wnosiła o dodatkowe opłaty za cukier w napojach, i te założenia to było pół strony, a potem zobaczyłem ustawę, która liczyła sobie prawie 100 stron, czy była obudowana paragrafami, rozporządzeniami, odwołaniami, i których nie można się było doczytać w ogóle, o co chodzi. W założeniach było jasne,
1: tak
0: to i dlaczego. Natomiast sama ustawa była trudna, także tutaj podziwiamy naszego profesora, że to już kolejna ustawa. Prosimy objaśnić nam, na czym to polega.
1: Pracuję nad założeniami dwóch ustaw. O jednej była trochę mowa tydzień temu i w ogóle, już wiele tygodni temu. Natomiast wydarzenia właśnie z wtorku, z 30 czerwca, skłonili mnie do spisania bardzo szybko założeń, które od dawna miałem już przemyślane. Jak to jest, że żyjemy w sytuacji, że o godzinie 13 30 czerwca była olbrzymia produkcja fotowoltaiki, w ogóle kraj opływał mlekiem i miodem, a o godzinie 20 krajowy dyspozytor mocy mówi, że wzywa wszystkich, którzy mogą coś produkować, żeby produkowali po każdej cenie. Gdzie jest problem? Jak do tego doszło? Otóż w fotowoltaice w Polsce mamy obecnie wśród prosumentów, czyli skupimy się na tych małych instalacjach przydomowych, 1 600 000 prosumentów. Łączna moc szczytowa właśnie o godzinie 13, przykładowo 30 czerwca, to jest prawie 14 gigawatów. No to jest bardzo, bardzo dużo. Ale dlaczego te instalacje powstały? Bo ustawodawca przewidział taką zachętę, żeby sieć elektroenergetyczna była potraktowana jako taki sezonowy, czyli wielomiesięczny magazyn energii. Czyli właściciel paneli fotowoltaicznych latem produkuje energię, którą sieci elektroenergetyczne skupują, pobierają, i zimą, gdy właściciel tych paneli fotowoltaicznych będzie chciał ogrzewać na przykład dom za pomocą pompy ciepła, no to tą energię odbiera. No, jak każdy magazyn energii, ten też ma sprawność wyjątkowo dobrą, praktycznie nieosiągalną technicznie sprawność 80%.
0: No, ale ktoś za to płaci, prawda?
1: No, ktoś za to płaci, no to za to płacą wszyscy uczestnicy rynku, czyli korzyści mają ci, którzy zainwestowali, natomiast płacą za ten magazyn, za jego obsługę wszyscy. W roku 2022 to zostało zmienione i już nie jest to tak korzystne. I dla przykładu, jeżeli mamy dom zużywający rocznie 5 MWh energii elektrycznej z instalacją o mocy maksymalnej 6 kW w piku, to w tej starszej umowie jego zysk wynosił 4600 zł rocznie i pokrywał w całości koszty energii elektrycznej, bo to była taka zbilansowana instalacja. Pod 1 kwietnia 2022 roku taka sama instalacja daje zysk o 1700 zł mniejszy. Ale oczywiście w przestrzeni publicznej jest dużo szumu na temat sprawiedliwości społecznej, niesprawiedliwości, dlaczego jedni mają większe zyski, drudzy mają mniejsze. I ta dyskusja tłumi zasadniczy temat, mianowicie to, że sieci zostały potraktowane jako taki darmowy albo tani magazyn, co oczywiście kompletnie kłóci się z propagandą, tak, która mówi, żeby ludzie budowali magazyny energii.
0: W ogóle nie magazynowana ta energia.
1: Ona nie jest magazynowana, po prostu mniej węgla jest spalane. Ona jest magazynowana w węglu, tak? Bo mniej węgla i w gazie. Mniej węgla i gazu jest spalane latem, a więcej węgla i gazu jest spalane zimą. No ale z punktu widzenia właściciela panelu fotowoltaicznego to pracuje tak jak magazyn. Wobec tego nie ma żadnego zainteresowania biznesowego, ekonomicznego, żeby sami budowali takie magazyny, w szczególności ci, którzy mają te umowy starsze. Ale Jak do tego doszło? Otóż prawo mówi, że no, tą energię będziemy skupować i w szczególności te starsze umowy mówią, że gwarantują to przez 15 lat. Natomiast no, nie jest powiedziane, nie wiem, nie ma żadnego obowiązku wynikającego z tych umów, że w każdej chwili ta energia musi być skupiona. A popatrzcie Państwo, jaka sytuacja właśnie w takim typowym, gorącym dniu 30 czerwca zaistniała. No, że o godzinie 13 wszyscy chcieli sprzedawać tą energię elektryczną. I nie ma żadnego mechanizmu ekonomicznego, który by spowodował, żeby właściciele paneli fotowoltaicznych chcieli tą energię sprzedać o godzinie 22, o 21, czyli aby zmagazynowali ją u siebie w przydomowych albo w lokalnych magazynach energii na te kilka godzin. I żeby taki mechanizm wprowadzić, no to podstawowe założenie właśnie tej propozycji ustawy jest, żeby wprowadzić opłatę od eksportu mocy.
2: Nadal zachować przez producenta, tak?
1: Nadal zachować prawo, że cała energia, którą wyprodukuje, to będzie odebrana. Nadal, że będzie odebrana latem, a będzie mógł ten prosument pobrać tą energię zimą. Raz czy w rozliczeniu w kilowatogodzinach, tak jak w tych starszych umowach. W nowszych umowach to nie jest już darmowy magazyn, bo jest rozliczany w złotówkach. Jest skupowana tania energia latem, a prosument drogą energię musi odkupywać zimą. Ale
2: to już się mniej opłaca wtedy.
1: To się mniej opłaca, właśnie różnica jest 1700 zł rocznie. No powiedziałbym, że dla ludzi, którzy mają domy, dla większości ludzi, którzy mają domy i zużycie energii powyżej 5 megawattogodzin rocznie, roczny przychód w wysokości 1700 zł, no można na różne sposoby skompensować. No, oczywiście są ludzie mniej bogaci, bardziej bogaci, ale przypuszczam, że dla tych, którzy zainwestowali w panele fotowoltaiczne, to akurat to nie jest motywacja do tego 1700 zł.
2: No i plus dopłaty jeszcze do instalacji były.
1: No tak, ale mówię o kosztach operacyjnych. O zyskach operacyjnych. I teraz jak to zrobić? No, zgodnie z prawem unijnym, zgodnie z polskim prawem, nałożyć opłatę taką eksportową w zależności od tego, jaka jest moc zainstalowanych paneli fotowoltaicznych i czy jest ona zgodna z tymi możliwościami sieci. Czyli w takim dniu przykładowym 30 czerwca, aby taki właściciel paneli, jeżeli będzie chciał zdeponować na te kilka miesięcy energię o godzinie 21, no to opłata jest zerowa. Proszę bardzo, zapraszamy do tego. Ale jeżeli by nadal chciał deponować tą energię o godzinie 13, to mówimy nie, to nie wolno, ponieważ to zagraża stabilności sieci.
2: Czyli wyłącza się.
1: Wyłączyć albo wprowadzić zaporową opłatę eksportową po to, żeby chronić wszystkich innych. Opłaty te mają ochronić przede wszystkim stabilność sieci. Mają wprowadzić też taką sprawiedliwość społeczną, bo dzisiaj jest taka sytuacja, że żeby te sieci miały dużą przepustowość, żeby o tej godzinie 13 no jednak przyjąć jak najwięcej tej energii, no to one są bez przerwy rozbudowywane i one są rozbudowywane na koszt wszystkich płacących rachunki za prąd. A korzyści czerpią tylko ci, którzy zainwestowali.
2: To trochę tak jak z drogami. Prawda? Drogi są finansowane z ogólnych podatków, a handlowcy i użytkownicy jeżdżą. A czy profesor przewiduje tam magazyny w postaci elektrowni szczytowo-pompowych? Bo wtedy jest tani prąd.
1: No elektrownie szczytowo-pompowe
2: przynajmniej na jakiś czas mogą oferować.
1: Tak, ale to są olbrzymie inwestycje państwowe. Tu skupiłem się przy tych założeniach na
2: administracyjnych opłatach.
1: Na magazynach mniejszych, tak? No, bateryjnych. I pragnę też zwrócić uwagę, że mieliśmy w zeszłym roku tragiczne doświadczenie pożaru w Markach pod Warszawą domu, w którym była fotowoltaika. No nie znam raportów końcowych, co było powodem tego pożaru. W szczególności bardzo by mnie interesowało, czy fotowoltaika i magazyn energii odegrał tam istotną rolę. Skąd takie podejrzenie? No bo magazyny energii są wprowadzają dodatkowe ryzyko.
2: Każdy tu powiedzmy może dosłownie, co to są te magazyny.
1: Magazyn energii, czyli tak bateria. Bateria,
2: akumulator. No właśnie, bo każdy wie, jak jest akumulator i się grzeje w laptopie, czy w czymś, to wie, że czymś grzać. Tak. Magazyn energii to jest taki wytrych, który, słowo wytrych, które mówi, a nie oddaje tak naprawdę istoty. Oczywiście, może by to być elektrownia szczytowo-pompowa, to też jest magazyn.
1: No tak, ale tak, tego żadnego.
2: Ale domowego, w domowej, domowe to może tak być de facto chodzi wyłącznie o akumulatory. Czy są jakieś inne technologie?
1: Nie, nie ma żadnej innej technologii, no tak, tutaj dostępnej akumulatorowej. Ale tu założenia do tej ustawy też proponuje taki element, będzie lokalny magazyn energii. Jeżeli mamy osiedla domków jednorodzinnych, to takie stacje transformatorowe niskiego napięcia są co kilkaset metrów, co kilometr i to są takie naturalne punkty, w których takie lokalne magazyny energii mogłyby powstać. Jaka jest tego zaleta? No nie wprowadzamy ryzyka bezpośrednio w sąsiedztwie zabudowań. Ryzyko pożarowe przede wszystkim jest mniejsze. Po drugie, no organizujemy społeczność lokalną, która dba o to, żeby lokalnie nie dochodziło do awarii, bo taka sieć, która na takim osiedlu, gdzie wszyscy mają panele fotowoltaiczne, ryzyko awarii jest większe, no bo istnieje możliwość.
2: Zwłaszcza latem, kiedy to się nagrzewa i tam może dojść do pożaru, bo to po prostu tak działa. Temperatura robi swoje, można powiedzieć.
1: I wykorzystanie też prawa własności, że to jest, teren jest już, że tak powiem, zaopiekowany przez dystrybutora energii elektrycznej, także to jest drugie założenie. Czyli podsumowując, są dwa elementy. Jedno, żebyśmy wprowadzili opłatę za wprowadzenie mocy do sieci wtedy, kiedy ta sieć jest narażona na załamanie. I druga rzecz, żebyśmy tym samym wprowadzili zachętę do tego, żeby powstały fizyczne, lokalne magazyny energii.
2: I buforowałyby po prostu.
1: Buforowały i taka sytuacja jak we wtorek 30 czerwca, żeby była amortyzowana, żeby choć część tej energii z fotowoltaiki przeszło przez faktyczne, realne magazyny. No i żeby użytkownicy paneli fotowoltaicznych poczuli odpowiedzialność za całość energetyki w Polsce, a nie jedynie prezentowali siebie, wypinali piersi do orderu, że my ratujemy planetę, bo planeta płonie.
2: Tak, ale to jest odwoływanie się tutaj, to nie bardzo działa, ponieważ jak się opłaca, to po prostu jest tak samo, powstają wiatraki, bo po prostu inwestorom się opłaca. Natomiast 26 czerwca na jakimś tam wystąpieniu przedstawiciel czy prezes E.ON Polska, tego operatora niemieckiego, kiedyś RWE, powiedział coś takiego. Polacy akceptują wysokie ceny energii, o ile są stabilne. Czyli w zasadzie rozwiązał tu problem profesora. Niech prąd będzie, a czy on będzie 10 razy droższy, czy nie, to według niego to po prostu my zaakceptujemy.
1: Tak powiem, prezes E.ONu reprezentuje interesy E.ONu.
2: Ale stara się wpłynąć na nasze postrzeganie, żebyśmy się czuli winni albo zadowoleni, że płacimy wysokie ceny.
1: Nie warto dyskutować, moim zdaniem.
2: Ale on to mówi, żebyśmy to usłyszeli. I troszeczkę mi się wydaje, że czas na ta sprawa fotowoltaiki, to o której profesor mówi, tych problemów net meteringu, to nie pojawiła się w tej chwili, tylko ona jest od bardzo dawna i wydaje mi się, że czas na taką ustawę był bardzo dobry wcześniej, ale jakoś nikt nie miał pomysłu i tak jestem raczej przekonany, że ustawodawca, który poprzednio tę ustawę, czy powiedzmy pewne regulacje, bo może być kilka w oparciu o rozporządzenia czy dyrektywy unijne, no to doskonale wiedział, co robi. Nie chodziło o to, żeby to propagować, niezależnie od kosztów, plus to, że to jest oczywiście zielone. No ja bym tutaj także troszeczkę taki optymistyczny, jak profesor mówił, że powinniśmy zrobić, będzie dobrze, jeżeli to będzie, nie będzie ETS-u, będą sieci, będzie energia atomowa, to będzie dobrze, będzie trochę elektrowni węglowych. No elektrownie węglowe zamykamy. Do 2028 roku mamy zamknąć kolejne 6 gigawatów.
1: No tak, to wykracza troszkę po to.
2: Nie, tak, tylko mi chodzi o ten wishful thinking. I tutaj pan Marek Budzisz 1 lipca w radiu miał takie wystąpienie, które słów tutaj nie przytoczę, który właśnie mówił o tym rozmowach przy kawie, przy herbacie, przy piwie, gdzie po prostu się mówi, jak powinno być, a nie ma
0: nie ma żadnej ogólnej woli, ani nie ma sprawczości. I to jest troszeczkę pewien taki tutaj problem. Ja bym tu może, żeby domknąć tę sprawę tego wishful thinkingu, właściwie to może jeszcze jedno, mogę jeszcze wspomnieć o, że jeszcze było jedno wydarzenie poprzedzające tę katastrofę.
1: Nie było katastrofy.
0: To wydarzenie, które było ważne, to było taki apel, naukowcy alarmują podczas fali upałów. I to okazuje się, że to apelowała przed Sejmem, była taka konferencja prasowa. Wygłoszono apel, pod którym podpisało się kilkaset osób z rozmaitych uniwersytetów, politechnik. Chodziło o to, że wtedy były upały i te upały świadczą o tym, że powinniśmy iść dalej i szybciej z wojną z klimatem. I to był komitet panowski związany z zagrożeniami, zwalczaniem zagrożeń klimatu. Profesor Malinowski, tak, profesor też współpracował z nim. To są opiniotwórcy i oni tam kształtują tą politykę.
1: Ale wróciłbym tutaj do tych założeń, mianowicie przedstawiając ten projekt, już rozmawiając z kolegami, podstawowy zarzut, że on narusza prawa nabyte, prawo do deponowania energii do tych wielomiesięcznych magazynów. Otóż nie wiem, czy przez niechlujstwo, bałagan, niewiedzę, ale w tych wszystkich ustawach i umowach nie ma obowiązku sieci dystrybucyjnej przyjęcia energii w każdej chwili. Więc prawo nabyte polega na tym, że nadal będzie producent energii elektrycznej miał prawo do deponowania na wiele miesięcy energii na zasadach, że za zdeponowaną każdą kilowatogodzinę będę mógł zimą odebrać 0,8 kWh. Natomiast jest dołożony jeden zasadniczy obowiązek, ograniczający zapychanie sieci o godzinie wtedy 13 umownej, który...
0: Nigdy nie można odebrać
1: po prostu
0: tej energii.
1: To zagraża bezpieczeństwu sieci, co może powodować szkody i z drugiej strony nałożenie tej opłaty eksportowej, jak to tu sformułowałem, spowoduje ewidentną zachętę ekonomiczną dla wszystkich posiadaczy paneli fotowoltaicznych do zbudowania lokalnych, fizycznych magazynów energii, które rozładują te szczyty. I to tak jak jest ruch drogowy, wszyscy mamy prawo do poruszania się po drogach, ale jeżeli jest wypadek jakiś, korek się robi, to policja nie wpuszcza nas na drogę. To tak, żeby był taki policjant, który nie będzie wpuszczał tej energii, która będzie psuła sieć. I ta ustawa moim zdaniem ma olbrzymią szansę przejścia albo trafić na sztandary związane ze zbliżającymi się wyborami. Wszyscy na przykład pamiętamy rozmowy publicystyczne na temat paneli fotowoltaicznych u kandydata na premiera, profesora Przemysława Czarnka. Dyskusja ogniskowała się, czy to dobrze, że on ma te panele, czy źle. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę, że profesor Czarnek zna sytuację z dwóch stron. Po pierwsze, tego prosumenta, który doskonale rozumie interes i swoją dobrą decyzję inwestycyjną, żeby te panele zainwestować, zainstalować na swoim domu. A z drugiej strony, skoro kandyduje na premiera rządu Polski, to musi bardzo dobrze rozumieć interes Polski, interes stabilności sieci energetycznych i to pomysł, żeby wprowadzić tą opłatę eksportową uzależnioną od profilu generowanej mocy, czyli preferować, że godzinę 22 dla paneli fotowoltaicznych, a nie 13, i od rozmiaru generowanej. Także bardzo tutaj liczę na to, że te założenia ustawy spotkają się z przychylnym przyjęciem
0: przez
1: kandydatów
0: tych, którzy
1: na
0: wygrają. Tak. Tylko te prawa nabyte, tu profesor wspomniał, że tam nie ma obowiązku w dowolnej porze. Na pewno znajdą się prawnicy, którzy to uzasadnią I na pewno będą mieli rację, no bo jeżeli jest obowiązek odbioru tej energii czy przechowania, to pojawienie się kolejnego ograniczenia, że w jakichś godzinach nie, to się nie mieści w ramach tej ustawy i to po prostu podważy to. Także nie, ja myślę, że to jest trochę...
1: Zgodnie ze wszystkimi dyrektywami unijnymi operator sieci ma obowiązek dbać o stabilność sieci. To ta opłata, to nie chodzi o to, żeby dyskryminować jakiegokolwiek producenta energii elektrycznej, tylko żeby troszczyć się o bezpieczeństwo sieci, no i nie eksplodować kosztów utrzymania sieci. Obecny system, jeżeli nie ma takiego bezpiecznika, co powoduje? Powoduje to, że operatorzy muszą w nieskończoność powiększać przepustowość sieci. Oczywiście na czyj koszt? Na koszt wszystkich płacących rachunki. Także tu to jest przede wszystkim taki element racjonalny.
0: Ale to oczywiście, nie, to nie trudno odmówić racjonalności. Czy tak samo jak z ETS-ami, preferowaniem zielonej energii, no wszędzie tam są nieracjonalne rzeczy, które można by poprawić. Jak można powiedzieć, że to jest jakby, no, wiadomo, no, jeżeli sieć nie może odebrać, no to nie powinna odbierać, jeżeli ma oddać
1: ale
0: potem
1: dzisiaj
0: węglem.
1: Ale dzisiaj odbiera.
0: No właśnie.
1: Mało tego, dzisiaj, jeżeli nie odbiera,
0: to potem
1: no, to
0: są opłaty.
1: Awarie, tak. I dzisiaj, jeżeli nie odbiera, no, tak. A zdarza się, że nie odbiera o godzinie 13 od paneli fotowoltaicznych.
0: To równo no, nie, no, to zwraca koszty.
1: Zwraca koszty, nie zwraca koszty, ale zawsze jest to tłumaczone sytuacją awaryjną.
0: Tak, ale nie są. Na stronach.
1: Ta fikcja o tłumaczeniu sytuacji awaryjną no, powinna się zmienić w ustawowe.
0: No ale to jest bardzo poważne zmiany i tutaj naprawdę ja tutaj doceniam pomysł i wiele takich różnych pomysłów. To jest tak jak, że mamy F-35, przylatują do Polski, ale niestety nie mogą wylądować, bo wiatraki wyrosły na tym. Tak samo też tutaj. Oczywiście no, wylądowały, ale okazuje się, że 500 kilometrów dalej. No tak, po prostu krok po kroku to z grubsza może postępować. Innymi słowy, dobiegamy chyba do końca, to może powiedzieć tak, w resorze jakaś konkluzja, no, 10-sekundowa.
1: Na tymi założeniami jeszcze na pewno chwilę popracuję, porozmawiamy. Ja mam nadzieję, że na stronie internetowej naszego stowarzyszenia te założenia będą udostępnione i do tej ustawy i wszystkich ludzi dobrej woli i miłujących wolność.
0: Zachęcamy.
1: Zachęcamy do
0: tak,
1: współpracy.
0: Tak, właśnie, to wolność i stabilność właśnie to może, to jest interes społeczny, no tutaj trudno się dopatrzeć w wielu przypadkach tego interesu. Już tutaj bym jeszcze, nie chcę raz po raz kolejny przytoczyć słów Marka Budzisza właśnie, który już znużony tym wysłuchiwaniem różnych rzeczy, pomysłów i woli i tak dalej, powiedział, że nie i użył tutaj takiego ładnego, delikatnego porównania. Ja bym się troszeczkę z nim zgodził, ale pozostaje kto jak nie my, zgodnie z tytułem piosenki, do której doliczamy również autorkę tego, czyli kto jak nie my. Dziękujemy Państwu za spędzony czas. Do widzenia.
3: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
4: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
5: Wy stokrotki po wnecie, czego słuchać będziecie? Kto ma węża w kieszeni, no i tego nie zmieni, będzie słuchał syczenia. I tyle na ten temat.
6: patronite.pl/radiownet

0: Dzień dobry, 10.01 w tym wydaniu wiadomości. Nowe doniesienia w sprawie Dawida Kacprzyka, ofiary nocnego ataku na Kijów oraz pedofilska afera Instagrama. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości w net.
0: 28-letni Dawid Kacprzyk pracował na tak zwanej czerwonej strefie szpitalnego oddziału ratunkowego Warszawskiego Szpitala Południowego, a także na czerwonej strefie Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego, donosi portal Zero.pl. Czerwona strefa to miejsce, w którym lekarze zajmują się pacjentami znajdującymi się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, gdzie o życiu człowieka decydują czasem nie godziny, ale minuty, w związku z czym potrzebna jest ogromna wiedza i automatyzm działania. Należy przypomnieć, że Kacprzyk uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza niedawno, bo 6 listopada 2024 roku, jednak w czerwonej strefie pracował już w roku 2025, a jak ujawniła Telewizja Republika, ze szpitalnych czatów na Messengerze wynika, że zarządzał on całym SOR-em na 4 miesiące przed uzyskaniem prawa do wykonywania zawodu. 4 osoby zginęły, 10 zostało rannych w wyniku kolejnych rosyjskich ataków na Ukrainę. Do ostrzałów doszło w nocy w przygranicznym obwodzie sumskim. Rosyjski dron uderzył w budynek mieszkalny. Zginęły 2 kobiety, starszy mężczyzna oraz niespełna 2-letnia dziewczynka. 3 kolejne osoby odniosły obrażenia, poinformował szef władz wojskowych regionu Ołek Chryhorow. W Krzywym Rogu rosyjska rakieta uderzyła w gęsto zabudowaną część miasta. Rannych zostało 7 osób. Tymczasem w Kijowie trwa żałoba po czwartkowym, najkrwawszym w tym roku, rosyjskim ataku na ukraińską stolicę. W jego wyniku zginęło co najmniej 36 osób. Polska powinna europeizować spór z Ukrainą w sprawie ludobójstwa wołyńskiego, powiedział w poranku wnet doradca społeczny prezydenta Karola Nawrockiego Jacek Sariusz-Wolski.
2: Europeizować ten historyczny spór. Są do tego podstawy. W 2010 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję potępiającą UPA i Banderę. Zanim weszła Chorwacja do Unii Europejskiej, to w konstytucji odcięła się od chorwackich faszystów, ustaszy. Także są precedensy. W lipcu jeszcze będzie głosowana rezolucja parlamentarna w sprawie Ukrainy. Wygląda na to, że poprawka mówiąca o potępieniu gloryfikacji UPA i Bandery ma szansę zostać przyjęta.
0: Mówił doradca prezydenta Jacek Sariusz-Wolski, a cała rozmowa na wnet.fm. Po 8 dniach spod gruzów zawalonego budynku w Wenezueli uratowano żywego mężczyznę. Hernan Gil został wydobyty przez ratowników po ponad 100 godzinach od momentu zlokalizowania go pod około 140 tonami gruzu. Według najnowszych danych do czwartkowego wieczoru potwierdzono śmierć 2595 osób w trzęsieniach ziemi, które nawiedziły Wenezuelę 24 czerwca. Dziesiątki tysięcy osób nadal uznaje się za zaginione, a akcja poszukiwawczo-ratunkowa trwa. Serwis Instagram publikował w Indiach płatne reklamy promujące materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci. Dziennikarze BBC i World Service ustalili, że reklamy zawierały hasła takie jak film z gwałtem czy film z dzieckiem i kierowały użytkowników do kanału w komunikatorze Telegram, gdzie takie materiały można było kupić już za równowartość około $1. Każda reklama na Instagramie musi wcześniej zostać zatwierdzona przez system moderacji platformy. Gdy BBC zgłosiło jedną z takich reklam, po dobie otrzymało odpowiedź, że nie narusza ona zasad społeczności serwisu. Dopiero po zwróceniu się o komentarz do firmy Meta, firma ta poinformowała o usunięciu części reklam, zawieszeniu kont odpowiedzialnych za ich publikację oraz zablokowaniu kolejnych treści naruszających regulamin. Śledztwo rozpoczęło się od założenia przez dziennikarzy fikcyjnego konta w Indiach. Po kilku dniach obserwowania profili publikujących seksualizowane treści, algorytm Instagrama zaczął wyświetlać reklamy z nagimi parami, propozycjami płatnych rozmów wideo, a następnie również reklamy przedstawiające dzieci w seksualnym kontekście, odsyłające do kanałów w komunikatorze Telegram.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: Jedno miejsce, jeden dzień, jedno spotkanie, które zmieni Twoje życie. 15 sierpnia Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: po reklamie.
1: Zbliża się moment, na który wszyscy czekali. Redaktor Krzysztof Skowroński wchodzi na trap żółtej łodzi podwodnej i prowadzi ze sobą patrona. Tak, tak, nie jednego, ale dwóch. Teraz to widać z tego ujęcia. A za nim Magda Uchaniuk. I ona też ma swojego patrona. To niesamowite. Tutaj tworzy się historia. Hanna Tracz z patronem. Gosia Kleszcz z patronem. Ale chwila, jakieś zamieszanie na linii obrony. To Konrad Mędrzecki kręci się, rozgląda, jest sam. Co się dzieje? Co na to trener? Konrad Mędrzecki nie ma patrona. Ale nie! Patron pojawia się w ostatniej chwili. Wchodzą na pokład. Wygrywamy! A teraz kilka słów od bohatera spotkania.
2: Bez ciebie nie płynę.
3: Radio Wnet utrzymuje się dzięki słuchaczom i patronom. Jeśli chcesz, żebyśmy codziennie wypływali na powierzchnię i kontynuowali rejs, wesprzyj nas na patronite.pl/radiownet lub poprzez bezpośrednią darowiznę.
4: Autopromocja.
5: Wnet Kultura.
6: O kulturze szeroko.
5: Książki, kino, teatr, historia, podróże, muzyka i...
6: głęboko.
7: De profundis.
8: 6 lipca o godzinie 12 na YouTube rusza kanał Wnet Kultura.
4: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: I zaczynamy Odyseję wyborczą. Za chwilę naszym gościem będzie Janusz Szewczak, ale najpierw przy telefonie jest Piotr Semka. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Kłaniam się nisko z upalnej Warszawy, choć elementy ochłodzenia pojawiły się dzisiaj.
1: Jakie elementy, redaktorze? Dzisiaj wieje wiatr, jest pochmurnie, przelotne deszcze przechodzą, więc po upale
2: to może tam to u iść. Was, a u nas na Ochocie słońce wychodzi zza chmur.
1: O. No u nas na Krakowskim Przedmieściu wieje i pada i wcale nie jest tak gorąco, jak się pan daje. Chociaż Janusz Szewczak, który już jest w studiu, twierdzi, że jest słońce. A jak ja wchodziłem do radia, to jeszcze wiał wiatr.
2: Dziwię się wam, Jankowski, że nie zauważacie elementów słonecznych w obecnej rzeczywistości.
1: Zaraz będzie bardzo słonecznie, bo dzisiaj dwie konferencje, o 11 Donald Tusk, o 12 Rafał Trzaskowski, albo na odwrót, dwie konferencje tego samego dnia, ale oddzielnie. Być może panowie będą się ścigać na wytłumaczenie afery w Szpitalu Południowym, ale ja do tego wrócę, redaktorze. No, ale chciałem zacząć od spraw ważniejszych. Od największej w XXI wieku, a może największej także w XX wieku, od ostatnich dziesięcioleci, schizmie w Kościele katolickim. Bractwo Piusa IX wychodzi z Kościoła, jest obłożone ekskomuniką dokładnie, więc jest przez papieża z Kościoła wykluczone. Bractwo, które

0: zdecydowanego nakazu Stolicy Apostolskiej. I pod względem formalnym jak gdyby nie ma tutaj żadnego dyskusji. Ale jest jeszcze tak zwany wątek kontekstowy. To znaczy, szczególnie za rządów papieża Franciszka, ale troszeczkę też za rządów Leona w mniejszym stopniu, no, katolicy są bulwersowani poszczególnymi zachowaniami poszczególnych kościołów czy kapłanów, takich jak na przykład błogosławienie małżeństw homoseksualnych, takich jak niemiecka, pewne elementy niemieckiej drogi synodalnej, które w opinii wielu katolików są no, wyzywającymi bardzo często przykładami lekceważenia tradycyjnego nauczania Kościoła. I dopiero na tym kontekście ta ogromna surowość wobec odszczepieńców, nazwijmy ich tak, no budzi kontrowersje. No jeżeli dekret o ekskomunice wydaje kardynał Fernandez, który został mianowany na szefa kongregacji do spraw wiary, a na swoim koncie ma bardzo, no powiedziałbym, dwuznaczne opowieści o tym, jak piękną formą wyrażenia swojego chrześcijaństwa jest na przykład całowanie się, no to wielu katolików no, zaczyna czuć coś w rodzaju współczucia bractwa Piusa X, które wyświęcając nowych biskupów, no, zerwało tą ostatnią nić, którą było. A w tle są też dziedzictwo Franciszka, czyli zdecydowane działania na rzecz ograniczania odprawiania mszy rytu trydenckiego. I tutaj na przykład kardynał Miller, jeden z takich czołowych rzeczników frakcji konserwatywnej, mówi, że ten dokument Franciszka na temat mszy trydenckiej no, powinien być znacząco zweryfikowany. No i to też jest kontekst tego wydarzenia. W polskim internecie pojawiło się już paru takich dobrze, że tak powiem, przygotowanych teologicznie obrońców bractwa. To jest jednak margines, ale jednak on jest. No i teraz możemy się spodziewać, że jeżeli Kościół będzie szedł w kierunku bardzo wyraźnego korygowania swojego nauczania, no to ci, którzy dzisiaj odchodzą, będą triumfali. Będą mówili, to my pierwsi zobaczyliśmy, że trzeba ratować depozyt wiary. A jeżeli przybierze linię, która będzie odejściem od eksperymentów papieża Franciszka, no to myślę, że wtedy jak gdyby siła oddziaływania odszczepieńców będzie ograniczona lub będzie słabła.
1: To jest pytanie o Kościół, a ja jeszcze bym zadał pytanie o politykę, bo bractwo, nie mam wiedzy, jak to wygląda w innych krajach, we Francji, Hiszpanii, we Włoszech, w Szwajcarii, ale w Polsce wydaje się, że elementy ekskomuniki bractwa Piusa ma też bardzo silną konotację polityczną.
0: No tak, ale, no, żaden jak gdyby ze znanych polityków nie deklaruje się jako zwolennik.
1: No nie, no Grzegorz Braun zachęcał, zapraszał, nawet organizował, czy zachęcał i reklamował pielgrzymkę razem z kapłanami bractwa właśnie na konsekrację tych czterech biskupów, co stało się podstawą ekskomuniki, więc tutaj to zaangażowanie było wyraźne.
0: To prawda, ale ja nie pamiętam deklaracji wprost Grzegorza Brauna, który by. Bo to jest tak, że ekskomunika może dotknąć wiernego, jeżeli będzie publicznie deklarował to, co głosi bractwo, że nauczanie i urząd nauczycielski

0: Stolicy Apostolskiej już wygasza swoją moc, wygasił lub też wygasza, bo to są różne czasami używane sformułowania, więc, ale to jeżeli chce mnie pan zapytać, czy...
1: Nie, bo ja tutaj bez, nie chcę oceniać tego teologicznie, no ja akurat pozostaję wiernym Kościoła katolickiego
0: na polskie
1: i to się nie zmieni, tak jak moi rodzice, dziadkowie i kolejni wstępni, natomiast zastanawiam się, a natomiast mówię dlatego, bo na przykład Przemysław Czarnek często na spotkaniach podkreśla tą różnicę między PiS-em a właśnie Grzegorzem Braunem, że Grzegorz Braun dopuszczał w swojej obecności na ataki na świętego Jana Pawła II właśnie ze strony sedewakantystów, zwolenników Bractwa. I to jest, zaczyna być wyraźny podział między PiS-em a Grzegorzem Braunem, między wiernymi Kościoła katolickiego, a schizmatykami, a tymi, którzy zostali ekskomunikowani.
0: Więc odpowiadam na pana sugestie, że PiS to są przy Leonie, a korona za odszczepieńcami. Nie, to tak nie jest. Jednak... Halo, słyszymy się?
1: Słyszymy się głośno i wyraźnie.
0: Dobra. To jednak jest tak, że takie elementy mogą występować, że Braun może sobie takie sugestie wrzucać, ale jednak ani Braun nie zdecydował się na otwarte, jak gdyby, stanięcie po stronie tych, którzy dokonali wyświęcenia nowych biskupów. Chyba to było w Szwajcarii, jeżeli dobrze pamiętam. Mhm. Czy w Szwajcarii, tak?
1: Szwajcarii.
0: To jest Szwajcaria, dobrze. Bo mnie zastanawiam się, czy to nie była Francja, bo nazwa nie. Francuska.
1: Kanton frankofoński, ale Szwajcarii.
0: A PiS z kolei, wie pan, to jest pewien w ogóle wchodzenie w te niuanse. To jest bardzo wąska grupa ludzi o bardzo, bardzo wyraźnych poglądach religijnych. I jednak fakt, że i PH24 i chrześcijanizm, czyli dwa najbardziej takie konserwatywne i niekiedy bardzo krytyczne wobec Soboru II Watykańskiego środowiska, jednak wyraźnie zaznaczyły, że one nie potępiają, znaczy nie witają tego z uznaniem. Choć oczywiście, i to też jest bardzo wyraźne, dostrzegają i cytują te fragmenty, w których zwolennicy Bractwa Piusa X bardzo wyraźnie mówią o swoim poczuciu dramatu. I to jest podkreślane. I tu ten element współczucia jakiś jest. Ale moim zdaniem przechodzenie do takiej sugestii, że PiS to jest za Kościołem, a brauniści to jest ugrupowanie, na którym można bazować wzrost poparcia dla Bractwa Piusa X. Moim zdaniem to jest przesadne.
1: To już ostatnie pytanie do Piotra Semki. Wróćmy do Kościoła i do wiary, bo Piotr Semka jest historykiem przede wszystkim i pod tym kątem pana...
0: I absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
1: Więc pod tym kątem pana zapytam, a może jest tak, że to wystąpienie Bractwa Piusa i takie rzeczywiście postawienie tego bardzo mocno Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, że to wystąpienie będzie także czymś otrzeźwiającym dla obecnej hierarchii Kościoła, która faktycznie dla wielu wiernych w dziwnym kierunku prowadzi Kościół.
0: No to wie pan, to zależy, co uznajemy za hierarchię, bo w Polsce wytwarza się obecnie sytuacja, w której jest episkopat oraz dwójka kardynałów, kardynał Rysi i kardynał Krajewski. I na przykład ostatnie wystąpienie w sprawie pojednania polsko-ukraińskiego nie było, o ile wiem, konsultowane z episkopatem Polski. I ta aktywność kardynała Rysia i kardynała Krajewskiego, którzy już stworzyli wyraźny tandem i to jeszcze tandem wyraźnie dający do zrozumienia, że nie dający, ale prowadzący swoją politykę tak, aby było widać, że mają bardzo mocne umocowanie w Stolicy Apostolskiej, Tego przykładem było to, że na przykład list podpisany przez kardynała Rysia, kardynała Krajewskiego i kardynała Nycza oraz dwóch hierarchów ukraińskich znalazł się na stronie X-owej papieża, dalej robimy kółeczko, papieża Leona XIV, no to jest pewne, to jest zauważane wśród wiernych i także w hierarchii. Więc tutaj złośliwi mówią o dwuosobowym episkopacie polskim, krakowsko-łódzkim, no.
1: A reszta, mam zdanie, odmienne. Piotr Semka był...
0: Nie zawsze. No to nie jest tak, że ma odmienne, ale nikt z nią się nie konsultował w sprawie tego listu, a ten list zawiera tezy słuszne, ale zawiera tezy też dyskusyjne i publicyści tacy jak na przykład nawet Piotr Zaremba, ale dzisiaj Cezary Kościelniak, polecam Państwu jego wpis na Facebooku i na X-ie, się bardzo posłusznymi wobec Kościoła, ale dającymi się uzasadnić wątpliwościami.
1: Dobrze, to mamy konkluzję. Piotr Semka był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: To ja dziękuję. Miłego dnia życzę.
1: A my teraz od sakrum do profanum przejdziemy w Odysei Wyborczej, chociaż nasz gość, o którym już wspomniałem, Janusz Szewczak, były wiceprezes Orlenu, były poseł na Sejm, finansista, ekonomista, także i autor książek, także o tej sferze sakrum lubi czasami wspomnieć, najczęściej w książkach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Tak, nie jest ona panu obca, nie wiem, czy pytać o ten rozłam, czy może nie. Czy...
2: Nie, to już dajmy spokój, bo wie pan, to wszystko zawsze i ostatecznie kończy się na kwestii pieniędzy.
1: O, i do pieniędzy przejdźmy w naszej rozmowie, to jest Odysja Wyborcza, ale trochę o finansach porozmawiamy. Zacznijmy od tego, że Polska, zdaje się, codziennie zadłuża się grubo ponad miliard złotych. Pan jako poseł był wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Kilka budżetów pan widział, kilka budżetów pan oceniał i wie pan, jak to chodzi, mówiąc kolokwialnie, albo jak leży. Jakby pan teraz był w Sejmie i przewodniczył Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, to co by pan powiedział o tych budżetach teraz realizowanych?
2: Że takiej katastrofy finansów publicznych nie widziałem. Mimo, że składałem te 4 budżety w tej poprzedniej kadencji. I powiedziałbym, tak kosmicznych długów nie widziałem. Można powiedzieć, że pan mówi miliard dziennie, oczywiście, ale można powiedzieć, że tylko w tym roku potrzeby pożyczkowe brutto polskiego państwa, czyli to, ile trzeba pożyczyć, żeby oddać stare długi, zrolować stare długi i zaciągnąć nowe, to jest blisko 700 miliardów złotych w ciągu tylko tego roku. Bo potrzeby pożyczkowe netto ponad 400 miliardów złotych, czyli netto do tyle nam przybędzie.
1: Czyli jak rozumiem, trzeba się zapożyczać, spłacać stare i zaciągać nowe. I to rzeczywiście trochę zaczyna wyglądać jakaś taka bardzo kreatywna księgowość albo piramida finansowa. Chociaż ja tutaj się tak zawaham, bo tyle lat się mówi, że Polska zbankrutuje i Polska nie bankrutuje, więc już człowiek tak sobie myśli, mówić to czy nie mówić, bo ileż można opowiadać, że zaraz zbankrutujemy, a potem życie idzie dalej.
2: Ale to nie są tylko te długi budżetowe, bo proszę, warto przypomnieć, że w ostatnich kilku latach, zwłaszcza w okresie rządów koalicji 13 grudnia, zaciągnęliśmy kilka nowych, bardzo, bym powiedział, dziwnych i o dziwnych konsekwencjach być może pożyczek. Część KPO, którą mrożono najpierw, bo był nieodpowiedni rząd, a teraz już jest ten odpowiedni, więc ta część pożyczkowa wynosi 34 miliardy euro.
1: Dopiero co się pani minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz chwaliła, że 100% udało się zaciągnąć i chyba wydać nawet.
2: No chyba nie, bo z części żeśmy zrezygnowali na przykład tych środków.
1: Pożyczkowych.
2: Chyba, tak, nie byliśmy w stanie tak szybko i tak głupio wydać. Nie wszystko da się wydać na jachty i na kluby go-go, czy tam jakieś inne swingersów. Ale oprócz 34 miliardów euro z KPO pożyczkowej, przecież zaciągnęliśmy prawie 43 miliardy euro z tak zwanego DRSAF-e, czy jak wolą angielskojęzyczni SAFE programu.
1: A to się wlicza w ten ustawowy
2: budżet. No właśnie. To jest zupełnie inna formuła pożyczek i ona, ale w sumie jakby nie liczyć, to jest nowe 80 miliardów euro długu. To jest ponad 300 miliardów dodatkowego obciążenia i to jest ta kreatywna księgowość w dużej mierze, tym bardziej, że proszę sobie wyobrazić, że nawet prawnicy dla Polski, Stowarzyszenie Prawników Polskich, daj się, nie otrzymało wglądu w warunki tej umowy ostatniej DRSAF-e, czyli nie wiemy do końca, jakie będzie to oprocentowanie, kto, jakie będą tam ewentualnie kary, jakie będą ewentualne przyszłe odsetki, no bo przecież to kursy się zmieniają, notowania się zmieniają, waluty i tak dalej, i tak dalej. Wie pan, oczywiście można powiedzieć tak, a co tam dramatyzować? Przecież najważniejsze jest, czy są korki wyjazdowe nad morze, jak szybko tam możemy dotrzeć, ile kosztuje rybka z frytkami i czy to ten... No ale równie ważne jest to, ile kosztuje oczywiście paliwo, bo kosztuje horrendalnie drogo w ostatnich dniu wczorajszym właściwie można powiedzieć. Od pierwszego zakończył się ten CPN, ceny paliwa niżej rządowy, a moim zdaniem zaczął się CPW, czyli ceny paliwa wyżej i to dużo wyżej, bo dzisiaj...
1: 80-90 groszy, niektórzy mówią, że nawet nie, na niektórych stacjach złotówka.
2: Nawet wyżej. Ponad złoty na niektórych autostradach. Średnio to jest około 7 zł, jeśli chodzi o 95 i prawie 8 zł, jeśli chodzi o 98, a dzisiaj ten ruch na autostradach jest zmożony, bo są wakacje, ludzie muszą się przemieszczać, chcą się przemieszczać, Polacy chcą wypoczywać, no ale dochodzimy do jakichś absurdalnych już zupełnie rozwiązań, że wakacje w Grecji, Portugalii, Hiszpanii czy we Włoszech zaczynają być tańsze niż w Polsce i wielu będzie wybierać ten wariant absolutnie wyjazdowy, no bo te budżety nie są z gumy. Nie każdy zarabia tak jak doktor Kacprzyk w tym...
1: Nie każdy ma 1 600 000 złotych.
2: No tak, on tak, można powiedzieć, że zarabiał chyba lepiej nawet niż prezesi dużych spółek Skarbu Państwa. Tak mi się wydaje, że jakby to dokładnie policzyć. No a tyle, że prezesi tych spółek nie mogli być w trzech miejscach naraz i jednocześnie prowadzić jakieś kampanii politycznej.
1: No tak, prezesem jednej spółki.
2: No tak, i dlatego pan tam poseł z Koalicji Obywatelskiej bardzo podziwia, pan Łącki bardzo podziwia tego młodego, zdolnego człowieka, jest dla niego wzorem zachowania.
1: Nie, no tylko powiedział, że tacy ludzie, którzy tak pracują jak pan Kacprzyk, ciągnął Polskę do przodu, chociaż samego pana Kacprzyka uważał, że jednak trochę przeholono.
2: Ja myślę, że ciągnął, ale nie do końca do przodu, wydaje mi się. Na pewno dobrze ciągnął, bo takie wynagrodzenie, wydaje mi się, dla bez specjalizacji lekarza, to jest chyba nawet, to są za duże pieniądze na jedną osobę, tak bym powiedział. Za duże pieniądze na jedną osobę i nic dziwnego, że później Polska Służba Zdrowia ma takie dramatyczne problemy finansowe w NFZ-cie, funduszu, w budżecie NFZ-u na przyszły rok brakuje bodajże 20 parę miliardów. Już na początku, jeszcze się nie zaczął ten przyszły rok, a jakby dołożyć do tego długi szpitali i dramatyczny przyrost szpitali, długu w szpitalach wojskowych na przykład, co mnie bardzo zaskoczyło, że nawet tu jest taka skala zaniedbania z finansowania, no to pewno będzie z 50 miliardów trzeba będzie włożyć. Stąd nic dziwnego, że te długi tu tak to obciążają tą służbę zdrowia, że 100% budżetów niektórych, w większości szpitali prawie idzie na 80 do 100% idzie na wynagrodzenia. No więc absolutnie dramatyczne wyzwanie. Ja mówiłem parę miesięcy temu, chyba u państwa również w audycji, że na jesieni będziemy mieli do czynienia, czy musimy mieć do czynienia z ogromnymi cięciami wydatków, bo na podnoszenie...
1: Ja cały czas patrzę, mam przed oczami ustawę budżetową. To jest ta krótka ustawa, bo ta ustawa dzieli się na to, co jest napisane, to jest kilkanaście stron, ale potem są te załączniki i tam są prawdziwe tabelaryczne rozpisanie co, gdzie i kiedy, ale ustawa ma ten swój pierwszy artykuł. który ma proste trzy podpunkty. Pierwszy to jest ustala się kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa. To jest 67 miliardów złotych na rok bieżący. I punkt drugi ustala się kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 900.
2: To jest 900, a tam jest 600.
1: Tak. 647 tak. To jest 918.
2: Czyli prawie 300 miliardów deficytów w budżecie tegorocznym. W poprzednim
1: i realizacja jest taka sobie, że to może być gorzej.
2: Może być gorzej, zdecydowanie. W zeszłym roku zabrakło między zaplanowanymi wydatkami budżetowymi, dochodami budżetowymi, a tymi, które realnie można zostało zgromadzone, no to było 41 miliardów złotych zabrakło w tych dochodach budżetu. Więc ja się spodziewam, że jesień musi oznaczać ostre cięcia w wydatkach.
1: Ale to jest, mamy przychodów podatkowych, niepodatkowych, niemalże wszystkich, bo tam jeszcze coś jest na boczku, ale to jest nieduża kwota z innych tytułów. Wszystko wchodzi. To jest 647, jak powiedzieliśmy, a pan prezes powiedział, że trzeba zrolować zadłużenia za ponad 700. Mm-hmm. Czyli my w tej chwili musimy wydać papierów dłużnych i żeby się nowe długi zaciągnąć i spłacić stare długi, zrolować więcej w jednym roku niż państwo zbierze tych podatków.
2: Tak, no, emitują się obligacje skarbowe i te obligacje chętnie kupuje na przykład już dzisiaj nie tylko banki krajowe, ale również zagranica polskie posiada tych obligacji skarbowych, bodajże na 200 miliardów w tej chwili, w tym roku już tych obligacji, a więc widać, że zwiększa się udział długu zagranicznego. To jest najgroźniejsze zjawisko. Pamiętamy, co było z Grecją, jak wpadła w tarapaty i miała te ogromne długi, bo sobie zachciały jej się olimpiady i euro. No i wtedy Niemcy powiedzieli, no jak chcecie, żebyśmy was ratowali, to oddajcie nam jakieś wyspy. Tak, my za dużo wysp nie mamy, prawda? Więc będzie co trudno oddawać. Natomiast ta groźba, wtedy wraca groźba prywatyzacji oczywiście majątku narodowego, tych resztek, które nam zostały, bo przecież próba takiej rabunkowej, nazywanej przez opinię publiczną złodziejską prywatyzacją, miała miejsce przecież w latach, na początku lat 90. na wielką skalę.
1: Ale to jest przygotowanie się do wykupu. Szukałem jeszcze szybko, jak to wygląda w realizacji, bo niestety tych danych tak spadło. Pamięci nie mam, ale po dzisiejszej audycji już się sobie przyswoję. Budżet na ten rok.
2: No to ja panu powiem, ja mam to w głowie. Około 110 miliardów już jest deficytu po maju, czyli po 5 miesiącach tego roku.
1: Dokładnie. Trzeba pamiętać. Deficyt 108 i 200 miliardów, co stanowi prawie 40% realizacji, a dochody są zrealizowane w 36%.
2: No więc właśnie.
1: Więc 4% jest szybciej rośnie.
2: I te dochody, i tu jest problem tak, że oczywiście
1: czyli
2: można...
1: pod koniec roku to może być katastrofa.
2: Absolutnie, ja myślę,
1: że... A bo to z reguły jest tak, że tak po prostu nie zapisu, że zawsze ten deficyt rósł w ostatnim miesiącu. W grudniu oczywiście, się wydawało.
2: Ale oczywiście.
1: Teraz dlatego, tak samo, że to jeszcze...
2: Nie, myślę, że już w październiku będą takie dramatyczne, czy nawet we wrześniu te problemy. Nieprzypadkowo tam gdzieś ujawniono ten komunikat na Naczelnej Izby Lekarskiej, że w październiku w NFZ-cie może być katastrofa, w szpitale po prostu mogą nie mieć... Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj są szpitale w Polsce, które nie są w stanie opłacić rachunku za wodę albo za prąd używany. Ja już nie mówię
1: czyli
2: o tym, że...
1: ciemno w szpitalach?
2: No, drzwi się zepsują i tam złota rączka musi to naprawić, bo nie można wezwać fachowca, żeby te drzwi obrotowe naprawić, no bo nie ma na to pieniędzy. No po prostu jakiś horror zupełny. Te kobiety polskie, które rodziły w jakichś godziwych, przyzwoitych warunkach, można powiedzieć, dzisiaj zlikwidowano i likwiduje się te porodówki. Czyli jakiś taki model, bym powiedział, czasów XIX-wiecznych Indianek, które w lesie rodziły. No, chyba do tego zmierzamy. No przecież to jest po prostu urąga, wie pan, zdrowemu rozsądkowi. No oczywiście jest taka dewiza, że złemu człowiekowi żadna chwila nie jest za krótka, żeby wyrządzić szkodę innym. No bo to jest pytanie, czy w tym szaleństwie jest metoda? Czy ktoś świadomie, ta władza świadomie prowadzi do tego, żeby zostawić następcom spaloną ziemię do tego stopnia, że będzie musiała zaciąć do jakichś drastycznych podwyżek podatków i gwałtownych cięć wydatków i zatrzymania w ogóle jakichś, można powiedzieć, działań osłonowych, socjalnych, wszystkich tych zdobyczy, które były za Zjednoczonej Prawicy. Czy to jest tak skrajnie nieudolna ekipa, która po prostu nic nie robi, zajmuje się tam prześladowaniami tych przeciwników politycznych głównie. To jest jedyne, co starają się robić, a tak w ogóle reszta leży odłogiem i nikt nie podejmuje. Przecież to wymaga natychmiastowych wszystko działań, gwałtownych, natychmiastowych, radykalnych działań. A tu my zajmujemy się oczywiście od afery do afery, natomiast tymi stanem gospodarki, finansami, właściwie tak jakby się nikt nie zajmował. No słusznie pan prezydent Nawrocki mówi, że tak nieudolnego ministra finansów to dawno nie mieliśmy i że on nas prowadzi drogą do jakiejś katastrofy. Zresztą wielu ekspertów o tym mówi. Proszę popatrzeć, jak się pan Balcerowicz zamilkł. Nie mówię, on zawsze taki był czujny, jeśli chodzi o monstrualne długi, o wydatki bezsensowne. A tu proszę, i na można było wydać i na jachty, i na kluby swingersów, i na słyszałem, że teraz Fundacja Sprawiedliwości przeznaczyła, Ministerstwo Sprawiedliwości przeznaczyło jakiś milion tam dla jakiegoś think tanku, czy jakiegoś tam podmiotu, który wspiera aborcję, się okazuje. No więc, a przecież są urzędniczki te z Ministerstwa Sprawiedliwości były ścigane za to, że wykonywały polecenie swojego zwierzchnika, prawda? Podpisywały faktury. No, to należy do urzędnika, że on to właśnie robi. Więc jakby nikt się nie troszczy, jakby ta Polska miała przestać istnieć, że tak powiem, w 2027 roku. Przecież musimy funkcjonować, musimy istnieć nawet.
1: Ale ten system dotrzyma do wyborów? Finansowo to się zepnie tak, że ta ekipa bez wielkiej katastrofy dojedzie do jesieni roku,
2: chociaż
1: się wysypie szybciej.
2: Moim zdaniem będzie konieczna jakaś nowa forma nowelizacji budżetu albo drastycznych wstrzymania blokady wydatków po prostu. Takie próby już były podjęte w zeszłym roku, pod koniec roku. Pan minister finansów zawiadomił instytucje rządowe o tym, że trzeba wstrzymać część wydatków, a moim zdaniem w tym roku skala będzie jeszcze większa, dlatego, że proszę popatrzeć, te 7 zł na 95 na benzynie czy dieslu, a te 8 zł na 98, to oznacza drastyczny wzrost kosztów wszędzie we wszystkim, bo ktoś trzeba te bułki do sklepu dowieźć, ta bułeczka i ta pietruszka podrożeje. Usługi podrożeją natychmiast, bo to napędzi wzrost inflacji. Oczywiście inflacja dla budżetu jest korzystna, bo zwiększa przychody budżetowe, ale ona z kolei osłabia gospodarkę. Proszę popatrzeć, miał być przełom inwestycyjny w tym roku. Przecież żeśmy na początku roku, pan premier to deklarował, będzie przełom inwestycyjny. Gdzie te inwestycje są? No raczej jak popatrzę na Jastrzębską Spółkę Węglową, na PKP Cargo, no to widać, że tam są, czy inne spółki Skarbu Państwa, które znalazły się nagle z kilku czy kilkunastu miliardów zysku, mają kilka miliardów złotych strat. No to z czego mają być te dochody? Z czego mają być te pieniądze? U nas w ogóle ten wzrost gospodarczy, ta dobra stosunkowo jeszcze koniunktura wynika z tego, że Polacy dużo konsumują. Czyli konsumpcja i eksport częściowo napędzały nasz wzrost gospodarczy i naszą dynamikę, można powiedzieć, dochodów i wydatków i tak dalej. Ale to się pomału skończy. Widać, że te rezerwy finansowe, które ludzie zgromadzili w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy, tych 8 lat to dało zastrzyki finansowe, to dało wzrosty wynagrodzeń znaczące, bo nawet ta pensja minimalna, te wynagrodzenia minimalne po prostu znacząco wzrosły. To się kończy. I za chwilę będziemy mieli protesty społeczne, a to lekarzy, a to nauczycieli, bo te podwyżki są w sferze budżetowej mało znaczące, nie są zadowolone te grupy społeczne. Ja już się mówię o przemyśle, gdzie właściwie można powiedzieć taki przemysł leśny, cementowy, przemysł metalowy. To wszystko staje, bo staje niemiecka gospodarka. Tam jest dramat, kryzys ogromny, zwłaszcza motoryzacyjny przemysłu. A to się bezpośrednio przekłada na straty w polskich firmach, które były głównym dostarczycielem elementów półprodukcji do niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego. To, co widzimy w sferze przemysłu drzewnego, meblarskiego, która była wizytówką Polski, no to wszystko zaczyna kuleć, więc mówię, jesień będzie bardzo moim zdaniem dramatyczna, jeśli chodzi o skutki finansowe i pokaże, że król jest nagi po prostu, że pieniędzy, jak mówił klasyk Rostowski, pieniędzy nie ma i nie będzie i trzeba będzie szukać drastycznych, drakońskich oszczędności wydatkowych, co wzbudzi oczywiście niezadowolenie społeczne ewidentnie.
1: To już na koniec, zostaniemy i w pieniądzach, ale i w polityce, informacja, że podobno ten wyścig przed wyborami no właśnie będzie kłopotliwy dla koalicji rządzącej, bo budżet będzie w opłakanym stanie, a może i dojść do katastrofy, czego nie wyklucza, jak rozumiem, Janusz Szewczak, że to i tak się może skończyć bardzo drastycznie. No ale z drugiej strony opozycja też ma pod górkę właśnie informację, że Konfederacji odebrano finansowanie.
2: No to ja uważam, że w ogóle ten system finansowania naszych wyborów w takiej formule, że tu z powodu jakiegoś drobnego błędu można odebrać miliony, według mnie to jest chore. To tak nie powinno być. Jeśli nie dochodzi do jakichś poważnych przestępstw finansowych, uważam, że to jest błędne. A z drugiej strony w ten sposób można eliminować przeciwników politycznych, prawda,
1: ze sceny. Bo rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość wygrało, tak miało niewypłacone pieniądze na kampanię
2: Nawrockiego. No właśnie, więc nawet ci, którzy dochowują wszelkie staranności, mogą być pozbawieni tych środków. To jest chore, to jest moim zdaniem zaprzeczenie demokracji, to równości pewnych praw do walki politycznej, do wyborów.
1: Ale co, poluzować? No to mówiono, żeby jednak, że tu ten system jest bardzo rygorystyczny, ale dzięki temu
2: to chodziło
1: trudno go ominąć. I tak się go ominie. Jak się patrzy na ilość banerów w kampaniach, to trudno uwierzyć, że są finansowane tak, jak jest.
2: A jeśli chodzi o kampanię pana Trzaskowskiego, przecież jak wiele było tutaj wątpliwości finansowania z zewnątrz i tak dalej, to
1: jest śledztwo, ale ona też tak wolno.
2: Tak, są równi i równiejsi, ewidentnie to widać. Ja mówię, bez dobrego zabezpieczenia finansowego państwa, instytucji państwowych, one nie będą dobrze funkcjonować. Ten dorobek, który był znacznie osiągnięty moim zdaniem w poprzednich latach, za poprzedniego rządu, on jest dzisiaj w znacznym stopniu marnotrawiony i przyjdzie moment pokazania, że tak powiem, kwitów na stół i okaże się, że budżetowo jedziemy autostradą ku zderzeniu z górą lodową. Tak to może wyglądać.
1: To już na koniec zapytam o książkę, bo kilka książek Janusz Szewczak już napisał. Ja ten egzemplarz otrzymałem. Bardzo dziękuję. Będę go dopiero czytał pewnie w najbliższy weekend. Kultura nienawiści, czyli Polska nienawiścią podzielona. I to jest może klucz do tej kampanii, że finansowo będzie fatalnie, politycznie będzie bardzo trudnie, bo trudno, budżet będzie na skraju upadku albo upadnie, ale właśnie ta nienawiść pozwoli obecnej władzy utrzymać znaczące poparcie.
2: No niewątpliwie można powiedzieć, że nienawiść kwitnie. A to wyjątkowo paskudna ludzka przypadłość. Nienawiść nigdy moim zdaniem nie buduje, tylko rujnuje. Nienawiść nigdy nie łączy, nie daje bodźca do aspiracji, a że tak powiem czyni pogardę elementem relacji międzyludzkich stosunków i to jest dramatycznie szkodliwe w tak bardzo zresztą podzielonym naszym społeczeństwie, gdzie właściwie te podziały przechodzą poprzez rodzinę, nawet osobistą, uznałem, że warto pokazać, że to oczywiście nie jest zjawisko nowe, ta nienawiść. Ona, można powiedzieć, czasów prehistorycznych, antycznych do dzisiaj i bogowie się potrafili nienawidzieć na Olimpie, ale
1: to jak?
2: Właśnie. I mieliśmy przykłady Medei, która z powodu nienawiści do małżonka, który ją zdradził, morduje własne dzieci, a więc tu nienawiść jest nawet większa od macierzyństwa, silniejsza, ale ta nienawiść dzisiaj stała się elementem realizowania, zdobywania wyborców, realizowania władzy i nawet sprawowania władzy, że właściwie nic nie jest ważne, żadne merytoryczne argumenty, żadna żadna jakaś wspólnota ludzi nie łączy. Tutaj Czechow był bardzo trafnie mówił, że nic tak ludzi nie łączy, ani przyjaźń, ani miłość, ani współpraca, jak wspólna nienawiść. Ale to się nie da na tym za długo pojechać. Nienawiść nigdy nie napełni budżetu państwa, ani nie napełni naszych portfeli. Stąd ta książka i uważam, że dzisiaj jest to problem fundamentalny. Coś z tą absolutnie szalejącą nienawiścią, tym widmem krążącym, no oczywiście nie tylko nad Polską, bo w Ameryce mamy podobne zjawiska, ale i tam nawet próbowano prezydenta przecież Trumpa uśmiercić. No ale dzisiaj mamy też sensację w książce profesora Nowaka, tak, w wywiadzie z prezydentem Nawrockim, więc widać, że coś w tym trzeba w tej materii zrobić i brakuje nam autorytetów moralnych, duchowych, autorytetów Kościoła. Może poza takim troszeczkę odstawionym na bok biskupem Jędraszewskim, byłym metropolitą krakowskim, który te tematy jednak podejmował. No to dzisiaj właśnie nie wiemy, gdzie się uciec z prośbą o to, żeby no, coś z tym zrobić, z tą nienawiścią, bo ona absolutnie jest skrajnie szkodliwa. Chińskie przysłowie mówi, jeśli nienawidzisz, to kop od razu dwa groby, jeden również dla siebie.
1: I tą mądrością z Państwa zostawiamy. Janusz Szewczak, były wiceprezes Orlenu, finansista, ekonomista, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo Państwu.
1: My do Odysei wnet jeszcze wrócimy. Nawet mam dla Państwa pewną niespodziankę, mam nadzieję, kto będzie gością do Odysei po godzinie 11.10, ale to jeszcze chwila, zanim tą niespodziankę ujawnimy. Na tymczasem do studia wszedł Jakub Duszak, co znaczy, że czas na serwis informacyjny.
3: Odyseja wyborcza.
4: Tu Marcin Styczeń. Polecam wam wszystkim słuchać Radia Wnet. Dla mnie to przestrzeń wolności, naturalności i prawdy. patronite.pl/radiownet

0: Dzień dobry, minęła 11 w tym wydaniu wiadomości. Zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach, nowe doniesienia w sprawie Dawida Kacprzyka oraz pedofilska afera Instagrama. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Zakaz komórek w szkołach podstawowych i przedszkolach. Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe wraz z poprawkami została przyjęta przez Sejm niemal jednogłośnie. 420 posłów było za, 6 przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. Jak czytamy w projekcie, zakaz korzystania z telefonów komórkowych czy innych urządzeń umożliwiających komunikowanie się bądź nagrywanie dźwięku czy obrazu powinien wejść w życie od 1 września tego roku. Od zakazu będą wyjątki, na przykład kiedy nauczyciel uznałby, że skorzystanie z urządzenia jest konieczne do realizacji podstawy programowej bądź zajęć czy przeprowadzenia testu wiedzy. Projekt zakładający zniesienie języka neutralnego płciowo w ogłoszeniach o pracę został odrzucony przez Sejm. Za odrzuceniem projektu Prawa i Sprawiedliwości już w pierwszym czytaniu zagłosowało 237 posłów, przeciw było 195. Wniosek o zakończenie prac nad projektem złożyła Lewica. Posłowie PiS argumentowali, że obowiązujące przepisy nakładają na pracodawców zbędne obowiązki administracyjne i niepotrzebnie ingerują w sposób redagowania ofert zatrudnienia. Obowiązek stosowania języka neutralnego płciowo obowiązuje od 24 grudnia ubiegłego roku. 28-letni Dawid Kacprzyk pracował na tak zwanej czerwonej strefie szpitalnego oddziału ratunkowego Warszawskiego Szpitala Południowego, a także na czerwonej strefie Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego, donosi portal Zero.pl. Czerwona strefa to miejsce, w którym lekarze zajmują się pacjentami znajdującymi się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, gdzie o życiu człowieka decydują czasem nie godziny, ale minuty, w związku z czym potrzebna jest ogromna wiedza i automatyzm działania. Należy przypomnieć, że Kacprzyk uzyskał prawo do wykonywania zawodu lekarza niedawno, bo 6 listopada 2024 roku. Jednak w czerwonej strefie pracował już w roku 2025, a jak ujawniła telewizja Republika, ze szpitalnych czatów na Messengerze wynika, że zarządzał on całym SOR-em na 4 miesiące przed uzyskaniem prawa do wykonywania zawodu. 4 osoby zginęły, 10 zostało rannych w wyniku kolejnych rosyjskich ataków na Ukrainę, do których doszło tej nocy. W przygranicznym obwodzie sumskim rosyjski dron uderzył w budynek mieszkalny. Zginęły 2 kobiety, starszy mężczyzna oraz niespełna 2-letnia dziewczynka. 3 kolejne osoby odniosły obrażenia, poinformował szef władz wojskowych regionu Oleg Chryhorow. W Krzywym Rogu rosyjska rakieta uderzyła w gęsto zabudowaną część miasta. Rannych zostało 7 osób. Tymczasem w Kijowie trwa żałoba po czwartkowym najkrwawszym w tym roku rosyjskim ataku na ukraińską stolicę. W jego wyniku zginęło co najmniej 36 osób. Serwis Instagram opublikował w Indiach płatne reklamy promujące materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci. Dziennikarze BBC World Service ustalili, że reklamy zawierały hasła takie jak film z gwałtem czy film z dzieckiem i kierowały użytkowników do kanałów w komunikatorze Telegram, gdzie takie materiały można było kupić za równowartość $1. Każda reklama na Instagramie musi wcześniej zostać zatwierdzona przez system moderacji platformy. Gdy BBC zgłosiło jedną z nich po dobie otrzymało odpowiedź, że nie narusza ona zasad społeczności serwisu. Dopiero po zwróceniu się o komentarz do firmy Meta, firma poinformowała o usunięciu części reklam, zawieszeniu kont odpowiedzialnych za ich publikację oraz zablokowaniu kolejnych treści naruszających regulamin. Śledztwo rozpoczęło się od założenia przez dziennikarzy fikcyjnego konta w Indiach. Po kilku dniach obserwowania profili publikujących seksualizowane treści, algorytm Instagrama zaczął wyświetlać reklamy z nagimi parami, propozycjami płatnych rozmów wideo, a następnie również reklamy przedstawiające dzieci w seksualnym kontekście, odsyłające do kanałów na komunikatorze Telegram.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
3: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
4: To była autopromocja.
6: Zbliża się moment, na który wszyscy czekali. Redaktor Krzysztof Skowroński wchodzi na trap żółtej łodzi podwodnej i prowadzi ze sobą patrona. Tak, tak, nie jednego, ale dwóch. Teraz to widać z tego ujęcia. A za nim Magda Uchaniuk. I ona też ma swojego patrona. To niesamowite. Tutaj tworzy się historia. Hanna Trap z patronem. Gosia Kleszcz z patronem. Ale chwila, jakieś zamieszanie na linii obrony. To Konrad Mędrzecki kręci się, rozgląda, jest sam. Co się dzieje? Co na to trener? Konrad Mędrzecki nie ma patrona. Ale nie! Patron pojawia się w ostatniej chwili. Wchodzą na pokład. Wygrywamy! A teraz kilka słów od bohatera spotkania.
7: Bez ciebie nie płynę.
3: Radio Wnet utrzymuje się dzięki słuchaczom i patronom. Jeśli chcesz, żebyśmy codziennie wypływali na powierzchnię i kontynuowali rejs, wesprzyj nas na patronite.pl/radiownet lub poprzez bezpośrednią darowiznę.

0: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna przedstawia specjalny spektakl polityczno-gastronomiczny pod tytułem Pożeraczka Książek. Występują Żyrafa Kleszcz, czyli Wieszcz, Mędrula, czyli szef kuchni, Tosia Muzysia, znaczy się Bartyś.
1: Widział ktoś Żyrafę Kleszcz? Co się znowu, gdzie się ona zapodziała? Może w Afryce jest?
2: Nie, w żadnej Afryce. Schowała się w mesie. Na pewno coś pożera.
1: A, tuś mi, bratku. A co tu widzimy na talerzu? O, nienasycenie Witkacego. Lampart Lampeduzy. Nie zażylasty ten Lampart, aby?
2: Ależ skąd? Toż to prawdziwa uczta. No masz, znowu wyjechała z Platonem.

0: Z lewej.
1: Z prawej.
0: W centrum.
1: Taktyka polityki.
0: W Radio Wnet. I nigdy się państwo nie spodziewają, kiedy wyskoczy na antenie Radia Wnet Taktyka Polityki, niczym hiszpańska inkwizycja. Zresztą o inkwizycji to nawet powiemy sobie na koniec, bo ja mam swoją ideę fix, że działania papieża Franciszka i bractwa świętego Piusa X będą miały także przełożenie na polską taktykę wyborczą, ale to na deser sobie weźmiemy. A tymczasem, skoro się wyłoniliśmy, to przynajmniej się przedstawmy. Łukasz Jankowski i Piotr Matczuk.
2: Kłaniam się.
0: Czyli autorzy, którzy tworzą nas, czyli ja pytam, a wyjaśnia Piotr Matczuk, na czym polega aktualna taktyka polityki, kiedy my znienacka państwa zamiast o 12.30...
2: A na czym polega taktyka?
0: Tak, że trzeba zaskoczyć, że zanim my państwa zaskoczyliśmy taktyką polityki zamiast o 12.30 o 11.10, to trwa w tej chwili konferencja Rafała Trzaskowskiego, a o 12 ma wystąpić Donald Tusk. Jak sobie żartują dziennikarze na Twitterze, albo chodzi o to, żeby przedstawić swoje plany na festiwal Open Air, to popularny festiwal, albo jednak będą się panowie przerzucać odpowiedzialnością za Szpital Południowy. Innych pomysłów na giełdzie dziennikarskiej nie ma. Ja będę na bieżąco patrzył, co tam się dzieje u Trzaskowskiego, więc może jakieś wątki wyłowię, ale zacznę od tego, że ty powiedziałeś, jak właśnie wspomniałem, że opatrz, wystartowała konferencja Trzaskowskiego, to powiedziałeś, a to jest bardzo ważny człowiek w tej aferze. Ja uważam, że Rafał Trzaskowski jest w ogóle nieważny, że już w ogóle można się nim nie zajmować, a ty twierdzisz inaczej. Dlaczego?
2: Znaczy, to co mówisz, to jest prawda. I dlatego też jest najważniejszym politycznym elementem tej afery. Bo Rafał Trzaskowski, sama postać Rafała Trzaskowskiego, to już jest, można powiedzieć, taki przegryw dekady. No bo on przegrał wszystko, politycznie jest spalony. Do tego dochodzi fakt, że on w tej aferze jest kluczowy merytorycznie, bo to Szpital Południowy, to jest jego dziecko pod jego nadzorem i ewidentnie jest z tym związany, ma z tym gigantyczny problem. Trzeci element jest taki, że wszystko, co dotyczy Rafała Trzaskowskiego, jednak dotyczy Platformy Obywatelskiej, bo jak obrywa Rafał Trzaskowski, jak Rafał Trzaskowski się nieumiejętnie tłumaczy, to jest Platforma Obywatelska i tego się nie da rozkleić. To był dwukrotny ich kandydat na prezydenta. Zainwestowali marketingowo, propagandowo bardzo dużo.
0: Rafał Trzaskowski ogłosił dymisję dwóch wiceprezydent, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Właśnie dzisiaj przed sekundą poleciały, za chwilę państwu wytnę na żywo setkę z tego.
2: No i to grube dymisje, ale czwarty element, który właśnie powoduje, że Rafał Trzaskowski jest istotny, to jest to, że Donald Tusk nic mu nie może zrobić. On nie może go odwołać. On może go odwołać z wiceprezesa partii, jednego z 15 czy 16, co nie będzie miało żadnego znaczenia. Ale Rafał Trzaskowski jeszcze będzie prezydentem Warszawy i mimo, że właśnie jest przegrany, mimo, że ma tą aferę, to będzie uczestnikiem życia publicznego. I tutaj Donald Tusk ma ogromny z tym problem, bo wszystko, co będzie teraz dotyczyć Rafała Trzaskowskiego w tej aferze, będzie uderzać w Platformę Obywatelską, a Donald Tusk z tym ruchu nie ma. Więc jeżeli Donald Tusk wybrał sobie taką strategię, taką taktykę polityki, że będzie teraz na Rafała Trzaskowskiego przerzucał odpowiedzialność za Szpital Południowy i za to, co się działo, to moim zdaniem to jest błędne, bo
0: co,
2: wyborcy...
0: Rafał pęknie w pewnym momencie.
2: Ale odbiorcy i tak, nawet jak nie pęknie, odbiorcy traktują jego jako głównego polityka Platformy Obywatelskiej, byłego kandydata. I teraz nie można zrobić tak, że przerzucić na niego, Donald Tusk przerzuci na niego cały ten syf i potem
0: czysto
2: powie, odwołuje gościa, bo gościa nie może odwołać.
0: Może go z partii wyrzucić.
2: No i wyrzuci go z partii. Co z tego? To dalej jest Rafał Trzaskowski z Platformy Obywatelskiej. Po 10 latach, po dwóch kandydowaniach, po tym, jak pamiętajmy, kampanie wyborcze to jest też inwestycja tej partii wszyscy. Wszyscy tam mają spoty, filmy, popieramy Rafała. To się tak nie da. To się tak nie da teraz odkleić, powiedzieć, faceta zrzuciliśmy z łódki i to jest jego wina, ten Szpital Południowy. Jeżeli oni powiedzą, to jest jego wina, ten Szpital Południowy, to wyborcy powiedzą, czyli wasza.
0: Czyli to jest też wina działaczy i kierownictwa Platformy, bo to oni wyznaczyli, oni potem go windowali. To co? Jesteśmy gotowi? Posłuchajmy fragmentu Rafała Trzaskowskiego, to od razu zanalizujemy, cóż właściwie próbuje nam powiedzieć prezydent Warszawy i cały czas wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.
3: Ale również w głębokim przekonaniu o tym, że dobra polityka zaczyna się od dobrych standardów. Zacznę, proszę Państwa, od tego, że dzisiaj na moje ręce wpłynęły rezygnacje od pani prezydent Renaty Kaznowskiej i pani prezydent Aldony Machnowskiej-Góry. Przyjąłem je. Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie. Ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym. Tu chodzi o najwyższe standardy, których oczekują mieszkańcy. To samo zresztą dotyczy nieprawidłowości i domniemanych przestępstw w Szpitalu Południowym. Tu o winie decydować będą uprawnione organy, a przede wszystkim prokuratura i niezależny sąd. I choć z moimi obiema współpracownicami dzisiaj się żegnam, to jasno muszę Państwu powiedzieć, że to nie były proste decyzje. Chcę obu paniom podziękować za pracę dla Warszawy. Przez wiele lat mogłem liczyć na ich zaangażowanie, lojalność i również wsparcie. Jestem absolutnie przekonany, że w historii Warszawy i historii Urzędu Miasta obie panie będą miały swoje bardzo ważne miejsce jako współautorki wielu projektów związanych z jednej strony.
0: To wyglądało, setka cięta na szybko, bo ta konferencja jeszcze trwa, no ale tak to brzmiało, jakby Rafał Trzaskowski no nie z własnej woli, tylko pod przymusem takie te ruchy robił, no i dymisjonuje dwie panie, wpłynęły rezygnacje, a z drugiej strony zapiszą się doskonale w pamięci warszawiaków. O co mu chodzi?
2: Znaczy, przekładając to, bo zawsze tak pytasz, przekładając to z tego języka politycznego na ten prawdziwy język taktyki polityki.
0: Przepraszam, mamy teraz tą schizmę, jesteś jak ksiądz od polityki. Proszę pismo wytłumaczyć, co właśnie w piśmie stoi, co autor miał na myśli.
2: To znaczy, to co powiedział teraz Trzaskowski, to co się dzieje na tej konferencji, te odwołania, to znaczy jedno, tam jest większe bagno niż wszyscy myślimy. Bo jeszcze tydzień temu była Rada Warszawy?
0: Tak,
2: coś mniej więcej tak. I tam, i te wiceprezydent, i Rafał Trzaskowski. I mówili, nic się nie stało. I nic się nie stało i była ta próba, byli w tej fazie takiego zamiatania, lekceważenia sprawy. Bo de facto, jak się ściśnie to, co on wtedy powiedział, to nie ma problemu, wszystko jest okej. Okay. Mija tydzień, ważne postacie dla Rafała Trzaskowskiego i dla całego miasta, tak, w aparacie zarządzania miasta podają się do dymisji, a Rafał Trzaskowski przyjął już inną strategię i teraz mówi, trzeba to wyjaśnić. Ja to czytam tak, tam jest jeszcze więcej czegoś, czego nie wiemy. Bo z góry zakładaliśmy też, każdy, kto zna państwo polskie, i tą dynamikę, zwłaszcza Platformy Obywatelskiej, że to nie jest możliwe, żeby tam był jeden szpital, że to nie jest możliwe, żeby to była jedna nieprawidłowość w tym szpitalu. Mówiliśmy zresztą...
0: I żeby to jedna osoba korzystała z salonika VIP, który formalnie nie istniał, to się zgadza, formalnie już tabliczki nie było, ale chyba...
2: Ale jesteśmy już daleko za salonikiem VIP, bo pod saloniku VIP dowiadujemy się prosektorium. Jakieś obrzydliwe praktyki, współprace biznesowe z domami.
0: Dobrze, ale to zapytam cię o tej strony, to nie powoduje inflacji? Że tu Dawid Kaprzyk zarobki, tu ten SOR i potencjalny fast track, tu salonik VIP, tu prosektorium, że nagle ludzie za chwilę powiedzą, dobra, bagno, idziemy dalej.
2: Trochę tak,
0: że
2: trochę
0: to już
2: tak.
0: Już nie rozumieją,
2: i to sprzyjało przerzuceniu na te tory, o których mówiliśmy, że nie afera polityczna, tylko lekarze są źli, albo tam nieprawidłowości właśnie, takie jak łowcy skór, więc tak. To jest dalej trochę od polityki, niby, ale to dalej jest w tym szpitalu zarządzany. I ten strach, bo to jest dzisiaj na tej konferencji jest strach, te dymisje, takie zczyszczenie sprawy wynika ze strachu. I moim zdaniem z tego, że tam jest jeszcze coś. Że tam dziennikarze jeszcze do wszystkiego nie dotarli i Rafał Trzaskowski uprzedza ruchy, bo też wie, że nad nim jest jeszcze drugi polityczny, oprócz medialnego jest jeszcze drugi polityczny miecz. I on nie wie, co zrobi Donald Tusk, jak zareaguje, co ujawni, jak to będzie wyglądać.
0: Czyli za 40 mniej więcej minut, to już pewnie się trochę spóźni Donald Tusk, ale
2: więc
0: też wystąpi.
2: Z jednej strony inflacja, która im
0: wyjdzie
2: pomaga.
0: Dobrze, nie ma dwóch wiceprezydenta, ale to za mało, czekamy na prezydenta. Jak to jest z tym zrzucaniem sań? Weźmy na warsztat aferę hazardową, w tym Donald Tusk jednym cięciem zrzucił z sań dużą grupę polityków i to wtedy wystarczyło. Teraz
2: ale
0: to wystarczy,
2: nie,
0: wystarczy
2: Rafała,
0: pani
2: Renata
0: Kaznowska i Aldona Machnowska-Górka. No nie, ale można powiedzieć, że zawiódł, nie jest wiceprzewodniczącym. No,
2: trochę przegapili już ten moment, bo...
0: Tak, czyli pani Kaznowska i pani Machnowska-Górka to już...
2: To jest za mało i za późno.
0: Za mało, za późno.
2: Donald Tusk mógł to zrobić wcześniej przecież i mówiliśmy o tym, że i minister zdrowia mogła być dymisjonowana i tą bombę mógł odpalić w pierwszym tygodniu po aferze. Zresztą on w tym pierwszym tygodniu wyszedł na konferencję. Ale
0: wybrał inną ścieżkę.
2: I zupełnie wybrał ze trzy różne ścieżki i takie trochę to było pogubione. On nie zrobił tak, jak miał dwa wyjścia takie typowo donaldowo-tuskowe. Albo zniknąć na dwa tygodnie i zobaczyć, jak będzie.
0: I to teraz wybrał, zauważ.
2: No ale to
0: teraz
2: już po tym, jak wyszedł.
0: Dzisiaj, tak. Wyszedł i znikł.
2: Ale po tym, jak już wyszedł, już się trochę przykleił do tego. Już pokazał, że on jest w tej sprawie i że to jest dla niego sprawa istotna, tak? I że to on będzie komunikował, więc to trochę było bez sensu. A jak wyszedł, no to już trzeba było odpalić bombę, o tym zresztą mówiliśmy, zrobić eksplozję, która zgasi płonący szyb naftowy. Tego nie zrobił.
0: A to teraz... tydzień temu o tym mówisz, to jest bardzo ciekawe. Wszyscy się spodziewali, tysiące plotek, lekarze, no to już ujawnię trochę kulisy radia. Miał być w środę moim gościem w Poranku Wnet Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, żeby było śmiesznie, tak? Jankowski. Wszystko zabawne, że Roman Giertych, który łączy w jedną postać i mówi, jak to jest możliwe, że dziennikarz Radia Wnet jest prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej i to niektórzy ludzie łyknęli. To prawda, prawicowy dziennikarz jeszcze po godzinach jest zarządza Naczelną Izbą Lekarską. No ale w pewnym momencie się wycofał. Tego samego, czy dzień wcześniej we wtorek zadzwoniła rzeczniczka, że nie może, że coś tam, podobno po tym, teraz wrócił, widziałem do mediów wczoraj, ale że po tym wycieku kontrolowanym podobno, gdzie on mówi, że tam z rządem nie wygra, to nie chciał przez chwilę występować, ale po to go zaprosiłem, żeby wyjaśnił, co przedstawił rząd, bo wszyscy się spodziewaliśmy, że wtorek, środa wyjdzie Donald Tusk i powie, taka ustawa, tu zabieramy lekarzom, tu wyrzucamy polityków ze szpitali, a tu jeszcze ci, co wzięli dużo pieniędzy lekarze, to je teraz oddadzą, bo jest specjalna ustawa. Nawet by ich nie przyjął, to o tym mówiliśmy, tak, ale by ogłosił te ustawy, pokazał nawet i puste karty, to żeby fronton był. Ustawa zabierająca pieniądze lekarzom.
2: No,
0: tak?
2: Ale nie chce iść na tą wojnę.
0: Ale właśnie nie, żadnej ustawy nie pokazali, nic, żadnej konferencji, chyba że dzisiaj.
2: Wybrał drogę środka. No jak masz takie zarządzanie kryzysowe w polityce, to masz tak, z jednej strony masz aferę, która ci się rozlewa. I która coraz bardziej dotyka twoją formację i Donald Tusk się denerwuje tym, że to przynosi straty realne. Coś trzeba z tym zrobić, ale z drugiej strony masz partię. I też taki Donald Tusk musi patrzeć, no nagle może ja nie mogę wyrzucić nagle tego, bo będę miał i kłopot z aferą, no może zgaszę tą aferę, tak? Będę miał coraz mniejszy kłopot z tą aferą, ale będę miał kłopot w partii, no bo partia nie chce, żeby wyrzucać i zrzucać z sani, jak to ładnie powiedziałeś, kolejnych ludzi. Więc Donald Tusk od początku wybrał taką drogę środka. Mówi, nie będę robił obu tych rzeczy, będę szedł środkiem, może to się wszystko jakoś wygasi. Przez moment myśleliśmy, że pójdzie w takie, miał taką pokusę, że pójdzie w ty antylekarsko bardzo, no ale tam też zważył i powiedział, no dobra, no to ja teraz pójdę antylekarsko i będę miał wojnę z całym środowiskiem.
0: Czyli właśnie,
2: też trochę
0: to, co
2: wyleje dziecko z kąpielą.
0: Mój imiennik i nazwisnik Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, że z lekarzami jeszcze żaden rząd nie wygrał, co chyba słusznie było za butę odczytane, ale może tam była jakaś słuszność polityczna.
2: Znaczy tam jest i bezczelność, i słuszność, no bo z jednej strony jest to takie bezczelne, tak, że obok tej afery w ogóle całej, tak, abstrahując od niej na chwilę, no my w społeczeństwie mamy problem z zarobkami lekarzy. My mamy, to jest nierozwiązany problem, my się z tym zmagamy, tak, wszyscy chyba, i komentatorzy, publicyści, eksperci, ale również i obywatele, no mają z tym taki zgrzyt, no jest to taki, jest to nierozwiązany problem społeczny w Polsce.
0: Niespecjalnie lubię ich argumentów z własnego życia, ale wczoraj rozmawiałem z wykonawcą, nieistotni zowąd, a wie pan, mój sąsiad ma córkę lekarkę i ona po 2 latach kupiła sobie wypasione jakieś tam BMW. To ile oni zarabiają? Drugi temat. Pierwszy, ile, co, za ile i zaraz potem.
2: I ta dysproporcja jest tak, zrobiła się duża, że jest to problem społeczny. I dlatego to była ogromna pokusa dla Donalda Tuska. Przerzućmy na te tory. Przecież to ma dobry grunt, żeby tak zrobić. No ale i tutaj wychodzi właśnie, wychodzi środowisko lekarskie i mówi bezczelnie, mówi wprost. Nie zaczynaj tej walki, bo oberwiesz.
0: A dlaczego? Właściwie dlaczego? Co lekarze mogą rządowi zrobić?
2: Nie, no wielokrotnie jest taka, to jest, czasy się zmieniają i może mogą zrobić coraz mniej, ale jest taki

0: To ludzie nie uznają winnych lekarzy?
1: Nigdy nie uznają winnych lekarzy. Poprzednie Białe Miasteczka to pokazały. Pokazały to. Były skrajne momentami.
0: A czyli
1: momentami.
0: Ta buta i ta groźba szefa Naczelnej Izby Lekarskiej miała, to nie był blef.
1: To jest uzasadnione. To jest racjonalne, no, abstrahując od bezczelności, tak? Od tego, w jakim społeczeństwie żyjemy i że to jest skandaliczne swoją drogą. Ale oprócz tego, to oni mają rację, bo lekarze mają tą specyficznego tego klienta, nazwijmy to tak bezdusznie, ale tego klienta, bo on jest chory. Jak jesteś chory, to przestaje cię interesować polityka. Każdy, kto był w szpitalu, to wie, że nawet takie życie twoje codzienne cię przestaje interesować. Tam jesteś w innym świecie, ty chcesz się wyleczyć, ty cierpisz.
0: Chcesz wrócić.
1: Tak, w ogóle, no, wtedy najważniejsze staje się to twoje zdrowie. I wtedy nie interesuje cię, czy jakiś premier ma rację, czy nie. Ty jesteś wkurzony, że lekarz cię nie leczy. Albo, że robi to gorzej, niż mógłby robić. Więc ja myślę, że tutaj akurat środowisko lekarskie ma rację i skutecznie nastraszyło Donalda Tuska, więc on dalej idzie tym środkiem. On dalej idzie tym środkiem i tak, nie gasi afery, która się rozlewa coraz bardziej i choćby tam wchodziły nowe wątki, to jednak cały czas ona dotyczy Koalicji Obywatelskiej.
0: Co może, trochę cię wypuszczę, będzie szybka weryfikacja intuicji i wiedzy politycznej Piotra Matczuka. Co może powiedzieć o 12 w piątek? Bo na moje odczucie, gdybym miał ogłaszać ważne ustawy, to nie w piątek. Czy potem jest weekend? Kiedy się odpala?
1: To różną ma dynamikę, bo teraz mamy też wakacje. Pamiętajmy, że jest trochę inna. Wakacje szkolne, które się zaczynają, powodują, że bardzo wielu ludzi wyjeżdża i już mniejszą ma tą percepcję polityki. Przez social media trochę to się zmieniło, bo leżąc na plaży zawsze jesteś tam podłączony, ale jednak ludzie mniej uważnie to oglądają, bo są zajęci czymś innym, choćby w tym basenie. Więc ta percepcja jest inna. Jakbym tutaj miał stawiać, to ja dużo bym sobie nie obiecywał. Donald Tusk pewnie wyjdzie i powie tak jak tam zawsze, że to musi być wyjaśnione, że tu podjęli, wyleciały panie z miasta, on będzie dalej żądał raportów, nie raportów.
0: Bomby dzisiaj to
1: ja myślę, że ja bym na bombę nie stawiał. Oczywiście, tak jak zawsze mówiliśmy, no, ja też osobiście cenię tylko tych ekspertów w polityce, którzy się mylą, bo jak ktoś się nie myli, znaczy mówi banały, ale tutaj bym się nie spodziewał czegoś dużego, bo czas już minął trochę na duże rzeczy. Trudno sobie wyobrazić taką dużą rzecz, która by dzisiaj zmiotła. No, jaka miałaby być duża rzecz? Wyrzucenie Marcina Kierwińskiego? Rozwiązanie warszawskiej platformy? To są takie bomby.
0: No nie, a te ustawy, które powiedziałyby limit zarobków do 5 średnich krajowych.
1: I to jest pójście na wojnę z lekarzami, co by mnie zdziwiło też.
0: Zdziwiony, gdyby to
1: tak,
0: poszedł.
1: Tak, bo on i gasi, na zgaszenie tej afery też jest już trochę późno. Bo to, co mówiliśmy, to nie jest tak, że w każdym momencie można te bomby odpalać. Jednak przechodzili tą chorobę, tą aferę i teraz dużo się już przykleiło. Więc po pierwsze, nie za bardzo zgasi tą aferę, bo nie wiadomo, co będziemy mieli jutro, pojutrze w newsach nowych, tak? Bo może następne prosektorium, w cudzysłowie, nam się urodzi
0: mamy
1: i będzie miał kłopot.
0: Jeden news, który wisi, wszyscy o tym wiemy, tylko nikt nie ma twardych dowodów, więc boi się powiedzieć procesowo, w tym ja, ale te listy fruwają, kto był w fastaku.
1: Na przykład. Ale mogą być kolejne.
0: Widziałem już od wczoraj, widziałem jedną, widziałem już drugą listę, one się różnią między sobą, na jednej i na drugiej są posłowie, ba, są nawet obecni ministrowie. Tylko są takie listy, że nikt tego nie może zweryfikować, to trzeba mieć przynajmniej dwóch świadków, a ci ze Szpitala Południowego nie do końca chętnie chcą mówić.
1: Więc taktycznie byłby to błąd, bo taką odpalanie wojny z lekarzami, bo to by to oznaczało. To środowisko będzie walczyć o swoje, co też nie jest dziwne w takim układzie dystrybucji dóbr, no jak oni już mają to chcą to obronić.
0: Leży ta bomba, że zaraz wyjdziecie dwóch, trzech ministrów, którzy byli na tej szybkiej ścieżce w pokoju VIP w Południowym.
1: Tak, rozpoczniesz wojnę z lekarzami, a pojutrze wyjdzie ci lista ministrów, albo nie daj Boże następny szpital. Jakiś następny salonik, jakieś następne patologie. Czyli tak, rozpocząłeś tą wojnę, ale to już nie zadziałało, bo wszyscy mówią o tych nowych newsach i jesteś znowu w takim, że...
0: Tu masz otwartą wojnę, to i tak cię...
1: Cnotę stracił, rubla nie zarobił. No. Więc w tym momencie nie jest to dobre miejsce, żeby taką wojnę zaczynać. Myślę, że w lepszym pomysłem byłaby ta taka zwykła gadanina Donalda Tuska, uspokajająca swoich wyborców.
0: Czyli taka trochę będzie mowa trwać o 12 za pół godziny. Za chwilę Tomasz Wybranowski, ale ja troszkę naszą rozmowę przedłużę, bo chciałem puścić wczorajszego Marcina Kierwińskiego, skoro o nim wspomniałeś, bo uznałem ten cytat za niezwykle symptomatyczny. Niech państwo go posłuchają, bo on może pokazywać, że coś w Platformie zaczyna się zmieniać, coś zaczyna pękać.
2: partii Razem. Adrian Zandberg mówi o ośmiornicy Kierwińskiego, tu cytat, która rządzi Warszawą od lat.

0: obarcza pana polityczną odpowiedzialnością za Dawida Kacprzyka, za aferę w Szpitalu Południowym. Pytanie więc, czy poczuwa się pan do tej odpowiedzialności i czy tak jak życzyłby sobie Adrian Zandberg, poda się pan do dymisji?
1: Nie zamierzam podawać się do dymisji na wezwanie jakiejkolwiek przystawki pisowskiej. To po pierwsze. Po drugie, dobrym standardem w polityce powinno być zamiast publicystyki, powinno być przedstawienie jakichkolwiek faktów. Wie pan, ja słucham to, co mówi pan Zandberg, to, co mówią niektórzy politycy PiSu, tylko oprócz publicystyki to nie widzę żadnych, znaczy niech podadzą jakieś fakty na obrodę swoich słów. W Warszawie i bynajmniej nie jest to, bo pan prezydent Rafał Trzaskowski ma moje i będzie miał moje pełne wsparcie, bo uważam go za dobrego prezydenta Warszawy, ale w Warszawie rządzi samorząd warszawski i prezydent miasta stołecznego Warszawy. Wcześniej tym miastem świetnie zarządzała Hanna Gronkiewicz-Waltz, teraz tym miastem zarządza Rafał Trzaskowski. Jakieś próby, wie pan, takiego politycznego budowania informacji, o której mówi pan Zandberg, o jakichś nadprezydentach i tak dalej, są śmieszne, niepoważne, pokazują tak naprawdę, jak bardzo niepoważni są ci, którzy je wygłaszają. No i wreszcie
2: dla mnie oznacza po pierwsze, co mnie zaciekawiło, świetno prezydent była Hanna Gronkiewicz-Waltz, a Rafał Trzaskowski jest tylko dobrym prezydentem. To nie wiem, czy to miało znaczenie, czy nie miało. No a po drugie i po pierwsze, przede wszystkim to stwierdzenie, nie ma żadnych nadprezydentów. Zarządza Rafał Trzaskowski. I ja to czytam tak, że Kierwiński właśnie wpycha, wczoraj na konferencji wpycha pod ten pociąg afery Rafała Trzaskowskiego, mówiąc, tu nie ma żadnej partyjnej nadzoru. Nie ma. To wszystko samorząd Warszawy z ledwie dobrym prezydentem Rafałem Trzaskowskim. Dobrze czytam, czy źle czytam, drogi Piotrze?
3: Tak, i to jest element tego strachu, o którym mówiliśmy. Tutaj też jest ten strach. Nie wiemy. Marcin Kierwiński myśli sobie tak, nie wiem jeszcze, co tam jest. Tam może być grubo jeszcze bardziej, albo ja wiem, a nie wiem, kiedy dowiedzą się dziennikarze i cała opinia publiczna. Więc tak, już pójście na noże nawet z Rafałem Trzaskowskim jest okej, byle ja bym się bronił. A ta narracja pada na podatny grunt, no bo jakbyś zapytał w Polsce, kto rządzi w Warszawie, no to jak to? No Rafał. I Kierwiński też tak mówi. O czym wy tutaj mówicie? Przecież to Rafał.
2: Jaki nadprezydent?
3: Przecież to Rafał jest... Kto nie rządzi wiem, nie w Warszawie? Samorząd warszawski i nasz kolega Rafał, nie? I tutaj to jest to podatny grunt, no bo nikt tak, kto się nie interesuje, zwłaszcza polityką i nie wie tam, no bo ludzie na ogół nie wiedzą, kto jest szefem struktur jakiejś partii gdzieś. To sobie myśli, jaki Kierwiński? Przecież on nie od tego jest, nie? On tam coś od strażaków jest i to nie on. Więc to jest słuszne.
2: Ale to kiedy politycy to już na koniec zupełnie zaczynają zrzucać na siebie odpowiedzialność. Trochę, to nie ja, to kolega. To tak, ale co to oznacza?
3: Kierwiński też nie jest medialnym tutaj mistrzem, bo zobacz, jak on zaczyna tą wypowiedź. Zaczyna od tego, że Zandberg jest przystawką pisowską i tutaj zarówno wyborcy Zandberga, jak i wyborcy Jarosława Kaczyńskiego obaj parsknęli śmiechem, tak? No bo to jest akurat nietrafione. To jest takie trochę imaginarium
2: Platformy Obywatelskiej. Tak samo jak pisowcy mówią, że Grzegorz Braun jest przystawką Tuska.
3: To nie pada na zrozumienie, no bo wszyscy mówią, ale jak to, tak? I tutaj tak samo Zandberg, no jak Zandberg? Więc to są te błędy takie, no ale Kierwiński zawsze, no nie jest mistrzem komunikacji i tych wystąpień medialnych i wystąpień publicznych, co już kilkukrotnie udowodnił. Miał różne,
2: kłopoty.
3: Ale jest to, że już nawet pojedynczy politycy Platformy wysocy już uznali, że nie ma znaczenia, kogo my kopniemy, tak? Czy kopniemy swojego, czy nie, byleby z siebie to zrzucić. Priorytet jest, ja, Marcin Kierwiński, mam się oczyścić, mam się od tego odseparować, a że tam zrzucę na tego czy na tamtego nie ma żadnego znaczenia. No i Rafał Trzaskowski jest tutaj dla nich taką kuszącą personą do zrzucania, no bo oni sobie mogą powiedzieć, już i tak jest po nim politycznie, tylko wracam do tego, co powiedziałem na początku. Odbiorcy tak tego nie traktują. Rafał Trzaskowski to jest Platforma Obywatelska. To tak jak było pod koniec z Andrzejem Dudą. Błędy prezydentury i potem wielu polityków starało się na Andrzeja Dudę coś zrzucić, ale Andrzej Duda to był Prawo i Sprawiedliwość. Do końca. Tak samo Rafał do końca będzie Koalicją Obywatelską i jak na niego coś spadnie, to tak samo jakby spadło na głowę Donalda Tuska.
2: O czym mówił Piotr Marczuk, a to była taktyka polityki. Dziękujemy bardzo.
3: Dziękuję.
2: A bardzo przepraszamy Tomasza Wybranowskiego. Teraz jest jego czas, a on potem sobie jeszcze odbije w muzycznym piątku. Tak więc Tomaszu, do dzieła, a my Państwu życzymy miłego dnia.
4: Z lewej!
5: Z prawej!
4: Centrum.
3: Taktyka polityki.
2: W Radio Wnet.
5: Reklama.
6: To jak? Kto wygra mundial?
7: Nie wiem, a co ty myślisz?
6: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
7: No wszystko fajnie, ale z kim?
6: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
7: Dobra, a kiedy? Kiedy?
8: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10. Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas. Producent hybrydowego tynku Nexus.
5: Po reklamie.
9: Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy.
10: Piękne słuchaczki i zacni słuchacze, Radia Wnet od września 2010 roku. Irlandzka polska tygodniówka, która potem stała się Studiem Dublin, a Studio Dublin nie byłoby Studiem Dublin, gdyby nie szef najpożytniejszego portalu na Szmaragdowej Wyspie, polska-kije.com, redaktor Bogdan Ferenc, którego witam serdecznie. Dzień dobry, redaktorze.
11: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie oczywiście i witam Ciebie, Tomaszu.
10: Jaka pogoda w studiu Riverside, redaktorze?
11: Jak to w Galway, czyli są chmury, są też przelotne opady, ale i pojawia się czasami słońce niestety. Świeci w oczy niemożebnie i później człowiek taki jakiś dziwnie niezadowolony.
10: Świeci w oczy niemożebnie, niebożebnie. Takie piękne słowo, dość rzadko używane. Natomiast piękne słuchaczki i zacni słuchacze, zanim przejdziemy in medias res, w sam środek rzeczy tego, o czym chcemy opowiadać, to chwila z irlandzkim kalendarium. 3 lipca w roku pańskim 1649 rzeźnik Oliver Cromwell, tak mówimy na Szmaragdowej Wyspie, ponieważ wyciął pień mieszkańców Drogheda. Oliver Cromwell zakończył tego dnia przygotowania do swojej kampanii w Irlandii, która rozpoczęła się na dobre latem 1649 roku. Choć jego lądowanie nastąpiło później, początek lipca był okresem finalnych przygotowań do jednej z najbardziej brzemiennych skutki kampanii w historii Irlandii. No i jeszcze kartka z kalendarzu irlandzkiego parlamentaryzmu. W czasach, gdy jeszcze byli pod butem Brytyjczyków, 3 lipca, rok pański 1886, w trakcie burzliwej debaty nad pierwszą ustawą o autonomii Irlandii, First Irish Home Rule Bill, trwały intensywne działania polityczne poprzedzające jej ostateczne odrzucenie kilka dni później przez parlament brytyjski. No i jeszcze wiek XX, 3 lipca 1922 roku, podczas irlandzkiej wojny domowej trwały ciężkie walki w Dublinie po ostrzale kompleksu Four Courts, to jest Sąd Najwyższy na Szmaragdowej Wyspie. Początek lipca był jednym z najbardziej intensywnych etapów bitwy o stolicy. No i teraz właśnie wychylam się prawą stronę przy moim stanowisku, gdzie i konsolety, i komputery, i sieć kabli mikrofonowych. Wychylam się i widzę właśnie Four Courts, bo to ledwie kilka kroków od studia 37 wyciednicy Smithfield. No i choć 3 lipca, Bogdanie, nie jest w Irlandii datą związaną z jakimś konkretnym narodowym świętem, przypada w okresie letnim, który obfituje w te wydarzenia historyczne. Ta wojna domowa, która z jednej strony położyła kres dominacji Brytyjczyków, to wszystko po tym nieszczęsnym traktacie, do którego podpisania wskazał Eamon de Lavera, wielkiego bohatera irlandzkiego, Michaela Collinsa, który dopiero w ostatnim czasie stał się wielkim bohaterem. Trochę skazał go na niebyt Eamon de Lavera, przyjaciel warg o niepodległość Irlandii, pół Kubańczyk, pół Irlandczyk, chociaż on przewidział, że za 50 lat to nie ja będę bohaterem, tylko będzie bohaterem Michael Collins, i tak to przewidział. Natomiast my powracamy, panie i panowie, do najważniejszych wydarzeń, które działy się na Szmaragdowej Wyspie. Studio Dublin. redaktor Bogdan Ferenc zasłuchał się w te moje trochę sentymentalne kartki z kalendarza Irlandii. Ostatnio słyszałem taką rozmowę dwóch Ukraińców w okolicy Studia 37, którzy mówili, kto może wygrać zbliżające się już dużymi krokami wybory prezydenckie na Ukrainie. No i stwierdzili, jeden był za Załużnym, a drugi był za Witalijem Kliczko. Chociaż ten drugi powiedział, nie, Kliczko jest bez szans, bo wyciągnął mu to, że w Londynie jest czterech jego synów, którzy zamiast walczyć za Ukrainę, są pod niebem Brytanii. Dodałem sobie w myślach, no i zadałem sobie pytanie, dlaczego ci panowie też nie walczą o Ukrainę, tylko są pod niebem Szmaragdowej Wyspy. I szybko sobie odpowiedziałem, że coraz więcej ludzi nie chce ginąć za Ukrainę, oligarchiczną za Ukrainę, do której dochodzi do wielu malwersacji, no i też wielu Ukraińcach na forach, szczególnie w Irlandii, Bogdanie, no pisze o tym, że faworyzowanie szowinistycznych, nazistowskich, faszystowskich, tak zwanych bohaterów chluby i chwały Ukrainie nie przynosi.
11: To nie tylko na Ukrainie tak się dzieje, nie tylko w Polsce, nie tylko w Irlandii, bo w całej Europie, jeżeli przysłuchamy się mediom, czy też informacjom płynącym z portali społecznościowych, z mediów społecznościowych, dowiecie się Państwo bardzo dokładnie, jakie ludzie mają opinie. Zarówno o samych politykach, nie są one najlepszymi opiniami, od razu mówię, ale o tym właśnie, co dzieje się podczas wojen. Ludzie nie chcą iść na wojnę, bo przyzwyczaili się przede wszystkim do pewnego rodzaju dobrobytu. Druga sprawa, przyzwyczaili się też do spokoju. Jednak to, co poruszyłeś, zaczęło wychodzić na światło dzienne, jest przedstawiane szerokiej publiczności, głównie przez polityków i co najciekawsze przez polityków z Parlamentu Europejskiego, którzy mówią, że jeżeli dzieci polityków, którzy zasiadają albo to w Parlamencie Europejskim, albo w Komisji Europejskiej i tych wszystkich instytucjach europejskich ludzi, którzy tam pracują, no to z całą pewnością tych wojen by nie było. Tak samo jest z politykami, którzy rządzą poszczególnymi państwami. Ja już nie mówię nawet o Unii Europejskiej jako takiej, na świecie. Jeżeli dziecko jednego czy drugiego polityka musiałoby iść w kamasze, jak to się u nas mawia, no to raczej taki tatuś, który chciałby wywołać wojnę, no niezależnie o co, czy będzie to o terytorium, czy będzie to o zasoby naturalne, czy po prostu chciałby się wzbogacić i tym sposobem mieć dodatkowe jakieś tam apanaże, dodatkowe pieniądze i być po prostu bogatym człowiekiem, może wtedy dwa razy by się zastanowił, czy jego syn nie zginie przez przypadek na takiej wojnie. Kolejna sprawa, ten brak odpowiedzialności. Drodzy Państwo, jestem takim przeciwnikiem politycznym ostatnio wszystkich polityków, bo to, że nie biorą odpowiedzialności za nic, nawet za słowa, które wypowiadają, no jest po prostu niedopuszczalne i w tym zakresie w całej Europie, ale też na całym świecie powinno zmienić się prawo, żebyśmy nie tylko nie dopuszczali do wojen jako takich, ale jednocześnie polityk musi brać odpowiedzialność, pełną odpowiedzialność zarówno za wywołanie takiej wojny, jak i później za decyzje polityczne, które pojawiają się podczas jego całej kariery. Wtedy może ten świat zacznie wyglądać normalnie. Tak. Jeżeli natomiast politycy będą mogli zrobić i mówić, co tylko im się podoba i nie ma za to żadnej kary, no niestety będziemy mieli takie sytuacje jak ta, która jest teraz na Ukrainie, ta, która w Iraku, i wszystkie inne, które zdarzą się w kolejnych latach.
10: No plus te historie, które chociażby w Polsce głośne z powodu różnych kryzysowych sytuacji, nazywam to grzecznie, dzieją się wokół południowego szpitala oczka w głowie niedoszłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a prezydenta Warszawy, pana Rafała Trzaskowskiego, ale no cóż, będzie referendum związane z odwołaniem pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego z fotela prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Natomiast to, co powiedziałeś, Bogdanie, wydaje mi się, że ci politycy, którzy zwyciężą w wyborach parlamentarnych, stworzą koalicję, która będzie w stanie forsować mądre ustawy dla rodaczek i rodaków pod niebem naszej pierwszej ojczyzny, wprowadzą chociażby coś, co nazywam odpowiedzialnością finansową albo sankcją karną najpierw dla urzędników państwowych, w tym również ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu. No bo tak naprawdę, jeżeli ktoś za nic nie odpowiada, no to można go wybronić politycznie z każdej, nawet najbardziej fatalnej decyzji, nie mówiąc już o nadużyciach czy o tym, że traci płaci Rzeczpospolita. No, ktoś mówił, że to publiczne pieniądze. Ja ciągle powtarzam, nikt, żaden rząd, żadne państwo nie ma publicznych pieniędzy, bo to są pieniądze wypracowane przez jego obywateli. No i wydaje mi się, że gdyby trochę popatrzeć właśnie na te kodeksy urzędnicze z okresu międzywojnia, gdzie były te sankcje, gdzie urzędnik odpowiadał finansowo, materialnie, no i oczywiście swoim czasem, no gdyby został wtrącony do więzienia, być może wtedy byłoby zdecydowanie lepiej. Co o tym sądzisz, czy już za bardzo redaktorowi Wybranowi odbija, no i jeszcze będzie chciał sądzić urzędników, którzy przecież dzielą i rządzą i chcą dobrze dla wszystkich?
11: Ja powiem może trochę inaczej. Drodzy Państwo, spójrzcie na siebie. Jeżeli przejdziecie na czerwonym świetle przez ulicę, dostaniecie mandat. Jeżeli spóźnicie się z zapłaceniem jakiegoś podatku, nałożona zostanie na Was kara. Jeżeli popełnicie każdy inny błąd, przejedziecie tramwajem czy autobusem, pozdrawiam Stasiu, bez biletu, dostaniecie również mandat. Dlaczego politycy za przekroczenie prawa, za przekroczenie uprawnień, za złamanie tego prawa, za swoje decyzje podejmowane w ramach pracy, bo wy Państwo też będziecie karani, czy też jesteście karani w pracy, jeżeli zrobicie coś źle. No takie są przepisy. No, pracodawca może Was ukarać. Dlaczego nie są karani urzędnicy? Spójrzmy na to w tę stronę. Domagajmy się, aby urzędnicy w końcu mieli w swoich przepisach zapisane coś takiego, że niestety odpowiedzialność za swoje decyzje też muszą ponosić. Czy to będzie odpowiedzialność karna, czy to będzie odpowiedzialność materialna, to oczywiście w zależności od tego, jaki rodzaj przestępstwa czy też przekroczenia uprawnień popełnią. Ale to musi być. Nie może być tak, że ktoś jest bez prawa nad sobą, bo jeżeli tak, do tego pójdziemy, no to będziemy mieli niestety takie bezchołowie i to wszędzie będziemy mieli, czy to Polska, czy Irlandia, czy każdy inny kraj. Tak nie może być i to powinno zostać uregulowane i jakieś rygorystyczne przepisy dotyczące właśnie przekroczenia uprawnień, złamania prawa przez urzędników państwowych, począwszy od pani na poczcie, która jest urzędniczką państwową, a skończywszy na premierze i prezydencie, powinny być zagwarantowane nam, podatnikom, którzy składamy się na każde państwo w Europie i nie tylko, żebyśmy mieli możliwość domagania się ukarania urzędnika, który postąpił niegodnie, źle albo po prostu złamał prawo.
10: No i to, o czym mówią wszystkie konstytucje republikańskie, w tym również Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej czy Konstytucja Republiki Irlandii, równość wszystkich wobec prawa, a póki co tej równości nie widać. Panie i panowie, zanim przejdziemy do najważniejszych informacji, no to jeszcze jedno wspomnienie. Tym razem z brewiarza kalendarza liturgicznego, bowiem, panie i panowie, trzeba wspomnieć, że w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego, głównie na Szmaragdowej Wyspie, trzeci dzień lipca przypada wspomnienie świętego Tomasza Apostoła. Uśmiechnąłem się znacząco, bo to przecież mój imiennik. Dzień ten jest obchodzony w parafiach pod jego wezwaniem na całej Szmaragdowej Wyspie. No i cóż, odpustowo to tu, to tam się robi, chociaż muszę powiedzieć, że świątynie, przynajmniej w Dublinie, zapewniają się bardziej wiernymi. Natomiast teraz, panie i panowie... Panie i panowie, premier Irlandii Michael Martin potwierdził, że jednym z najważniejszych celów irlandzkiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej będzie dalsze wspieranie oraz poszerzanie procesu Unii Europejskiej, w tym negocjacji akcesyjnych z Mołdawią i Ukrainą. Irlandia, przypomnę, objęła 6-miesięczną rotacyjną prezydencję, a stało się to 1 lipca, 2 dni temu, i przejęła ją Irlandia od Cypru. Program prezydencji oparto na 3 filarach: konkurencyjności, bezpieczeństwie oraz ochronie wartości europejskich. Mottem zostało irlandzkie powiedzenie Níl Gaeilge Sil, czyli siła tkwi w jedności. No i inauguracja, jak to zwykle, Bogdanie, gdzie w Dublin Castle. No i pojawił się Wołodymyr Zełenski, a także przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. No i Michael Martin zapewnił o niezłomnym poparciu Irlandii dla Ukrainy. No i zapewnił, że Dublin może zabiegać o szybkie postępy w negocjacjach. Ba, mało tego, pozwolił sobie na takie powiedzenie, powiedzenie. Premier Irlandii wtórował mu minister spraw zagranicznych, pan Harris, że nawet wojna nie wyklucza tego, że Ukraina może znaleźć się w strukturach Unii Europejskiej. I zawrzało, i zagotowało się to tu i tam. Dlaczego, redaktorze Bogdanie Ferencu, szefie portalu polska-kije.com?
11: Stawiasz dziwne pytania.
10: No muszę teraz te pytania postawić, żeby pokazać, że trochę jesteśmy tacy z boku, chociaż z boku nie jesteśmy, bo ja jestem naprawdę piękne słuchaczki i zacni słuchacze, przerażony tym panteonem, który ma powstać w Kijowie, nie z powodu tego, że oni sobie wybierają, sobie bohaterów, tylko chodzi właśnie, i będę teraz się cofał do tych trzech filarów, na których Irlandia chce uczyć swoją prezydencję, ochronie wartości europejskich, a w kanonie wartości europejskich nie ma miejsca na nazizm, nie ma miejsca na faszyzm, nie ma miejsca na ludobójstwo i honorowanie, stawanie na piedestał tych, którzy mordowali bezbronne dzieci, kobiety i starców. No i ci bohaterowie wymordowali więcej cywili, nie tylko Polaków, ale także Węgrów, także Słowaków zakarpackich, że o Żydach nie wspomnę, niż radzieckich, jak mówią, okupantów, chociaż okazuje się, że Polska też była tam okupantem i to chyba od samego początku istnienia państwowości polskiej. Bogdanie, kontynuuj.
11: Przede wszystkim zastanawiam się, jak Ukraina pogodzi hołubienie banderowców i wszystkich innych morderców z wartościami europejskimi. Myślę, że to jest dosyć ciężkie do zrobienia. I no właśnie, i usłyszałem, przyznam się bez bicia oczywiście, że gdzieś w internecie usłyszałem takie słowa, że Ukraina prawdopodobnie nigdy nie chciała wejść do Unii Europejskiej, tylko chodziło jej o pieniądze, żeby zdobyć jakieś pieniądze. Ja już pomijam ten fakt tej korupcji, która tam się panoszy i jest, trwa sobie w najlepsze. No ale możliwe, że tak było. To jest kolejny z głosów, który gdzieś jest przeciwko temu, jaka narracja funkcjonuje w Unii Europejskiej.
10: Bogdanie, ale tutaj postawmy sobie jeszcze taki trochę średnik, bo tutaj powyliczamy sobie. Doskonale wiesz, ile byłeś, jak często byłeś nazywany, a propos tych rzeczy, o których mówimy teraz w zetknięciu z Ukrainą, a że jesteś rosyjską onucą, chociaż zawsze mówiłeś, tak jak i ja, że jesteśmy polskimi onucami. O tym, że gdzieś tam rubelki trzepoczą na twoich kontach, kiedy piszesz takie słowa, ergo cytujesz redaktora Wybrana. Miałem podobnie, kiedy rozmawialiśmy sobie na antenie Radia Wnet dość krytycznie na temat Ukrainy. Z Rafałem Otoką-Frąckiewiczem czy z Łukaszem Warzechą działy się te same rzeczy. Natomiast ci, którzy potępiali w Czambuł teraz niby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Albo jakby byli gdzieś w otoczeniu największego z bogów, jeżeli chodzi o mitologię wikingów, mitologię północy, wielkiego boga z krukiem na ramieniu i wielkim kapeluszem, jakby pojawili się przy tej studni mądrości i nagle ogarnęli wszystko, i nagle wszystko wiedzieli, no bo przecież ta wolta była dość dramatyczna i szybka, tak? A propos tego, co nazywa się banderyzacją oddziałów ukraińskich, które i tak są już sfaszyzowane. Przypomnę, że też w Studiu Dublin kilkukrotnie poruszaliśmy właśnie tematy odznaczeń różnych emblematów faszystowskich na mundurach tych, którzy walczą z Moskalami na wschodzie. Cytowaliśmy też wielu żydowskich dziennikarzy, żydowskich badaczy, amerykańskich dziennikarzy i reporterów. Cytowaliśmy New York Times, Washington Post, cytowaliśmy też The Times brytyjski i wiele, wiele innych głosów pojawiło się na te tematy, więc to nie była jakaś taka tajemnica. To, jeżeli już, to była tajemnica Poliszynela. No i pytanie właśnie, dlaczego właśnie teraz to nastąpiło, panie Bogdanie, bo to jest bardziej niż zastanawiające, chociaż niektóre stolice idą tak jak Dublin, idą w Soparte i mówią, że no to nie ma żadnego problemu. Nawet w trakcie wojny Ukraina może wejść w struktury Unii Europejskiej. No ja sobie myślę razem z tobą, Bogdanie, że być może to jest to, że na przykład nie ma czegoś takiego jak dom polski, o który postulowaliśmy w czasach słusznie przemilczanych teraz, kiedy rządziła Zjednoczona Prawica w latach 2015-2023. Nikt nie chciał posłuchać nas, nikt nie chce dalej słuchać. Ja zawsze mawiam tak, że domy polskie, dobrze prowadzone i organizowane, to nie są domy kultury dla Polonii. Kolejne miejsca, gdzie można przyjść, wypić herbatkę, pograć w warcaby albo w szachy, wypożyczyć sobie książkę i porozmawiać sobie w języku polskim. To są miejsca, które powinny mówić o naszej tradycji, przede wszystkim o naszej sztuce, o naszej kulturze i też o naszej narracji, a więc też odium tego, co historycznie działo się z Rzeczpospolitą, ale też w takich czasach konfliktowych, kiedy ta nasza wolność się wykuwała albo na powrót była nam zabierana, bo powiedzmy sobie szczerze, kilka dni temu, 85. rocznica, kiedy Niemcy, uderzając na Związek Radziecki, zajęli Lwów, no to powiedzmy sobie szczerze, hejlując, Ukraińcy masowo witali Niemców jako zbawiciele, tak? Potem powstała SS Haliczna, czyli SS Galicien, Nachtigal i parę innych historii, no i potem te wielkie rzezie, gdzie na Wołyniu, ale nie tylko na Wołyniu, panie i panowie, bo to także Galicja Wschodnia, ale to także Lubelszczyzna, głównie Chełmszczyzna i moja kochana Zamojszczyzna, bo o wielkiej masakrze w Zatylu z czerwca 1944 roku mówiłem. No to zwykle, kiedy o tym mówię, to już się rozpędzę narratycholicznie, więc teraz hamuję na stacji redaktor Bogdan Ferencze w portalu najpoczytniejszego na wyspach polska-myślniki.com. Więc wrócę do tego pytania. Dlaczego akurat teraz, skoro wszyscy politycy ochoczo stwierdzali, że trzeba pomagać, trzeba wspierać. To jest oczywiste, tak? W przypadku kogoś, kto zostaje zaatakowany w taki czy inny sposób, trzeba pomagać, trzeba wspierać. Natomiast w tym pomaganiu nie było żadnej logiki, żadnej transakcyjności, bo ci wielcy, jak chociażby Snyder, jest taki pan historyk, który kilka książek napisał, czy inni mówią wprost i bez ogródek, z ludźmi wschodu rozmawia się z perspektywy siły i tego, czego się żąda w zamian za coś. Koniec, kropka. Bogdanie?
11: Cóż, jeden myśli szybciej, drugi myśli wolniej. Naszym politykom, których uważam za mało inteligentnych, europejskich polityków, no zajęło to dużo więcej czasu i no, chyba do tej pory niektórzy jeszcze nie zrozumieli, że nie możemy tak bez zastanowienia rozdawać wszystkiego, czy też dawać wszystkiego Ukrainie. Dlaczego nie było to na samym początku zrobione? No może pilność sytuacji, chociaż drodzy Państwo politycy dokładnie wiedzą, co dzieje się na świecie, przynajmniej w ich kręgu, tak jak w Europie. Raczej dokładnie wiedzieli, że ta wojna wybuchnie, że będzie to, może nie wiedzieli, nie znali godziny, może nie znali konkretnego dnia, ale wiedzieli o tym. To, że nie powiedzieli nam, że jakieś sugestie były tylko i wyłącznie przekazywane, było to też budowanie emocji, żebyśmy później siedzieli po prostu cicho, jeżeli będą rozdawali sprzęt i pieniądze któremuś z krajów, w tym przypadku Ukrainie. Powiedziałeś też o tym, co dzieje się w Irlandii, że tutaj deklaruje premier. Zresztą nie tylko, bo większość polityków deklaruje daleko idącą pomoc i wsparcie dla Ukrainy. I tak jak premier się wyraził, Irlandia będzie wspierać. Irlandia może tak, ale już nie wszyscy Irlandczycy. Ja już nie mówię o wszystkich innych osobach, które tutaj mieszkają, czyli o rezydentach Republiki Irlandii. Ale gdyby tylko premier przejrzał media społecznościowe, z całą pewnością zauważyłby, że Irlandczycy nie są już tacy chętni do pomocy i mówią oficjalnie, że nie mają nic przeciwko uchodźcom wojennym, którzy się tutaj stawili, którzy tutaj przyjechali, którzy chcieli tutaj się schronić, tylko dlaczego tak długo to robią i nie robią nic w kierunku, żeby to zmienić, to znaczy podjąć pracę, znaleźć sobie swój kawałek do życia i zająć się tym, co robią wszyscy w Irlandii, czyli zarabianiem pieniędzy. Najbardziej właśnie denerwuje Irlandczyków to, że ci ludzie nadal siedzą w tych mieszkaniach, które wynajmowane są, czy opłacane są bardziej przez państwo, siedzą w tych ośrodkach, które dla nich przygotowano, dostają pieniądze na wyżywienie, dostają za darmo prąd, dostają za darmo opiekę lekarską. To najbardziej denerwuje Irlandczyków i nie jest to z całą pewnością Irlandia, o której powiedział pan premier Michal Martin. No oczywiście były to typowe polityczne powitania, słowa, gesty, które mogą nijak się mać do tego, co faktycznie Irlandia zrobi za jakiś czas, bo same deklaracje o tym, że Ukraina będzie mogła przystąpić do tej szybkiej ścieżki, czy w ogóle przystąpić do negocjacji.
10: Nawet w trakcie
11: unijnych,
10: wojny.
11: No to nie są, tak, nawet w trakcie wojny, no są złamaniem przepisów unijnych. No jeżeli nie spełni, Ukraina nie spełni podstawowych kilku warunków, tam są bodajże trzy, które musi spełnić, żeby rozpocząć cały proces, no to w jaki sposób będziemy, czym się stanie ta Unia? To nie może być tak, że będziemy naginali prawo dla jednego państwa, bo...
10: Ale Bogdanie, ja mawiam to jeszcze brutalnie, już od pewnego czasu, przyglądając się temu, co dzieje się pod niebem Ukrainy, że tak naprawdę tym wszystkim oligarchom, aby wszystko zastygło bez ruchu, nawet myśląc o wejściu do Unii Europejskiej, jak w przypadku Ukrainy, to ta wojna, przepraszam, że to powiem, ale właśnie tym osobom, nie mówię tym, którzy giną pod gradem kul na frontach, bo to giną też polscy Ukraińcy, węgierscy Ukraińcy nie, bo Węgry o to zadbały. Giną zwykli ludzie, nie synowie oligarchów, którzy dzielą i rządzą na Ukrainie. Natomiast można powiedzieć, że właśnie tym oligarchom, tym zastygłym w żelbetonie tego, co nazywa się korupcją, różnymi dziwnymi układami i tak dalej, czego przykładem nasza polska firma z Krakowa, to a propos mera pana Sodowego, który pewnego razu właśnie a propos tego, co pod niebem Przemyśla się działo kilka lat temu, radośnie hajlował z pięścią w górę i o tym też taki tekst napisałem, no to ta wojna spadła im jak manna z nieba, można powiedzieć, panie Bogdanie. To może moje brutalne słowa, no ale szczere, bo patrząc na sekwencję wydarzeń, no to tak to niestety wygląda.
11: No oczywiście, no zobaczmy na sondaże, drodzy państwo, na Ukrainie, poparcia dla polityków. Jeszcze całkiem niedawno pan prezydent Wołodymyr Zełański nie miał specjalnie wysokiego. A od momentu, kiedy zaczął chołubić, wspierać tą nacjonalistyczną taką agendę, którą zastosował w swoim kraju, czyli najpierw nadał jednej jednostce wojskowej imię bohaterów UPA, teraz chce ten panteon morderców budować, no to co się stało? Jego popularność rośnie. To jest zabezpieczenie tyłu przed ewentualnymi wyborami. Jeżeli miałoby dojść do głosowania...
10: Tak mamy, to i tak wygra Załużny, tak? Bo ludzie są tak zdenerwowani, to nawet mówią o tym Ukraińcy, że tak naprawdę...
11: No nie do końca.
10: Myślisz?
11: A zobacz, a jest taka możliwość, że załóżmy wprowadzony zostanie dyktat i pan Wołodymyr Zełański zostanie dożywotnim dyktatorem, tak jak na Białorusi, tak jak w Rosji. Przecież to jest ten sam krąg kulturowy. No oni tak dokładnie wiedzą, jak to robić, jak się tym... Wystarczy zmienić w Konstytucji jeden punkt, jeden akapit, tak. I w tym momencie Zełański zostaje dożywotnim prezydentem. Tak też może być.
10: I tu postawmy kropkę, Bogdanie. Nie straszmy Ukraińców, tych, którzy są postępowi, którzy mówią wprost i bez ogródek, co trzeba zrobić na Ukrainie, aby było lepiej i dumnie weszła w poczet narodów europejskich. Chociaż patrząc na przemysł rolno-spożywczy, ja jestem im później, tym lepiej, tak? Czyli jednak to moje wieśniactwo roztoczeńskie kwitnie. Panie i panowie, było to studio Dublin. Nieco przegięliśmy z czasem, ale takie tematy dość gorące. Panie i panowie, on redaktor Bogdan Ferencze w portalu polska-kije.com. Zaglądajcie. Dziękuję ci pięknie, Bogdanie.
11: Dziękuję państwu za uwagę, dziękuję tobie, Tomaszu, i do usłyszenia.
10: A my słyszymy się, panie i panowie, w muzycznym piątku za niespełna półtorej godziny. Studio Dublin.

0: Dzień dobry, 12.04. W tym wydaniu wiadomości: Szpital Południowy i rezygnacje w warszawskim ratuszu, zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach oraz ogłoszenia o pracę nadal neutralne płciowo. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Rezygnacje w warszawskim ratuszu po aferze w Szpitalu Południowym, jak poinformował Rafał Trzaskowski, tu cytat, wiceprezydentki Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły rezygnację. Przyjąłem je, mówił Trzaskowski, dodając, że osoby zasiadające w zarządach i radach mają czas do końca lipca na podjęcie decyzji. Albo praca dla Warszawy, albo członkostwo w partii. 28-letni Dawid Kacprzyk pracował na tzw. czerwonej strefie szpitala oddziału ratunkowego warszawskiego Szpitala Południowego, a także na czerwonej strefie mazowieckiego szpitala brudnowskiego, donosi portal Zero.pl. Czerwona strefa to miejsce, w którym lekarze zajmują się pacjentami znajdującymi się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, gdzie o życiu człowieka decydują czasem nie godziny, ale minuty, w związku z czym potrzebna jest ogromna wiedza. Należy przypomnieć, że Kacprzyk uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza niedawno, bo 6 listopada 2024 roku, jednak w czerwonej strefie pracował już w roku 2025. A jak ujawniła telewizja Republika, ze szpitalnych czatów na Messengerze wynika, że zarządzał on całym SOR-em na 4 miesiące przed uzyskaniem prawa do wykonywania zawodu. Zakaz komórek w szkołach podstawowych i przedszkolach. Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe wraz z poprawkami została przyjęta przez Sejm niemal jednogłośnie. 420 posłów było za, 6 przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. Jak czytamy w projekcie, zakaz korzystania z telefonów komórkowych czy innych urządzeń umożliwiających komunikowanie się bądź nagrywanie dźwięku czy też obrazu powinien wejść w życie od 1 września tego roku. Od zakazu będą wyjątki, na przykład kiedy nauczyciel uznałby, że skorzystanie z urządzenia jest koniecznie do realizacji podstawy programowej. Projekt zakładający zniesienie języka neutralnego płciowo w ogłoszeniach o pracę został odrzucony przez Sejm. Za odrzuceniem projektu Prawa i Sprawiedliwości już w pierwszym czytaniu zagłosowało 237 posłów, przeciw było 195. Wniosek o zakończenie prac nad projektem złożyła Lewica. Posłowie PiS argumentowali, że obowiązujące przepisy nakładają na pracodawców zbędne obowiązki administracyjne i niepotrzebnie ingerują w sposób redagowania ofert zatrudnienia. Obowiązek stosowania języka neutralnego płciowo obowiązuje od 24 grudnia ubiegłego roku. Kobieta podejrzewana o zorganizowanie zamachu bombowego w Monako, w którym ranne zostały 3 osoby, w tym według doniesień ukraiński biznesmen, jest poszukiwana międzynarodowym nakazem aresztowania. Monakijskie źródło sądowe potwierdziło, że podejrzaną jest kobieta. Według tych samych informacji została ona zauważona na terytorium Niemiec. Według śledczych eksplozja bomby ukrytej w przesyłce była wymierzona w urodzonego na Ukrainie oligarchę. Lokalne media podały, że celem ataku miał być Wadym Jermołajew. Z kolei ukraińskie media informują, że w przeszłości został on objęty sankcjami w związku z domniemanymi powiązaniami z Rosją.
2: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, na północy i miejscami na południu kraju przelotne opady deszczu, a głównie na wybrzeżu i Warmii także lokalne burze. Temperatura od 18 stopni nad morzem, na przeważającym obszarze kraju od 20 do 24 stopni, a najcieplej na południowym wschodzie, tam do 26. Wiatr przeważnie umiarkowany i dość silny, szczególnie nad morzem, gdzie jego prędkość osiągnie nawet 90 km na godzinę.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
6: Trzeba kolejny dzień. Rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry w warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Amizomarki Diecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Ten mikrofon podchodzi tam do tłumu.
7: Więcej sztuki!
8: Tragedia i gesty, fuga i inwencja.
6: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała, z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
4: po reklamie.
1: Zbliża się moment, na który wszyscy czekali. Redaktor Krzysztof Skowroński wchodzi na trap żółtej łodzi podwodnej i prowadzi ze sobą patrona. Tak, tak, nie jednego, ale dwóch. Teraz to widać z tego ujęcia. A za nim Magda Uchaniuk. I ona też ma swojego patrona. To niesamowite. Tutaj tworzy się historia. Hanna Tracz z patronem. Gosia Kleszcz z patronem. Ale chwila, jakieś zamieszanie na linii obrony. To Konrad Mędrzecki kręci się, rozgląda, jest sam. Co się dzieje? Co na to trener? Konrad Mędrzecki nie ma patrona. Ale nie! Patron pojawia się w ostatniej chwili. Wchodzą na pokład. Wygrywamy! A teraz kilka słów od bohatera spotkania.
6: Bez ciebie nie płynę.
9: Radio Wnet utrzymuje się dzięki słuchaczom i patronom. Jeśli chcesz, żebyśmy codziennie wypływali na powierzchnię i kontynuowali rejs, wesprzyj nas na patronite.pl/radiownet lub poprzez bezpośrednią darowiznę.
10: Autopromocja.
0: Wnet Kultura to nowy kanał na YouTube, który rusza 6 lipca. Co się na nim znajdzie? Między innymi znane i lubiane z anteny Radia Wnet audycje, krucjaty radiowe, Sztuka jest magią czy Festinalente, a także zupełnie nowe formaty przygotowane specjalnie dla kanału. Kultura to nie tylko książki, muzyka i film, to także historia, podróże, religia, filozofia i idee, które kształtują świat. O tym wszystkim będziemy rozmawiać szeroko i głęboko. Premiera kanału Wnet Kultura już w poniedziałek o godzinie 12. Zapraszamy na YouTube oraz na antenę Radia Wnet.
11: W piątek o godzinie 19.00 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kluciński.
12: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15.00. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
10: To była autopromocja.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Wnet. Nie poddawajcie się. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie są patronami, żeby byli. Ja też jestem, także wspierajmy wolne media, te praworządne. Także wszystkiego Państwu też wszystkiego dobrego życzę, żebyście byli tacy, jacy jesteście i cieszę się, że mogę mieć swoje radio.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Radio Wnet.
1: Reklama.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
1: Po reklamie.
0: Posłuchaj Radia Wnet.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Ja Wnet słucham codziennie, od samego ranka, bo 2 godziny poranka to jak dobrej kawy filiżanka. Radio Wnet to nie tylko radio, to potężna dawka rzetelnych wiadomości i cała plejada znakomitych gości.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Dzień dobry, minęła 13. Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
4: Wiadomości Wnet.
3: Koniec z salonikami VIP, koniec z zeszytami i omijaniem kolejek i koniec z niesprawiedliwymi wynikającymi z wad systemu kominami płacowymi, powiedział dziś podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk.
5: Te zwyrodnienia to nie jest tylko ten jeden szpital i że trzeba w związku z tym doprowadzić do systemowych rozwiązań i do takich działań NFZ-u i ministra zdrowia, które uporają się i to tak na pierwszy ogień z tymi najbardziej oburzającymi praktykami. Mam na myśli tutaj tak zwane saloniki VIP.
3: Wystąpienie premiera kłóci się z dotychczasową narracją największej partii koalicyjnej. Do tej pory politycy KO utrzymywali, że żadnego saloniku VIP w warszawskim Szpitalu Południowym nie było. Donald Tusk czeka na rekomendacje zmian systemu ochrony zdrowia do wtorku.
5: Dla mnie najważniejszym zadaniem jest, żeby tak zmienić system, żeby nie można go było wykorzystywać w sposób taki trochę bezwstydny przez niektórych, nielicznych, ale jednak jest to absolutnie nie do zaakceptowania. I jeśli do wtorku nie otrzymam satysfakcjonujących rekomendacji precyzyjnych, to w środę podejmę odpowiednie decyzje, także personalne.
3: Rezygnacje w warszawskim ratuszu po aferze w Szpitalu Południowym, jak poinformował Rafał Trzaskowski, tu cytat, wiceprezydentki Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły rezygnacje. Przyjąłem je, mówił Trzaskowski, dodając, że osoby zasiadające w zarządach i radach mają czas do końca lipca na podjęcie decyzji albo praca dla Warszawy, albo członkostwo w partii. Zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji do spółki powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych. Zasadę tę wprowadzono w 2011 roku za rządów PO-PSL, a pozwala ona na swobodne odwoływanie i powoływanie rad nadzorczych oraz zarządów przez Skarb Państwa. 28-letni Dawid Kacprzyk pracował na tzw. czerwonej strefie szpitalnego oddziału ratunkowego Warszawskiego Szpitala Południowego, a także na czerwonej strefie Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego, donosi portal Zero.pl. Czerwona strefa to miejsce, w którym lekarze zajmują się pacjentami znajdującymi się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, gdzie o życiu człowieka decydują czasem nie godziny, ale minuty, w związku z czym potrzebna jest ogromna wiedza. A należy przypomnieć, że Kacprzyk uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza nie dawno, bo 6 listopada 2024 roku. Jednak w czerwonej strefie pracował już w roku 2025, a jak ujawniła Telewizja Republika ze szpitalnych czatów, wynika, że zarządzał on całym SOR-em na 4 miesiące przed uzyskaniem prawa do wykonywania zawodu. Zakaz komórek w szkołach podstawowych i przedszkolach. Nowelizacja ustawy Prawo Oświatowe wraz z poprawkami została przyjęta przez Sejm niemal jednogłośnie. 420 posłów było za, 6 przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. Jak czytamy w projekcie, zakaz korzystania z telefonów komórkowych czy też innych urządzeń umożliwiających komunikowanie się bądź nagrywanie dźwięku czy obrazu powinien wejść w życie od 1 września tego roku. Od zakazu będą wyjątki, na przykład kiedy nauczyciel uznałby, że skorzystanie z urządzenia jest konieczne do realizacji podstawy programowej. Projekt zakładający zniesienie języka neutralnego płciowo w ogłoszeniach o pracę został odrzucony przez Sejm. Za odrzuceniem projektu PiS już w pierwszym czytaniu zagłosowało 237 posłów, przeciw było 195. Wniosek o zakończenie prac nad projektem złożyła Lewica. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości argumentowali, że obowiązujące przepisy nakładają na pracodawców zbędne obowiązki administracyjne i niepotrzebnie ingerują w sposób redagowania ofert zatrudnienia. Obowiązek stosowania języka neutralnego płciowo istnieje od 24 grudnia ubiegłego roku.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: to niska cena.
7: Mamy to od Lewiatanie tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: Po reklamie.
10: Muzyczny piątek w Radiu Wnet. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
2: Dzień dobry dziewczęta i chłopcy, to dla naszych wakacjuszy, bowiem rok szkolny i rok akademicki. Już chyba gdzieś w odmętach zapomnienia, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, Tomasz Wybranowski, dzień dobry. No ale drugi Tomasz Rosłon przy konsoletach w Warszawie. No i czym mogę dzisiaj rozpocząć? Pewnym nagraniem, wczoraj znakomity koncert, nie tak znakomity jak w Dublinie. Oczywiście, bo zawsze swoje chwalę, Nick Cave and Bad Seeds pod niebem Gdyni, Open Air Festival, natomiast dzisiaj, panie i panowie, wielki koncert Roberta Smith i grupy The Cure. Robert, Książę Ciemności w znakomitej formie. A to nagranie na pewno usłyszycie, tylko nie w takiej wersji. A ci, których nie ma w Gdyni, mogą dzisiaj w TVP Polonia obejrzeć ten koncert. The Cure Love Song, oczywiście z płyty Disintegration, ale to specjalna wersja z płyty Mix Up, rok pański 1990. I mówię tak, kurczaki od grupy The Cure, kurczaki wszystkich krajów, łączcie się.

The Cure dzisiaj pod niebem Gdyni. Open Air Festival. Panie i panowie, ale też będzie można oklaskiwać pod niebem Rzeczpospolitej New Model Army. Będą promować album sprzed 2 lat Unbroken, który ukazał się w styczniu 2024 roku. A zobaczycie New Model Army w klubie Zmiana Klimatu w Białymstoku 6 lipca, w Progresji w Warszawie 7 lipca, a w CK2 we Wrocławiu 8 lipca. Justin Sullivan, New Model Army.

and First Summer After. New Model Army ze znakomitej płyty Unbroken. Zaraz szczegóły ich mini trasy po Rzeczpospolitej.

First Summer After z albumu Unbroken New Model Army. I teraz piszę z informacjami, panie i panowie, bo ta brytyjska legenda post-punka New Model Army, której przewodzi wciąż niezmordowany Justin Sullivan, wystąpi w Polsce na 3 koncertach już w przyszłym tygodniu, promując swój najnowszy materiał ze stycznia 2024 roku, płyta Unbroken. Ale też dobre informacje, bowiem w czerwcu, o czym informowałem na antenie Radia Wnet, pojawiła się reedycja znakomitej płyty The Ghost of Cain. 26 czerwca ta nowa, zremasterowana wersja tej znakomitej płyty trafiła do naszych rąk, na nasze odtwarzacze, czy to winylowe, czy kompaktowe. Natomiast w sierpniu będzie wznowienie innej znakomitej płyty, klasycznej już płyty New Model Army, No Rest for the Wicked. I teraz szczegóły. W poniedziałek w Białymstoku klub Zmiana Klimatu, 7 lipca we wtorek w warszawskim klubie Progresja, natomiast 8 lipca w środę we Wrocławiu Centrum Koncertowe A2. Bramki na wszystkich koncertach będą otwierane o godzinie 18, a bilety na poszczególne występy jeszcze dostępne w oficjalnych kanałach sprzedaży. Możecie je nabyć, piękne słuchaczki i dzielni słuchacze Radia Wnet, na stronach Live Nation Polska oraz e-bilet. I raz jeszcze, 6 dzień lipca New Model Army w Białymstoku, klub Zmiana Klimatu, 7 dzień lipca, wtorek, Warszawa, klub Progresja, 8 dzień lipca, środa, Wrocław, Centrum Koncertowe A2. Justin Sullivan i grupa New Model Army znowu w Polsce. Jak wiecie, ja uwielbiam tę płytę Strange Brotherhood z tą niezwykłą kołysanką Lullaby. Natomiast druga co do ważności płyta to Impurity. No i to nagranie Get Me Out. Poniedziałek Białystok, wtorek Warszawa, 8 dzień lipca Wrocław. New Model Army na żywo w Polsce.

niezwykłe Get Me Out. Z albumu Impurity w setliście. Natomiast środowo, 8 lipca, pod niebem Wrocławia, w Centrum Koncertowym A2, supportować będą Justina Sullivana i grupę New Model Army, to Darek Dusza i Demony. Polska Republika Tekturowa dla dostojników z Warszawy ze specjalną dedykacją.

0: Darek Dusza i Demony, Polska Republika Tekturowa, a teraz zmienimy nieco nastrój.
1: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
0: Kuba Prachowski, znany z duetu Happy Prince, Dziurawe Niebo.

Kuba Prechowski i gościnnie ona, Wiktoria Bialic, Dziurawe niebo, a słowa, metafory niezwykłe napisał mistrz nad mistrzów Marek Dutkiewicz. No to teraz Marek Dutkiewicz, skoro zabrzmiały jego metafory, to teraz metafory wielkiego Juliana Tuwima. Premierowo na antenie Radia Wnet. Nati już w powietrzu. Letnio i piosenkowo.

Powietrzu trochę walczykowana, skoro był. Czy ty wiesz, Natim, skoro było trochę walczykowo, w rytmie walca, no to czy może zabraknąć twista? W roli głównej Sabina i Michał Szczygieł, a Sabina za tydzień z kolejnym meldunkiem, co też wydarzy się a propos tej mega trasy związanej z rocznicami związanymi z Amy Winehouse. Sabina i twist. Oczywiście z krążka Blumenthal.

0: Twist, nasza Seba, Sabina Karwala, Michał Szczygieł, gościnnie Twisty, panie i panowie, no a teraz nasz Częstograj.
1: Czas na Częstograj.
0: Jak mawia Michał Kisielewski, koda tej pieśni to dosłowne wycie psa, niefortunnie nagrane zanim zbiorową wyobraźnią zawładnęło AU z Love is Blind. Bezpańskie psy, Michał Kisielewski, szykuje się hicior niezwykły na lato. Upalne lato 2026. No bo przecież każdy z nas włóczy się po mieście trochę bez celu, a może trochę czyimś śladem, nieprawdaż?

Michał Kisielewski, Bezpańskie Psy, nasz Częstograj. No to teraz Częstograj, który jest jednym z hitów wiosny roku pańskiego 2026. Nasz Kuba Wasylkowski z albumu Lustro. Tylko miłość nas ocali.

Kuba Wasilkowski z niezwykłego krążka Lustro, Tylko Miłość, to nagranie, które powraca regularnie, podobnie jak Adrenalina, a w ogóle płyta znakomita. Wspierajcie młodych twórców, kupujcie ich płyty na fizycznych nośnikach, warto w ich inwestować, panie i panowie. Radio Wnet jest trochę taką agorą, gdzie ci młodzi debiutanci mogą się wykazać i mogą mieć swoje pierwsze razy w eteralnym świecie. Panie i panowie, skoro Tylko Miłość, no to teraz Tomek Organek, Ocali nas miłość. No to już 5 lat mija od czasu, gdy wydał tę niezwykłą powstańczą płytę. Nagranie tytułowe Ocali nas miłość. Tomek Organek.

0: Miłosny zakątek w muzycznym piątku w Radiu Wnet. Bo najpierw Michał Kisielewski, Bezpańskie psy nasz Częstograj. Teraz wspomnienie płyty Ocali nas miłość Tomka Organkarza. Niecały miesiąc, kolejna bolesna rocznica powstania warszawskiego i ta płyta znowuż w pełnej krasie ruszy w nasz eter Wrocławia, Szczecina, Białegostoku, Lublina, Bydgoszczy, Łodzi, Krakowa i Warszawy. A przed nami...
1: Czas na Częstograj.
0: No Marcinie, zwracam się do Marcina Szczurskiego. Kiedy wreszcie ta płyta będzie, kochany ty mój? Płytę o tytule Retropop. Marcin Szczurski, naszym Częstograjem. Przeczucie na retro w nawiasie. Lato w pełni też na antenie radia.

Marcin Szczurski, Przeczucie, po tytule Na Retro. Czekamy na płytę Retropop. Panie i panowie, a teraz wieści z miasta Wrocławia. Z ukłonami dla państwa Gwen, dla pani Anny i dla pana Bincha. Bowiem Wrocław od wieków zawsze był miastem spotkań wielu różnych kultur. We Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, nie wiem, czy państwo wiedzą, że od lat żyje znakomita, uśmiechnięta, pracowita, wspaniała społeczność wietnamska, no i również grupa Polaków pochodzenia wietnamskiego, pracujących, a to w sektorze naukowym, handlu i gastronomii. Jak twierdzi pan Binh Nguyen, do Polski przynieśliśmy ze sobą nasze tradycje, obyczaje, muzykę, tańce i szczególnie kuchnię wietnamską. No i właśnie jest okazja, abyście zasmakowali tej wietnamskiej kuchni, bowiem, panie i panowie, Festiwal Kultury Wietnamskiej już jutro na rynku we Wrocławiu, gdzie można słuchać Radia Wnet, 4 lipca. No jutro pewnie w Muzycznej Polskiej Tygodniówce jakąś relację redaktor Sławek Hormat mi zda. Tak więc w imieniu Stowarzyszenia Wietnamczyków we Wrocławiu zapraszamy serdecznie państwa, naszych słuchaczy i piękne słuchaczki na Festiwal Kultury Wietnamskiej. Już jutro, 4 lipca, od godziny 12 do 20 na płycie wrocławskiego rynku. A w programie między innymi wyjątkowa podróż do Wietnamu. Na scenie właśnie we Wrocławiu będzie można zobaczyć taniec smoka, wietnamskie tańce ludowe, posłuchać muzyki z tamtego zakątka Indochin z wykorzystaniem tradycyjnych instrumentów wietnamskich. Będą też koncerty muzyczne w języku wietnamskim i polskim, a także pokaz tradycyjnych strojów wietnamskich. No i oczywiście kuchnia, piękne słuchaczki i zacni słuchacze od godziny 12 już jutro, sobotnią porą we Wrocławiu. Z ukłonami dla pani Anny i pana Bincha Nguyenów. Ich dzieckiem miłości polsko-wietnamskiej jest znany muzyk cywilum, doktor polonistyki, Fryderyk Nguyen, którego nazywam Fryckiem. No to skoro zapraszam na Festiwal Kultury Wietnamskiej jutro do Wrocławia od godziny 12 do 20 na wrocławskim rynku, no to nie może naszego Frycka zabraknąć. Panie i panowie, nagranie First Mover, Francis Poin. Jedna z najlepszych płyt roku 2020, First Mover. Muzyczny piątek w Radiu Wnet, Tomasz Wybranowski. Przy konsoletach Tomek Rosłon. Look at the sky.

Niech kwitnie ta polsko-wietnamska przyjaźń. Jutro na płycie wrocławskiego rynku od 12. Festiwal Kultury Wietnamskiej. Naszego Frycka, pana doktora też tam pewnie spotkacie.

Słuchacz Stanisław zażartował, że Fryderyk Nguyen pewnie spowinowacony z Michaelem Jacksonem. Kto to wie, drogi Stanisławie, nasz słuchaczu platynowy. A teraz, panie i panowie, nasza melodia przewodnia lata będzie przewijała się w moich letnich programach. Wielki Marek Jackowski, Wakacje w słońcu z albumu Number One.

Pani Małgosia z Warszawy napisała: Panie Tomku, ale dzisiaj ta muzyka płynie. Pani Małgosiu, ukłon, ale tylko dlaczego tylko dzisiaj? No bo zawsze się staram.

wakacje w słońcu. Za tydzień moim Państwa gościem znowuż pani Ewa Jackowska. Ukochana żona Marka Jackowskiego i o tych ZX-owych historiach będziemy znowuż rozmawiać.

0: wakacje w słońcu. Wielki Marek Jaczkowski, panie i panowie, a za chwilę już serwis informacyjny Radia Wnet. Nasz Kuba, widzę już oczami wyobraźni, zwarty i gotowy przy mikrofonie.
1: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
0: Minęła 14.
2: I minęła 14. W tym wydaniu wiadomości uchylenie tymczasowego aresztowania wobec Leszka Kraskowskiego. Premier szuka winnych sytuacji w Szpitalu Południowym oraz pedofilska afera Instagrama. Jakub Duszak, zapraszam.
3: Wiadomości wnet.
2: Uchylenie tymczasowego aresztowania wobec dziennikarza śledczego Leszka Kraskowskiego. Jak czytamy na stronie Prokuratury Okręgowej w Warszawie, postanowieniem z dnia dzisiejszego prokurator uchylił środek zapobiegawczy zastosowany postanowieniem Sądu Rejonowego w Piasecznie z dnia 9 czerwca i zastosował wobec niego środki zapobiegawcze o charakterze nieizolacyjnym. Jak czytamy dalej, poczynione dotąd ustalenia co do okoliczności wysłania e-maila z groźbami wobec komendanta powiatowego policji w Piasecznie zdezaktualizowały przesłankę dużego prawdopodobieństwa popełnienia przez Leszka K. tego przestępstwa. Obok wersji śledczej wskazującej tego podejrzanego jako sprawcy gróźb karalnych nie sposób obecnie odrzucić alternatywnej możliwości popełnienia tego czynu przez inną bądź też inne osoby. Koniec z salonikami VIP, koniec z zeszytami i omijaniem kolejek i koniec z niesprawiedliwymi, wynikającymi z wad systemu kominami płacowymi, powiedział dziś podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk.
4: Te zwyrodnienia to nie jest tylko ten jeden szpital i że trzeba w związku z tym doprowadzić do systemowych rozwiązań i do takich działań NFZ-u i ministra zdrowia, które uporają się i to tak na pierwszy ogień z tymi najbardziej oburzającymi praktykami. Mam na myśli tutaj tak zwane saloniki VIP.
2: Wystąpienie premiera kłóci się z dotychczasową narracją największej partii koalicyjnej. Do tej pory politycy KO utrzymywali, że żadnego saloniku VIP w warszawskim Szpitalu Południowym nie było.
4: Dla mnie najważniejszym zadaniem jest, żeby tak zmienić system, żeby nie można go było wykorzystywać w sposób taki trochę bezwstydny przez niektórych, nielicznych, ale jednak jest to absolutnie nie do zaakceptowania. I jeśli do wtorku nie otrzymam satysfakcjonujących rekomendacji precyzyjnych, to w środę podejmę odpowiednie decyzje, także personalne.
2: Premier zapytany o ewentualne dymisje w KO i rządzie w związku z sytuacją w Szpitalu Południowym powiedział, że nie będzie uczestniczył w politycznej nagonce na ludzi, którzy za tę sytuację nie odpowiadają. Rezygnację w warszawskim ratuszu, jak poinformował Rafał Trzaskowski, tu cytat, wiceprezydentki Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły rezygnację, przyjąłem je, mówił Trzaskowski, dodając, że osoby zasiadające w zarządach i radach mają czas do końca lipca na podjęcie decyzji albo praca dla Warszawy, albo członkostwo w partii. Wszystko ma związek z aferą Szpitala Południowego. Zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji do spółki powstało i w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych. Zasadę tę wprowadzono w 2011 roku za rządów PO-PSL. Pozwala ona na swobodne odwoływanie i powoływanie rad nadzorczych oraz zarządów przez Skarb Państwa. Obywatelka Ukrainy została uznana za główną podejrzaną w sprawie wybuchu przesyłki w Monako. W eksplozji ciężko ranny został objęty sankcjami ukraiński milioner oraz dwie inne osoby. Interpol wydał czerwoną notę za 39-letnią Anastazją Berezowską. Kobieta jest poszukiwana m.in. pod zarzutem usiłowania zabójstwa, podłożenia ładunku wybuchowego w miejscu publicznym oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledczy próbują ustalić, czy podejrzana działała sama, czy miała wspólników. Do eksplozji doszło w poniedziałek tuż przed godziną 21 czasu lokalnego. Serwis Instagram publikował w Indiach płatne reklamy promujące materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci. Dziennikarze BBC World Service ustalili, że reklamy zawierają hasła takie jak film z gwałtem czy film z dzieckiem i kierowały użytkowników do kanałów na komunikatorze Telegram, gdzie takie materiały można było kupić za równo wartość $1. Każda reklama na Instagramie musi wcześniej zostać zatwierdzona przez system moderacji platformy. Gdy BBC zgłosiło jedną z takich reklam, podobnie otrzymało odpowiedź, że nie narusza ona zasad społeczności serwisu. stało się, działania podjęto dopiero po próbie uzyskania komentarza od firmy Meta. Śledztwo rozpoczęło się od założenia przez dziennikarzy fikcyjnego konta w Indiach. Po kilku dniach obserwowania profili publikujących seksualizowane treści, algorytm Instagrama zaczął wyświetlać reklamy z nagimi parami, propozycjami płatnych rozmów wideo, a następnie również reklamy przedstawiające dzieci w seksualnym kontekście, odsyłające do kanałów na komunikatorze Telegram.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: A, to niska cena.
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
12: Zapraszam Państwa w najbliższe dwie niedziele, 5 i 12 lipca, do wysłuchania fragmentów książki Anny Biejak Zhakować umysł. Analiza koncepcji i realizacji planów Unii Europejskiej. Autorka odpowiada na pytanie, dokąd doprowadzi nas nowy wspaniały świat. Jak dobrze wstać, skoro wnet. 5 i 12 lipca o 8 rano zaprasza Magdalena Woźniak.
13: Morze. Słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.

0: zaprasza Tomasz Wybranowski.
1: 14.07, muzyczny piątek, Tomasz Wybranowski. Najpierw dobra wiadomość, albo zła dla tych, którzy nie lubią redaktora Wybrana. Przez najbliższe dwa tygodnie środową porą cienie w jaskini, nie od 21, ale od godziny 20 z ukłonami dla Eli Ruman, która wreszcie na zasłużonych wakacjach. Informacja numer dwa.
2: Radio Wnet, więcej niż radio.
1: W tej godzinie trochę nostalgicznie, trochę post-punkową z domieszką indie rocka za sprawą formacji kogo? Przemka Sztandery, którego pozdrawiam, którego poznałem pod niebem Marley Park na koncercie grupy The Cure. No i trzy nagrania formacji Machine Drapes. Ten Berlin ma w sobie coś niezwykłego i to nie tylko od czasów Davida Bowie i Iggy Popa i Briana Eno, kiedy nagrywali tę niezwykłą trylogię Davida Bowie. No i też nowości dwie, panie i panowie, bo to Madonna. Dziś ukazała się jej najnowsza studyjna płyta. No i oczywiście słów kilka o najnowszej płycie grupy Deep Purple, panie i panowie. 24 krążek opatrzony tytułem z plat, czyli tłumacząc to taki rozbrysk, ale nie rozbrysk w sensie graficznym, malarskim, ale tego, jak ten rozbrysk słuchać. Natomiast teraz piękne słuchaczki, zacni słuchaczem, nieco nastrojowo. Słuchacz Stanisław ze znakiem zapytania. Tak, w tę środę i w środę następną cienie w jaskini od 20 do 23. Stare dobre małżeństwo wraca klasycznie z przytupem. Krzysztof Myszkowski i ta moja najpiękniejsza, smutna ballada. Czasem nagle smutniejesz. A jutro już premiera najnowszej płyty grupy Stare Dobre Małżeństwo i koncert, gdzie w Teatrze Muzycznym Roma. Bilety jeszcze są, choć ich mało, na serwisie Kup Bilecik albo na Biletynie.

czasem nagle smutniejesz. Stare dobre małżeństwo. A teraz te dobre wieści, panie i panowie, bo jutro, sobotnią porą, 4 lipca, najbardziej wyczekiwana premiera ostatnich tygodni, nowy album starego dobrego małżeństwa. Tytuł płyty: Bieszczadzkie Anioły 25. No i płyta ukazuje się jutro przy okazji specjalnej trasy koncertowej, podczas której zespół występuje w legendarnym, klasycznym składzie. Oczywiście stare, dobre małżeństwo to przede wszystkim ciągle, niezmiennie on. Krzysztof Myszkowski. Był taki moment, kiedy Wojciech Czemplik, Ryszard Żerowski i Roman Ziobro chcieli wyrzucić Krzysztofa Myszkowskiego ze starego, dobrego małżeństwa. Na szczęście Krzysztof, którego znam od roku pańskiego 1989, nie jest pamiętliwy. No i ta trasa w legendarnym, klasycznym, platynowym składzie jest możliwa. No i przy okazji, słuchaczki i słuchacze, jak będziecie na koncercie, powiedzcie, że to nie jest tak, że media nie grywają starego, dobrego małżeństwa i poczciwego Myszkowskiego, bo Radio Wnet gra. Poczciwy, stary wybran, pamięta zawsze. Natomiast z okazji premiery zespół zaplanował serię wyjątkowych występów w całej Polsce. Przypomnę, że bilety na poszczególne wydarzenia można kupić za pośrednictwem serwisów Kup Bilecik oraz Biletyna. I tak jak już powiedziałem, jutro, 4 lipca, premiera tejże płyty o tytule Bieszczadzkie Anioły 25 w Teatrze Muzycznym Roma. A w niedzielę, 5 lipca, w Olsztynie. No i kolejny weekend, koncert w Nowym Targu w sobotę 11 lipca i Krynicy Zdrój, w Krynicy Zdrój w niedzielę 12 lipca, gdzie w Pijalni Głównej. Na cały album, jak Krzysiek Myszkowski mawiam, że to wyjątkowe wydawnictwo, które celebruje te, mawiam, kultowe, platynowe utwory i twórczość zespołu w oryginalnym składzie. Raz jeszcze, ci, którzy słuchają nas w Warszawie, mogą jutro obejrzeć stare, dobre małżeństwo, chociaż tych biletów coraz mniej. Premiera w Teatrze Muzycznym Roma i debiut kolejnej płyty długogrającej starego, dobrego małżeństwa Bieszczadzkie Anioły 25. No a teraz pomyślałem sobie, że zabrzmi to nagranie u studni. To Krzysztof napisał dla nas, mężczyzn plus 40 i plus 50. U studni. Z tej pięknej antologii z oklaskami Cudne Manowce. I powiem wam tak, Krzysiek Myszkowski to jest gość.

0: Jutro Stare Dobre Małżeństwo w Teatrze Muzycznym Roma, premiera płyty Bieszczadzkie Anioły 25.
1: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
0: Zmienimy teraz trochę klimat, panie i panowie, i przeniesiemy się pod niebo Dublina, choć przede wszystkim Berlina. Życie ma to do siebie, że plata niezwykłe scenariusze, które potem mają ciągi dalsze, jak najlepszy serial. Bo tydzień temu podczas koncertu Roberta Smith grupy The Cure spotkałem Przemka Sztandara z jego mamą. Jakie to cudne, kiedy mama z synem są na koncercie i żywo dyskutują o muzyce. Od słowa do słowa nawiązała się nić sympatii. No i cóż, Przemek zwierzył mi się, że tworzy jako jeden z pięciu muzyków formację Imagine Grapes. To kwintet z Berlina, który powstał w roku pańskim 2023. No i cóż, to bardziej niż nadto świetna energetyczna mieszanka post-punku, trochę shoegazu, indie rocka i oczywiście punka. A oni sami mówią, że to indie punk, że stworzyli trochę własny gatunek. Ale ich muzyka jest melodyjna, choć energetyczna. Jest tam trochę tej młodzieńczej pasji gniewu i zdobywania życia i świata. Ale też jest trochę historii na pół sennych, na pół marzycielskich z tym nastrojowym klimatem. Przy mikrofonie ona, Jackie Heard, z gitarami, wspomniany już Przemek Sztandara i Liam Harrison. A sekcję rytmiczną tworzy Niklas Liebling i Adrian Lizarraga, perkusista. No i za chwilę Pink Tax, czyli różowy podateczek, że tak się wyrażę. Chyba najbardziej punkowy utwór z tego, co słyszałem, a słyszałem trzy single i te trzy single dzisiaj zabrzmią. Trochę tego punkowego brudu, brzmieniowo, energetyczna, prosta konstrukcja, ale w tym śpiewie Jackie Heard trochę tych marzycielskich historii. No i powiem tak, że mimo wyraźnych punkowych korzeni zespół, zapamiętajcie tę nazwę, Matching Drapes, formacja nie rezygnuje z własnego, nieco przewrotnego stylu i oryginalnych pomysłów aranżacyjnych, a ja im trochę zazdroszczę, że te nagrania powstały pod niebem Berlina, tam, gdzie wielki David Bowie i Brian Eno i on, Iggy Pop nagrywali tę trylogię, gdzie Heroes, gdzie Low i oczywiście Ledger. Premiera na antenie Radia Wnet, Matching Drapes, Pink Tax.

0: No i premiera za nami. Pink Taxi w formacji Matching Drapes. Umożliwiamy drogę ku glorii i chwale nowym zespołem. Ten zespół spod nieba Berlina, Matching Drapes.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: No i powiem tak, trochę słychać tej barwy niezwykłej tych moich ulubionych zespołów, które chyba skutecznie wypromowałem w Rzeczpospolitej Polskiej. Mowa oczywiście o formacji Fontaines DC i The Murder Capital. No i powiem tak, Matching Drapes zdecydowanie prezentują bardziej niż świeże spojrzenie na współczesny gitarowy rock. Być może trochę w tym zasługi atmosfery Berlina, ale też tego, co na przełęczy serca i duszy Jackie Hirt, Liama Harrisona, Przemka Sztandery, aż rodak w tym będzie, Niklasa Lieblinga i Adriana Lizaragi. No dlaczego mówię, że świeże spojrzenie? Bo te chwytliwe melodie połączone w dobrych proporcjach z punkową energetycznością i trochę tym postpunkowym, trochę zmierzchowym klimatem. No i piękne jest to, że tam nie ma żadnych schematów, a ich największy plus różnorodność i to, że potrafią słuchacza zaskoczyć absolutnie. Za chwilę dwa nagrania. Niektórzy twierdzą, bo zasięgnąłem języka, że nagranie Dramatic

0: To jego ulubiona kompozycja z tych najnowszych nagrań. I tutaj trochę tej nowej fali, którą uwielbiam, no i trochę zaskakujące zakończenie, ale nie chcę spoilerować. Panie i panowie, dzisiaj premierowo w Muzycznym Piątku Tomasza Wybranowskiego na antenie Radia Wnet Wrocław, Szczecin, Białystok, Lublin, Łódź, Bydgoszcz, Kraków i Warszawa. Matching Drapes. Najpierw Dramatic, a później Sewer Simon. Radio Wnet, muzyka warta słuchania, a Krzysztof Skowroński, nasz prezes, który podsłuchuje, dopowiada. Ukłony, Krzysztofie.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.

0: najnowszy singiel formacji Matching Grapes, gdzie nasz rodak Przemek Sztandera, wokalnie ona Jackie Heard, Matching Grapes, Sewer Simon, a wcześniej Dramatic, panie i panowie. No to teraz coś z nowości dzisiejszych premier.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Maria Luisa Ciccione wydała swoją 15. studyjną płytę. Scena pierwsza, utwór drugi. Everything begins with consciousness.

Od całej północy z nami 15. album studyjny Madony. Naprawdę Madona nazywa się Maria Luisa Ciccone. I na swój sposób to bezpośrednia kontynuacja kultowego albumu sprzed lat 21, Confessions on a Dance Floor. No i cóż, utrzymany w stylu dance, house, techno oraz nowoczesnej elektroniki. No i tutaj uwaga, podobnie jak poprzedni 14 album Madony, krążek został zrealizowany jako nieprzerwany muzyczny miks, w którym wszystkie utwory płynnie przechodzą jeden w drugi. Przed chwilą nagranie Good for the Soul, dobre dla duszy. No i cóż, panie i panowie, najważniejsza postać obok Madony to współproducent płyty Stewart Price, który, przypomnę, stworzył oryginalne Confessions of Dance Floor, a przy albumie pracowali także znani producenci i muzycy, wymienię tylko Martina Garrixa, Andrew Watta czy Osrin. No i też swoje palce, swoje myśli i muzyczne wrażenia dorzuciła Lanita Smith i Triangle Park. Nie obyło się bez gości, bo na albumie także Sabrina Carpenter. Stromae w nagraniu My Sins and My Savior i córka Lola Leon, czyli Lourdes Leon, córka Madony w nagraniu The Test. W licznych wywiadach, które promowały premierę, dzisiejszą premierę tej płyty, Confessions 2, były osobiste przeżycia Madony związane z rodziną oraz przekonanie, że muzyka taneczna może w tych dzisiejszych niespokojnych czasach być na swój sposób formą ucieczki od problemów współczesnego świata. No bo doskonale wiemy, że Madonna określa parkiet taneczny jako tę wielką przestrzeń wolności, wspólnoty i wspólnych duchowych doświadczeń. Patrząc na recenzję, szczególnie chwalono powrót do klubowego brzmienia, no i osobiste teksty, a także to, że znowuż pogodzili się z producentem Stewartem Price'em. Za chwilę nagranie, które z zestawu 12 piosenek, które są w tej żelaznej wersji albumowej, bo do tego jeszcze 4 bonusy w wersji deluxe i jedno nagranie w tak zwanym Icon version. Fragile, Madonna, krucha, delikatny. Delikatne. Od dzisiaj z nami krążę Confessions 2 Madony. People really think that there's a beginning and an ending to this thing called life. But energy never dies. This is just a portal we're going through.

Madonna i Fragile, finalne nagranie z tej głównej wersji płyty, która dzisiaj miała premierę, jej tytuł Confessions 2, natomiast dzisiaj też ukazała się 24. płyta formacji Deep Purple. To na pierwszy utwór, pierwszy Arrogant Boy.

Ależ to brzmi, prawda? Piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Arrogant Boy, formacja Deep Purple. Splat, 24. studyjne dzieło brytyjskiej legendy hard rocka, grupa Deep Purple. Dziś premiera, producentem, no cóż, znowuż wielki Bob Ezrin, który współpracuje z zespołem nieprzerwanie. To już 13 rok, 13 lat od czasu premiery płyty Now What. To także drugi album nagrany z gitarzystą Simonem McBride'em, który dołączył do grupy po odejściu Steve'a Morsa. No i cóż, o składzie słów kilka, bo to platynowe legendy. Ian Gillan, śpiew od roku 1969, no, z krótką przerwą od roku 1973 do 1984. Jeden z najbardziej charyzmatycznych, ale też i charakterystycznych głosów w historii hard rocka. Któż nie pamięta tego musicalu Jesus Christ Superstar, gdzie młody, 22-letni Ian Gillan wcielił się w rolę Jezusa. A obok niego Roger Glover z gitarą basową, współautor wielu klasycznych kompozycji Deep Purple, no i członek zespołu od roku 1968. Ian Pace, perkusista, i taka ciekawostka, jedyny muzyk, który wystąpił na wszystkich albumach grupy Deep Purple od początku istnienia grupy. Ci nowi to Dan Airey, instrumenty klawiszowe w zespole od roku pańskiego 2002, kiedy John Lord odszedł na drugą stronę luster. A Dan Airey m.in. współpracował z Ozzy Osbornem, grupą Rainbow i wielkim Gary Moorem, ale też czasami z formacją Whitesnake. No i ten Irlandczyk, Simon McBride, pochodzący z Belfastu, jego muzykę określa się jako melodyjna techniczność. Współpracował z Donem Airey'em, ale też z formacją Sweet Savage. O tym będzie za tydzień opowiadał nasz eksportowy gitarzysta pod niebem Szmaragdowej Wyspy, Michał Kulbaka. No i cóż, w roku pańskim Simon McBride zastąpił Steve'a Morsa podczas trasy koncertowej Deep Purple, no i potem został pełnoprawnym członkiem zespołu. Jego styl, tak jak powiedziałem, ta technika i melodyczność, ale jego styl łączy blues rocka z nowoczesnym hard rockiem, no przy czym potrafi zachować to charakterystyczne brzmienie Deep Purple, no i wniósł też więcej energii zdecydowanie. A muzycy twierdzą, że Splat to najcięższy album grupy Deep Purple od wielu, wielu lat. Teraz nagranie numer 4, panie i panowie. Jedyny koń w mieście, The Only Horse in Town. Deep Purple z premierowej płyty Splat.

to tytuł tego nagrania, The Only Horse in Town z najnowszej płyty grupy Deep Purple Splat, a w finale nasz Częstochraj, Natalka Kwiatkowska i Cheap Tobacco.

0: finale dzisiejszego muzycznego piątku Cheap Tobacco z Natalką Kwiatkowską. Co u ciebie? Zapraszam jutro do Muzycznej Polskiej Tygodniówki. Moim gościem będzie profesor Wojciech Ruszkowski. A za chwilę już, panie i panowie, cały w zielonościach ojciec Roman Sikoń, Tomasz Wranowski, ku dobru, pięknu, światłu, miłości, szacunkowi do samych siebie. Zostańcie z Radiem Wnet, zaprawdę powiadam wam.
1: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
3: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
4: Słuchaj, tam kolejny dzień rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry w warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1, tam przy wejściu do Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
5: Więcej sztuki!
6: Więcej sztuki!
5: Arcydeko!
6: Wiesław Szamborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
4: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
2: Po reklamie.
7: Autopromocja.
1: Wnet Kultura.
4: O kulturze szeroko.
1: Książki, kino, teatr, historia, podróże, muzyka i...
4: głęboko.
8: De profundis.
9: 6 lipca o godzinie 12 na YouTube rusza kanał Wnet Kultura.
7: To była autopromocja.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radiosłuchacze. Prosto z Amazonii, z Zieloności. Pozdrawia Was ksiądz Roman Sikoń. Jestem cały czas w miasteczku Manicoré. Co prawda miałem je opuścić na chwilę, żeby pozałatwiać sprawy. No może nie na chwilę, na pewien czas. Po 6 miesiącach tutaj naszej pracy misyjnej. Ale niestety moje sprytne plany zostały pokrzyżowane. Na ulicach Manicoré oczywiście ruch. Nasz dom salezjański jest właściwie przy głównej ulicy tego miasteczka, a więc cały czas motocykle, motory, samochody, motorki bez tłumników. Trochę polało, trochę pokropiło, więc jeszcze ten dźwięk jest tutaj znacznie zdwojony, moc tego hałasu. To jest codzienność tutaj naszego życia w tym miasteczku. Więc drodzy radiosłuchacze, jeżeli wyobrażacie sobie życie w Amazonii jako życie w ciszy i tylko gdzieś natura nam brzęczy, cykady, inne owady, no to tak jest, ale tak jest w lesie, kiedy pójdziemy do lasu. Las co prawda jest od nas oddalony jakieś 5 minut drogi, 10 minut już wyjeżdżamy z miasteczka, ale w samym miasteczku jest tak jak jest. Motocykle to jest błogosławieństwo dla mieszkańców Amazonii. A co się działo? Dlaczego mój wyjazd do Manaus, a potem dalej się nie powiódł? No, opowiem Wam po tej części, która jest najważniejsza w naszej audycji. Koronka do miłosierdzia Bożego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczył pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony Księże Michale Sopoćko, módl się za nami. I w intencji naszego Radia Wnet, Święty Archaniele Gabrielu, módl się za nami. Święty Franciszku Salezy, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Tą koronkę do miłosierdzia Bożego ofiarujmy oczywiście w naszych osobistych intencjach, w intencjach naszej Ojczyzny, całego świata, Brazylii, szczególnie aby wszędzie najbardziej bliskiej nam, naszemu sercu, w naszej Ojczyźnie, aby triumfowała prawda, dobro, piękno, wszystko to, czego uczy nas nasza święta wiara katolicka, abyśmy byli szczęśliwi, a to jest możliwe tylko wtedy, kiedy trwamy w prawdzie.

hałas ulicy amazońskiego miasta i z tego amazońskiego miasteczka pozdrawia Was ksiądz Roman Sikoń. Wiele jest tych miasteczek nad brzegami amazońskich rzek. Ja teraz wchodzę do środka, żeby trochę uciec przed hałasem. To jest taka różnica między nami, Polakami, a mieszkańcami Brazylii, szczególnie Amazonii, że my chcemy uciec przed hałasem. Tymczasem ten hałas tutaj jest czymś zupełnie naturalnym. Dla nas on nam przeszkadza, chcemy uciec. Jest on dla nas pewnym zagrożeniem, bo to setki motocykli bardzo często, powiedzmy to tak, z wadliwym układem wydechowym. A tutaj dla mieszkańców no jest to codzienność. Nawet istnieje coś takiego, jest takie określenie strach przed ciszą. Strach przed ciszą. To jest taka ciekawostka. U nas raczej to nie występuje w Polsce, czy też szerzej w Europie, w tej naszej kulturze. Tutaj tymczasem mamy strach przed ciszą. Strach przed ciszą. To nie jest tak, że tutaj Brazylijczycy, mieszkańcy Amazonii nie słyszą tego hałasu. Oni słyszą tak samo dobrze jak my ten hałas, ale zaznajomieni z tym hałasem, nie są na niego jakby uwrażliwieni, nie są wrażliwi, nie odczuwają w ten sam sposób co my, a ja ciągle jednak po 2 latach tutaj bycia ten hałas jest cały czas uciążliwy. Myślę, że może to więcej lat pracy misyjnej trzeba przeżyć, żeby do tego się przyzwyczaić. Chociaż teraz już patrzę na to może z większym uśmiechem, ale zaraz gdziekolwiek nie znajdę się, gdzie panuje cisza w lesie, czy nawet tutaj w innych częściach tego miasteczka, w częściach bardziej oddalonych od centrum tego miasteczka, jednak słyszę, że jest inaczej, że jest cicho, albo przynajmniej, że jest ciszej. Również w kościele jest bardzo głośno. Wszystkie głośniki zawsze muszą być na maksa, jak najgłośniej. Bardzo często też przestery, te mikrofony, głośniki często trzeszczą, nie tylko na uroczystościach kościelnych, ale też na wszelkich innych uroczystościach. Tak to tutaj wygląda. Istnieje coś takiego jak strach przed ciszą. Dla nas, kiedy my wchodzimy do kościoła, jest to miejsce kontemplacji, medytacji, jest to miejsce ciszy, koncentrujemy się na obecności Bożej, koncentrujemy się na naszej modlitwie, ta cisza jest nam potrzebna, tymczasem tutaj nie. Tutaj cisza wcale nie oznacza jakiegoś większego kontaktu z transcendencją, większego kontaktu, bliższego kontaktu z Panem Bogiem, a wręcz może nawet często przeciwnie, ta cisza powoduje strach, niepokój wśród ludzi. Dlatego bardzo często w czasie nabożeństw czy w czasie mszy świętej nie ma nawet sekundy ciszy. Kapłani oczywiście starają się, szczególnie po przyjęciu komunii świętej, żeby był ten moment ciszy, ale często widać pewne zakłopotanie na twarzach naszych braci i sióstr. To trochę tak na początek o tych naszych różnicach, chociaż kultura bardzo podobna, bo przecież to jest kultura również, kultura brazylijska wywodzi się z kultury europejskiej, to jest jedno ze źródeł tej kultury brazylijskiej, ale jednak trzeba powiedzieć,
że są pewne różnice w postrzeganiu, w naszym postrzeganiu świata, w naszej nawet i modlitwie. Chociaż modlitwa ta sama, ale jednak musi być głośniej. Msza święta ta sama, ale jednak musi być głośniej. To są takie różnice. Drodzy radiosłuchacze, na początku przed naszą modlitwą mówiłem wam, że doszło do pewnej sytuacji, no, trudnej na pewno dla mnie, bo przez 2 miesiące przygotowywałem się do tego wyjazdu, żeby polecieć do Manaus, kiedy kupujemy z wyprzedzeniem bilet lotniczy tutaj w brazylijskiej firmie liniach lotniczych Azul. Możemy go kupić w miarę tanio, nawet w takiej samej cenie, jak statkiem byśmy płynęli do Manaus albo podobnej. No więc trzeba tego zakupu dokonać wcześniej. Przylatuje tutaj samolocik taki nieduży, Cessna 208, to dla pasjonatów lotnictwa. Jednosilnikowy samolot, do którego wchodzi 10 pasażerów. Jest pilot, jest drugi pilot, czy też pierwszy oficer. I lecimy. Ja również przygotowany, spakowany, pojechałem na lotnisko, albo raczej na lądowisko. Współbrat Wietnamczyk, który tutaj jest razem ze mną, Juazinho, zawiózł mnie na lotnisko nasze. Tam jest taki nieduży budynek, gdzie ludzie czekają, nieduża taka poczekalnia. Jest pas startowy asfaltowy, ale co się dzieje? Kierownik tego naszego portu lotniczego mówi, no niestety, lot został odwołany. Cancelado. Odwołany, skasowany nasz lot. No oczywiście konsternacja, bo był komplet pasażerów na ten lot. Ludzie chcą wracać do swoich domów. Bardzo często to są jacyś pracownicy z Manaus, którzy tutaj przyjeżdżają, urzędnicy. Tutaj niestety trzeba było odwołać tą wyprawę. Ja muszę na chwilę, na jakiś czas opuścić tutaj to miasteczko, żeby pozałatwiać sprawy, więc miałem lecieć do Manaus. To zostało odwołane i teraz co zrobić w tej sytuacji? W Polsce byśmy powiedzieli, no to może pojechać autobusem, samochodem, pociągiem. No niestety tutaj wszystkie te opcje odpadają, ponieważ miasteczko to, tak jak wiele innych miasteczek amazońskich, jest odcięte od komunikacji drogowej. Komunikacją są oczywiście rzeki, ale to też nie jest takie proste, bo trzeba znaleźć statek. Od razu tego

17, 18, to w zależności od tego, jakie są warunki na rzece, ta rzeka Madeira i Amazonka cały czas się zmienia, więc nie wiadomo, jak to będzie, ale jeżeli Pan Bóg pozwoli, to uda się na 17, 18 dotrzeć do Manaus. Si Deus quiser, jeśli Pan Bóg pozwoli, jeśli Pan Bóg zechce, uda się dotrzeć do Manaus. Takie są realia życia. Mamy rok 2026, 21 wiek w pełni, ale niestety takie trudności czekają na każdego, kto mieszka w Amazonii. I trzeba powiedzieć, że ludzie tutaj podchodzą bardzo spokojnie. I ja też już chyba przyzwyczaiłem się, bo nie ma sensu jakieś denerwowanie się, nie ma sensu tutaj jakieś tutaj nerwy, bo po prostu nic nie zrobimy. Taka jest sytuacja, tak to wygląda i trzeba się dostosować. Tak jak przed laty powiedział mi wielki misjonarz salezjański w Japonii, już świętej pamięci, ksiądz Michał Moskwa, kiedy pytałem go o to życie misyjne tam w Japonii, on bardzo często powtarzał: dostosować się. Trzeba się dostosować. Tak, do tego, co tutaj jest. Kiedyś było tak, dzisiaj jest tak. Bardzo często powtarzał: świat jest dobry, wszystko jest dobre. I kiedyś było dobrze, i dzisiaj jest dobrze, tylko inaczej. I mówił, i w Polsce jest dobrze, i tutaj jest dobrze, ale jest inaczej.

z Amazonii, z zieloności pozdrawia Was ksiądz Roman Sikoń. Słuchamy brazylijskich rytmów, brazylijskiej muzyki, a za oknem to, o czym Wam mówiłem, hałast, deszcz. Dzisiaj nawet taki deszczyk, taki spokojny, bo często są to takie ogromne, bardzo intensywne ulewy, taka pompa, która na zewnątrz uderza we wszystkie powierzchnie, szczególnie w dachy. Jeśli to są dachy blaszane, to wszystko jeszcze wzmaga ten hałas niesamowity. I to się też łączy z tym moim wcześniejszym tutaj

wejściem, kiedy opowiadałem wam o tak zwanym strachu przed tą ciszą. Żeby nie być tutaj gołosłownym, żeby ktoś nie powiedział, co ten ksiądz Roman wymyślał o jakimś strachu przed ciszą. Ma to nawet tutaj swoje konkretne określenie. Horror vacui. Jak to można przetłumaczyć? Pisze się to horror. Horror vacui, bo to H raczej jest bezdźwięczne. Jeżeli się pisze to H w języku tutaj portugalskim, brazylijskim, jest to wstręt do pustki dźwiękowej. Jest to taki kulturowy wstręt do pustki dźwiękowej. Ciekawostka. Muzyka jest tutaj zawsze w tle. Jeżeli ktoś pracuje w domu, jeżeli chodzi pralka, sprzątanie, gotowanie, czy ktoś jedzie samochodem, niemal zawsze odbywa się to jeszcze w dodatkowych dźwiękach muzyki. Czy to będzie radio, czy to będzie telewizja. Dzisiaj to bardzo często też są głośniki Bluetooth, te głośniki z bateriami. Im większy, to oczywiście lepszy. I nawet na wioskach, nawet wśród Indian Yanomami, młodzi ludzie, ale nie tylko, również starsi ludzie z tymi wielkimi głośnikami na ramieniu chodzą i puszczają oczywiście na maksa, ile tylko można. Oczywiście bardzo często też przez stery, bo te głośniki już są nadwyrężone, więc to nam trzeszczy. Nikomu to nie przeszkadza. Nikomu to nie przeszkadza. Jest to komfort. Tutaj jest to komfort właśnie bycia, komfort pracy, komfort też spotkania z drugim człowiekiem. Rozmowy tutaj też między ludźmi są też bardzo głośne, bardzo ekspresyjne. Na początek nawet moja reakcja była taka: dlaczego jesteś taki głośny? Dlaczego tak krzyczysz? Por que você muito barulho? Dlaczego jesteś taki głośny? To się bierze właśnie z tego naszego niezrozumienia, z mojego niezrozumienia. Dopiero to człowiek po pewnym czasie rozumie, że te rozmowy właśnie mają takie być. Głośne, ekspresyjnie. Tak to tutaj wygląda. U nas mogłoby to być przyjęte jako coś niegrzecznego, coś nieładnego, a tutaj taka ekspresyjna, głośna rozmowa jest to przejaw autentycznego takiego naszego zaangażowania. Tak, to co do mnie mówisz, to mnie interesuje. Ja też jestem zaangażowany w ten nasz dialog. Nie istnieje tutaj też coś takiego jak strefa ciszy. Strefy ciszy w restauracjach. Nie ma tutaj stref ciszy w barach czy na plażach. Nie ma tutaj czegoś takiego. Chociaż co ciekawe, w samym Rio de Janeiro doszło do takiego szoku kulturowego w drugą stronę. Otóż władze Rio de Janeiro zakazały wnoszenia swoich głośników, swojego sprzętu na plażę. Jest to w tej chwili zakazane. Myślę, że nawet dla mieszkańców Rio de Janeiro, a może też dla turystów, po prostu już to było tak uciążliwe, że nawet kultura brazylijska, prawo tutaj lokalne, nie tyle amazońskie, co Rio de Janeiro, bo Rio de Janeiro to jest zupełnie inny świat niż ten świat, w którym my tutaj żyjemy w Amazonii. Zakazano. Szok. Myślę, że to też dla wielu ludzi tam w Rio de Janeiro to był szok, tego typu zakaz. Tak to wygląda, drodzy radiosłuchacze. Tutaj poszerzamy trochę ten temat, skąd to się bierze, ten horror vacui, czyli ten strach, wstręt do pustki dźwiękowej.
Są też pewne takie społeczne wymiary hałasu. Izolacja, cisza w domu może budzić niepokój, sugerujący, że człowiek został odcięty od grupy lub że coś jest nie tak. Niektórzy to też tłumaczą tym, że w dawnych czasach, kiedy większość oczywiście mieszkańców Amazonii żyła w lesie, bo większość cały czas mieszkańców Amazonii to są potomkowie, albo bezpośrednio to są Indianie, albo potomkowie Indian, tak jak w tym miasteczku. Tutaj wszyscy w mniejszym lub większym stopniu są spokrewnieni z Indianami Amazonii, albo są po prostu Indianami, że niektórzy twierdzą, że bierze się to z tego, że jeżeli było zagrożenie w lesie, jeżeli w lesie powstawało zagrożenie, to że ten las, ta dżungla, też ona milknie. Tam też wtedy zaczyna panować swego rodzaju strefa ciszy, jeżeli jakieś groźne zwierzę, albo nawet jeżeli ludzie z niepokojowymi, z agresywnymi zamiarami chcą zaatakować innych ludzi. Te wojny, starcia między plemionami, szczepami, to była dawniej przed przybyciem misjonarzy, przed przybyciem pokoju, który daje Chrystus, to była codzienność. To nie były jakieś ewenementy, tylko po prostu tak wyglądało codzienne życie plemion Indian amazońskich. To była ciągła walka, ciągła wojna, nie tylko pomiędzy plemionami, ale też pomiędzy szczepami, klanami, rodzinami. Ciągła walka o żywność, o kobiety, o teren, cały czas. Brała się ta walka też z tego, że wielu rzeczy brakowało. I kiedy dochodziło do takiego ataku, zapadała cisza. To jest ciekawe. Być może właśnie stąd bierze się też dzisiejszy wstręt do pustki dźwiękowej. I myślę, że dla wielu Polaków, czy dla wielu też mieszkańców Europy, którzy odwiedzają Amazonię, odwiedzają Brazylię, to może być nawet większa przeszkoda i większa trudność w takiej codzienności. Dla nas jest to hałas, dla tutaj mieszkańców jest to coś naturalnego, ale rzeczywiście dla Polaków, dla mieszkańców Europy, tych, którzy tutaj przyjeżdżają na chwilę, może to być nawet bardziej uciążliwe niż nawet klimat amazoński. Drodzy radiosłuchacze, w kolejnym wejściu opowiem wam, czym dzisiaj żyje tutaj Amazonia, co się dzieje w tym miasteczku i nie tylko w tym, ale w całej Amazonii, bo teraz jest bardzo ważny czas amazońskiego życia społecznego, kulturalnego. Piękny czas, czas ciekawy.

Prosto z Amazonii, z zieloności, pozdrawia Was ksiądz Roman Sikoń. Wysłuchaliśmy przed chwilą bardzo ważnej w kulturze Brazylii, w kulturze Amazonii muzyki do tańca foho. Muzyka foho. Jest to bardzo ważny czas. Teraz na ulicach tego miasteczka Manicoré, na ulicach Manaus, Parencis, wielu innych miast całej Amazonii i nie tylko, wszędzie tańczą ludzie foho i są festiwale, pokazy, feszty, takie uliczne też zebrania. Ulice są blokowane i trwa najczęściej oczywiście wieczorem, w nocy, kiedy jest trochę chłodniej, odbywają się feszty. Również tutaj w Manicoré. Widziałem wczoraj w nocy, zostałem zaproszony przez naszych parafian i młodzież, i dorośli tańczyli na ulicach Manicoré. Oczywiście, tak jak Wam wcześniej mówiłem, wszystko w bardzo głośnej muzyce. Przez chwilę muzyka, a raczej komentatorzy wydarzenia przez mikrofon, przez głośniki rozlegał się dźwięki. On był takim, o takim natężeniu, jak w Polsce normalnie, podczas takich imprez ulicznych, czy też koncertów. I zaraz usłyszałem komentarz. Som e muito ruim. Bardzo zły dźwięk, komentuje znajomy przy stoliku na ulicy. Bardzo zły dźwięk. Miałem okazję, właśnie ci nasi parafianie, którzy mnie zaprosili, wystawili ze swojego domu na ulicę stoliki, jaki kto tam ma stolik, jakie tam kto ma krzesło, i przygotowali ucztę, różnego rodzaju sałatki, pieczona kaczka, pieczona, gotowana wołowina i też, co bardzo ważne, zupa takaka. O tej zupie opowiem Wam zaraz. A teraz przejdźmy do samego foho. Czym jest foho? Jest to taniec, taki taniec, jaki znamy z naszej kultury. Jest to taniec w parach. Na pewno tutaj kultura europejska miała coś do czynienia z tym tańcem. I ten taniec pochodzi właściwie z kultury północno-wschodniej Brazylii, tak zwany nordeści. Tak tutaj jest podzielona cała Brazylia na kierunki świata i regiony najczęściej biorą swoją nazwę, takie wielkie regiony. To nie są województwa, nie są to stany Brazylii, ale czasami kilka stanów może być w tym jednym regionie. I tutaj ten region nordeści. Wiemy, że Brazylia, najbardziej kojarzona jest kultura Brazylii z sambą na świecie. Ale w nordeści i również tutaj w Amazonii jednak tym tańcem, którym codziennie niemal bawią się miliony, jest foho. Foho. Jaka jest istota i styl tego tańca? Taniec ten opiera się na bliskim kontakcie, klatka w klatkę, możemy powiedzieć. Partnerzy często stykają się też biodrami i głowami, co tworzy intymną atmosferę. Kroki mogą być jednak bardzo zróżnicowane. No niektórzy porównują ten taniec też trochę do tanga argentyńskiego, ale jednak to jest coś zupełnie innego. I ten taniec jest dynamiczny i jest też taki intymny. Taka to jest tutaj kultura. I w tej chwili właśnie ten taniec jest tutaj wszędzie na ulicach miast amazońskich. Szczególnie tutaj ważnym miastem jest Parencis. To jest ważne miejsce tej kultury amazońskiej, kultury tańca, kultury feszty. Do Polski też z tego miasta Parencis dotarł inny taniec, tak zwany taniec byka.
Być może w Polsce on jest też nazywany brazylijskim tańcem. Możecie spotkać się. Ten taniec jest takim tańcem grupowym, gdzie ludzie tańczą w takim układzie. To on się właśnie wywodzi stąd, z Amazonii. To jest taniec byka, a konkretnie z tego miasta Parintins ten taniec pochodzi. To jest kultura i teraz na ulicach amazońskich miast, miasteczek ludzie tańczą właśnie foho. Bardzo często w kolorowych strojach. Wszystko to, co widzicie, co kojarzy wam się z sambą. Niemniej tutaj te tańce foho, później jest tak zwane festa de juinha. To jest znowu inny rodzaj tańca, ale bardzo często w trakcie, już teraz, kiedy jest świętowane foho, też już grupy występują, tak zwane quadrillas, które tańczą w kolorowych strojach, nie mniej kolorowych niż stroje w czasie karnawału samby w Rio de Janeiro. Te stroje tutaj też są bardzo kolorowe. Obiecałem wam opowiedzieć o zupie takaka. To jest zupa, no takie sztandarowe danie. Tym, czym dla nas jest żurek w Polsce, czy żur, czy barszcz, tym dla Amazonii jest zupa takaka. Jest to tradycyjna, bardzo gorąca zupa z Amazonii, podawana w naczyniu z tykwy. Po prostu tykwę przecinamy na pół i robi nam się taka miska. Łączy ona w sobie smak kwaśny, uczucie mrowienia w ustach oraz słoność suszonych krewetek. Jest to zupa skomplikowana w przygotowaniu. Jest tutaj to mrowienie, skąd ono bierze się? Zaraz wam o tym opowiem, jakie są składniki. Niestety te składniki bardzo często będą nieosiągalne w Polsce albo będzie je trudno zdobyć, ale dla naszych radiosłuchaczy, którzy chcieliby się w tą kulturę brazylijską zagłębić, na pewno warto spróbować. Pierwszy składnik, tu kupi żółty bulion wyciśnięty z dzikiego manioku. Mówiłem wam już nieraz, że ten maniok jest tutaj najważniejszy i w tej zupie też. Ten żółty taki sok wyciśnięty, który jest gotowany przez wiele godzin, aby usunąć toksyny. Bo normalnie ten sok wyciśnięty ze zmielonego już z takiej pulpy maniokowej, on jest wylewany, bo to może być trucizna, tam są toksyny trujące. A tutaj gotowany, ten wyciskany bulion jest gotowany przez wiele godzin, aby usunąć te trujące składniki. Drugi składnik, goma de mandioca, czyli znowu maniok. Jest to przeźroczysty, gęsty kleik ze skrobi maniokowej, który nadaje zupie specyficzną strukturę. Możemy to porównać do takiego, taki przeźroczysty kisiel to jest, tak to wygląda. I teraz dochodzimy do składnika bardzo ważnego, jambu, amazońskie zioło. Po polsku możecie znaleźć nazwę znieczerpek, który powoduje charakterystyczne mrowienie i lekkie odrętwienie języka. Po prostu cierpnie nam język. Jest to dziwne uczucie, ale w tej zupie nie jest ono tak odczuwalne. Gdybyśmy zjedli same jambu, to pewnie by nam ścierpł język i całe tutaj nasze podniebienie. W tej zupie nie jest to takie wyraziste. I tutaj jeszcze do tej zupy dajemy suszone krewetki. Słone, o intensywnym smaku, stanowiące właściwie jedyne takie źródło białka w tej zupie. I kolejna rzecz, pimenta de cheiro. Jest to lokalna
aromatyczna papryczka chili dodawana do smaku. Coś pięknego. Kto lubi takie rzeczy, no to oczywiście będzie czuł się wspaniale. I co teraz dalej się dzieje? Kiedy już mamy to podane, w środku jeszcze są liście, takie zielone liście. Chyba to jest, mi się wydaje, nie jestem pewny, ale coś w stylu szpinaku, jakieś liście z jakieś warzywo. Nie wiem dokładnie, musiałbym jeszcze tutaj dopytać, co to jest i jak jemy, jak jest podawana ta zupa. Co ciekawe, tą zupę je się bez sztućców. Do picia bulionu, tego całego wywaru tej zupy, nie używa się łyżki. Zupę pije się bezpośrednio z krawędzi naczynia, czyli tego naczynia, tej miski, która powstaje z tykwy. Nikt mi tego nie powiedział, ale domyśliłem się, że tak trzeba pić tą zupę i udało się spożyć we właściwy sposób. Do tego dostajemy jeszcze taki drewniany patyczek. On jest dość długi, wielkości może pałeczki do jedzenia chińskich czy japońskich potraw. To jest taki patyczek, jeden, on jest cieńszy niż pałeczka do jedzenia. Jeden patyczek, on jest zaostrzony i służy on do wyjadania liści żambu oraz krewetek. No właśnie, te liście, o których wam wcześniej mówiłem, to są liście żambu, nie szpinak. Tutaj byłby wielki błąd. Liście żambu, bo żambu też ma takie specyficzne owoce, one też są cierpkie. I tym patyczkiem właśnie wyławiamy liście żambu oraz krewetki. Na dno nalewa się najpierw, jak się to podaje, na dno nalewa się najpierw tą gęstą skrobię, ten kisiel z manioku i na nią gorące tukupi, czyli ten sos już gorący. A na wierzchu układa się żambu i krewetki. Ja to żambu miałem razem już z tukupi ugotowane, więc miałem to podane w inny sposób. To jest zupa niesamowita, bardzo pyszna. Polecam każdemu, kto by odwiedził Amazonię, żeby skosztować tej zupy. I co jest ciekawe, tutaj w Brazylii, w Amazonii bardzo mało jest takich dań kwaskowatych. Tutaj raczej nie lubi się kwaśnych rzeczy, nie je się kwaśnych rzeczy. Tymczasem ta zupa jest kwaskowata, może też być ostra, jeżeli więcej dodamy papryczki, pimenty. To są takie różnice i ta zupa jest bardzo wyjątkowa. Polecam każdemu. Drodzy radiosłuchacze, nasza audycja, dzisiaj to audycja bardziej o kulturze takiej świeckiego przeżywania życia, ale tutaj od razu muszę wam uściślić, że to wszystko, o czym wam mówię, teraz te feszty, tego tańca focho, to wszystko zawsze jest połączone ze świętami katolickimi. Bardzo często te święta przypadają, te feszty przypadają w czasie wspomnień konkretnych świętych, konkretnych naszych świętych Kościoła katolickiego. I cała parafia, wszyscy na czele z księdzem proboszczem biorą udział w tej feszcie i wszyscy też zajadają się tą słynną zupą, o której wam mówiłem, takaka. Pierwszy raz, jeszcze to się wcześniej nie zdarzyło, ale dzisiaj pierwszy raz, drodzy radiosłuchacze, przepis kulinarny prosto z Amazonii. Nasza audycja zbliża się do końca. Dzisiaj bardziej dominowała w tej naszej audycji kultura świecka, ale ta kultura, tak jak wam mówiłem, zawsze jest połączona z przeżywaniem roku liturgicznego,
z przeżywaniem tego roku katolickiego, wszystkich świąt, wszystkich świętych Kościoła katolickiego. I rzeczywiście jest to czas piękny, kiedy ta kultura liturgiczna, kultura chrześcijańska przenika się, a często też tworzy kulturę świecką. Tutaj nie ma jakiegoś rozdzielenia, rozwarstwienia, jakiegoś sztucznego podziału. Tak jak powstawała kultura świecka, tak jak rozwijała się ewangelizacja Brazylii, tak jak dzisiaj też jest głoszone Słowo Boże, tak dzisiaj wszystko razem tworzy jedną piękną, cudowną kulturę Brazylii, kulturę Amazonii. Bo ja zawsze muszę wam podkreślić, że ja wam mówię o tym, co tutaj jest, z czym ja się tutaj spotykam w tej części Brazylii. Bo ten kraj jest tak ogromny, że można by napisać wiele tomów, które zajęłyby wiele bibliotek świata, żeby opisać każdy rejon, każdy region tego potężnego kraju, jakim jest Brazylia. Na zakończenie, drodzy radiosłuchacze, błogosławieństwo Boże dla was wszystkich, dla całej ekipy Radia Wnet. Niech wam Pan Bóg błogosławi i strzeże. I dla tych, którzy odważą się przygotować zupę takaka, smacznego oczywiście życzę. Pan z wami i z duchem twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.

0: Minęła 16 w tym wydaniu wiadomości. Uchylenie tymczasowego aresztowania wobec Leszka Kraskowskiego. Premier szuka winnych sytuacji w Szpitalu Południowym oraz zakaz komórek w szkołach. Sejm przyjął ustawę. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Uchylenie tymczasowego aresztowania wobec dziennikarza śledczego Leszka Kraskowskiego. Jak czytamy na stronie Prokuratury Okręgowej w Warszawie, postanowieniem z dnia dzisiejszego prokurator uchylił środek zapobiegawczy zastosowany postanowieniem Sądu Rejonowego w Piasecznie z dnia 9 czerwca i zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze o charakterze nieizolacyjnym. Jak czytamy dalej, poczynione dotąd ustalenia co do okoliczności wysłania e-maila z groźbami wobec komendanta powiatowego policji w Piasecznie zdezaktualizowały przesłankę dużego prawdopodobieństwa popełnienia przez Leszka K. tego przestępstwa. Obok wersji śledczej wskazującej tego podejrzanego jako sprawcy gróźb karalnych nie sposób obecnie odrzucić alternatywnej możliwości popełnienia tego czynu przez inną bądź też inne osoby. Koniec z salonikami VIP, koniec z zeszytami i omijaniem kolejek, koniec z niesprawiedliwymi, wynikającymi z wad systemu kominami płacowymi, powiedział dziś na konferencji prasowej premier Donald Tusk.
2: Te zwyrodnienia to nie jest tylko ten jeden szpital i że trzeba w związku z tym doprowadzić do systemowych rozwiązań i do takich działań NFZ-u i ministra zdrowia, które uporają się i to tak na pierwszy ogień z tymi najbardziej oburzającymi praktykami. Mam na myśli tutaj tak zwane saloniki VIP.
0: Wystąpienie premiera kłóci się z dotychczasową narracją największej partii koalicyjnej. Do tej pory politycy KO utrzymywali, że żadnego saloniku VIP w warszawskim Szpitalu Południowym nie było.
2: Dla mnie najważniejszym zadaniem jest, żeby tak zmienić system, żeby nie można go było wykorzystywać w sposób taki trochę bezwstydny przez niektórych, nielicznych, ale jednak jest to absolutnie nie do zaakceptowania. I jeśli do wtorku nie otrzymam satysfakcjonujących rekomendacji precyzyjnych, to w środę podejmę odpowiednie decyzje, także personalne.
0: Premier zapytany o ewentualne dymisje w KO i w rządzie w związku z sytuacją w Szpitalu Południowym powiedział, że nie będzie uczestniczył w politycznej nagonce na ludzi, którzy za tę sytuację nie odpowiadają. Rezygnacje w warszawskim ratuszu po aferze w Szpitalu Południowym, o czym poinformował Rafał Trzaskowski.
3: To, co wydarzyło się w Szpitalu Południowym, o czym też informują media, nigdy nie miało prawa się wydarzyć i mówię też to jasno, nie ma prawa się powtórzyć i się nie powtórzy. Dzisiaj na moje ręce wpłynęły rezygnacje od pani prezydent Renaty Kaznowskiej i pani prezydent Aldony Machnowskiej-Góry. Przyjąłem je. Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie.
0: Rafał Trzaskowski dodał, że osoby zasiadające w zarządach i radach mają czas do końca lipca na podjęcie decyzji albo praca dla Warszawy, albo członkostwo w partii. Zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji do spółki powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych. Zasadę tę wprowadzono w 2011 roku zarządów PO-PSL, a pozwala ona na swobodne odwoływanie i powoływanie rad nadzorczych oraz zarządów przez Skarb Państwa. Zakaz komórek w szkołach podstawowych i przedszkolach. Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe wraz z poprawkami została przyjęta przez Sejm niemal jednogłośnie. 420 posłów było za, 6 przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. Jak czytamy w projekcie, zakaz korzystania z telefonów komórkowych czy innych urządzeń umożliwiających komunikowanie się bądź nagrywanie dźwięku czy obrazu powinien wejść w życie od 1 września tego roku.
4: Prognoza pogody.
0: Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże na północy, a początkowo także na południowym wschodzie przelotne opady deszczu, na wybrzeżu i Warmii możliwe burze. Temperatura od 19 nad morzem i na Podhalu około 23, na przeważającym obszarze kraju do 26 na południowym wschodzie. Z kolei w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, zwłaszcza na południowym zachodzie kraju przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie, a na termometrach od 11 do 14 stopni.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
6: Reklama.
7: To jak? Kto wygra mundial?
8: Nie wiem, a co ty myślisz?
7: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
8: No wszystko fajnie, ale z kim?
7: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
8: Dobra, a kiedy? Kiedy?
5: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10.
9: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
1: Jedno miejsce, jeden dzień, jedno spotkanie, które zmieni Twoje życie. 15 sierpnia, Ergo Arena Gdańsk-Sopot, błogosławieństwo Leona XIV, msza święta z kardynałem Sarachem, adoracja Najświętszego Sakramentu, koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet, cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: Po reklamie.
1: Autopromocja.
2: W piątek o godzinie 19 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kluciński.
3: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
4: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
1: To była autopromocja.
5: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
6: No i jestem, proszę Państwa, Konrad Mędrzecki z Kołobrzegu. To jest nieprawdopodobne, jak to wszystko się układa. Wczoraj straszne upały. Tutaj też były upały, a dzisiaj po prostu wieje wiatr, jest zimno, trzeba chodzić w puchówkach. A już mamy pierwszy gość. Wszystko, dlaczego się tutaj spotykamy, bo to jest 7. edycja przeglądu twórczości Przemysława Gintrowskiego. Pamiątki, to się tak nazywa i to jest niesamowite, no, niesamowite spotkanie. Ze mną dwóch pierwszych gości, pan Michał Kaczmarczyk, dobrze powiedziałem?
7: Kaczmarczyk, dzień dobry Państwu.
6: Pan jest rzecznikiem tego festiwalu, nie sypia pan prawie ostatnio, tak? Włos siwieje.
7: Ostatnie dni bywały ciężkie, ale to jesteśmy wszyscy zmobilizowani na start festiwalu.
6: Dzisiaj pierwszy dzień taki i to jest dzień konkursowy, będą eliminacje, tak? I później będą zwycięzcy, a później będą wielkie szaleństwa tomorrow, to znaczy jutro.
7: To znaczy tak, dzisiaj zaczynamy od konkursu głównego, gdzie wystąpi 22 wykonawców. Każdy z nich wykona po dwie kompozycje Przemysława Gintrowskiego, a wyniki tego konkursu poznamy jutro. Wtedy nastąpi wyróżnienie najlepszych i przyznanie nagród, a zaraz po konkursie głównym dzisiaj wystąpi pan Marcin Gąbka ze swoim zespołem i będzie to koncert pod tytułem Kataryniarz. Oczywiście będą to wszystko piosenki Przemysława Gintrowskiego.
6: Ja za chwilę odbędę dłuższą rozmowę ale po piosence, ale to jest, muszę się poprzywitać, panie Marcin Baltazar Gąbka, znany nam po prostu, ja go znałem z tolkienistycznych, że tak powiem, koncertów, całe radio chodziło po prostu, a tutaj nagle się okazało, że pojawił się na festiwalu właśnie poświęconym twórczości Przemysława Gintrowskiego i taki tajemniczy tytuł. To będzie takie zawieszone pytanie i puścimy prolog Gintrowskiego, bo ja sobie wybrałem, a później jak prolog wybrzmi, to my porozmawiamy o tym koncercie i mnie strasznie intryguje na przykład, dlaczego tytuł tego pańskiego występu i całego zespołu nazywa się Kataryniarz. Jak Gintrowskiego z Kataryniarzem nie jakoś nie kojarzyłem. No to teraz prolog i Przemysław Gintrowski, no, jak zawsze na czasie, jak z wielką twórczością, to tak jest.
8: Wyrzuć lodówki z palcą, nie

0: do prologu, do Kołobrzegu, do festiwalu gintrowskiego. Oczywiście wrócimy, tam jest Konrad Mędrzecki, ale mamy połączenie z Leszkiem Kraskowskim, który właśnie opuścił areszt. Dzień dobry, Leszku.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: To będzie tylko rozmowa pod tytułem Jak się masz?
1: Dość dobrze. Cieszę się, że jestem na świeżym powietrzu. Był to najtrudniejszy z moich dotychczasowych reportaży uczestniczących. Reportaż, którego nie planowałem.
0: To prawda, że zaplanowano ten reportaż za ciebie. Jakie jest doświadczenie? Z jakimi myślami wyszedłeś na wolność?
1: Jestem w lekkim szoku. Zobaczyłem pewne materiały w prokuraturze, o których niestety nie mogę mówić, dlatego że gdybym o nich powiedział, to zaraz dostanę kolejne zarzuty. Zarzuty dotyczące ujawnienia tajemnicy śledztwa. W każdym razie mogę mówić tylko ogólnikowo, chyba tyle mi wolno, że ja początkowo myślałem, że cała ta akcja z tym fejkowym mailem, który ktoś wysłał do komendy policji w Piasecznie i później się okazało, że również do komisariatu policji w pobliskim Prażmowie, o tym, jakobym chciał zamordować komendanta policji piasecznieńskiej Macieja Cepila, a następnie popełnić samobójstwo. No, ja myślałem, że to jest kwestia jakiegoś szaleńca, który tak sobie właśnie ze mnie zadrwił i że nikt tego nie potraktuje serio. No, dzisiaj wiem, że to nie jest samotny szaleniec. Nawet jeżeli jest szaleniec, to nie jest on samotny. Działa on w grupie i to w grupie naprawdę bardzo dobrze zorganizowanej. A ja nie jestem informatykiem, więc nie będę się o kwestiach informatycznych wypowiadał. Natomiast to, co dzisiaj zobaczyłem na własne oczy w prokuraturze, wzbudziło moje największe zdumienie. Zostałem zaatakowany po prostu przez grupę profesjonalistów.
0: Prokurator też musiał być zdziwiony, skoro podjął decyzję, nie sąd, tylko prokurator zmienił areszt na dozór.
1: Tak, prokurator napisał w tym postanowieniu, że są nowe okoliczności, które uzasadniają takie przypuszczenie, że ja jednak nie jestem autorem tego fejkowego maila.
0: Powiedz przez chwilę o tych więziennych doświadczeniach i już oczywiście damy ci spokój, umówimy się na rozmowę już w najbliższym czasie.
1: Wbrew pozorom te doświadczenia więzienne to nie są najgorsze, te kontakty z pluskwami, których jest epidemia tutaj w areszcie śledczym na Białołęce. Najgorsze były ostatnie dni. Wybuchł bunt w areszcie śledczym w sąsiednich celach w niedzielę. Był taki upał, był taki skwar, nie było czym oddychać. Ludzie po prostu dostawali szału w tych celach. Przepraszam, zaszło mi w gardle, muszę troszeczkę popić.
0: Spokojnie.
1: Temperatura, my tam nie mamy termometrów, my tam nie mamy nawet telewizorów, niczego tam nie mamy. W każdym razie temperatura w celach była taka, że ludzie się gotowali. Myśmy podjęli taką decyzję, że po prostu kładziemy się na podłodze, przykrywamy się mokrymi ręcznikami i usiłujemy przeżyć. Natomiast inne, bardziej chłopaki były wyrywne z sąsiednich cel, i zaczęło się łomotanie w drzwi, wrzaski, wypuśćcie nas, otwórzcie drzwi, dusimy się, rzucanie różnymi przedmiotami. To był regularny bunt. Oglądałem jakby film akcji, będąc w środku całej akcji. I zastanawialiśmy się, czy za moment tutaj nie wjedzie jakieś więzienne ZOMO i wszystkich nie spałuje i nie będzie patrzeć, czy ktoś jest wśród tych zbuntowanych, czy też jest tylko przykryty mokrym ręcznikiem. Naprawdę było to groźne. Oczywiście tych buntowników następnego dnia wyeliminowano, wysłano do cel, które są takie jakieś izolacyjne, do izolatek. Potem ich wysłano do innych aresztów śledczych. I oczywiście problem został rozwiązany. A chciałbym powiedzieć, że w tym momencie służba więzienna sama tworzy problem, którego by nie było, gdyby w każdej celi był chociaż jeden malutki wiatrak bądź po prostu jakakolwiek wentylacja. My naprawdę baliśmy się, że się udusimy. Drzwi były tak rozgrzane na spacerniakach, że to jest więzienie wybudowane w latach 50. Weźmy to pod uwagę. funkcjonariusze nie byli w stanie czasami otworzyć drzwi. Bo, no wiadomo, metal rozgrzany, no zmienia swoją strukturę, jest go trochę więcej i nie dawało się tych drzwi otworzyć. Tak samo drzwi w celach były tak rozgrzane, że funkcjonariusze, no zmagali się czasami parę minut, żeby w ogóle otworzyć naszą celę. Mnie to szokuje, dlatego że no wydawałoby się, że no żyjemy w roku 2026, a tutaj są warunki jak w latach 50., 60. Tak to wygląda.
0: Powiedziałeś, my położyliśmy się na ziemi i przykryli mokrymi ręcznikami, to znaczy ty w celi nie byłeś sam.
1: No tak, nie, no ja miałem raz dwóch, raz trzech kolegów, gryzły nas te pluskwy bardzo mocno w bloku A. Ja miałem ponad 20 ugryzień po dwóch dobach, a taki przedsiębiorca z Izraela, który był na moim łóżku przede mną, no to przez dwa tygodnie trzeba taką kartkę zawsze rano przy śniadaniu, jak się ktoś czegoś domaga, może wrzucić sobie taką kartkę. Przez dwa tygodnie domagał się kontaktu z lekarzem i zgłaszał, że są pluskwy. No oczywiście zobaczył tego lekarza dopiero jak zupełnie przypadkowo do tej celi weszli przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. No mnie uratował mecenas Łukasz Pawelski, ale to wyglądało tak, że tylko ja zostałem poddany oględzinom lekarskim, tylko ja dostałem maść, tylko ja dostałem lekarstwo i po prostu tym wszystkim się potem dzieliłem oczywiście z innymi osadzonymi. Tak to wyglądało.
0: A w którym momencie dostałeś dłuższe spodnie, bo zatrzymano cię w trakcie upału?
1: Jestem właśnie w tych krótkich z powrotem, bo te dłuższe musiałem oddać. No, jak się pojawił pan mecenas Łukasz Pawelski w piątek, a zostałem zatrzymany w sobotę, no to łatwo policzyć, że to tydzień, tak? I no, procedura jest taka, że zgodnie z regulaminem w czasie widzeń osadzony ma mieć długie spodnie. I wtedy ktoś wpadł na to, no to trzeba z tym Kraskowskim iść na magazyn i tam mu wydać odzież. A ja wcześniej oczywiście wiele razy zgłaszałem, że jest zimno, no bo te pierwsze dni września, no to nie były takie upalne jak te, przepraszam, września, czerwca, nie były takie upalne jak teraz. I mówiłem, no ja mam tylko shorty i t-shirta i to jest cała moja odzież. No to proszę napisać do rodziny o paczkę. No, bardzo chętnie, ale nie mamy w celi długopisu. Nie dajemy długopisów, dlatego że oni piszą po ścianach. Ja dobra, to jak ja mam napisać do swojej rodziny, żeby mi przysłali paczkę, skoro nie mamy ani papieru, ani koperty, ani długopisy? Rusz głową. To nie jest hotel, to jest więzienie. No, ruszaliśmy głową. Udało nam się w końcu ten długopis wykombinować. Jednak to jest tak, że no, można sobie różne tam rzeczy pozamawiać, tylko że czeka się na to 10 dni.
0: Trochę opowiadam.
1: Nie można, przepraszam, że wchodzę ci w słowo, nie można zamawiać żadnej odzieży. Żadnej.
0: Trochę opowiadasz o groteskowych scenach, ale tak naprawdę to wielki twój dramat.
1: To jest paragraf 22. Myśmy ten system poznali od środka i właśnie tak to wyglądało. Ja mówiłem, bo nie miałem kontaktu z mecenasem Pawelskim w ogóle. Policja zlekceważyła, prokurator zlekceważył. Sąd, sędzia, były sędzia wojskowy, zachował się po prostu tak skrajnie skandaliczny, że ja w ogóle nie wiedziałem, czy ja jestem przed sądem ludowym w czasach III Rzeszy, czy jakimś sowieckim trybunałem. Walił pięścią w stół, krzyczał, pan nie ma adwokata, pan nie ma obrońcy. Pozwolił mi mówić przez 3 minuty i mówił, odbieram panu głos. Ja zapytałem, czy, bo pan sędzia stwierdził, że mój adwokat nie przyjdzie, bo powiedział, że nie jest ustanowiony w tej sprawie i nie pojawi się w związku z tym w sądzie. Zapytałem w związku z tym pana sędziego, czy mogę ustanowić innego obrońcę. Tak, oczywiście, może pan, pod warunkiem, że w tej chwili jest obecny w sądzie. To była po prostu jedna wielka groteska, paragraf 22, Kafka i Lem w jednym.
0: No tak, ale groteską nie jest, kiedy człowiek trafia za kraty i nagle ma informację o tym, że przez 3 miesiące za tymi kratami będzie przebywał.
1: Tak, no niestety, ale ja jestem naprawdę w szoku, że to przechodziło, że to jest możliwe. Przecież w protokole mojego zatrzymania policyjnego jest wyraźnie napisane, żądam, to nie jest to delikatna prośba, żądam kontaktu z moim obrońcą, mecenasem Łukaszem Pawelskim. To jest napisane. To jest napisane z datą 6 czerwca, tak? I ten kontakt był tydzień później, pierwszy. Ja pytałem w areszcie, bo upływał termin złożenia zażalenia na to aresztowanie. Ponieważ nie miałem kontaktu z obrońcą, to postanowiłem napisać to zażalenie sam. No, ale jak napisać zażalenie, nie mając długopisu i papieru, tak? No dobrze, jakoś w końcu udało nam się wykombinować długopis, udało nam się wykombinować papier, a nawet kopertę, no ale teraz skąd wziąć znaczek? To są tego typu historie. To człowiek, który nigdy się z czymś takim nie zetknął, nawet nie myśli, że to jest możliwe, że ten system tak ludzi potrafi gnoić i pokazywać, że ja... Pokazywano mi, tutaj jesteś nikim, tak? Tutaj jesteś całkowicie od nas uzależniony i zrobimy z tobą to, co będziemy chcieli. Pytałem, jak mam wysłać apelację do sądu, skoro nie mam znaczka. No, znaczek można zamówić. Przyjdzie w wypisce za 10 dni. Mówię, dobrze, ale mnie termin upływa zażalenia za 3 dni. No dobrze, to proszę napisać prośbę do naczelnika, żeby areszt z powodu tego, że jest pilny termin, żeby z tego powodu areszt wysłał ten list do sądu na koszt aresztu.
0: No i?
1: No i chyba wysłali. Znaczy nie, przepraszam, nie wysłali, dlatego że ostatecznie pojawił się mecenas Pawelski i on napisał tę apelację, liczącą zresztą 70 stron. Pozostali moi dwaj pełnomocnicy też złożyli swoją apelację i ona miała być rozpatrywana przez sąd teraz w najbliższy wtorek. Co ja słyszę od innych osadzonych, którzy ze mną siedzieli? Leszek, nie masz szans, dlatego że są wakacje. Wysłucham, a przepraszam, ale jaki to ma w ogóle wpływ? No są wakacje i nie doczekasz się szybko terminu. No ja jakimś cudem doczekałem się tego terminu, który no normalnie, gdyby mnie dzisiaj pan prokurator nie wypuścił, tak, no to najprawdopodobniej zrobiłby to sąd we wtorek. Natomiast inni czekają na terminy już od maja. Więc tak, wygląda procedura tak, że sąd na przykład wydaje postanowienie o areszcie na 3 miesiące, można się od tego postanowienia odwołać, ale jaki jest sens, jeżeli sąd, który będzie to rozpatrywał, spotka się na przykład za 2,5 miesiąca w tej sprawie, prawda? To jest sztuka dla sztuki. Ja jestem po prostu wstrząśnięty, ale absolutnie wstrząśnięty skalą łamania prawa. I to ja nie mówię o swojej sprawie w tym momencie, bo rozmawiałem z wieloma osadzonymi, byłem w dwóch różnych blokach, w trzech różnych celach i praktycznie wszyscy przerabiali to samo. To nie jest tak, że ja byłem jakoś szczególnie źle traktowany. No ja byłem traktowany jako więzień niebezpieczny, skuwany z tyłu, gdy szedłem do łaźni czy na spacerniak, ale inni no, przerabiali w zasadzie dokładnie to samo, co ja.
0: Czyli byłeś szczególnie niebezpieczny i odczułeś może nie ciężar, bo to są plastikowe kajdany.
1: Dlaczego plastikowe?
0: A nie wiem, tak się pytam.
1: Nie, plastikowe to są w sklepach z zabawkami, to są ciężkie, naprawdę solidne kajdanki. Ja byłem skuwany z tyłu i prowadzony z mojej celi do łaźni 60 metrów obok, aż nawet recydywa się zastanawia, kto to jest, kto to jest. No bo ostatnio to tak zdaje się Misiek z Nadarzyna był skuwany. No a Misiek z Nadarzyna, no to jest to postać znacząca, no bo to jeszcze z czasów starego Pruszkowa i starego Wołomina, tak? Natomiast ja byłem traktowany mniej więcej tak jak Misiek z Nadarzyna, którego serdecznie pozdrawiam, bo siedział niedaleko i zostawił książkę, którą napisał, więc miałem co czytać. A wcześniej czytałem wyłącznie instrukcję obsługi czajnika, bo przez tydzień nie dostałem nic do czytania. A w tej instrukcji było trochę po angielsku, trochę po rosyjsku, więc uczyłem się języków, czytając w kółko instrukcję obsługi czajnika, żeby po prostu nie zwariować do końca.
0: Panie, bo to grozi. Panie z Ministerstwa Sprawiedliwości też były nadzwyczajnie traktowane, z tego co wiem, też były skuwane kajdankami i dlatego powiedziałem o plastikowych kajdankach, bo miałem wrażenie, że te kajdanki nie były takie ciężkie jak twoje.
1: Ja nie wiem, co się działo. My byliśmy totalnie odcięci od jakichkolwiek informacji z zewnątrz, więc jak mówisz o jakichś paniach skuwanych, to ja w ogóle nie wiem totalnie, zupełnie o czym mówisz.
0: Nie, wiesz, tylko ja już nie będę opowiadał całej historii, wiesz, bo to związane z Funduszem Sprawiedliwości, sprawa i tak dalej.
1: Rozumiem.
0: Natomiast nie docierała do ciebie informacja o Solidarności Środowiska Dziennikarskiego, o zbiórce, które zorganizowało Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Czy te informacje już do ciebie docierały?
1: Nie docierało do mnie absolutnie nic. Gdy Łukasz Pawelski, mecenas, wreszcie dotarł do mnie na spotkanie, no to oczywiście powiedział mi parę rzeczy, natomiast wpadliśmy na pomysł, że pewne rzeczy można przesyłać pocztą adwokacką, która jest niecenzurowana, tak? No i co się okazało, że nie jest cenzurowana, ale na przykład przesyłka wysłana 15 czerwca dotarła do mnie przedwczoraj. Ale to nie jest wina Poczty Polskiej, dlatego że są stemple. I wiadomo, że w areszcie ta przesyłka znalazła się następnego dnia. 15 dni się, że tak powiem, procedowało, żeby te wycinki czy tam wydruki z internetu do mnie dotarły, gdzie właśnie sobie mogłem poczytać, jak to pan Giertych nadal ze mnie sobie dworuje.
0: Masz klucze do domu?

0: więzienie, areszt, no to policjanci powiedzieli, no procedura jest taka, panie Leszku, że pan jesteś wolny i rób pan sobie co chcesz, tak? Ja mówię, zaraz, zaraz, ale jestem w więziennym ubraniu, a nie mam przy duszy nawet jednej złotówki, tak? Nie zawieziecie mnie z powrotem do aresztu, żebym to wszystko sobie odebrał? No nie, bo już pan jesteś wolny człowiek, to my nie możemy. Także tak to wygląda, no więc to jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Ja mówię o procedurach, bo to nie jest tylko kwestia, że mnie się coś tam stało. Nie, taka jest procedura. Ta procedura jest kompletnie bezsensowna, bo gdyby nie mecenas Pawelski, który mi zorganizował transport, no to przepraszam, to ja w tym więziennym uniformie idę do metra i straszę ludzi, tak? I usłyszałem jeszcze, że no ten kwit, który ja dostałem, że jestem zwolniony, no umożliwia mi bezpłatny transport. No ale zaraz jak, przeskakiwać te bramki w tym metrze, czy iść do kogoś i tłumaczyć, że mnie właśnie wypuszczono z więzienia i ja nie mam na bilet? No to są rzeczy takie zupełnie no, absurdalne. Ten system nie działa. To jest system państwa z przegniłego kartonu. To tak być po prostu nie może i fajnie by było, żeby ktoś się nad paroma rzeczami zastanowił.
1: I ciąg dalszy tej naszej rozmowy, jeśli się zgodzisz, nastąpi. A teraz szczęśliwego powrotu do domu i dobrych,
0: dziękuję,
1: niewięziennych snów.
0: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję.
1: Leszek Kraskowski był gościem Popołudnia Wnet, które prowadzi Konrad Mędrzecki prosto z Kołobrzegu. Konradzie?
2: Jestem. Tutaj zasłuchany byłem też tą opowieść. No to trochę też w takich czasach podobnych przecież śpiewał o tym Gintrowski razem z Kaczmarskim, czasem sam, no i wiersze Herberta. To wszystko jakby niestety wracają te sytuacje. No, a my tutaj w Kołobrzegu kolejna edycja Przeglądu Twórczości Przemysława Gintrowskiego i dzisiaj koncert, najpierw konkurs i wyłanianie laureatów, a dzisiaj koncert i nasz znajomy, doskonały znajomy Marcin Baltazar Gąbka i koncert Kataryniarz. Właśnie dlaczego Kataryniarz w kontekście Gintrowskiego? Mi się nie kojarzy z Kataryniarzem Gintrowskim.
3: Być może dlatego się nie kojarzy, że Kataryniarz nie jest najbardziej znanym utworem Przemysława Gintrowskiego. A tak w ogóle swoją drogą najpierw jeszcze dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. I wracając do Kataryniarza, ale jest to owszem utwór Przemysława Gintrowskiego, który w pewnym sensie jest kluczowy dla naszego programu, ponieważ opowiada właśnie o tym, co przed chwilką było przed pana rektora poruszone, że pewne rzeczy wracają, prawda? Jak ten obrót tej Katarynki, tak toczy się koło historii. O tym mówi właśnie utwór Kataryniarz, o starym Kataryniarzu stojącym na rynku, a właściwie w wielu miejscach i obserwującym, jak upadają jedne mocarstwa, powstają inne, jak to, co raz minęło, znowu powraca. I w naszym programie, którego wybór nie był taki oczywisty, bo tak naprawdę to było troszkę takie kryterium, jakie piosenki lubię, jakie piosenki chętnie śpiewam, ale też parę innych kryteriów grało rolę. A później dopiero ułożyliśmy je w pewien logiczny ciąg. I w tym ciągu taką główną myślą w moim odbiorze, która powraca w piosenkach Gintrowskiego, jest właśnie to, że pewne kataklizmy, zła władza, pewna tyrania powraca nieustannie, człowiek ciągle wpada w te same pułapki, że te siedem demonów, jak w pieśni siedem grzechów głównych, nas nieustannie wiedzie. I Kataryniarz, który znajduje się w środku naszego programu, on to właśnie przypomina, że żebyśmy zauważyli, jak łatwo powielamy też błędy naszych poprzednich pokoleń i być może jest to małe ostrzeżenie, żebyśmy zastanowili się wspólnie, jak się ustrzec przed tym, żeby nie obudzić się w świecie ogarnięty przez kolejną wojnę czy przez kolejny reżim, którego nikt z nas sobie przecież nie życzy.
2: No właśnie, to jest troszkę słuchne. Pana Michała poprosimy tutaj, pana rzecznika, który tutaj jest cały czas na stanowisku. Tutaj cały czas, proszę Państwa, jest niesamowicie, bo przychodzą artyści, wybiegają, przygotowują się do konkursu. Ile osób dzisiaj w tym roku będzie startować, że tak powiem, w strzelankach?
4: Tak jak mówiłem, przewidujemy 22 wykonawców, 22 podmioty wykonawcze. Jesteśmy z tej liczby bardzo zadowoleni, tym bardziej, że z racji, że w zeszłym roku festiwal się nie odbył, cały czas były pewnego rodzaju wątpliwości czy pytania, jak będzie wyglądała frekwencja konkursu głównego i możemy z wielką radością przekazać, że naprawdę będzie bardzo dużo zdolnych, młodych, ale też bardziej doświadczonych ludzi. Będą zespoły, także rodzinne, które zaprezentują piosenki Gintrowskiego i przewidujemy, że tegoroczny konkurs będzie stał na naprawdę

0: wysokim poziomie.
1: Mnóstwo gości też różnych. Ja spotkałem panią siostrzenicę Zbigniewa Herberta, no bo to też taka łączność między tymi panami była niezwykła. Pamiętam ten tekst Zbigniewa Herberta, że przedstawiał się, a ja jestem tylko tekściarzem Przemysława Gintrowskiego.
0: Tak, mówił żartobliwie, zgadza się. Kiedy dostał zaproszenie na koncert Przemysława Gintrowskiego, to wysłał swoją małżonkę z pocztówką, gdzie to napisał faktycznie Zbigniew Herbert, tekściarz Przemysława Gintrowskiego, w oczywiście swój specyficzny, przekorny sposób. Jeżeli chodzi o zaproszone gości, to oczywiście tu przewidujemy obecność patronek honorowych naszego przeglądu, czyli Agnieszki i Julii Gintrowskich, które od początku istnienia pamiątek wspierają nasz festiwal i także są nieodmiennie częścią jury konkursowego.
1: No i będziemy z nimi rozmawiać. Jutro, proszę Państwa, bo dzisiaj będzie troszkę krócej, no bo są ważne rzeczy i to tak być musi. Natomiast jutro od 8 do 10 jest cały kalejdoskop kulturalny poświęcony właśnie twórczości Przemysława Gintrowskiego i właśnie tym nowym odsłonom właśnie i tego odkrywania Gintrowskiego, bo to są przesłania niezwykle ważne. Czy pan Marcin był w jury też?
2: Nie, nigdy nie byłem w jury tego konkursu. Byłem kiedyś uczestnikiem, owszem.
1: No i co, które pan zajął miejsce?
2: Tak naprawdę to historia z Kołobrzegiem moja jest dłuższa, bo dawniej odbyłeś tu jeszcze festiwal imienia Jacka Kaczmarskiego i tam zdobyłem wyróżnienie za piosenkę Vanitas, tytułową piosenkę z mojej własnej płyty. Natomiast na przeglądzie Przemysława Gintrowskiego stawiłem się lat kilka temu i nie zostałem wyróżniony wówczas. Natomiast sam już wiem dzisiaj po latach też prawdopodobnie po pewnych błędach, które w tym tkwiły. Niemniej jest mi bardzo miło, że gdzieś tam nasze drogi się splotły z organizatorami tego wydarzenia, że moja twórczość zapadła w pamięć i już zdarzyło mi się śpiewać właśnie konkurs z pieśniami Gintrowskiego w minionym grudniu. Teraz wracamy w nieco większym składzie.
1: No, wracamy, a tutaj mamy kolejnych tutaj osoby. Nawet nie wiem, kto... Dzień dobry, proszę się przedstawić. To jest audycja na żywo w Radio Wnet na temat właśnie festiwalu Przemysława Gintrowskiego. Proszę się przedstawić. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Natalia Nowska z Poznania.
1: Z Poznania przyjechała, czy pani będzie uczestnikiem, czy pani będzie widzem, why, dlaczego, Gintrowski i pan usiądzie, proszę bardzo.
3: No przyjeżdżamy tutaj już od lat, właśnie zdałam sobie sprawę, że 15 lat temu na takim festiwalu, wtedy jeszcze Kaczmarskiego, poznałam mojego męża.
1: No to coś niesamowitego, no gratuluję. No.
3: Więc sentymentalnie jeszcze będziemy obchodzić rocznicę ślubu.
1: Super, a nie myślała pani, żeby wystąpić na scenie?
3: Nie. Ja wolę w kuluarach sobie siedzieć, obserwować, słuchać i miło spędzać czas.
1: No, tak rozmawiamy o tym, jakie to jest aktualne, to przesłanie, które pozostawił Gintrowski razem ale też z Herbertem, z Kaczmarskim, no to przecież takie były... No, moje pokolenie na pewno, bo państwo to młodsi dużo, no, ale to też wspaniale, że do państwa, że tak powiem, ten przekaz taki żywy jest, chociaż trochę szkoda, że taki aktualny, prawda?
4: No, po tym poznajemy wielką sztukę, że ona jest uniwersalna.
1: Pańskie?
4: Andrzej Janowski. Czasy się zmieniają, a to przesłanie, które w niej jest, pozostaje aktualne. Czasem zmienia się forma, bo z przyjemnością obserwujemy wykonawców, którzy te utwory wykonują w bardziej współczesny sposób, ale ta treść jest absolutnie uniwersalna Gintrowskiego, Kaczmarskiego i warto, zachęcamy do tego, żeby do Kołobrzegu przyjeżdżać.
1: I co, ale na oba dni państwo przyjechali, jutro i dzisiaj?
3: Nawet na dłużej, bo w niedzielę mamy rocznicę ślubu, więc jeszcze taki mały urlopik. Co roku rezerwujemy ten czas i jesteśmy.
1: I co, ale to będzie, ale tak pogoda, jaka tu się zmienia. Wczoraj upały, a dzisiaj po prostu mało mnie nie zwiało do tego morza.
4: No, rzeczywiście wieje, tak jest urok Kołobrzegu. Tym bardziej fajnie, że jest takie miejsce, w którym można posłuchać bardzo dobrej jakości muzyki. Czasu nie trzeba spędzać wyłącznie na plaży.
1: Właśnie. Sol na jeden, to wszystkich, to pani zaprosi teraz, wszystkich, którzy są w Kołobrzegu albo w pobliżu, żeby przyszli dzisiaj i jutro.
3: Serdecznie zapraszamy, żeby miło spędzić ten czas, poznać nowych ludzi. No ja poznam męża w końcu. Warto co roku.
1: Czyli Festiwal Gitowskiego też pełni rolę swatki, proszę Państwa. I to fantastycznie, ale to tak być powinno, bo ludzie nadający na tych samych rejestrach, nic dziwnego, że się spotykają w takich miejscach. Mili Państwo, teraz Potęga Smaku, posłuchajmy, a jeszcze za chwilę po Potędze Smaku gość kolejny.

wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Nasza odmowa, niezgoda i upór. Mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak smaku, którym są włókna duszy i chrząstki sumienia. Kto wie, gdyby nas lepiej i piękniej kuszono, słano kobiety różowe, płaskie jak opłatek lub fantastyczne twory z obrazów Hieronima Boscha. Lecz piekło w tym czasie było jakie, mokry dół, zaułek.

architektury, rytm bębnów i piszczałek, kolory oficjalne, nikczemny rytuał pogrzebów. Nasze oczy i uszy odmówiły posłuchu, książęta naszych zmysłów wybrały dumne wymiary. To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Mieliśmy odrobinę niezbędnej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak smaku, który każe wyjść, skrzywić się, wycedzić szyderstwo, choćby za to miał spaść.

0: Halo, halo. Czy jesteśmy już na antenie? Prawdopodobnie tak. Mili Państwo, sytuacja jest nieprawdopodobnie cudowna. Jestem zachwycony, zaszczycony i się unoszę. Julia Gintrowska z nami tutaj i z Państwem i ze mną. Ja mam taki dodatkowy bonus, że mogę patrzeć w oczy Pani Julii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, miło mi się zobaczyć z Panem ponownie, bo już mieliśmy jedną okazję.
0: No tak, ale to było w siedzibie Radia Wnet na krakowskim Przedmieściu, teraz w Kołobrzegu, w tym otoczeniu wspaniałym, morskim, ale no ten festiwal. Czy Pani w tym festiwalu, bo to już 7. edycja i Pani od początku samego, czy...
1: Zgadza się, tak, to jest 7. edycja, z małą przerwą, bo niestety w tamtym roku nie udało się, żeby festiwal był, ale w tym roku wracamy, myślę, że z zdwojoną siłą, więc bardzo się cieszymy z tego powodu, rzeczywiście serce rośnie i tak od początku zawsze byłam bezmiennie i na razie to się nie zmienia, żeby, nie planuję nie być, jeżeli, znaczy no, jak będą kolejne edycje oczywiście.
0: Bardzo strzelam, ale pani jest też w jury, tak?
1: Zgadza się, jestem też w jury, więc dzisiaj przede mną i przed resztą jury duże wyzwanie, dużo trzeba siły, skupienia i wytrwałości tutaj, żeby jednak to skupienie przez cały ten konkurs, bo to jednak jest troszeczkę, to się tak wydaje, jest tyle nowych osób, tylko śpiewają, prezentują dwie piosenki, więc trzeba rzeczywiście bardzo uważnie i wnikliwie tego słuchać, żeby jak najbardziej sprawiedliwie ocenić wszystkich z konkursowiczów.
0: No właśnie, a to jest w ogóle fantastycznie, że ten właśnie Przemysław Gintrowski tak funkcjonuje w sercach i w duszach ludzi coraz młodszych, którzy nie mieli szansy widzieć na przykład na scenie nigdy, prawda, Przemysława Gintrowskiego, a przesłanie jest wieczne, że tak powiem, i prawdziwe. I tak dzisiaj właśnie rozmawialiśmy w kontekście, że tak powiem, tego, co się dzieje, że cały czas te wszystkie rzeczy wracają i właśnie cały czas musimy i powinniśmy wracać do Przemysława Gintrowskiego, do słuchania, bo to są dla nas wskazówki, tak? Jak przed chwilą słuchaliśmy Potęgi Smaku, jak no wszystko jest jak na czasie.
1: Tak, zdecydowanie. Tata lubił po prostu też wybierać, myślę, takie właśnie bardzo aktualne rzeczy i też, które mają wiele różnych znaczeń, które można dopasować do różnych sytuacji. I bardzo mnie cieszy to, że ludzie młodsi ode mnie, bo ja jestem raczej tym reprezentantem młodszej generacji niż starszej, że ludzie młodsi nawet ode mnie gdzieś sięgają po tę muzykę, po tę poezję i że sprawia im to przyjemność słuchanie takiej muzyki, że odnajdują się. Jednak w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy mocno przebodźcowani, gdzie mamy bardzo dużo różnych bodźców, to ta muzyka też się zmienia i czym młodszy widz, tym bardziej przyzwyczajony do większej ilości bodźców. Oczywiście muzyka taty jest intensywna i ma dużo w sobie oczywiście też tych bodźców, o których mówię, ale przede wszystkim chodzi o to, że jednak nie ma tego upu-cupu, tylko jest to troszeczkę inne, jest bardziej wyważone.
0: Jest tam myśl, jest przesłanie, zawsze jest, nawet jak to są, że tak powiem, bardzo takie, no, nie wiem, te kotły, pamiętam, Filharmonii Narodowej na koncercie pani taty, jeden z ostatnich koncertów, to jest nieprawdopodobnie, ale Państwu bardzo polecam, bo to niedawno jeszcze można było znaleźć na YouTubie, to jest nieprawdopodobny koncert, to się po prostu łzy leją, po prostu tam między innymi Wilki były śpiewane, Nikę, która się waha, ale no, coś niebywałego i to ja ciągle to widzę po prostu i tam jest taki moment takiego wstępu intro na kotłach. Filharmonia jest całą orkiestrą, bo to nie było tak często, no bo generalnie Przemysława Gintrowskiego no kojarzymy z takim bardem, tak, z Kaczmarskim, gitara niewielka, a tam była Filharmonia Narodowa. Pani była na tym koncercie?
1: Tak, byłam. Jeżeli się nie mylę, to mówi pan o koncercie, kiedy tata miał jeszcze złamaną, był o kulach i miał złamaną nogę.
2: Tak.
1: Dokładnie. Tak, tak, bo dwie ostatnie płyty taty, czyli Trening Kanapka z Człowiekiem i Trzy Zapomniane Piosenki, zostały nagrane w Polskim Radiu i to był koncert w sali, tutaj sprostuję, Lutosławskiego, nie w Filharmonii. No i właśnie była z orkiestrą, no bo tacie jednak ta orkiestra zawsze grała w duszy. Tata pisał muzykę filmową i też uwielbiał muzykę klasyczną, też tego bardzo dużo słuchał, więc te wszystkie symfoniczne rzeczy, czy właśnie muzyka filmowa też jest symfoniczna bardzo często. To wszystko mu grało w duszy, więc gdzieś, kiedy już mógł sobie na to pozwolić, no bo kiedyś zresztą tak pozwolić. Pierwsza płyta taty też była z orkiestrą i z chórem. Więc niestety jest, za co zawsze ubolewam i zawsze o tym mówię, że zawsze cierpię z tego powodu, bo uwielbiam tę płytę, a jest najmniej rozpowszechniona.
0: Będziemy ją promować w Radio Wnet. Ja obiecuję, przynajmniej u siebie.
1: Dobrze, to bardzo się cieszę, bo tylko właśnie to było nagrywane lata temu, gdzie jeszcze te nagrania nie były takiej dobrej jakości i ta technologia była troszkę inna, więc tu nie jest tak łatwo.
0: Nie jest łatwo, ale czasami słychać te płyty, wyjmuje się te winylowe stare płyty, które nawet są porysowane i to też to ma jakiś czar i wdzięk.
1: No tak, to prawda. Ja też jestem człowiekiem trochę stary, o starej duszy, więc też lubię wszystko, co jest vintage i takie stare i to tak, to też mi w duszy gra.
0: Jest po prostu niemożliwe, ale to ja Państwo tego nie widzę. Ja patrzę w oczy, to nie jest, to takie oczy, to nie, to stara dusza, nie, no to nie wiem, to dusza, która się odnosi do kultury, do wieczności, ale w takim pozytywnym, ale jest, to jest wieczność. To już nie mamy tutaj, że tak powiem, takiego, wydaje mi się, starzenia się, powiedzmy, generalnie rzecz biorąc. A teraz mam takie pytanie, czy panią w czasie tych przesłuchań czasami coś tak zaskoczy, że pani jest po prostu, no nie wiem, ktoś rapował albo coś, nie, czy były takie eksperymenty, które były na granicy, że tak powiem, pani tolerancji?
1: Zdarzają się też takie rzeczy. Każdy przepuszcza te utwory też przez swoją wrażliwość. I rzeczywiście spotkaliśmy się z różnymi wykonaniami, ale nie, teraz jak tak sięgam pamięcią, to nie przypominam sobie sytuacji, gdzie nagle już nie jestem w stanie wytrzymać i muszę wyjść z sali. Nie było jeszcze takiej sytuacji, że musiałam stać i wyjść, bo nie byłam w stanie zdzierżyć jakiegoś wykonania. To się nie zdarzyło. Zresztą ja jestem bardzo otwartą osobą i bardzo sobie cenię jednak to, że ktoś właśnie filtruje przez siebie utwory i eksperymentuje, bo nie sztuką jest odklepanie czegoś tak samo. To jest fajne, kiedy ktoś bierze ten utwór, słucha go, myśli sobie, okej, to jest tak, ja odnoszę u siebie to tak i tak i ja chcę to tak przedstawić, bo przepuszczam to przez siebie. Więc oczywiście wszystko trzeba też robić z szacunkiem, bo to jest gdzieś najważniejsze, ale jeżeli to jest zgodne z tobą, i właśnie z tą twoją wrażliwością, to wydaje mi się, że nawet jeżeli to jest mocno odmienne, to nie będzie to nie miało szacunku. Może tak.
0: No, nie, no ja chciałem się po prostu dowiedzieć, bo ja nigdy nie byłem jurorem takiego konkursu, a to jest mnóstwo ludzi się, że tak powiem, zgłasza i no, jest tak, że różnie widzą i niektórzy no, są oburzeni czasami, jurorzy, no, chociażby weźmy historię konkursu Chopinowskiego, jak niektórzy jurorzy odchodzili na przykład w atmosferze skandalu, bo się nie zgadzali ze sobą, ale u was to atmosfera jest taka niebojowa.
1: Niebojowa. Oczywiście są dyskusje, bo to nie jest tak. Każdy jednak ma swoje gusta, każdy zwraca uwagę na inne rzeczy, lubi po prostu inne rzeczy. No nie oszukujmy się, muzyka jest po prostu rzeczą subiektywną, to jak my ją odbieramy. I to nie jest łatwe. Czasami nasze obrady bywają burzliwe, ale wszyscy zawsze staramy z szacunkiem do siebie tutaj rozmawiać i może czasami jest gorąco, ale jeszcze nikt nie wyszedł z sali. A takich skandali jak na konkursie chopinowskim nie było u nas, więc tak.
0: Jeszcze tutaj mnóstwo spotkań, tak? Ja spotkałem panią właśnie siostrzenicę Zbigniewa Herberta dzisiaj, panią Beatę Lechtio, bo postaram się, żeby jutro była też w naszej rozmowie, więc tutaj jest poza tym konkursem i tymi koncertami, to jest jeszcze takie coś w rodzaju takiego forum spotkań.
1: Tak, rzeczywiście jeszcze dopiero co przyszłam tutaj, więc jeszcze nie zdążyłam się z wszystkimi zobaczyć, ale właśnie w hotelu na śniadaniu dzisiaj się z panią Beatą i z jej mężem zobaczyliśmy, spotkaliśmy, co jest zawsze miłe. Z Pawłem Sztompkę też mieliśmy okazję się zobaczyć, więc zawsze się cieszę na te spotkania, bo dla mnie to takie są szczególne, taki szczególny moment, zawsze ten lipiec, początek lipca, to jest taki szczególny moment, tak samo jak grudzień, kiedy tata ma urodziny, w IPN-ie jest też koncert organizowany, urodziny Barda i to też jest taki, to są dwa takie dla mnie szczególne momenty, kiedy właśnie się widzimy tą ekipą, tak bym powiedziała.
0: Gintrowszczyków.
1: Tak, dokładnie. Dokładnie.
0: Ukułem teraz takie słowo, jakby co, to proszę o urząd patentowy za to.
1: Bardzo dobrze, słowotwórstwo. Piękne, bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba. Trzeba. Albo gintroszczaki jeszcze można zrobić. Chociaż to jak jakieś drożdżaki brzmi, to nie wiem, czy...
0: Pomówimy to później.
1: Tak, ustalimy jedną wspólną wersję.
0: No to, bo pani będzie pędzić już zaraz, trzeba do pracy, tak?
1: No do pracy, tak. Rano normalna praca, a teraz druga praca. Nie ma odpoczynku, trzeba...
0: Co to jest normalna praca?
1: W korporacji.
0: Ojej! I ta korporacja tutaj w Kołobrzegu sobie pływa po...
1: Nie, bo jest na szczęście taka możliwość pracy zdalnej, więc jeszcze skorzystałam dzisiaj z tej możliwości.
0: Czy jeszcze pły prywatnego helikoptera to pani nie ma?
1: No nie, to niestety. Może się kiedyś uda, ale wydaje mi się, że to musi być daleka przyszłość. Chociaż, jak to mówią, trzeba tutaj być w energii, pieniądze i tak dalej. Afirmacje. Ja się na tym nie znam, ale takie rzeczy można spotkać w internecie.
0: W internecie można spotkać wszystko. Natomiast tutaj można spotkać miłośników twórczości Przemysława Gintowskiego. No i to niesamowicie tutaj wszystko się zbiera za 7, no nie tam 7, za 5 minut już będą przesłuchania, więc puszczę panią, chociaż bym wolał nie puścić, bo mógłbym z panią, ale i tak zaraz będzie Studio Mundial, a ja chciałem jeszcze państwu, żebyście przed tą godziną 17 wysłuchali tego jednej z tych, no nie wiem, to piosenek to aż, nie wiem, czy to pasuje, Nikę, która się waha, to po prostu ja to mam zawsze dreszcze, no i to jest jeden z takich moich, no jest ich tyle tych utworów, ale ten do tego wracam jakoś szczególnie chętnie. Zbigniew Herbert, tekst, Przemysław Gintowski, muzyka. Posłuchajmy, z panią Julią Gintrowską rozmawialiśmy. Bardzo pani dziękuję, bardzo, bardzo. To jest nasza wspaniała przyjaciółka Radia Wnet. Mogę tak powiedzieć?
1: Może pan powiedzieć, to nie pierwszy raz się tutaj spotykamy z Radiem Wnet, więc mnie zawsze również miło z państwem się zobaczyć i być państwa gościem.
0: Uprzejmie dziękuję. I jutro, proszę państwa, o godzinie 8 rano startujemy z audycją Tygodniowy Kalejdoskop Kulturalny, która będzie w całości poświęcona Przemysławowi Gintowskiemu z bardzo dużym naciskiem na oczywiście na festiwal, ale no, będą też wątki poboczne, na przykład rozmowa, mam nadzieję, z panią Beatą Lechnią, która też wspaniale opowiadała o przyjaźni między naszymi gigantami kultury. No to pa!
1: Do widzenia, dziękuję serdecznie.
0: No to... No, puszczasz?

samotnego młodzieńca idzie długą kolejną wojennego wozu szarą drogą w szarym krajobrazie skał i szatkich krzewów jałowca.

ogromną ochotę podejść, pocałować go w czoło, ale boi się, że on, który nie zaznał słodyczy pieszczot, poznawszy ją, mógłby uciekać jak inni w czasie tej bitwy. Więc Nike waha się i w końcu postanawia, po co

0: nawet tu i tam. Czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: W Rzymie odbyło się spotkanie palotyńskich biskupów. Synod Belgii nie będzie już debatował o synodalności. Pojawiło się nowe, pilne wyzwanie. Napływ ludzi zainteresowanych wiarą. Polscy misjonarze pomagają ofiarom trzęsienia ziemi w Wenezueli. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież nadal pozostaje w Rzymie. Dziś miał szereg audiencji prywatnych. Leon XIV przyjmuje dziś również medal wolności przyznany przez Narodowe Centrum Konstytucyjne w Filadelfii. Jutro Ojciec Święty udaje się z jednodniową wizytą duszpasterską na włoską wyspę Lampedusa. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom w niedzielę odmówi modlitwę Anioł Pański jeszcze w Watykanie i dopiero potem odjedzie do Castel Gandolfo. W Rzymie odbyło się światowe spotkanie palotyńskich biskupów. Uczestniczyło w nim dwóch arcybiskupów z Polski, Tadeusz Wojda i Adrian Galbas. Było to pierwsze tego typu spotkanie, mówi generał Pallotynów, ksiądz Zenon Hanas.
3: Pracujemy w tak różnych kontekstach i była to okazja do tego, żeby się poznać, wymienić się swoimi ideami, myślami, nawiązaniem też współpracy. No jest to przyszłość Kościoła. My jako Palotyni jesteśmy po to, żeby budować mosty i budować relacje.
2: Synod w Belgii nie będzie już debatował o synodalności. Na horyzoncie Kościoła pojawiło się nowe wyzwanie. Napływ ludzi, którzy interesują się wiarą. W tym roku ochrzczono 700 dorosłych, głównie młodych. To 30% więcej niż przed rokiem i 3 razy więcej niż przed 10 laty.
4: Do belgijskich parafii trafiła broszura pod tytułem Nowo przybyli do wspólnoty wierzących. To właśnie ona ma być podstawą dla obrad lokalnych grup synodalnych. Chodzi o to, by przyjrzeć się konkretnej sytuacji na miejscu, odpowiadając na serię postawionych pytań. Kim są dzisiaj nowo przybyli? Czy znaleźli swoje miejsce? Co otrzymujemy dzięki ich obecności? Jak podkreśla diakon Gert de Kuber, koordynator synodu w Belgii, nowo przybyli nie są problemem do rozwiązania, ale szansą dla Kościoła. Dlatego w ramach synodu również i im trzeba stawiać pytania. Czy zostali dobrze przyjęci? Co ich zaskakuje w życiu wspólnoty? Jakich rad chcieliby udzielić?
2: Polscy Palotyni pomagają ofiarom katastrofalnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Misjonarze z Guarenas przyjmują poszkodowanych, organizują zbiórki i wspierają ratowników w miejscach, gdzie rodziny wciąż szukają bliskich pod gruzami. Karol Darmoros.
5: Ksiądz Andrzej Tekieli mówi, że skala katastrofy jest ogromna.
6: Wielkie budynki, bloki położyły się jak domki z kart, nie licząc oczywiście wszystkich innych mniejszych zniszczeń. Mamy aktualnie ponad 250 wielkich budynków, bloków zniszczonych całkowicie, ponad 350 bloków uszkodzonych mocno.
5: Pallotyni włączyli się w pomoc Caritas, udostępnili dla poszkodowanych dom parafialny i kościelne przestrzenie, a ksiądz Dawid Dziedzic dotarł z wolontariuszami do La Guayry.
7: Wiemy o jednym centrze sióstr zakonnych, które miało przyjąć 40 dzieci, a już wiemy, że przyjmie 100 dzieci, które będą tam czekać na swoich rodziców, jeżeli rodzice przeżyli trzęsienie ziemi. Jeżeli nie, to pewnie będzie się szukać rodzin zastępczych albo sierocińców, których prawie w ogóle nie ma.
5: Misjonarze podkreślają, że oprócz żywności, leków i pościeli potrzebna jest modlitwa, aby ci, którzy stracili nadzieję, mogli ją odzyskać.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
8: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
9: Reklama.
10: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
11: Trzymaj tam kolejny dzień. Rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry w warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Mezomarkizecezji Warszawskiej. Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
12: Więcej sztuki!
13: Więcej sztuki!
12: Arcydeko!
13: Wiesław Szamborski! tragedia i gesty, fuga i inwencja.
14: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sakrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
15: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
9: Po reklamie.
16: Autopromocja. Zapraszam Państwa w najbliższe dwie niedziele, 5 i 12 lipca, do wysłuchania fragmentów książki Anny Wiejak Zhakować umysł. Analiza koncepcji i realizacji planów Unii Europejskiej. Autorka odpowiada na pytanie, dokąd doprowadzi nas nowy wspaniały świat. Jak dobrze wstać skoro wnet. 5 i 12 lipca o 8 rano zaprasza Magdalena Woźniak.
17: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
18: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
19: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
18: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
16: To była autopromocja.

0: gone.
1: Studio Mundial w Radiu Wnet. Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
2: Godzina 17:10, prawie 11. Zapraszamy na studio Mundial. Trzy drużyny z Europy w kolejnej rundzie, czyli 1/8 finału piłkarskiego Mundialu. Hiszpania stosunkowo łatwo, zwycięstwo 3-0 z Austrią. Natomiast nieprawdopodobny mecz Portugalia-Chorwacja 2-1 i tam sporo kontrowersje, o których za chwilę powiemy, no i spokojny też awans Szwajcarii, która wygrała z Algierią. Ja już witam bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet, także na kanale YouTube Radia Wnet. Veliko Nikitowicz, dyrektor sportowy Motoru Lublin, były piłkarz Górnika Łęczna przez wiele lat, ale wychowanek z Cwenej Zvezdy Belgrad. Dzień dobry, Veliko.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
2: Jesteś Serbem, ale bliska ci, tobie jest piłka z Bałkanów, Chorwacja. Pamiętam, jak rozmawialiśmy, jak opowiadałeś, wprowadzałeś nas w te annały chorwackiej piłki o wspaniałym Modriczu. Kiedy Polska grała z Chorwacją, taki niesamowity mecz na Stadionie Narodowym, było 3-3. Jak Chorwaci podchodzą do tego, że ich wspaniała drużyna odpada w takich dramatycznych okolicznościach po meczu z Portugalią? Co możesz o tym powiedzieć?
3: Na pewno w całej Chorwacji dzisiaj jest duży taki duży żal, bo wiadomo z czym to jest związane. Luka Modrić kończy swoją karierę reprezentacyjną i w taki akurat sposób, jak to się wczoraj stało. I patrząc na całą historię Luki w reprezentacji Chorwacji, no trochę szkoda, że to tak akurat się skończyło, ale no wiadomo, to jest piłka nożna i piłka nożna, sami dobrze wiemy, trzeba do końca grać i Chorwaci akurat nie zrobili tego wczoraj. To ich zawsze cechowało jakby tą drużynę. 94. minuta, bramka na 2-1 odpadając w turnieju. Trochę szkoda, bo uważam, że zagrali wczoraj dobry mecz i jakby ten rzut karny na 1-1 spowodował też to, że nie wytrzymali do końca tego, jak oni przynajmniej chcieli. Odpadają, Luka kończy, jakby kończy się pewna historia, pewna era reprezentacji Chorwacji, ale patrząc, jak Chorwaci szkolą, jak ta reprezentacja gra, jak zawodnicy grają w wielkich klubach, myślę, że ta kadra i reprezentacja będzie nadal tak mocna jak do tej pory.
2: Co mówi się i co ty powiesz o tej sytuacji z nieuznaną bramką dla Chorwacji w ostatniej niemal sekundzie? Czy Matanović rzeczywiście był na spalonym? Czy słusznie VAR anulował bramkę Chorwatom na 2-2, która dałaby dogrywkę?
3: Duży żal jest Chorwacji, duży żal na to wszystko, jak to się stało, jak to wszystko zostało rozstrzygnięte, bo jakby Chorwaci uważają, że ta bramka była prawidłowa. W moim mniemaniu i moim zdaniem też uważam, że ta bramka była prawidłowa i uważam, że ta reprezentacja ogólnie zasłużyła na to, żeby zagrać jeszcze w dogrywce wczorajszym meczu i żeby rozstrzygnąć to albo w dogrywce, albo po rzutach karnych. Tak jak mówię, duży żal całej Chorwacji, bo uznają, że zostali oszukani jakby w tej całej sytuacji, ale niestety taka decyzja jest, sami dobrze widzimy, ile jest w tej piłce teraz jakby takich małych rzeczy, które na koniec końców też decydują o tym, że są takie, a nie inne decyzje zespołu sędziowskiego.
2: A twoim zdaniem, biorąc pod uwagę to, że sytuacja ze spalonym jest zero-jedynkowa, że tam albo piłkarz jest na spalonym, albo nie jest na spalonym i albo cię gdzieś tam właśnie rzeczywiście, tak jak tutaj, nawet sam Matanović przyznał, że piłka otarła się o niego, że on czuł po prostu dotyk tej piłki, czyli w tym momencie był spalony, także chip, który specjalny jest, ten Connected Technology, prawda, później pokazuje, że rzeczywiście był spalony. To biorąc pod uwagę to, no, że piłka nożna rzeczywiście jest teraz bardzo technologiczna, jest bardzo, prawda, taka zero-jedynkowa w tym przypadku. To czy ty uważasz, że ten spalony był, czy nie?
3: Grzesiu, tak jak sam powiedziałeś, jakby piłka nożna stała się bardzo taką technologiczną grą i jakby rzeczy, które 10, 15, 20 lat temu przechodziły i uznawano bramki, no na dzień dzisiejszy to nie jest już możliwe. Jeżeli Matanović sam się przyznaje, że dotknął tą piłkę, no to sprawa jest prosta. Spalony i bramka nie może być uznana.
2: A przy tej sytuacji Nikola Vlasić rzeczywiście faulował Renato Veigę?
3: Sami dobrze widzimy, jak te sytuacje są rozstrzygane teraz, bo nawet jak wrócimy do meczu Belgów z Senegalem i tej całej sytuacji, która miała miejsce, no to mówię, w piłce nożnej dzisiaj już nic jakby nie ucieknie. Tyle jest kamer, tyle jest technologii i jakby sędziowie też są wspomagani tymi wszystkimi kamerami i systemem VAR, także rzut karny, tak? Tak samo jak w meczu Belgia Senegal, chociaż uważam, że jakby trochę z duchem gry te jakby wszystkie rzeczy, które mają miejsce na dzień dzisiejszy, powinny być może tak inaczej na to wszystko powinno być patrzone, bo tak jakby patrząc na tą całą technologię i na to wszystko, co się dzieje w dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o piłkę nożną, no to jakby moim zdaniem trochę zabijamy to, co jest najpiękniejsze w piłce nożnej. To są takie emocje ludzkie, emocje kibicowskie też i uważam, że powinniśmy trochę może inaczej na to wszystko popatrzeć.
2: Ale wiesz, w sytuacji nieuznanej bramki, bo to jest właśnie, dlatego pytałem, także rozmawiałem z Rafałem Rostkowskim, byłym sędzią asystentem, który jest teraz specjalnym ekspertem w TVP Sport, także wymiana pewnych informacji, no takich uprzejmości powiedzmy, ale też pytania z polskimi sędziami, którzy właśnie no, sędziują, prawda, ten mundial, i zapytałem o sytuację z meczu Iran, prawda, z Egiptem, gdzie Iran też, no powiedzmy, że gol nie został uznany i tam chodziło o tak przysłowiowy czubek buta, teraz chodzi o te włosy Matanovicia i to jest, albo jest spalony, tak mi Rafał Roskowski tłumaczył, albo go nie ma. Właśnie to jest tak teraz traktowane, że nie ma czegoś, nie ma pojęcia ducha gry, nie ma czegoś takiego jak z duchem gry. Więc teraz pytanie.
3: Ja się zgadzam z tobą i też z panem Rafałem też się muszę zgodzić, bo jak jest spalony, to nie ma znaczenia, czy to jest spalony pięciometrowy, czy to jest czubek buta. Tak, spalony, jakby reguły gry są bardzo jasne, spalony to jest spalony i do tego jakby musimy podchodzić tak, jak powinno się podchodzić. Ja mówię bardziej pod kątem takim, że jakby piłka nożna to są duże emocje. Kibice przyjechali tysiące kilometrów, żeby zobaczyć swoją drużynę i czasami jakby ta bramka strzelona powoduje dużą radość, po tym, po minucie, po warze, jakby po sprawdzaniu te emocje opadają, duże jest rozczarowanie, tak jakby dla mnie jakby jako takiego normalnego człowieka, no ja troszkę inaczej patrzę na to wszystko, ale zgadzam się z tym, co powiedziałeś, jakby reguły gry są bardzo jasne i z nimi nie ma co dyskutować. No.
2: Powiedz, tak, to jest zero-jedynkowe praktycznie. To jest koniec wielkiej chorwackiej drużyny, a więc wicemistrzów świata 2016, trzeciej drużyny świata 2022, czołowej drużyny w Europie, finalisty Ligi Narodów, a więc całe to pokolenie. Luka Modric, Kovacic, Perisic i pewnie rzesza innych. Jak właśnie podchodzić do tego? Czy to jest koniec tej jakby epoki wspaniałych, genialnych chorwackich piłkarzy?
3: Tak, to na pewno jest koniec, bo jakby cała ta epoka była związana przede wszystkim z Luką Modriciem, tak? Wiadomo, że on kończy swoją karierę reprezentacyjną i koniec pewnej epoki reprezentacyjnej, jeżeli chodzi o chorwacką piłkę, wczoraj jakby dobiegł po tym meczu. Ale patrząc, ile tych chorwackich piłkarzy gra w poważnych klubach europejskich i na świecie, no to ja i tak uważam dalej, że jakby ich stosunek do gry w kadrze, jakby oni do tego wszystkiego podchodzą, uważam, że Chorwacja też dalej będzie mocną drużyną, może nie aż tak mocną, jaką była do tej pory, ale dalej będzie to drużyna, która się będzie liczyła o światowej piłce.
2: A kto na tobie robi największe wrażenie, jeśli chodzi o drogę do Mistrzostwa Świata, może drogę do finału? Teraz będzie mecz Hiszpania-Portugalia. To będzie prawdziwa taka wojna na Półwyspie Iberyjskim, ale w ogóle w światowej piłce. Ale jak właśnie ty patrzysz na ten mundial, oglądasz go, to co tobie się tak najbardziej rzuciło w oczy in plus?
3: Na pewno musimy powiedzieć, że widzimy, piłka się staje bardzo mocną taką fizyczną grą i drużyny, które są dobrze zbudowane, dobrze biegające, drużyny, które są intensywne, to grają dobrą piłkę. Na pewno na dzień dzisiejszy zespół, który jest jakby poza zasięgiem tego wszystkiego, to jest Francja, bo Francja gra kosmiczną piłkę. To jest to, co oni wyprawiają, to jest jakby ponad poziom na dzisiejszych mistrzostw. Ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że Mistrzostwa Świata mają też to do siebie, że jakby tych ileś meczów musisz wygrać i w iluś meczach musisz być w wspaniałej formie, żeby te mistrzostwa wygrać. To jest jedna rzecz. Z drugiej strony też mamy bardzo pragmatyczną, powiedzmy, reprezentację Argentyny, która dalej bazuje na genialności Leo Messiego. Oni może nie grają wielką piłkę, nie grają tak widowiskowo, jak to robi Francja, ale są bardzo, bardzo pragmatyczni w tym, co robią. Wczoraj Hiszpania też pokazała w meczu z Austrią, że łapią ten wiatr w żagle i jako drużyna zaczynają wyglądać kapitalnie. Także wśród tych reprezentacji szukałbym przyszłego mistrza świata, ale też trzeba powiedzieć, że tak jak ostatnie Mistrzostwa Świata pokazały, czy tam poprzednie, no, że jakiś czarny koń też gdzieś tam się znajdzie i na pewno będzie walczyć do końca. Ciekawy jestem tego, jak Anglicy będą wyglądali dalej, bo na dzień dzisiejszy nie grają moim zdaniem kompletnie nic, ale też jakby są ciągnięci na plecach Harry'ego Kane'a, Juda Bellingama.
2: No i Gordon dał dobrą zmianę, nie? Teraz.
3: Tak, i Gordon faza grupowa bardzo słaba o jego wykonaniu, taka jest prawda, ale w tym ostatnim meczu dał też dwie bardzo fajne asysty, także zespoły, które mają dużo osobowości, uważam, że jednak przychylą na koniec końcu tą szalę na swoją korzyść i moim zdaniem, jak typowałem przed mistrzostwami świata, moim zdaniem mistrzem świata zostanie Hiszpania.
2: Hiszpania, tak. Jeszcze jest, ale to no może na następne spotkanie, bo jest jeszcze Brazylia, która gra z Norwegią, prawda? To jest też taka ciekawa para, ale dziękuję ci bardzo za to spotkanie, bo bardzo się cieszę, że właśnie też mówimy o tym, że zawsze te mistrzostwa, każde w zasadzie, kreują pewną nieoczywistą drużynę. Pamiętam 82 rok, chyba nikt na Włochów nie stawiał, a jednak zdobyli mistrzostwo. Gdzieś tam patrząc na te... Argentyna w 86 też się dopiero rozpędzała. No Holandia, która gdzieś tam 2010 dojechała do finału, ale przegrała z Hiszpanią i tak dalej. Można by mnożyć tych przykładów. Natomiast myślę, że jeśli mówisz o takich niespodziankach, to nią była właśnie Chorwacja. No tą rewelacją 2-18 i mimo wszystko 2-22. No tak mi się gdzieś wydaje, że to właśnie pokolenie tych Chorwatów...
3: Zgadza się.
2: Właśnie, że to jest takie... Wspaniałe.
3: To się zgadza. Ja bym jeszcze też zwrócił uwagę na to, że jest jeden selekcjoner na tych mistrzostwach, który praktycznie wygrał wszystko, a to jest Carlo Ancelotti. I Brazylię też bym też na Brazylię też trzeba uważać, bo to jest jednak pan trener, który wie, jak się wygrywa wielkie trofea.
2: Tak, to na pewno bardzo też ciekawe, bo też się mistrzostwa wygrywa właśnie postaciami na ławce trenerskiej. No nie sprawdził się Nagelsmann, który już się podał do dymisji, a właśnie Carlo Ancelotti jest jakby z drugiego zupełnie bieguna, właśnie ten taki mądry pan profesor, pan trener, tak to w środowisku się ładnie mówi.
3: To znaczy Niemcy, trzeba to jasno powiedzieć, że bardzo słabo grali na tych mistrzostwach i ja się akurat nie dziwię, że to tak się skończyło. Czuło, że Nagelsmann się podał do dymisji, ta dymisja została przyjęta, bo też przed mistrzostwami to była taka drużyna, która była jakby uznawana za faworytów, ale trzeba powiedzieć, że i mecze grupowe i ten mecz, w którym odpadli, zagrali w bardzo słabym stylu.
2: Dziękuję bardzo za to spotkanie. Veliko Nikitowicz, dyrektor sportowy Motoru Lublin, były znakomity piłkarz, między innymi Górnika Łęczna, był z nami. Veliko, dziękuję, wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję bardzo, wszystkiego najlepszego.
2: A my teraz posłuchajmy Rickiego Martina z pamiętnego mundialu w 98 roku, taka przewodnia piosenka. Ricky Martin, który wczoraj miał koncert w Krakowie. Ciekawe, czy teraz ogląda mistrzostwa. Za chwilę połączymy się z Wojciechem Grzybem.

0: Radio Wnet.
1: Reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Po reklamie.
6: Studio Mundial w Radiu Wnet. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
7: Minęła godzina 17.30, Studio Mundial i zapraszamy na rozmowę z naszym drugim gościem, a jest nim Wojciech Grzyb, były znakomity piłkarz Ruchu Chorzów, między innymi Odry, Wodzisław, Ruchu Radziąków, dyrektor Akademii Piłkarskiej Ruchu. Witaj z nami, witaj na antenie Radia Wnet, także na kanale YouTube Wojciechu. Dzień dobry. Halo, halo, czy się słyszymy? Z Wojciechem Grzybem. Oj, mam jakieś problemy z połączeniem. To może krótko o tym, co nas czeka, bo godzina 20, Australia, Egipt. Później o północy, dokładnie o północy, Argentyna, Republika Zielonego Przylądka. No i zobaczymy, czy ta Argentyna rzeczywiście będzie miała taki spokojny awans. To nie jest oczywiste w przypadku drużyn z Afryki. Widzieliśmy, jak Anglia męczyła się z Demokratyczną Republiką Konga. No i godzina 3.30, Kolumbia, Ghana. A więc, czy słyszymy się teraz z Wojciechem Grzybem? Halo? Halo, Wojciechu? Ech, jakieś mamy jakiś mały problem techniczny, ale to może czekając na to połączenie i na możliwość rozmowy z legendą Ruchu Chorzów.
8: Halo?
7: I tak, Wojciechu, witaj serdecznie. Słyszymy się już teraz?
8: Halo, halo.
7: Halo, halo. Halo, Wojciech Grzyb, były piłkarz Ruchu Chorzów. No właśnie, może jeszcze dwa zdania. A, no dobrze, to czekając na połączenie i na sygnalizację, czy mamy, czy się słyszymy, to ja może powiem, dzisiaj połączyłem się z Tadeuszem Pawłowskim, a więc byłym znakomitym piłkarzem Śląska, później trenerem wieloletnim, obecnie od jakiegoś czasu, od kilku lat, pracującym w Akademii Piłkarskiej w Austrii. I on mówił, że Austriacy, no można powiedzieć, są rozczarowani tym, jak właśnie Austria zagrała, jak można powiedzieć, była bezzębna w meczu z Hiszpanią. I tak naprawdę tak właśnie przyznał, że tak Hiszpania po prostu zjadła Austrię spokojnie, bez żadnego problemu, że tak naprawdę Austriacy nawet specjalnie jakoś na swoją reprezentację aż nie utyskują tak bardzo, bo tam jednak sporty zimowe. Formuła 1, pamiętając Bergera, Nikiego Laudę, to właśnie... Tak, Austriacy podchodzą do sprawy. Halo, Wojciechu, czy my się słyszymy?

Ja może mam taką propozycję, wypuśćmy piosenkę kolejną z playlisty i spróbujemy połączyć się z Wojciechem Grzybem, jeśli nie po prostu na wideo, to chociaż w połączeniu telefonicznym.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Słyszymy się z Wojciechem Grzybem. Witaj, Wojciechu, serdecznie na antenie Radia Wnet.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, Grzegorzu.
1: Jak odbierasz mundial? Właśnie mieliśmy okazję powiedzieć o tym, że ta Hiszpania no rzeczywiście pokazuje swoją potęgę, ale też na tle jednak słabej Austrii. To było takie jednostronne zwycięstwo. Jak ty odbierasz właśnie to, co stało się tej nocy? Portugalia w tym dramatycznym, arcydramatycznym meczu z Chorwacją. No i teraz ta para, Hiszpania-Portugalia. Patrząc na lewą stronę drabinki, może od tego zacznijmy. Spotykają się dwie potęgi w jednej ósmej?
2: Tak, teoretycznie tak. Ja powiem szczerze, że dopiero dzisiaj zorientowałem się, że te drużyny wpadają na siebie w kolejnej rundzie. No tak jak wspomniałeś, Hiszpania bez wielkiej historii wczoraj poradziła sobie z Austrią. Ja bym tutaj nie upatrywał przyczyny w słabości Austriaków. Hiszpania rozkręca się z każdym meczem, trzeba przyznać. I wczoraj to było takie, może nie apogeum, ale na pewno zdecydowanie najlepszy mecz i najbardziej skuteczny w tych mistrzostwach. Pokazała Hiszpania swoją prawdziwą siłę, bo to nie tylko Oyarzabal, który jest na wyraz skuteczny z 4 golami, ale to też Cucurella, to też Rodri, który ma najwięcej celnych podań w tych mistrzostwach, bo prawie 400. No to była ta Hiszpania, jaką znamy. Dla mnie to jest i był przed mistrzostwami jeden z faworytów. Po pierwszym meczu, w którym zremisowali 0-0 z Cape Verde, jeśli się nie mylę, troszeczkę ten mój entuzjazm osłabł, bo wynik wynikiem, ale tam nie było zbyt wiele jakości i zbyt wiele sytuacji pod bramką rywala. Natomiast wczoraj to już naprawdę była ta La Furia Roja, jak się to nazywa reprezentacja Hiszpanii. Natomiast Portugalia nie podoba mi się już aż tak bardzo jak Hiszpania, chociaż to oni jako zespół mają najwyższą skuteczność podań, 93% z tego, co dzisiaj sprawdzałem w statystykach oficjalnych. Natomiast to wczorajsze zwycięstwo z Chorwacją nie do końca mnie przekonuje. Ja szczerze mówiąc, oglądając ten mecz, z każdą minutą jakby moja sympatia przechodziła na stronę Chorwatów. Tym bardziej bardzo żałuję, że ta bramka w doliczonym czasie gry nie została uznana. Jak dzisiaj się wszyscy dowiedzieliśmy, zawiniły włosy Matanowicza. Ale sam mecz Hiszpania-Portugalia zapowiada się ekscytująco.
1: Jak podchodzisz do tego, co stało się właśnie w tych doliczonych minutach i o tym, że VAR zdecydował o anulowaniu bramki dla reprezentacji Chorwacji? Słusznie?
2: No z tego, co czytam, bo wczoraj to jakby tak do końca nie było oczywiste na ekranie telewizora, ale z tego, co dzisiaj się dowiedzieliśmy wszyscy, cała opinia publiczna, to piłka, którą rozgrywana są mecze Mistrzostw Świata, ma specjalne czujniki, które jakby na wykresie nawet jest pokazane, jak w pewnym momencie nastąpił kontakt tej piłki z włosami, tak, zawodnika. To jest niesłychana technologia. Nie miałem o tym pojęcia, powiem szczerze, że te piłki są aż tak bardzo zaawansowane technologicznie. Jeżeli to wystarczy w myśl przepisów, no to tutaj jakby decyzja jest właściwa, aczkolwiek powiem szczerze, że kiedyś się mówiło bardzo często z duchem gry, że sędzia puścił jakąś akcję bądź uznał gola z duchem gry. No dzisiaj nie ma na to miejsca już. Jeżeli mamy takie technologie jak VAR i czujniki w piłce, czy goal line technologii, no to nie wypada z tego nie korzystać.
1: No właśnie, ale to jest takie zero-jedynkowe, jak właśnie mamy też informacje od byłych sędziów, prawda? Czy też właśnie choćby no Rafał Rostkowski, tak, który powołuje się akurat na jego autorytet, bo jest tym ekspertem w TVP Sport i on właśnie ocenia, ale także mamy informacje już samych Stanów Zjednoczonych z siedziby w Miami, gdzie są sędziowie, że to się jest właśnie oceniane zero-jedynkowo. Albo jest spalony, albo go nie ma. Właśnie, Rafale, też dowiedzieliśmy się, na przykład, o tym technologii, tak, o tym chipie w piłce, ale też się dowiedzieliśmy, że nie ma czegoś takiego jak z duchem gry. Ty grałeś wiele lat w piłkę i pewnie pamiętasz, że czasami sędziowie rzeczywiście analizowali, czy też szybko oceniali daną sytuację z duchem gry, a teraz już czegoś takiego podobno nie ma. Jest zero-jedynkowe. Albo jest spalony, albo go nie ma. To jest dobrze?
2: No, teoretycznie tak, bo piłka nożna, jakby od zawsze wiemy, że nawet utarło się takie powiedzenie, że to gra błędów. Również sędziowskich. Skoro piłkarze mogą popełniać błędy, nie trafiając z paru metrów do pustej bramki, czy strzelając gola samobójczego, popełniając jakieś kiksy, no to sędziowie też oczywiście mają prawo te błędy popełniać, tylko że dużo więcej się o nich mówi. To jest taka niewdzięczna rola sędziego. Sam zrobiłem kilka lat temu kurs sędziowski, posędziowałem kilka meczów na linii. Jako sędzia główny się nie zdecydowałem, widząc, z czym to się wiąże. To nie jest zajęcie dla każdego, powiem szczerze. Natomiast, tak jak wspomniałem wcześniej, skoro mamy technologię, musimy z niej korzystać. I jakby to podejście zero-jedynkowe wynika z tego właśnie, że mamy aż tak dużo możliwości technicznych, żeby eliminować te błędy, które z boiska, z gry nie są zawsze widoczne, tak? Ale sędzia ma dzisiaj możliwość tego, żeby posłuchać, co ma do powiedzenia, co mają do powiedzenia sędziowie VAR, a w tym przypadku mogą zaufać również technologii. Jest to trochę bezduszne. W pewien sposób, natomiast no, w takim kierunku podąża sport, podążają wszystkie dyscypliny. Wykorzystujemy sztuczną inteligencję, wykorzystujemy zaawansowane technologie i to wczoraj właśnie miało miejsce.
1: Tak, właśnie tak rozmawiając i można powiedzieć, aż ciarki przychodzą po plecach, mówiąc, że od piłka otarła się o włosy, prawda? No, gdzie kiedyś nie do pomyślenia, a gdyby piłkarz, załóżmy, nie miał tych włosów, tak? Czyli no, był łysy, kolokwialnie mówiąc, to co? To nie byłoby spalonego i Chorwacja miałaby gola i teraz ona by była w 1/8?
2: No najprawdopodobniej tak by było. Nawet dzisiaj, analizując tą sytuację z jednym z moich przyjaciół, śmialiśmy się, że gdyby był łysy, to pewnie spalonego by nie było, a gdyby to był, dajmy na to, Kukureja, no to nie byłoby opcji. Na pewno ta piłka o włosy by się gdzieś otarła. Więc generalnie to jest takie, no można by powiedzieć, że o włos, tak? Ta akcja o włos została rozstrzygnięta i dosłownie, i w przenośni. Natomiast, jakby jakąś decyzję trzeba podjąć w tej sytuacji. Nie zazdroszczę sędziom, tak jak powiedziałem, sam przeżyłem to na własnej skórze. Te Mistrzostwa Świata to jest ogromna presja, bo mnóstwo kamer, mnóstwo widzów na stadionach i przed telewizorami. Przecież tutaj pobijamy wszelkie rekordy, jeżeli chodzi o obserwujących te mistrzostwa, czy to live, czy za pomocą telewizji. Więc ci sędziowie naprawdę są pod ogromną presją. Myślę, że mimo wszystko nie radzą sobie jakoś bardzo źle.
1: No ale zobacz, jak to jest wpływ na publiczność, tak? Na Chorwaci, którzy się tak bardzo uradowali, ucieszyli, a nagle jest to wszystko anulowane. No tu pytanie, czy tutaj sport nie zabiera tego, no już nie chcę o tym duchu mówić, ale tej takiej, oj, no to tego spektrum, tak, widowiska, no po to się zrobiło igrzyska, żeby ludzie się cieszyli, żeby ludzie mieli możliwość obserwowania. Później Mistrzostwa Świata w 30 roku, rematch, tak, żeby ta rywalizacja między narodami, można powiedzieć, wcześniej Liga Mistrzów. No i teraz pytanie właśnie, no czy można zabierać kibicom coś takiego? Powiedzmy, że oni tam siedzą po to, żeby było właśnie widowisko. Pytanie, czy ci sędziowie nie zabierają właśnie tego widowiska takimi decyzjami?
2: To znaczy, wiesz, uściślimy jedno. To nie sędziowie zabierają, bo sędziowie realizują przepisy, które jakby dostosowują się do aktualnie panujących przepisów. Skoro na te przepisy wpływają takie technologie, jakie w tej chwili mamy do dyspozycji, to nie winimy za to sędziów. Myślę, że problem polegałby na tym, gdyby sędzia nie chciał korzystać na przykład z pomocy VAR, ale chyba to na ten moment, na Mistrzostwach Świata czy na meczach tej rangi nie jest możliwe. Spotkaliśmy się z tym kilka razy w naszej ekstraklasie, gdzie dochodziły do opinii publicznej wiadomości, że VAR podpowiadał, ale sędzia nie chciał z tego skorzystać, bo wiedział swoje. Natomiast tutaj, wiesz, no, to jest jakby, jak zwykle na dwoje babka wróżyła, można o tym mówić w takiej narracji, w jaką ty przedstawiłeś. Jak najbardziej to jest zabieranie tego takiego charakteru z dyscypliny, jaką piłka nożna zawsze była. Ja swoją drogą zastanawiam się, kiedy wprowadzimy challenge do piłki nożnej, że będzie można rzucić jakąś szmatką przysłowiową, tak jak w NFL, i poprosić o challenge, tak jak w siatkówce można kilka razy zgłosić pomyłkę, ewentualną pomyłkę sędziowską. To będzie jeszcze jakby kolejny krok, pójście dalej, które myślę, że będzie zabijało jakby tą płynność w tej dyscyplinie sportu, jaką jest piłka nożna, będzie coraz więcej przerw. Te mecze będą się wydłużać, jeżeli chodzi o czas globalny, natomiast nie o to chodzi kibicom, nie do tego jesteśmy przyzwyczajeni, ale ja tego absolutnie nie krytykuję. Idziemy z duchem czasu i jakby to jest chyba nieuniknione, że tych nowinek technologicznych, tej sztucznej inteligencji siłą rzeczy będzie coraz więcej.
1: A tak teraz patrząc, no na pewno, no tak jest świat, tak? I to jest, jeszcze Rafał mi to tłumaczył tym, Roskowski, że to jest tak jak w skoku w dal, że jeśli jest jednak wyraźnie, na przykład czubek buta trafił na belkę, to znaczy, że jest skok, to znaczy, że jest skok prawidłowy, oddany, prawda? Natomiast jeśli nie trafia w belkę, no to jest spalony i sędziowie pokazują czerwoną chorągiewkę. Tak to tłumacząc, Rafale, a kto będzie mistrzem świata? Przepraszam, Wojtku, tak. Myślę o Rafale Rostkowskim, tak, który to tłumaczył. Z nami Wojciech Grzyb. Wojtku, powiedz, jak ty patrzysz piłkarsko na to? Kto może być mistrzem świata?
2: Nie ma problemu, ja często słyszę Rafale, bo mylą mnie z Rafałem Grzybem, niektórzy ludzie. Dlatego już przywykłem spokojnie. Faworytem dla mnie przed mistrzostwami była Hiszpania, tak jak już wspomniałem, natomiast każde mistrzostwa to jakby sympatia moja biegnie w kierunku Argentyny. I pomimo tego, że Diego Maradona, który był moim takim pierwszym i największym idolem, nie ma już na tym świecie, to w dalszym ciągu ta Argentyna jest gdzieś blisko mojemu sercu. No i jest na dobrej drodze, żeby odegrać znowu znaczącą rolę w tych mistrzostwach. Dzisiaj w nocy, co prawda, jeszcze przed nimi potyczka z Capo Verde. Zobaczymy, czy ta drużyna, która jest taką chyba największą niespodzianką, jeżeli chodzi o defensywę, bo straciła tylko jednego gola, czy będzie w stanie przeciwstawić się takiej sile, jaką stanowią Leo Messi i jego cała szajka. Myślę, że jednak nie, że dzisiaj ten mit w końcu padnie, a Argentyna ma stosunkowo łatwą ścieżkę póki co, bo zakładając, że Hiszpania już teraz spada na Portugalię, że Belgowie, że Brazylia gra z Norwegią i jest kilka innych ciekawych spotkań, Anglia-Meksyk między innymi, to Argentyna mimo wszystko na swojej drodze nie ma jakichś wielkich potęg póki co, więc mam nadzieję, że przynajmniej dojdzie do strefy medalowej. A kibicuję oczywiście również Hiszpanii, nie ma Włochów, to jest taka reprezentacja, która jak grała, chociaż to już było dosyć dawno na Mistrzostwach Świata, to wystarczy, jak oglądałem w jaki sposób śpiewają hymn piłkarze z Quadra Azzurra i od razu sympatia moja też się pojawiała przy tych niebieskich koszulkach.
1: Tak, to że pewnie wielu z nas pamięta, patrząc na drabinkę, to rzeczywiście Hiszpania i Argentyna mogą się spotkać po prostu w finale, no ale jeszcze po drodze jest Francja, jest Brazylia, zobaczymy. To jest właśnie ta wielkość mistrzostw, tak, że nikt pewnie nie przewiduje, kto może zostać mistrzem, ale pewne sugestie mogą być. Dziękuję ci bardzo, Wojciechu, za to spotkanie. Wojciech Grzyb, były piłkarz między innymi Ruchu, legenda Ruchu Chorzów, ale także Odry Włodzisław, obecnie dyrektor Akademii Piłkarskiej Ruchu i drugi trener w drugiej drużynie Ruchu Chorzów. Był z nami. Dziękuję, Wojciechu. Wielu emocji.
2: Dziękuję, do widzenia.
1: Dziękuję. A my za chwilę, kontynuując oczywiście Studio Mundial, kolejna rozmowa na naszej antenie. Tym razem Paweł Kobierski będzie z Państwem.

0: Godzina 17.53. Paweł Kobielski, witam serdecznie. Kontynuujemy Studio Mundial. Ze mną jest trzeci i ostatni już gość dzisiejszej audycji, Michał Kytyszkiewicz, portal Mistrzowie. Halo, halo.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Cześć Michale, witam cię bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. Wczorajszego dnia o godzinie 21 miał miejsce mecz Hiszpanów z Austriakami. La Roja pewnie wygrywa 3-0. Dwie bramki Mikelo Oyarzabala, jedna Pedro Porro. Koncert, naprawdę koncert w wykonaniu Hiszpanów. Myślałeś, że faktycznie tak będzie, czy jednak obawiałeś się problemów ze strony ekipy Ralfa Rangnicka?
1: Wiesz co, w swoim power rankingu po fazie grupowej, jak wrzucałem na Twittera, mimo wszystko Hiszpanię umieściłem na 6. miejscu, więc jednak wierzyłem w to, że to jest kwestia po prostu dotarcia się na turnieju i że kolejne mecze będą wyglądać dużo lepiej, no i się nie myliłem. A jeśli chodzi o samą Austrię, to nie jestem zaskoczony ich występem, ponieważ w fazie grupowej, choć byli oni niesamowicie, można powiedzieć, w jakiś sposób hypowani, jeśli chodzi o ich grę na podstawie eliminacji, wysokiego pressingu i tak dalej, no to wczoraj w samym meczu poza jakąś długą piłką, próbami średniego pressingu, no to nie było za wiele pomysłu ze strony Austriaków.
0: Nie było, to prawda nie było. Ja widziałem jedną tam taką naprawdę dobrze rozegraną akcję Austrii, tam powymieniane parę naprawdę ładnych podań, no ale poza tym to wiele tego raczej nie było. Jak spojrzymy sobie, dwa gole Mikela Oyarzabala, fenomenalny zawodnik. Ja mam wrażenie, że wciąż mimo wszystko niedoceniany, mimo tego, że już naprawdę trochę tych bramek dla Hiszpanii nastrzelał i faktycznie przyczynia się. Ty myślisz, że pora, żeby ktoś go wykupił z Realu Sociedad na przykład po tych mistrzostwach, czy raczej twierdzi, że już tam zostanie?
1: Wiesz co, jego problem jest taki, on jest Baskiem. Baskowie są znani z tego, że są bardzo życi z klubem. Masz przykład na przykład Athletic Bilbao czy Real Sociedad, że chociaż w Realu Sociedad jest dużo łatwiej wyciągnąć tych zawodników. Natomiast innym problemem jest oczywiście to, że on już ma 28 lat, a jego klauzula wynosi 75 milionów, gdzie no patrząc jego występy w reprezentacji, a w klubie, no to są dwie inne kwestie, no jeszcze dochodzi do tego zdrowie, a z tym jest różnie, jeśli chodzi stricte o jego umiejętności i tak dalej.
0: Prawda, więc zobaczymy, czy Oyarzabal jeszcze będzie miał szansę, na przykład, nie wiem, pograć poza La Ligą, czy jednak dla Realu Sociedad stanie się taką, nie wiem, kultową trochę postacią, tak jak na przykład, nie wiem, dla Celty Vigo Iago Aspas. Chociaż Iago Aspas zasmakował jeszcze innych boisk, no bo na przykład jest to były piłkarz Liverpoolu. I tym samym właśnie Hiszpania wygrywa z Austrią 3-0 i w 1/8 finału zmierzy się z Portugalią. I ciekawostka taka dla państwa. Będzie to powtórka sprzed 16 lat. Dokładnie wtedy na Mundialu w 2010 roku Portugalczycy spotkali się z Hiszpanami na tym etapie. Wtedy górą była La Roja 1-0 po bramce Dawida Villi. Jak przewidujesz to spotkanie?
1: Uważam, że Hiszpania bez problemu sobie poradzi z Portugalią, ponieważ wczorajszy wynik Portugalii jest dosyć zaskakujący, patrząc na drugą połowę, gdyż w dalszym ciągu Roberto Martinez nie poukładał zespołu w taki sposób, żeby Vitinha, João Neves i Bruno Fernandes rozgrywali głównie akcje właśnie w ataku pozycyjnym, a cały czas jest po prostu, można powiedzieć, takie już maltretowanie tych wrzutek z bocznych sektorów na tego już emerytowanego, w cudzysłowie, Cristiano Ronaldo. I to jest takie trochę bardzo rozpaczliwe i nie ma w tym większego pomysłu. A Chorwacja z dużą łatwością wykorzystywała właśnie te luki między właśnie Bruno Fernandeszem, a Vitinho i João Nevesem w drugiej połowie. I właśnie te szybkie ataki, no prawie że zabiły tą Portugalię, dlatego ja uważam, że Hiszpania, patrząc to, jak jest to poukładany zespół, i tu mówimy o zespole, który jako jedyny zespół wraz z Meksykiem zachowali 4 czyste kąta. Łącznie pozwolili tak naprawdę tam na oczekiwane gole w okolicach, no nie wiem, tam jest 2 chyba coś takiego przez 4 spotkania, więc to jest bardzo niski wynik. No i na koniec jeszcze warto dodać, Austria nie oddała ani jednego celnego strzału wczoraj, więc no dla mnie to będzie bardzo trudna przeprawa dla Portugalii, żeby tą Hiszpanię pokonać, choć żeby nie szukać daleko, rok temu oba zespoły zmierzyły się w finale Ligi Narodów.
0: Do tego też potem chciałem nawiązać, tak.
1: Tak, i wówczas właśnie po rzutach karnych to Portugalia wygrała to trofeum, choć Hiszpania dwukrotnie wychodziła na prowadzenie, więc mimo wszystko nie skreślam Portugalii, ale patrząc na to, jak Portugalia wygląda w fazach pucharowych Mistrzostw Świata, no to jednak dla mnie to jest pewne zwycięstwo Hiszpanii mimo wszystko.
0: Właśnie z tego zeszłorocznego meczu było takie zdjęcie, kiedy w jednym kadrze byli umieszczeni właśnie i Cristiano Ronaldo i Lamine Yamal i no takiego cieszącego się Ronaldo, który tak wręcz mógł pokazywać, że no chłopcze, jeszcze nie twój czas. Więc jesteśmy bardzo ciekawi, jak to się rozwiąże. Czy myślisz, że Hiszpania wygra mistrzostwo?
1: Ja uważam, że wygra Argentyna, ponieważ dla mnie, pomimo to, że to jest zespół bardzo dobrze zorganizowany, wciąż Leo Messi jest w kapitalnej formie, no to oni mają taki aspekt, którego nie ma żaden inny zespół z Europy, czyli to jest charakter. No i ta agresywność, ostra gra, to jak są te mistrzostwa, można powiedzieć, stworzone pod nich, jeśli chodzi o to, jak sędziowie decydują o różnych właśnie faulach, no to to jest środowisko idealne dla nich. No. Mhm. Oni w każdym takim najmniejszym szczególe mogą cię wyprowadzić z równowagi i sprowadzić to, że po prostu twój rytm się zatrzyma, a jeśli takich Hiszpanów dopadną Argentyńczycy, no to no może być ciężko im się wrócić do tego meczu. No ale Francja już wiedzą jak grać, więc myślę, że ta Argentyna też, i też warto jeszcze dodać na sam koniec, no to ta droga dosyć jest prosta do tego półfinału tak. Chociażby tam. Więc no moim zdaniem jeżeli się nic nie wydarzy poważnego, jeśli chodzi o kontuzję w Argentynie, to Argentyna.
0: Jasne. Będziemy mogli zobaczyć Argentyńczyków już dzisiejszej nocy, ponieważ zanim to o 20 Australia zagra z Egiptem. O północy właśnie wspomniani przez ciebie Argentyńczycy z Republiką Zielonego Przylądka, a o 3:30 Kolumbia z Ganą. I będziemy obserwować, czy geniusz Leo Messiego i jego kolegów znowu zabłyśnie. Ja dziękuję bardzo mojemu gościowi. Michał Kryszkiewicz, Portal Mistrzowie. Dziękuję ci bardzo.
1: Dzięki wielkie, to była przyjemność dla was tutaj o czymś pogadać o piłce, także na razie miłego wieczoru i trzymajcie się.
0: Dziękuję bardzo. Godzina 17:59. Paweł Kobiecki, ja bardzo państwu dziękuję.
2: Minęła w tym momencie godzina 18, więc dziękujemy, zamykamy Studio Mundial, to piątkowe, czekając na wydarzenia z tej nocy, już o 20 Australia, Egipt, o północy Argentyna, Republika Zielonego Przylądka i 3:30 Kolumbia, Ghana. Ksenia Parmańczuk wideo, kanał YouTube, Szymon Christianus. Dziękujemy, Paweł Kobierski, Grzegorz Miko, do usłyszenia.
3: Studio Mundial w Radiu Wnet. Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: To jak? Kto wygra Mundial?
6: Nie wiem, a co ty myślisz?
5: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
6: No wszystko fajnie, ale z kim?
5: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
6: Dobra, a kiedy?
3: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17:10. Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
4: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
9: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18:00. Grzegorz Milko, zapraszam.
7: To była autopromocja.

0: Wieczór Wnet.
1: Donald Tusk zapowiada zmiany w ustawach, zapowiada, że być może uda się zlikwidować więcej salników VIP, bo to jest też ciekawe. Dzisiaj Donald Tusk de facto przyznał, że ten warszawski salonik VIP na Sorze w Szpitalu Południowym funkcjonował, ale też deklaruje, że wie o istnieniu większej liczby. Powiedział, że one są wszędzie, są w wielu miejscach. Pytanie, czy Donald Tusk, skoro ma taką wiedzę, to czy złożył zawiadomienie, żeby być złośliwym? Zapytam.
2: Znaczy, państwo polskie jest podzielone dla plebsu i dla jaśnie państwa. I to właśnie Tusk powiedział, że ja bym chciał, żebyśmy sprowadzili wszystko na ziemię. I powiem państwu tak. To nie przez przypadek jedne z pierwszych decyzji, jakie podejmowali po przejęciu władzy, to było przejmowanie spółek Skarbu Państwa i szpitali. Wszystkie zarządy, i to w większości województw, proszę państwa, zostały zmienione na Platformę Obywatelską bądź PSL. Dzisiaj mamy znowu gwiazdora z PSL-u, który handlował pornografią dziecięcą. Dzisiaj został aresztowany. Więc ja myślę, że proszę państwa, wszystko przed nami. No to jest tak, że niestety to jest tak, że jak się zaczyna grzebać w jakiejś sprawie, no to zaczynają wychodzić kwiatki. No i te kwiatki przed nami jeszcze, myślę. No ale to, że już pękają, że już pękli, bo przypomnę, że narracja pierwsza Donalda Tuska była taka, że dwóch lekarzy się oj tam wzięło i pokłóciło i proszę nas to nie mieszać. Druga informacja była taka, że to jest błąd systemowy. Trzecia informacja jest taka, że no cóż, pazerni ludzie po naszej stronie też są i po prostu tą patologię trzeba skończyć. W jaki sposób, pytam się, delegalizując Platformę Obywatelską, bo to przecież nie jest problem systemu, bo czegoś takiego nie było zapisu. To jest teraz tu, w Warszawie, pod skrzydłami Donalda Tuska. Mało tego, jestem przekonany, że on sam korzystał z tego, tylko jeszcze oficjalnie tego nie powiedział. Jestem o tym przekonany. No to teraz, proszę państwa, skoro wybudowali sobie za nasze pieniądze sobie szpital, no to co się dalej dzieje, tak? Czy my prawidłowo myślimy o tym, że spółki Skarbu Państwa są dojone do tego stopnia, że niewyobrażalny sposób są generowane straty w tych spółkach, czy to jest wyprowadzane, czy te spółki po prostu przez dyletantów są zarządzane. Bo szczerze powiem, do mnie już dzisiaj doszła informacja taka jeszcze niepotwierdzona, ale już mogę ją powiedzieć, że Ukraina Orlenowi nie płaci w ogóle za faktury. Czyli te 2,5 miliarda, proszę państwa, które poszły paliwa, smary, oleje, teraz LPG idzie do nich, bo przecież kontrakt podpisał. Oni biorą, ale nie płacą. Więc myślę sobie, że tutaj jest działanie na szkodę spółki i tutaj prezes Orlenu będzie musiał odpowiedzieć, jak wrócę tylko teraz z wyjazdu, idę na kontrolę poselską do Orlenu, zobaczymy jak oni mnie potraktują w ogóle. Czy to jest tak, że ustawy dotyczą wszystkich, czy też oni będą się migali od tej odpowiedzi na pytanie. Proszę o rozrachunki faktur z Ukrainą. Proszę mi to wszystko pokazać.
1: A to jeszcze zapytam w takim wypadku, skoro no, już do szpitali starają się posłów nie wpuszczać zarządzający, co zresztą spotkało się z ostrą krytyką obecnych władz Sejmu i legislatorów tamtejszych, którzy, i biura legislacyjnego, które jest oburzone tym, że część warszawskich szpitali nie chce na kontrolę wpuszczać posłów z Sejmu. Zobaczymy, jak się Orlen zachowa, bo Orlen może się schować za tajemnicą handlową, ale jeżeli by tak było, że Orlen regularnie dostarcza paliwo na Ukrainę za darmo w ramach subsydiowania, jak to mówię?
2: To by tłumaczyło, dlaczego płacimy tak drogo za paliwo. Przypomnę, że baryłka ropy dziś kosztuje około $60. Natomiast wtedy, kiedy kosztowała niecałe 6 zł, nie, 6,20, 6,40, no to wtedy kosztowała 108 dolarów za baryłkę. Więc proszę Państwa, my tu mamy absolutnie finansowanie czegoś. Daniel Obajtek mówi, że oni chcą dywidendę wypłacić, dlatego wyciągają od nas, od obywateli pieniądze. Ja myślę, że to jest gorsze, że oni pokrywają straty związane z tym, że tracą pomału płynność finansową w związku z brakiem przepływów finansowych ze strony Ukrainy. A przypomnę, że to jest największy w tej chwili nasz klient, który nie płaci. No to co, trzeba ich wpisać do KRD i ścigać, komornika im wysłać, tak? No przecież to jest działanie na szkodę spółki. Ktoś w Orlenie, jeżeli to jest prawda, za to odpowie.
1: No bo to idą straty w jakie rzędy? To są miliony, dziesiątki milionów, setki milionów,
2: nie,
1: czy miliardy złotych?
2: To są miliardy. To jest miliardy są. Nie dość, że sprzedajemy w Ukrainie bez marży paliwo, czyli marża jest tam rzędu 1-2%. Państwo polskie traci akcyzę z tego paliwa, traci VAT z tego paliwa i wszystko to jest na fakturę sprzedawane do Ukrainy. No i Ukraina dodatkowo za to nie płaci, bo tam mówiono, że około 60 groszy. No to jeżeli 2,5 miliarda, proszę Państwa, no to proszę to podzielić na dwa, już macie pierwszą stratę. Z samych odsetek niezapłaconych to są setki milionów złotych. To jest działanie na szkodę spółki. I myślę sobie, że to, że my mamy najdroższy prąd w Europie, to, że mamy najdroższe paliwo w tej chwili, bo poszło o złotówkę przez noc. Ja widziałem przed chwilą paliwo za prawie 8 zł diesla. Więc proszę Państwa, to wszystko każe mi myśleć, że powodem jest Ukraina, że i prąd, i paliwa, i węglowodory całe idą na Ukrainę, Ukraina nie płaci, a spółki uzupełniają swój bilans, swój cash flow za pomocą zawyżania cen dla nas.
1: Dobrze, ale to jaki biznes miałby w tym Donald Tusk? No bo ludzi irytuje, nie dość, że afera ze szpitalem, ze służbą zdrowia, ona się nakręca, kłopoty w koalicji, o tym mówiliśmy tydzień temu, dwa kluby mogą się rozpaść, dzisiaj bardzo intensywnie się spekuluje, że Pełczyńska na mecz ma być z rządu wyrzucona, co by oznaczało, że ten rząd kilkoro posłów by stracił, bo pewnie część by zostało przy Pełczyńskiej Niałęcz, sam Hołownia chce być szefem klubu, też może wpłynąć na spoistość tej już resztówki formacji, jaka została. I tu jeszcze subsydiować Ukrainę i jeszcze się narażać na gniew wyborców, którzy będą właśnie teraz na wakacje jadąc, są długie trasy widoczne, trzeba przyjechać, zatankować, tak same wakacje są drogie, jeszcze trzeba dojechać, też jeszcze drożej. To mu się kalkuluje, dlaczego to się dzieje, panie pośle? Jaka to jest kalkulacja?
2: Nie no, to jest jasne i oczywiste dla mnie, że to są polecenia z Niemiec. Niemcy mają większy kryzys jeszcze niż Polska. W związku z tym oni mówią, słuchaj, Ukrainie trzeba pomagać, ale to wiesz, my żeśmy do tej pory robili, teraz kolej na ciebie, Tusk, i zakaz rękawy i naprzód. No i Tusk robi wszystko dosłownie, żeby na bohatera wyjść, ale naszymi pieniędzmi i naszym kosztem. To wyjdzie wcześniej czy później, panie redaktorze. To nie ma takiej możliwości, żeby to ukryć w ogóle. Natomiast to, że są te, to jest afera, o której ja mówię, bo to jest afera etyczna, mówię o szpitalu teraz, to jest etyka, to jest po prostu dobre wychowanie, to jest takie permanentne przez Platformę Obywatelską stosowanie własnych metod zarządzania. Zawsze tak było i dopóki Platforma Obywatelska będzie rządziła, to tak będzie. Natomiast oni dużo tam mogą mówić, tam proszę zobaczyć tylko jak zakłady karne głosowały, to się okaże, że 70 parę procent osadzonych głosuje na Platformę Obywatelską. Więc powiem, to nie jest przypadek. I proszę Państwa, powracając do sprawy Ukrainy, to jest dopiero afera. To jest dopiero afera. Pamiętacie Państwo, jak darli japy, jak Daniel Obajtek za tanio sprzedawał paliwo, pamiętacie jak darli japę, że to jest działanie na szkodę spółki, że spółka powinna mieć zyski i tak dalej, Obajtek złodziej, bo państwu polskiemu zabiera w ten sposób podatki, bo za tanio sprzedaje w Polsce paliwo. Pamięta pan, panie redaktorze, to?
1: A było, chyba cały czas jakieś śledztwa trwają, ale teraz po umorzeniu dwóch wież dzisiaj wychodzi z więzienia redaktor Leszek Kraskowski, więc chyba ta grupa, przepraszam, pana Romana Giertycha nie ma najlepiej, więc może być i tak, że te śledztwa wobec Daniela Obajtka, właśnie umorzono śledztwo wobec brata Daniela Obajtka, więc te kolejne śledztwa padają, więc pewnie i to sprzedawanie faktycznie paliwa za tanio, poniżej faktycznej wyceny może się w sądzie albo nawet w prokuraturze nie ostrzec,
2: ale śledztwo jest to, było. Jeżeli, panie redaktorze, prawdą jest to, a poproszę widzów o sprawdzenie, ja dzisiaj w centralnej Polsce widziałem paliwo nie w Orlenie, w innej stacji po 7,90. Sprawdźcie ceny paliw na granicy z Niemcami, dlatego że ja mam informację, że Orlen stosuje w tamtych rejonach specjalne ceny, niższe ceny. Więc jeżeli jest to prawda, to jest to skandal do kwadratu. To jest po prostu porażka Platformy Obywatelskiej. Ta służalczość niemiecka wyjdzie jak szydło z worka. I myślę,

0: Rafał Komarewicz, teraz patrzę, przed naszą rozmową patrzyłem na X-ie, cytuję Donalda Tuska, który mówi, każdy, kto ma legitymację partyjną, nie może zasiadać w zarządach i radach nadzorczych szpitali. No to pan Komarewicz, właśnie poseł z klubu Centrum, mówi, a to sprawdzam, złożę w poniedziałek po raz trzeci moją ustawę w tej sprawie. Może tym razem posłowie Platformy zagłosują za tym przedłożeniem, żeby deklarację samego Tuska w Sejmie zrealizować, więc w tym klubie Centrum u pani Henik-Kloski też jest jakiś bunt kolejnych jednostek.
1: Pani Henik-Kloska jest wyjątkowo pazerną osobą, która dzieli stanowiska jak tylko może. Ja tylko państwu powiem, że dyrektor ochrony środowiska regionalny zarabiają, słuchajcie, po 40 tysięcy złotych, no. 40 tysięcy na rękę. Więc ja myślę, że to jest naprawdę grubo wszystko przesadzone. To jest, proszę państwa, oni mówili, że PiS doi. Boże, to jak zdefiniować to, co oni robią, no. Oni łoją tą Polskę, ile wlezie, po prostu wyciągają wszystko, co można, nawet to, co jest zardzewiałe. I myślę, że po prostu zwyczajnie nieszczęście na Polskę sprowadzili wszyscy ci, którzy na niej głosowali. I to mówię całkiem poważnie. Mam do państwa, którzy głosowali na Koalicję Obywatelską, na Polskę 2050 i na PSL, gigantyczne pretensje. Gigantyczną. Nie ma tłumaczenia w tej sprawie.
0: Nie ma i rzeczywiście w tej chwili coraz więcej posłów przestaje tłumaczyć. Nawet Paweł Ślis, który do tej pory jest przewodniczącym klubu Polska 2050, ale właśnie ma ustąpić miejsca pełną Szymonowi Hołowni. O ile Szymonowi uda się taką rekomendację zdobyć, trwa walka. Szymon Hołownia we własnej partii musi walczyć o to, żeby go wybrali na szefa klubu. To jest bardzo ciekawa konstrukcja. Też mówi, trzeba to wyjaśnić do spodu. Tak jakby koalicjanci czują tą krew, czują to ponad 2 tygodni i Donald Tusk nie jest w stanie przez ten czas ugruntować swojej pozycji.
1: No nie jest w stanie, dlatego że on stracił o tych jajach tak dużo mówił, ale sam stracił. Tak widać wyraźnie, że już jest taki przejechany przez ten walec. Ale szczerze powiem, że mamy tutaj z tyłu Ryszarda Petru, który mnie tu zagaduje na korytarzach ostatnio, który z Henik-Kloską budują teraz partię, no i oni chcą, że tak powiem, uciec do przodu. Czy im się tą partię
0: ale
1: uda?
0: Jak, która to partia Ryszarda Petru? Był w Unii Wolności, potem był w Nowoczesnej. Potem był Plan Petru, potem partia teraz, w międzyczasie koło liberalno-społecznie, razem z panią z lewicy Scheuring-Wielgus zakładał. Potem Polska 2050 i teraz potem Centrum i teraz, bardzo proszę, kolejna partia, tak zwana Konfederacja Light, takie jest hasło robocze tej partii, ale chyba pewnie tak się nie będzie nazywać. No, brakuje tam tylko Pawła Zalewskiego, ten był w większej ilości formacji, ten był od ZPN-u, przez PSL, Platformę, PiS, ten to już by się wszędzie, może by do tercetu dołączył, byłoby trzech. To nie brzmi nijak poważnie, chociaż może jakąś partię założą, ale nie po to, żeby wystartować, podejrzewam.
1: Nie, po to, żeby negocjować z Tuskiem miejsca na listach. Podobno PSL sobie wynegocjował 10 czy 12 jedynek, ale to są takie korytarzowe, że tak powiem, plotki, bo pewnie w tych 12 w tej chwili Hołownia by się chciał pewnie znaleźć z jakimiś tam swoimi asami z rękawa. Natomiast prawda jest taka, że cała ta piramida zaczyna się rozpadać na naszych oczach. Dzisiaj mieliśmy ustawę prezydencką na temat ścigania banderyzmu w Polsce. No i tutaj pan Ślisz, no powiem, ja nie wiem, po co on w ogóle wyszedł na mównicę, ale nie zbudził mojego zachwytu i powiem szczerze, jestem zaskoczony, że tacy posłowie wychodzą po to, żeby po prostu mówić. No, nawet w takiej tragicznej sytuacji, w jakiej my się teraz znajdujemy, mówię tutaj o relacjach polsko-ukraińskich, o niestety nasze terytoria są dzisiaj pod administracją ukraińską, w związku z tym nie mamy wpływu na nasze groby. Jakby domeną jest i taką uczciwością polską to, że my na terenach zachodnich na przykład nie polonizujemy tych ziem na całego, tylko na przykład pielęgnujemy groby niemieckie.

0: Nawet z pierwszej wojny światowej groby niemieckie pielęgnujemy, a Ukraińcy nie dają stawiać tam naszych polskich grobów nad zwłokami setek tysięcy zamordowanych Polaków. I wychodzi i Ćwik, i Ślisz na trybunę i jakieś brednie opowiadają. Ja dzisiaj dałem upust trochę z trybuny sejmowej na tą okoliczność i muszę powiedzieć, że ja jestem po prostu zwyczajnie wewnętrznie zdruzgotany tym, że ktoś mówi, że jest Polakiem i zaczyna szukać argumentów, jak co najmniej poseł do Dumy, czyli oni tam się jakoś inaczej nazywają, ukraińskiej, żeby usprawiedliwiać całą sytuację. To jest po prostu jakiś dom wariatów. Nie ma usprawiedliwień. Powiedziałem to wyraźnie z trybuny sejmowej. Całą sprawę rozgrzebali Ukraińcy. Polacy ani im nie wypominają tego, że Lwów jest polskim miastem, bo nie jest ukraińskim miastem, jest polskim miastem. A dyplomatycznie my tego nie mówimy. I teraz jest tak, że oni, skoro my tego nie mówimy, no to oni przyswajają wiedzę, no skoro Polacy się o to nie upominają i nie mówią, że to jest polskie miasto, to znaczy, że jest ukraińskie, no. No i słyszymy teraz od deputowanego jednego tam z Ukrainy, którego wczoraj puszczałem na antenie u siebie w Nanocnych Polakach Rozmów, który mówi, że 500 lat nie udała się Polakom okupacja Ukrainy przez 500 lat. 500 lat. Ukraina powstała w 90 roku. A oni mówią o jakimś... Oni mówią, słuchajcie, o 500 latach. Na litość boską. Czy wy macie w ogóle wszyscy razem dobrze w głowach? I szczerze powiem, sama nazwa Ukraina powstała w XIX wieku, no. Więc powiem, że my powinniśmy na takie tematy mówić, czyli dawać odpór z przeinaczaniu historii Rzeczypospolitej, pisaniu jej na nowe. Żydzi piszą nam nową historię i Ukraińcy piszą nam nową historię. Ukraińcy mówią, że Przemyśl i Lublin jest ich, a Żydzi mówią, że Kraków jest ich. No ludzie, no dom wariatów się zaczyna robić, no. Ale to jest nasza wina. Dlatego, że nasza dyplomacja na to nie reaguje w ogóle. I co mi z tego, że teraz Żołeński idzie i mówi, my z naszymi sąsiadami i Polakami zawsze się dogadamy. Naprawdę? A na jakich warunkach? Bo ja bym chciał wiedzieć, kiedy za paliwo zapłacicie, kiedy zapłacicie za to wszystko, co od Polski żeście dostali, kiedy, pytam się. Bo my pokazujemy dzisiaj wyraźnie, kolejki na granicach ukraińskich ludzi, którzy z Polski jadą na wakacje do Ukrainy. Więc pytam się, czy to jest wszystko normalne. A teraz jak ja obserwuję tą dziwną wojnę, bo to jest dla mnie dziwna wojna, od samego początku, znaczy to jest tak, przez pierwsze pół roku to była wojna, a potem dziwne manewry. Czy państwo wiecie w ogóle, że na Ukrainie podczas pięcioletniej wojny zginęło mniej osób cywilnych w wyniku wojny niż ofiar na drogach, ofiar wypadków samochodowych? No to wiecie, ja mam z tyłu głowy pamięć wojny polskiej. I jeżeli tutaj mi mówi, że przez 5 lat 55 tysięcy żołnierzy najemnych, nienajemnych i tak dalej zginęło po stronie ukraińskiej, no to przez 5 lat naprawdę? Jak mi się mówi takie rzeczy, to mi włosy dęba. Na przykład zobaczcie państwo, ja to
1: ale z drugiej strony, jak się sprawdza straty rosyjskie, na przykład po nekrologach, po sprawach spadkowych, no to tam rzeczywiście zginęło 200-300 tysięcy osób. No i te sprawy są, to nekrologi
0: ja
1: są.
0: Ja myślę, że Zeleński zamierza.
1: Ludzie chodzą do sądu w Rosji i się sądzą o spadek po zmarłych żołnierzach. Więc to nie może być maskirowka, bo trudno obejść tę maskirowkę, gdzie jest rodzina 300 tysięcy ludzi włączone, czyli łącznie grubo ponad milion osób. To ktoś by się wygadał z taką maskirowką pewnie.
0: Ja szczerze powiem, jakby na temat Rosjan nie chcę gadać, dlatego że nie mój cyrk, nie moje małpy. Czym więcej ich tam zginie, tym lepiej dla nas. Natomiast oni bardzo szybko odtwarzają swoje siły armijne i oni mają na to sposoby. Natomiast jeżeli chodzi o Ukrainę, bo o tym chcę powiedzieć, no to proszę państwa, gangsterzy podczas, proszę państwa, tych 5 lat w wyniku przestępstw zginęło na Ukrainie ludzi więcej niż w wyniku działań wojennych. No. I dla mnie ta wojna jest dziwna, ona jest wojną, która jest powodem, czy też takim punktem, który powoduje budowanie empatii, wyłudzanie pieniędzy, kradzież tych pieniędzy i to na skalę, proszę państwa, przemysłową. Jak się w wywiadzie dla włoskiej prasy zapytała dziennikarka Żołyńskiego, gdzie jest 200 miliardów euro, to on powiedział, nie wiem. 200 miliardów euro, to jest budżet Rzeczypospolitej.
1: No to... I tak to wygląda, a zresztą sam budżet, tak właśnie spoglądam jeszcze na dane budżetowe, też ma się nie najlepiej. Patrzę, że po maju, a za chwilę będą za czerwiec dane, ale za maj rząd już skonsumował 40% deficytu. To jest dużo, a dochody tylko w 33% zrealizowane.
0: Proszę państwa, tak naprawdę to my nie wiemy, ile oni generują długu, dlatego że oni stosują kreatywną księgowość. No to przecież nie kto inny, tylko Najwyższa Izba Kontroli wykazała, że na 87 miliardów poseł Domański, minister Domański oszwabił sprawozdania. No. Więc powiem, że naprawdę to u mnie w głowie powstaje pytanie, kto nami rządzi i po co nami rządzi? Bo oni mają rządzić Polską po to, żebyśmy my mieli lepiej. A oni robią wszystko, co można, żeby Polskę jak najbardziej zadłużyć. No. To jest jakaś metoda na coś, co mi nawet do głowy nie przychodzi. To nawet nie chce mi do głowy przyjść, bo to ja jakby nie chcę dopuścić takiej myśli, że Polaka nas stać na to, żeby własną ojczyznę w ten sposób niszczyć. No.
1: No i cóż, tu trzeba postawić kropkę i dać tą myśl do właśnie namysłu naszym słuchaczom, też naszym widzom na YouTubie, jak co piątek, czyli trochę krócej, no bo pan poseł w drodze, to już nie będziemy zatrzymywać, że tam rodzina pewnie gdzieś czuwa, już mówi jedźmy dalej, bo się zaraz będzie ściemniać, więc nie zatrzymujemy dłużej, widzimy się za tydzień o tej samej porze.
0: Jeżeli pan redaktor pozwoli, zawsze. To ja bym chciał bardzo podziękować wszystkim ludziom, którzy oglądają nasze programy, za nieprawdopodobną
1: ostatnio 100 tysięcy, więc całkiem nieźle.
0: Nieprawdopodobną aktywność. Bardzo państwu dziękuję. Warto dla takich chwil żyć, naprawdę.
1: I to jest coś, za co też państwu składamy podziękowanie. To skoro ty już, drogi pośle, podziękowałeś, to ja podziękuję, bo to jest możliwe dzięki naszym patronom. Radio Wnet jest radiem społecznym, utrzymujemy się dzięki państwa wsparciu comiesięcznemu poprzez Patronite albo takiemu jednorazowemu poprzez przelewy na konto albo cykliczne przelewy. Informacje są na naszej stronie wnet.fm i na naszej stronie patronite.pl/radiownet. Rzadko to ostatnio robię, ale faktycznie jest tak, że my trzymamy się dzięki państwu i za to też bardzo dziękujemy. Marek Jakubiak, do zobaczenia.
0: Dziękuję bardzo.

0: Sport wnet.
1: Godzina 19.12. Paweł Kobielski, witam serdecznie. Zapraszam na króciutką korespondencję sportową, ponieważ mamy cały czas trwający obecnie Wimbledon i wiadomość z de facto sprzed paru minut, ponieważ właśnie zakończył się mecz Huberta Hurkacza z Tim Impolem. Hubert Hurkacz wygrywa. Wygrywa z Tom Impolem. 4-6, 7-6, 7-5 i 6-2. W setach łącznie to jest 3-1. I dzięki temu nasz polski tenisista zagra w kolejnej rundzie prestiżowego Wielkiego Szlema. Tam zmierzy się z pogromcą Daniła Medwiediewa, czyli z Struffem. Zmierzy się właśnie z Janem Lenardem Struffem. No a jeżeli polskiemu tenisiście się uda pokonać właśnie Niemca, no to dalej czeka już go Jannik Sinner prawdopodobnie, więc będziemy zdecydowanie obserwować i czekać na to, jak ta rywalizacja się rozstrzygnie. Za to już jutro o godzinie 14.30 na kort wybiegnie Iga Świątek, gdzie zagra z Aleksandrą Ealą, 21-letnią Filipinką, która powoli wspina się po tym rankingu WTA i też robi karierę. Przypominam, jutro 14.30 i będziemy obserwować, jak naszym obojgu tenisistom idzie w tegorocznym Wimbledonie. Paweł Kobielski, bardzo serdecznie dziękuję.
2: Digi, Białystok 103 i 9 FM.
3: Autopromocja.
4: Wnet Kultura to nowy kanał na YouTube, który rusza 6 lipca. Co się na nim znajdzie? Między innymi znane i lubiane z anteny Radia Wnet audycje, krucjaty radiowe, Sztuka jest magią czy Festinalente, a także zupełnie nowe formaty przygotowane specjalnie dla kanału. Kultura to nie tylko książki, muzyka i film, to także historia, podróże, religia, filozofia i idee, które kształtują świat. O tym wszystkim będziemy rozmawiać szeroko i głęboko. Premiera kanału Wnet Kultura już w poniedziałek o godzinie 12. Zapraszamy na YouTube oraz na antenę Radia Wnet.
5: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
6: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12.45.
3: To była autopromocja.

0: Hands up in the air. Muzyka milenialsów.
1: W tym dżinglu tak pięknie to zabrzmiało, że tą muzyka dla milenialsów. Znowu pojawia się, nie wiem, Boomerso Jaders w tejże audycji, ale z wielką radością będę się dzielił z wami przebojami sprzed dwóch dekad. Zresztą chyba to, co przed chwilą słyszeliśmy, czyli Artur Rojek z grupą Myslowic, to też z tamtych czasów muzyka. Zresztą nie cofamy się. Raczej w piątkowy wieczór towarzyszymy wam ku radości i zabawie. Jak ktoś nie ma siły słuchać fałszujących piłkarzy śpiewających hymny narodowe, to może pobyć z nami. Beyoncé i Irreplaceable, a potem Rihanna i Jay-Z w utworze Umbrella.

Rihanna i Jay-Z i ona tak Ella Mazel przygotowała tę playlistę i to jej muzyka dla was milenialsów. Niech tak będzie. Gwen Stefani i Akon w utworze The Sweet Escape, a później Fredzi i utwór pod tytułem Big Girls Don't Cry. W Polsce zwykle to chłopaki nie płaczą, a proszę, tutaj inaczej jest. Zresztą widziałem paru płaczących chłopaków na dużym festiwalu, który reklamuje się, tak jak ży reklamuje też napoje nielegalne. Znaczy nie, legalne, ale nie będziemy ich reklamować. W każdym razie na dużym festiwalu widziałem, jak facet płakał. No to niech będzie. Słuchamy.

Big Girls Don't Cry. A teraz nie myślałem, że w swojej historii radiowej i w ogóle scenicznej jakiejkolwiek będę zapowiadał takie utwory, Bass Hunter i Now You Are Gone, a później Feel i A Gdy Jest Już Ciemno. Jeszcze nie jest ciemno, ale ja już zapowiadam, że będzie.

A gdy jest już ciemno, ja pamiętam, gdy grałem z grupą Lipali, to podobny klimat i chyba też z 2 dekady temu, i ja zawsze się śmiałem, to Umkar, jest już ciemno. Ten taki wokoderek w głosie, naturalny, wprowadzany przez wokalistów grup, no jak to, hard rockowych. O, dobra, a teraz wracamy na sceny światowe. Sean Baker i Malloy w utworze VIP po prostu, a potem Jugopolis i Paweł Kukiz, który w naszym radio chyba częściej teraz jako polityk występuje. Miasto budzi się.

Przedziwny projekt, chyba nigdzie na świecie takiego zjawiska nie było. U nas było, że Drupi na przykład i piosenka włoska wjechała na tak zwanej pełnej, a później jak to, bałkanofilia Grzegorza Brzozowicza spowodowała, że hity jeszcze sprzed pewnie dwóch dekad, nie rozpoznam zespołów tych, że z Jugosławii byłej, jako Jugopolis pojawiają się w Polsce. No i Paweł Kukiz pięknie śpiewający. Tutaj chyba nie grał z nim kolega, który teraz się pogniewał, który farbuje włosy i gra na gitarze, Borysewicz, a teraz już się obraził na Pawła. A Paweł ładnie śpiewa, muszę powiedzieć. Nelly Furtado, Say It Right, wielki hicior, piękna piosenka, a potem Fergie i utwór Glamours. Słuchamy.

Fergie i Lada Chris w utworze Glamour. No a teraz następna para. Sunrise Avenue w utworze Fertile. Co to tam jest? Fertile Gone Bad. A później Arvin Levine i utwór Girlfriend.

Dzięki.

Avril Lavigne, utwór pod tytułem Girlfriend. Co to musiało się dziać na koncertach tej grupy? No ale nie byłem, więc nie powiem, co się tam działo. Jekyll and Hyde w utworze Firefall, a później Velvet w utworze Chemistry.

0: Taką chemię właśnie, chemistry, zapewniła nam dzisiaj Ela Mazol. W studio w Warszawie Szymon Christianus mnie realizował, a ja wam na zakończenie zapodam Akona z Eminemem, Snack That i Smack That. A na zakończenie to coś, co ja lubię. Goja i W zasięgu twego wzroku. Życzę wam pięknego wieczoru. Zostańcie z Radiem Wnet. To była audycja Hand Ups in the Air. Muzyka dla milenialsów Eli Mazol, a mówił do was Jerzy Mazol. Pa!
1: Matter of fact, what's in it for me?
2: 24-hour release from this place. Hadn't seen an old friend.
1: So when do we get started?

0: Hands up in the air. Muzyka millennialsów.
1: Ta audycja powstała dzięki Państwa wsparciu. patronite.pl/radiownet. Serdecznie dziękujemy.
2: Autopromocja.
3: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
4: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
3: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
5: Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
4: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
6: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
7: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
8: Wnet Kultura.
9: O kulturze szeroko.
8: Książki, kino, teatr, historia, podróże, muzyka i...
9: głęboko.
10: De profundis.
11: 6 lipca o godzinie 12 na YouTube rusza kanał Wnet Kultura.
2: To była autopromocja.
12: To nie będzie lipa, ani żaden żart. Nawija MC Orwa przy listy Polish Charts. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie WNET.fm od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie. Sławek Horwat.

0: Dobry wieczór Państwu, mówi Sławek Korwat z Wrocławia i...
1: Szymon Christianus z Warszawy. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, drodzy Państwo, i Tobie, Szymonie, przede wszystkim dzisiaj mówię dobry wieczór, bo to jest program, który dedykuję w jakimś sensie Tobie, gdyż bardzo dużo wiedzy posiadasz piłkarską i sportową w ogóle, z czego jestem tutaj bardzo, tak powiem, ucieszony, bo dużą wiedzę współczesną masz, a ja tej współczesnej nie posiadam, natomiast mam prawdopodobnie trochę wiedzy piłkarskiej sprzed wieków. To jest tak jak z wszystkim, gdy się ma już trochę lat, to się wszystko pamięta bardziej to, co było kiedyś. No i dlaczego rozpoczęliśmy od tej piosenki zespołu The Seekers, I'm Australian? Jak wiecie, w tej chwili leci, prawdopodobnie w tym samym czasie przebiega ten mecz z Egiptem.
1: Czyli właśnie zaczęła się druga połowa.
0: O właśnie, jaki jest wynik?
1: 0-1 dla Egiptu.
0: No widzisz, czyli mam teraz nad czym myśleć, bo ja mam taki trochę mały związek uczuciowy z Australią, gdyż mieszkają tam moja bardzo bliska rodzina, czyli moje dwie kuzynki i ich rodziny. I też im chciałem dzisiaj dedykować, w związku z tym zespół The Seekers, I'm Australian, rozpoczął ten nasz maraton muzyczno-piłkarski dzisiaj, a zamysłem tej audycji jest poprowadzenie Państwa, tych młodych szczególnie, takich jak Szymon, którzy znakomicie pamiętają wszystkie te rzeczy, które były z ostatnich lat, natomiast wiedzą z historii, gdyż się interesują, natomiast nie przeżyli pewnych rzeczy z uwagi na wiek. I będziemy się dzisiaj bawić trochę z polską piłką nożną, chociaż niektórzy mówią, że to jest już trudno mówić o zabawie tutaj. Zabawą jest to, że nigdy nie wchodzimy lub jak wchodzimy, to bardzo rzadko wychodzimy z grupy. Natomiast jest taki też zespół, który miałem okazję odwiedzić, będąc na Podlasiu, swego czasu z Tomkiem Wybranowskim i z naszym kolegą realizatorem. Mieliśmy okazję odwiedzić zespół Błękitny Nosorożec, który pokażę Wam, to jest zespół punk rockowy z Podlasia, który Wam pokaże, jak należy kibicować polską reprezentację. Proszę bardzo, Szymonie, bardzo Cię proszę o pokazanie przykładu.

0: Jeżeli Ci się spodobał, to niniejszym przekazuję Ci od zespołu moich dynostarożec jak najwięcej możliwości odtwarzania tego podczas meczów polskiej reprezentacji.
1: No to jeszcze to... będziemy musieli co najmniej 4 lata, no powiedzmy 2 lata poczekać.
0: 2 lata, albo chyba, że w Lidze Narodów coś zacznie się dziać jeszcze.
1: Zobaczymy. No, że tak powiem, Liga Narodów niby o coś, a trochę takie gloryfikowane mecze towarzyskie to są de facto. Chociaż tak, dzięki temu Szwecja, która przegrała z Kosowem 2 razy w ten sposób weszła na mistrzostwa. Już tej Szwecji nie ma, ale 4 mecze zagrała.
0: A swoją drogą, to ja nie wiem, co ta Szwecja zrobiła w tej Lidze Narodów, bo nigdy tego jakby nie nagłośniano.
1: No słuchaj, oni grali w dywizji C w ogóle, to jest też ciekawe, czyli takiej trzeciej lidze, powiedzmy, narodów. I przez to, że mieli pozytywne wyniki jakieś w tej grupie, powiedzmy, podczas gdy na przykład Polska mierzyła się cały czas wtedy jeszcze w tej grupie A, no to dostali mecz w Sztokholmie bezpośrednio o awans na mundial. I tak to wygląda. No, nie będziemy narzekać też jako Polacy, ponieważ też dzięki temu zagraliśmy na Euro. Też w drugą stronę dzięki temu mechanizmowi, ale no, teraz to nie wygląda tak jednoznacznie. Na samym mundialu również podobnie. Drużyny z trzeciego miejsca, które awansują.
0: Czyli to jest...
1: No tak bardzo... Bardzo te drabinki wyglądają dziwacznie. W jednym meczu gra Kanada z RPA i nie da się tego oglądać, a w drugim gra na przykład Holandia z Maroko. Wyrównany mecz. Czy Brazylia z Japonią. Jedna z tych drużyn musi pojechać do domu, zanim zostanie tych 16 najlepszych. No, tak to wygląda.
0: Czyli z tą Szwecją to było trochę tak, jak w rodzinie Małgosia była zawsze tą prymuską, a Jasiu był tym, który się ledwo ślizgał z klasy do klasy, ale w tym roku, Jasiu, ty pojedziesz w nagrodę dla Karaiby, bo udało ci się prześlizgnąć po raz 5, a Małgosia miała dzisiaj 1-4.
1: Ja to tylko mogę podsumować. Polska, oczywiście... w obronie, czy gdzieś w innych aspektach gry w tym meczu w Sztokholmie mogła lepiej zagrać. Zawsze można zagrać lepiej, ale tylko tak fakty same.
0: Tak, ja nie bronię Polski.
1: Polska w eliminacjach z Holandią zagrała 2 mecze i to już pod opieką Jana Urbana. Oba mecze to był wynik 1-1. Wynik tak, Szwecji pamiętam. W meczu z Holandią na mundialu obecnym, no trochę inny.
0: A my się zastanowimy teraz, jak przebiegała historia polskiego futbolu tak naprawdę, bo ona nie była zła, aczkolwiek kiedy ja się urodziłem w 1964 roku, to moja świadomość piłkarska była taka, że my nie mamy reprezentacji w ogóle, bo nigdy nie weszliśmy jeszcze tak, żeby tam po wojnie gdzieś grać w tych mistrzostwach świata.
1: Bo ten mundial w RFN, czy mecz na Wembley, no to byłeś mniej więcej w tym wieku, kiedy w tym wieku byłem ja, kiedy ja też zacząłem oglądać, tak? Jeśli dobrze liczę.
0: No tak, no 10 lat, 9.
1: Tak, no ja miałem 8. 20 lat temu.
0: No dokładnie. I dlatego, do czego o tym mówię, ponieważ kiedy słucha się piosenek z lat 50., a będziemy przygotowałem 2 takie piosenki, to można sobie pomyśleć, że po pierwsze są trochę socrealistyczne, ale to trudno się dziwić, gdyż były to czasy jeszcze stalinowskie. No ale jednocześnie śpiewało się o przyjaźni, to też było na rękę władzy ludowej, ale jest tam też dużo szczerości. Dlaczego? Bo one, te piosenki mówią o radości wspólnego przeżywania piłki nożnej. Posłuchajcie, drodzy Państwo, na początek Andrzej Bogucki i chór Czajanda to byli tak zwani rewelersi. To był specyficzny odłam swingu, który był taką szkołą wspólnego śpiewania. ale to w taki sposób bardzo specyficzny, co za chwilę będzie można posłuchać. I Andrzej Bogucki z jej chór Czajanda w piosence Trzej przyjaciele z boiska. I tutaj, Szymku, posłuchaj sobie tych nazw, tych, jak to, jaki, od razu przeszyjesz ich na wylot, jakim systemem grali wtedy w latach 50. nasi i nie tylko nasi piłkarze. Posłuchajcie.

0: No i Sławku, i drodzy słuchacze, mamy wiadomość z ostatniej chwili. Australia wyrównuje w meczu z Egiptem. Egipt od czasu strzelenia bramki broni się, bronił się i w końcu Australijczycy dopięli swego, podejmując te różne próby. Bramkę strzelił Egipcjanin, więc na razie Australijczyk dzisiaj żadnego gola jednak nie trafił. Egipcjanin Mohamed Haneh, tutaj ciekawostka, to jest jego drugi gol w tym turnieju i to jest drugi samobój. W pierwszym meczu z Belgią również strzelił gola wyrównującego dla Belgii. No i zobaczymy, jak to będzie. Egipt teoretycznie jakościowo jest lepszą drużyną. No gra chociażby Mohamed Salah, który po tym sezonie odszedł już z Liverpoolu, czy Omar Marmoush, tutaj młodsza gwiazda obecnie w Manchesterze City. No w Australii takich nazwisk takiego kalibru brakuje, ale jak wiemy, to jest sport drużynowy.
1: Wiesz, Szymku, nad czym ja się zastanawiam, oglądając te mecze, które zdołam obejrzeć, bo na niektórych przysypiam, to wydaje mi się, że na przykład tak to jest z pewnymi reprezentacjami, jak na przykład będę wymieniał je w tej chwili po kolei. Demokratyczna Republika Konga, Algeria, Maroko, Senegal, Wybrzeże Kości Słoniowej, Francja. Co łączy te wszystkie drużyny?
0: Były kiedyś...
1: Język francuski.
0: Tak, no właśnie, kiedyś należą jakby do tego dziedzictwa, powiedzmy, kolonialnego.
1: I do czego zmierzam? Mianowicie, ja sobie gdzieś w swojej głowie poukładałem, że jak słucham tych... Ja dużo rzeczy nie wiem na bieżąco, ty wiesz lepiej, gdzie kto gra i w jakim klubie i tak dalej. Tylko do czego zmierzam, że w tym momencie dochodzi do mnie świadomość, że na przykład ten zawodnik był z pierwszoligowego Paris Saint-Germain, tamten z drugoligowego FC, na przykład jakiś Nans, czy ktoś, nieważne skąd, że dzisiaj, jeżeli chodzi o pochodzenie zawodników, no to jak wiesz dobrze, we Francji większość się albo nie urodziła, albo urodzili się ich rodzice.
0: Większość się urodziła we Francji i praktycznie wszyscy, jeśli chodzi o...
1: Tak.
0: Tutaj pewnie chodzi ci o bardziej skład etniczny tej reprezentacji.
1: No tak, chodzi o to, że gdzieś tam napływowa ludność. Chodzi mi o co? Że te drużyny stworzyć można dzisiaj w ten sposób, że jak się dobrze ustawić, to można sobie ściągnąć z Ligi Francuskiej. Mnóstwo na przykład zawodników jest takich, którzy się nie urodzili w Wybrzeżu Kości Słoniowej czy w Senegalu, tylko właśnie we Francji.
0: No właśnie, drugą stronę też to działa przecież i nawet przykład w bieżącej rundzie Maroko wyeliminowało Holandię, a właśnie w tej drużynie gra wielu zawodników, którzy urodzili się w Holandii. Bowiem Holandia i Belgia też również to są kraje w Europie, które wyróżniają się pokaźniejszą diasporą marokańską wśród swojej ludności.
1: To samo jest zresztą z muzyką reggową, którą w Francji reprezentują głównie Algierczycy i Marokańczycy. No więc...
0: Tak, to się przenika. No przecież Australia z Egiptem, dwa odległe od siebie kraje, też je łączy, powiedzmy, historia, były częścią. No Australia, można powiedzieć, że wciąż należy do korony. Jest ze mną również Krzysztof Jabłonka, który postanowił, i Wacław Pokrzywnicki, który również postanowił odwiedzić i potwierdza to, co mówię. Także tak, no.
1: No nie, to jest dokładną prawdę. I teraz posłuchajmy, drodzy Państwo, kolejny z 53 roku po chórze Czejenda. Pani, która się nazywała się Maria Koterbska i jest bardzo bliska Wrocławiowi, bo to jest ta słynna piosenka "Mkną po szynach niebieskie tramwaje przez wrocławskich ulic 100", a tym razem śpiewa o tym, jak to jej chłopiec piłkę kopie w roku 53. Posłuchajmy.

bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

0: No i co, Szymku, twierdzisz, myślisz o takich piosenkach? One są takie radosne, prawda?
1: Tak, jeszcze, że tak powiem, dużo przykrych sportowych historii się nie wydarzy, jeszcze nie zdążyło wydarzyć. No, do tej pory historia Polski na mundialach to był rok 38 i wielki mecz Ernesta Wilimowskiego i Leonidasa po drugiej stronie 6-5 po dogrywce. I to było, no właśnie, nie było nawet trzech meczów, tylko jeden mecz. Ale daleko nie było, bo to był turniej we Francji do domu. Także teraz takie turnieje logistycznie praktycznie odbyć się nie mogą. Żeby całą ekipę i kadrę zmontować i wysłać na jeden
0: chyba
1: mecz.
0: Chyba, że będą teraz, jak Niemcy będą wracali tak zakapturzeni, żeby nikt ich nie pozna. No,
1: też to były czasy, w których kiedy po dogrywce, kiedy dogrywka nawet nie przyniosła rozstrzygnięcia, nie było serii rzutów karnych. Taki mecz powtarzano. Do niedawna zresztą tak było, tradycyjnie rozgrywano Puchar Anglii, jeszcze tak rok czy dwa lata temu, kiedy był remis, to nawet nie rozgrywano dogrywki, tylko ten mecz się powtarzało. Jeszcze do niedawna, ale FA Cup to był ostatni bastion.
0: Ale jeszcze jest taka wersja dogrywki, że do pierwszej piłki, nie? Do pierwszego gola.
1: Tak. Złoty gol to przelotnie. Zasada złotego gola przelotnie pojawiła się. A jeśli chodzi o lata 50., z których teraz będziemy pewnie już wychodzić, to takim polskim akcentem w światowym futbolu, że tak powiem, był Raymond Kopa, Kopaszewski, który grał w reprezentacji Francji, ale miał polskie pochodzenie, grał w jednej drużynie z Justem Fontenem, który w 1958 roku zdobył, teraz to się nazywa Złoty But, był królem strzelców. Francja chyba, jeśli dobrze pamiętam, zajęła trzecie miejsce wtedy. W finale akurat grała Brazylia ze Szwecją. I to wiadomo, rewelacyjny nastolatek wtedy Pele. Raymond Kopaszewski, który grał w finale Ligi Mistrzów ze Stade de Reims, a później przeszedł do Realu Madryt, który właśnie pokonał to Stade de Reims w tym pierwszym finale. Znaczy to nie była Liga Mistrzów wtedy, tylko Puchar Europy klubowy. Później grał w barwach Realu Madryt. No, polskich piłkarzy na mundialu, polskiej reprezentacji, tak jak już wiemy, musieliśmy się dopiero... Znaczy, ty musiałeś się doczekać dopiero w latach 70.
0: I właśnie teraz o to chodzi, że wam coś pokażę, wszystkim tym młodym ludziom, którzy myślą, że coś się działo. Nic się nie działo. I nagle przyszedł rok 74, ale tą piosenkę, którą teraz puścimy, to ona jest, bo ja pamiętam dokładnie jako dzieciak, ona powstała tuż przed mundialem w Niemczech w 1974 roku i myśmy nie brali pod uwagę, że my tam coś zdobędziemy, ale potem zbliżały się te mecze eliminacyjne typu Wembley i tak dalej i nagle paznokcie były zgryzione. No i posłuchajcie, o czym śpiewał Andrzej Dąbrowski, to jest ten pan od jazzowego śpiewania i gry na perkusji, który śpiewał między innymi Do zakochania jeden krok, a tutaj pan Andrzej Dąbrowski tutaj nam dawał szansę i nadzieję. To wielce odpowiedzialna funkcja w polskim narodzie, taki

0: No i właśnie, drodzy Państwo, przy okazji przysłuchują się naszemu tutaj, naszej rozmowie z Szymonem dwaj znakomici dziennikarze Radia Wnet. Pan dr Krzysztof Jabłonka i pan Wacław, który prowadzi program Miś. A po co ten Miś w Radiu Wnet? Żeby była miłość i śpiew. Witam cię, Wacławie.
1: Witam, Sławku, witam. Przeskoczyłeś do 74 roku, a tutaj z Szymonem opowiadamy o 70 roku w Meksyku, takim przełomowym. Szymon tutaj przypomniał, że wtedy po raz czwarty już grał Pele, największa legenda piłki nożnej, i po raz trzeci zdobyła Brazylia wtedy tytuł mistrza świata. Ale co ciekawe, wtedy po raz pierwszy właśnie wprowadzono żółtą i czerwoną kartkę, tak jak sygnalizacja, bo tak to sędzia miał prawo wyrzucić w ogóle zawodnika poza boisko.
0: A tak za ucho
1: weszły kartki. I też weszła słynna fala meksykańska, którą zawsze śpiewamy, fala, tak? Czyli stawało się od pierwszych rzędów do najwyższych. I ta fala popularna później była na polskich stadionach i na całym świecie.
0: Ale pamiętam, na pewno pamiętacie ten dowcip, czy panu nie przeszkadza, że mieszka pan tak blisko stadionu? Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie.
2: No, ale właśnie o ciekawej rzeczy wspomniał Wacław, bo Mistrzostwa Świata są ciekawe pod tym względem, że często one są takim, to się teraz mówi współcześnie po angielsku soft launch, soft launchem takim, czyli takim próbnym, czy może nawet takim premierowym wprowadzeniem różnych nowinek, jeśli chodzi, czy technicznych, czy to technicznych, ale właśnie jeśli chodzi o zasady gry. Pamiętam, jak byłem nastolatkiem, to był ten wtedy mundial w Brazylii w 2014, zresztą wyjątkowo dobry turniej na bardzo wysokim poziomie i bardzo emocjonujący. Właśnie pamiętam, że to był pierwszy raz, kiedy sędziowie wyciągali ten szprej biały, żeby pokazać zawodnikom, gdzie mają stać w murze na przykład. Albo w 2022 w Katarze, kiedy sędziowie prześcigali się w, t-

0: tym, ile każdy doliczy więcej minut. Tam były takie sytuacje, jak 12 minut doliczonych. I to był w ogóle wyjątkowy turniej, bo Katar, Bliski Wschód, więc turniej odbywał się zimą, żeby uniknąć najbardziej ekstremalnych warunków.
1: Żeby uniknąć Kataru i grypy.
0: Tak, tak. No, latem właśnie bynajmniej Kataru i grypy raczej nie można było się nabawić, ale no cóż, czy w 18 roku, tak cofniemy się, 18 rok to był pierwszy mundial, w którym używano VAR-u, który jest wciąż kontrowersyjną częścią. No i mam nadzieję, że obecny turniej to będzie pierwszy i ostatni raz, kiedy wprowadzono te tak zwane hydration breaks, czyli przerwę na nawodnienie przebrzydłą, która jest która protestowana jest na trybunach, nawet na żywo przez kibiców za każdym razem,
1: to jest chore.
0: Ma miejsce. No, maszynka do robienia pieniędzy. To ja czytałem artykuł, który wyliczał, ile pieniędzy w takim, na przykład Fox, który transmituje dla Amerykanów te mecze, ile Fox dostaje pieniędzy za te reklamy, które wypuszczają w trakcie tych przerw. No, Amerykanie to jest naród bardzo przyzwyczajony do takiego pofragmentowania transmisji sportowej. Przecież zaczynamy od tego, że takie sporty jak koszykówka czy hokej, no one nie są podzielone na połowy, tylko na tercje i na kwarty. No to nie jest właśnie przypadek. Przerwy techniczne. No w NFL to jest też mocno przerywany sport i każda minuta jest po prostu wykorzystywana, żeby to wycisnąć. No i widownia amerykańska jest do tego przyzwyczajona i zbytnio nie protestuje. A jednak ta widownia, ci fani futbolu, to jest jednak większość, to jest spoza tego nowego kontynentu, znaczy mówię o Ameryce Północnej, no bo o Stanach głównie, bo wiadomo, że Ameryka Łacińska to już jest inny temat. I inaczej to postrzegają. Mam nadzieję, że to nie zostanie na dłużej. I Wacław jeszcze.
1: A my przenieśmy się do roku.
2: Wacław. Tutaj Szymon powiedział o takiej rzeczy jak strój piłkarzy, że często drużyny też są przesądne, no bo nie założą czerwonego stroju, tak jak Japończycy, tylko niebieską koszulkę, ale też piłka się zmienia. Była biało-czarna, teraz jest, tak, ma różne już barwy.
1: Różowe buty to
2: zawsze futbolu. I te stroje, tak, obowiązkowe.
1: Tak, różowe piłka, buty to nie pamiętam.
0: Piłka to też ciekawy temat. Jak był mundial w RPA, który podobnie był bardzo taki, miał swój osobliwy klimat z tymi wuwuzelami, no to właśnie ta piłka słynna była Dżabulani, na którą narzekali bramkarze, ponieważ miała taki dość nieprzewidywalny tor lotu i mieliśmy piękne bramki Giovanniego van Bronckhorsta czy Diego Forlana, który był najlepszym zawodnikiem, został wybrany na najlepszego zawodnika tego turnieju. Urugwaj wtedy dotarł do półfinału. No i z czego to wynikało? To jest ciekawe. Tutaj z badań wynika, że piłka zachowywała się w ten sposób, ponieważ była zbyt okrągła. Jej kształt był zbyt perfekcyjny. Jednak ta piłka potrzebuje jednak trochę
1: jak z ziemią.
0: Niedoskonałości, tak.
1: Elipsą.
0: Która jest de facto tak, geoidą spłaszczoną na biegunach, tak. Tak.
1: Drodzy Państwo, a teraz się wracamy do roku 74, ponieważ pani Maryla Rodowicz jeszcze wtedy, bardzo popularna, wtedy też, pojechała do Monachium i wzięła udział w otwarciu tej imprezy, po której już nic nie było takie jak dawniej. Posłuchajmy, jak wystąpiła, z jaką piosenką wystąpiła pani Maryla Rodowicz na stadionie w Monachium w 74 roku, kiedy jeszcze nie wierzyliśmy, że coś się wydarzy.

0: No i pamiętam te mecze. 3-2 z Argentyną, 7-0 z Haiti, 2-1 z Włochami, 2-1 z Jugosławią, 1-0 z Szwecją i o trzecie miejsce z Brazylią 1-0.
1: No i nie wiem, czy bo się zamyśliłem przez sekundę mecz na kartoflisku we Frankfurcie.
0: A, masz rację, wolałem o tym nie mówić, ale wiedziałem, że się upomnisz. Bo to jest przekleństwo, bo tak naprawdę ten mecz powinien zostać powtórzony.
1: No tak, ale też ja patrzę na to, jest taki w brytyjskiej popkulturze teraz ostatnio popularne jest powiedzenie, gdyby moja babcia miała kółka, byłaby rowerem.
0: No tak. I tak. Tak, tak, nie, to znaczy ja zawsze mówię, że zawsze jak naszym by było, miałoby być lepiej, no to tak powinno być.
1: Natomiast tutaj... Pełno mundiale pełne są takich historii drużyn, które pokazały bardzo dużą klasę, jeśli chodzi o umiejętności i potencjał, a no to jest jednak turniej taki nieligowy, pucharowy, taki, który trwa miesiąc niecały i tutaj takie momenty nieoczywiste decydują.
0: I teraz trzeba jeszcze coś powiedzieć. Historii. Mianowicie myśmy jedynym punktem jasnym, który kazał nam myśleć pozytywnie o tych mistrzostwach świata wtedy, to było wcześniej w 72 Olimpiada, też w Monachium.
1: W Monachium, tak.
0: Myśmy tam zdobyli złoty medal, ale tam grali troszeczkę, nie wszyscy, część już grała piłkarzy górskiego, zresztą to był górski, tylko że tam grali między innymi tacy jak Hubert Kostka. A na przykład taki dowcip z Górnego Śląska, taka dygresja będzie, jak wychodzą dwie starsze panie z kościoła, z Sumy i mówią: Jadwisiu, ten ksiądz się dzisiaj chyba na mszy pomylił. Ale nie wiem, dlaczego tak myślisz. No bo przecież nawet mały bajtel wie, że Stanisław to jest oślizło, a Kostka ma na imię Hubert.
1: Wszystko jasne.
0: No i wszystko jasne. I teraz wiesz, wchodzimy do tych mistrzostw świata i wychodzimy już gwiazdami. W najlepszej tak zwanym składzie mistrzostw świata, tym takim dream teamie, znajdują się m.in. Tomaszewski, chociaż nie we wszystkich mediach, bo u niektórych był Majer, ale był tam przede wszystkim Gorgoń, Żmuda, Dejna, Latosz, Szarmach. A Szarmach pojechał na te mistrzostwa, ponieważ Lubański miał ciężką kontuzję.
1: Tak, tak. Lubański, który grał w tym wygranym meczu z Anglią.
0: Słynny,
1: w eliminacjach. Tak.
0: Tak, gdzie go tak skopali, że tak. Już potem nie wstał o własnych siłach. No i właśnie i teraz co się stało? To nie koniec akcji. Jesteśmy gwiazdami, jedziemy na 78 za 4 lata do Argentyny. W roli, no my tu im teraz pokażemy, nie? I co wyszło? Nie powiem, co wyszło, bo to się nie nadaje na antenę, to słowo. Ale dlaczego tak się stało? No dlatego, że zbyt wielu przywódców w jednym teamie to nie jest dobrze.
1: Mówisz o mundialu w Argentynie teraz.
0: Mówię teraz o Argentynie.
1: Tak, 78 rok.
0: Tam podchodzi Dejna do jedenastki i podaje bramkarzowi.
1: Widzę, że faktycznie te wspomnienia, mimo że to 50 lat temu było prawie, to wciąż są żywe i trwałe.
0: No 75 tak w porywach. No. I teraz do czego dalej zmierzam? I nagle jedziemy do Hiszpanii. I co się dzieje? Na początku jest straszny mecz z Peru i Tunezją, chyba bodajże dobrze pamiętam, które są słabe w wykonaniu naszych mistrzów. A już tam się dużo, dość dużo zmieniło, bo Szarmach to już jest starszy pan. No ale byli tacy jak Buncol, Matysik, Kupcewicz i tak dalej, Nowa Gwardia. I podeszli do pana Bohdana Łazuki, który też wtedy był już bardzo popularny. I mówią, panie Bohdanie, niech pan ratuje. No i Tajemnica Mundialu w 82, jak zaśpiewał, to się wszystko odwróciło na naszą stronę. Jedziemy.

0: się zmartwi, kto rozerwie, czy przed przerwą, czy po przerwie. Tego jeszcze nie wie nikt.
1: Nie wie nikt.
0: Uśmiechów, radości, kłopotów czy żalu. Czego będzie więcej?

0: Uliczkę znam w Barcelonie. Czyżby to było prorocze wtedy? Ale jedno, co się stało, to się stało to samo, co w 1974. Zdobyliśmy trzecie miejsce na świecie i pan Piechniczek był tak samo gloryfikowany jak pan Górski.
1: Tak, tak było. I co ciekawe, za 4 lata, będzie stulecie Mistrzostw Świata. I będzie trzech gospodarzy. No w tej formule, ja nie jestem fanem tej rozszerzonej formuły do 48 drużyn. No ale tak jest. Jest więcej meczów, więc no, musi być więcej tych państw gospodarzy. Hiszpania, Portugalia i Maroko. Maroko, które było gospodarzem teraz Pucharu Narodów Afryki w kontrowersyjny sposób, mimo że nie wygrali w tego finału, to przyznano im to mistrzostwo. Ale tak, Hiszpania, Portugalia, Maroko, Mundial 2030 roku. W 1930 odbywał się w Montevideo właściwie tylko. Chyba są plany, żeby mecz otwarcia odbył się w Montevideo i później będzie się odbywał w basenie Morza Śródziemnego. Zobaczymy, jak to będzie.
0: To w basenie to waterpolo.
1: No to na igrzyskach teraz gdzie będą? Gdzie mają być igrzyska? W Los Angeles. O, znowu Stany. Ten mecz, który odbywa się teraz, również rozgrywa się w Stanach, w Teksasie, w Dallas.
0: Jaki wynik?
1: Wciąż
0: jest
1: 1-1. No jakby się zmienił, no to bym oczywiście o tym powiedział.
0: Oczywiście.
1: Są już minuty doliczone, więc obie strony mają 4 minuty, żeby oddalić od siebie tę dogrywkę i oszczędzić siły.
0: Ale tutaj powinny być trochę przedłużone te minuty, bo pomiędzy strefą, gdzie leży Australia a Egipt, no to zachodzi takie opóźnienie, że tam te 2 minuty to one są tam dopiero za 2 minuty.
1: No to akurat jest mały problem. Większy problem jest, co zrobić z tymi piłkarzami z Australii, co są do góry nogami.
0: No tak, dobrze, że nie są Szkotami. Tak. Dobra, to już poza wszelką dyskusją. Natomiast tutaj teraz jest taka historia, że no na tym sukcesie pana Piechniczka i jego załogi, no to się wszystko skończyło aż do dziś. Bo wy jakby częściej widzicie tych polskich piłkarzy na imprezach niż ja widziałem, jak byłem mały, ale za to żadnych...
1: No, Antoni Piechniczek jeszcze w 1980...
0: Klątwę rzucił.
1: Szóstym w Meksyku zresztą. I to był też ciekawy mundial, to był debiut tego formatu. Bo to te formaty się cały czas poszerzają. Tego formatu z 20... Ojej, prawie gol dla Egiptu, ale bramkarz uratował Australię. Przepraszam tutaj za przerywnik.
0: Brawo,
1: jeszcze
0: bramkarz
1: 2 minuty
0: Australii.
1: Do końca. 24 drużyny. Wtedy Polska była w grupie z Anglią, z Maroko i z Portugalią, jeśli dobrze pamiętam.
0: No właśnie i na początku dwa mecze żeśmy...
1: Wyszliśmy z trzeciego miejsca. To ten słynny mecz, gdzie Gary Lineker tak nas pogrążył. Później ta Anglia została wyeliminowana przez Argentynę w dalszej fazie. Wszyscy znają tę historię. Ale tak, z kolei Polska była na trzecim miejscu w tej grupie chyba i zagrała w 1/8 finału z Brazylią i tutaj niestety nie było tak jak w 74 i musieliśmy uznać. Mnie jeszcze nie było wtedy na świecie, więc nie oglądałem tego meczu, ale 4-0. Tutaj kolejne nazwisko, może nawet nie nazwisko, tylko przydomek, Sokrates. Tym razem nie Leonidas, tylko Sokrates, który zresztą, co ciekawe, był lekarzem z wykształcenia. Taka ciekawostka. Tak.
0: Skądinąd Monty Python nagrał taki fajny film o meczu filozofów niemieckich i greckich. To nawet do dzisiaj z radością oglądam. Natomiast co się działo dalej? Dalej przyszły takie mistrzostwa, że były tak zwane pocieszanki. Czyli piosenkę się śpiewało na pocieszenie. Nie na przykład za zwycięstwo, tylko uwaga, i to był zespół, który się nazywał Nie byle, bo to chyba jest do dziś najlepszy przebój mundialowy, jaki powstał. Tylko on jest niestety Polak mądry po szkodzie. Pudelsi Mundialeiro 2003, kiedy Olisa Debe trzaskał bramki, jak tylko leciało.

0: Może teraz mały komentarz fachowca. O co chodziło z tymi pięcioma tymi reserveiros? No właśnie chodziło o to, że oni powinni grać od początku, ale były jakieś tam, nazwijmy to, te anse, których się dowiadujemy z piosenki. Że i po raz pierwszy mi się dowiedzieli tak naprawdę, że niekoniecznie tylko trener rządzi kadrą. Co potem już było bardzo często zjawiskiem powszechnym. No i do tego zmierzam, że w związku z tym, że Polacy już nie osiągali żadnych wyników, albo nawet wręcz przynosili taki trochę nie tyle niedosyt, co czasem nawet wstyd, to dobrze było śpiewać o obcokrajowych z wydarzeniach i ktoś przetłumaczył Jaromira Nochawicę, żeby kolega artysta Andrzej Ozga zaśpiewał piosenkę, która dotyczy, tak jak na liście Polish Chart są czeskie i słowackie kluby, znaczy zespoły, tak tutaj jest, dotyczy to czysto czeskich, że Czesi też mają problemy. Ludzie kochani, czego chcecie od tych Polaków? Czesi też mają problemy.
1: Słuchaj, też taką obserwację miałem przed tym mundialem. Polska nie pojechała do Stanów, ale pojechali do Stanów, do Meksyku, mam tutaj dokładnie na myśli.
0: Do Monterrey.
1: Do Meksyku pojechali Czesi. I powiedziałem kolegom, no słuchajcie, no my oczywiście mamy Lewandowskiego, który jest nieporównywalnie wielką gwiazdą. Czesi nie mają takiej gwiazdy. Patrick Schick, świetny zawodnik, ale wciąż to nie jest jeszcze
0: jest panenka z 76.
1: Zresztą zakończył karierę reprezentacyjną po tym turnieju. No w każdym razie taka drużyna bardzo podobna do naszej, jeśli chodzi o takie średnie, że tak powiem, umiejętności, gdzie ci zawodnicy grają, bo nie mają Lewandowskiego, ale mają takich, mają Ladislava Krejczego czy Tomasza Soczka, którzy grają w lidze angielskiej. A u nas to tylko w lidze angielskiej gra Matty Cash, który zresztą...
0: Oni mieli też bramkarza dobrego.
1: Petra Czecha, ale to już jakiś czas temu. Jakiś czas temu, ale no tak, no i też kraj bliski nam kulturowo. Słowiański. No i niestety z tym mundialem się pożegnali. Pożegnali i to na ostatnim miejscu w grupie. Ta Korea, która ich ograła, również nie wyszła z tego trzeciego miejsca, bo zajęli trzecie miejsce, ale nie mieli wystarczająco dużo punktów. No i to też tak trochę boli. Zwłaszcza, że Czesi to ich drugi występ na mundialu. Oni na Mistrzostwa Europy zakwalifikowali się od tego 2006 roku, to na wszystkie chyba, jeśli dobrze pamiętam, ale na mundial nie mogli się tutaj dostać, ale udało się przez baraże, które też Polska grała, się nie dostała. No i szkoda tego, zwłaszcza tego meczu z RPA, który no, oni... To był wygrany mecz, który im się wyślizgnął i RPA zremisowało i w ogóle jeszcze cudownie Koreę ograli i wyszli z grupy i co było co bardzo ciekawe po tym pierwszym meczu, meczu otwarcia, gdzie bardzo niski poziom pokazali. No w każdym razie tak, taką odwrotnością trochę była Serbia, tak odwrócił. Serbia grała na mundialach, ale na Euro się nie pojawiała. Więc to tak, trzeba mieć trochę szczęście do tych eliminacji, bo to jest jakby podobne wyzwanie, bo na Euro jeszcze do niedawna grało 16 drużyn, to na mundialach tak powiedzmy pula 13 europejskich, nawet po tym rozszerzeniu cały czas jest 13, czy tam 16. No i podobnie trudno się było dostać i czasami trzeba było z tym pokoleniem czy z jakąś dobrą formą trafić tak o dwa lata w tę czy we w tę.
0: Niedawno oglądałem
1: Czesi 20 lat temu 20 lat temu nie wyszli z grupy, tak jak zresztą Polska na tamtym turnieju trafiły się w grupie Stany Zjednoczone, Ghana, która wyszła z drugiego miejsca, no i późniejsi triumfatorzy Włosi, którzy, akurat właśnie Australia, która gra, którzy prawie się na tej Australii w czwartym meczu, w tej 1/8 wyłożyli. ale w końcówce tam zostali uratowani.
0: Oglądałem jeden dzień na rolkach takiego fachowca, który mówił, że kiedy Polska się dostawała na różne mistrzostwa Europy i świata, a kiedy nie, okazuje się, że dotyczyło to jednej i tej samej opcji politycznej. Ale nie będę tu mówił jakiej. Że się nie dostajemy właśnie, jak ta opcja jest u władzy. Nie wiem, czy to prawda, czy to są pomówienia.
1: No to jest, teoretycznie to jest błąd poznawczy. Czyli korelacja przez analogię, tak zwana, popełniona.
0: Błąd lepiej posłuchajmy.
1: Błąd logiczny. Błąd, tak.
0: Andrzeja Ozgę i futbol po czesku. I drodzy Państwo, posłuchajmy, tam oni też mają sobie, bo u nich też nie jest dobrze.
1: No ale przynajmniej zagrali. Teraz. To posłuchajmy.

0: No to chciałem tobie powiedzieć, Sławku, że Krzysztof Jabłonka, który jeszcze został, bo Wacław już wyszedł, już poszedł, powiedział, że niepotrzebnie się poprawiałem. Korelacja przez analogię jest błędem i poznawczym, i logicznym. Jednocześnie. Tutaj takie sprostowanie i wszystko jasne. Mhm. To dokąd zmierzamy teraz?
1: Zmierzamy sobie dalej jednak przypomnieliśmy sobie o Polsce, przecież ona dalej gra, ale że gra słabo, to jest inny temat, ale przecież nagle są mistrzostwa Europy u nas i w Ukrainie. I wtedy była wielka radocha.
0: Tak, osiem miast, Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Poznań i na Ukrainie Kijów, Donieck, Charków i Lwów.
1: Lwów.
0: I mecz otwarcia na stadionie wtedy nowym, narodowym w Warszawie, finał Hiszpania-Włochy w Kijowie, a taki mecz już się odbył w tym turnieju w Gdańsku w fazie grupowej, wtedy było 1-1. To był pierwszy mecz obu tych drużyn w turnieju, właśnie w Gdańsku. To była grupa C, która rozgrywała właśnie mecze w Gdańsku i w Poznaniu. No i później finał, nie? Tu w tym wypadku bardziej jednoznaczny wynik 4-0 dla Hiszpanii. Wielka gwiazda tego meczu, Fernando Torres. I to był trzeci z rzędu tytuł w wielkim turnieju. Wtedy wielkiej Hiszpanii. Drugi tytuł zdobyty przez Vicente del Bosque, bo to pierwsze Euro w 2008 to był jeszcze świętej pamięci Luis Aragonés. To była Hiszpania, która rozpropagowała tiki-takę. No, i reprezentacja Hiszpanii, no i wtedy Barcelona prowadzona przez Pepa Guardiolę, który no bezpowrotnie odmienił oblicze tego sportu. Pep Guardiola, który swoją 10-letnią kadencję zakończył w Manchesterze City na drugim miejscu w lidze w tym sezonie, ale ślad jaki pozostawił, no to zostanie na długo. No oczywiście był również trenerem Bayernu Monachium i on wtedy był na ławce trenerskiej, kiedy Robert Lewandowski strzelił słynne 5 goli w 9 minut.
1: Widziałem, jak się orientował się, czy żyje, czy to jest inny świat.
0: Komentator angielski Bundesligi powiedział, że Robert Lewandowski dostanie wiele ofert małżeństwa po tym meczu i Pep Guardiola będzie jedną z nich.
1: No, drodzy Państwo, ale były to... O czym zaczęliśmy?
0: Tak, a Euro 2012 i mecz w twoim Wrocławiu. Z Czechami tak. Zresztą.
1: Z Czechami zawsze dobrze nam idzie we Wrocławiu.
0: No, wtedy to... Miało być dobrze, a wyszło...
1: Jak zawsze. No i ta piosenka jest... Bo ja ją chciałem dedykować naszym prezesom, dyrektorom i dlaczego. Są powody. Nasz pan dyrektor Tomasz Wybranowski ma imieniny, co mu życzymy
0: wszystkiego najlepszego.
1: Co najlepsze. A pan prezes, wiem, że bardzo lubi... Z przecieków wiem, że bardzo lubi ten utwór, ale w oryginale. No ale cóż, w oryginale to on nie jest w ogóle o futbolu, a tu proszę bardzo.

No właśnie. Piękna z Ukrainy modelko. Ciekawe, jakby ten utwór brzmiał dzisiaj, gdyby miał tak powstać. No, także polityka odmieniła wielce spojrzenie na wspólne mistrzostwa Europy. Natomiast tutaj zachodzi pewne zjawisko w historii polskiego futbolu, zresztą światowego też, że są zawodnicy, którzy już uważają, że swoje już zagrali, będą grać dalej, bo im się chce, ale już nie do reprezentacji. I zawsze jest z nimi kłopot, bo są często, w zależności od tego, czym sobie zasłużyli lub nie, w jakiś sposób tam hejtowani czasami wręcz nawet. I o tym jakże palącym problemie, jak zwykle wziął swoje ręce Kazimierz Staszewski. Kazika znam bardzo dobrze. Nie jedno mistrzostwo Europy żeśmy razem wykonali. Dlatego wziął się i zabrał głos w tej jakże mocnej i palącej sprawie. I to jest, uwaga, kult nie chce grać w reprezentacji, rok 2013.

0: No i Sławku, właśnie 2013, później 2014, no i nie dostaliśmy się na ten mundial wspaniały w Brazylii.
1: No właśnie.
0: Byliśmy w grupie z właśnie z Anglią, z Ukrainą, z Mołdawią i z San Marino, jeszcze z, chyba z Czarnogórą, tak, z Czarnogórą.
1: Znaczy ja to kiedyś powiedziałem, że najlepiej za nam się powinno organizować mecze towarzyskie z Watykanem. I to w dwóch momentach historycznych dla Watykanu. Najlepiej jak wyjeżdżają latem na misję, bo są osłabionym w składzie. Oraz też grają, załóżmy, w Wielkim Poście, gdyż wtedy są osłabieni. No i wtedy byłaby szansa na jakieś punkty. Przepraszam za moją dygresję.
0: No tak, w tamtym czasie to fatalnie wyglądało. Zresztą Ukraina, jeśli się nie mylę, jest pierwszą drużyną, pierwszą reprezentacją, która wygrała, która pokonała Polskę na Stadionie Narodowym. To było 1-3, beznadziejny mecz reprezentacji Polski. Jestem nim do dzisiaj straumatyzowany.
1: Jest nam wstyd. Polska, nie bójmy się tego.
0: Polska nie dostała się wtedy na mundial. Szkoda, bo to chyba najlepszym, no jeszcze może ten 2006, ten ostatni mundial, w którym grali Zidane, Ronaldo dziewiątka, Ronaldinho i tak dalej, Luis Figo. To naprawdę był turniej na wysokim poziomie, ale też ten mundial w Brazylii, gdzie były te niewiarygodne historie, ta Kostaryka w ćwierćfinale, Niemcy, które upokorzyły Brazylię 7-1, to każdy pamięta, gdzie ten mecz oglądał. Tak samo każdy pamięta, i to też 2014 rok, gdzie ten mecz oglądał, kiedy Niemcy, też to był mecz Niemców, kiedy przegrali 2-0 z drużyną już wtedy prowadzoną przez Adama Nawałkę.
1: Tak, nikt to nie wierzył, co widział.
0: Natomiast tak. Oba te mecze oglądałem w domu rodzinnym akurat jeszcze wtedy. Miałem 16
1: natomiast
0: lat.
1: Jeżeli mówimy tutaj, Szymonie, o wielkich tak zwanych teamach, które zdobywały Mistrzostwa Świata, Europy i tak dalej, to trzeba tu wspomnieć też, przynajmniej chwilowo, co zrobimy, piłkę klubową, bo myśmy mieli też od zawsze dobre kluby. Myśmy mieli kiedyś taki Widzew na przykład, który
0: tak,
1: tam...
0: Dobrze, że mówisz o Widzewie, bo tak, to jest drużyna, chyba największe osiągnięcie piłki klubowej. Wiadomo, że tam w jakimś tam pucharze, że UEFA, czy w pucharach zdobywców pucharów były takie teoretycznie wyższe rundy, ale Widzew Łódź, który pokonał Liverpool w prime. Liverpool, który wygrywał Ligi Mistrzów wtedy seryjnie. Widzew Łódź wyeliminował z pucharu.
1: Pamiętasz, jak trzecia ligowa Lechia Gdańsk grała?
0: Z Juventusem, tak, tak. Ale jeszcze przypominam, że wtedy jeszcze ten Widzew później trafił na, właśnie mówisz o włoskich klubach, to był Inter. I nawet w jednym z tych meczów pokonali Inter, ale...
1: To był Juventus.
0: Czy Juventus nawet, tak. No wiesz, mi wtedy nie było na świecie.
1: Ale wiesz co, z drugiej strony też trzeba pamiętać,
0: to tak jakby tak dla perspektywy jeszcze bym powiedział, no pewnie wielu słuchaczy jakby zdaje sobie sprawę z tego osiągnięcia, chyba że słuchają nas jacyś kibice ŁKS-u, ale
1: wiesz,
0: to tak
1: ale
0: jakby
1: tak poważnie.
0: Jakby Lech Poznań teraz ograł Real Madryt, albo nawet nie Real Madryt, tylko PSG, to było tej skali.
1: Ale ja chcę powiedzieć jedną rzecz, że tak jak mówimy, że były takie wielkie teamy typu, że na jednej formacji grali najlepsi napastnicy trzej świata i w ogóle i tak dalej, typu tam Zidane i te inne i tak dalej, to myśmy mieli raz taką sytuację, że Polak był w najlepszym teamie świata, w trójce tak zwanych napastników w jednym klubie. Rossi, Platini i Bonik.
0: Tak, i ten słynny, no niesławny finał w Belgii na stadionie Heysel.
1: Tak, ja to widziałem, tragedia.
0: Z Liverpoolem właśnie. I to był początek końca tej złotej ery angielskiej piłki w rozgrywkach europejskich. Ban na 6 lat dla Liverpoolu, 5 lat dla angielskich klubów w ogóle. No i szkoda, Everton wtedy zdobył w tym czasie mistrza Anglii i nie zagrał nigdy w Lidze Mistrzów. Czy nie zagrał nigdy? No w każdym razie w tym czasie nie dane mu było zagrać. Albo Luton Town, który też miał swój najlepszy okres, chociażby zagrałoby nie w Lidze, tym Pucharze Mistrzów, ale w jakimś Pucharze UEFA też by mieli okazję, ale no, najważniejsze to jednak była ta tragedia i te życia ludzkie, które...
1: Tu już nie wrócisz.
0: Tak, dokładnie. I cóż, i później... No, Liga Angielska wciąż jest najlepsza, znaczy wciąż. Ona, no te Serie A było najlepsze w latach 90. i 2000. Ten wielki Milan zwłaszcza. Ale Anglia wróciła na sam szczyt, tam są wielkie pieniądze. Bardzo trudna liga to jest, fizyczna, jednocześnie szybka. Wielkie nazwiska, tak? No Erling Haaland chociażby, który zdobywa gole również i na tym mundialu. Miło oglądać Norwegię z powrotem. Tak. Mają bardzo dobrą drużynę.
1: Takie oni gwiazdy. Nigdy nie mieli takiej drużyny, od tego zacznijmy.
0: Tak,
1: nigdy.
0: Bo poza Haalandem jest właśnie Martin Odegaard z Arsenalu, mistrz Anglii, Alexander Sorloth z Atletico Madryt. To można wymieniać jeszcze.
1: A w związku z tym, że jesteśmy już w piłce klubowej, też tak. Byliśmy przez moment, a nawet dłuższy moment.
0: To wracamy.
1: Taki zespół Taraka, to jest zespół, który już trochę w tej chwili przycichł, ale był bardzo, nawet na Majdanie wystąpił. I z Bogdanem Łazuką po raz drugi po wielu latach. I tam jeszcze jest Milowicz. Chłopcy jaskiniowcy, rok 2018, do tekstu Igora Jaszczuka. Posłuchajmy, jak to widział poeta, problem tak zwanych piłkarzy, kibiców piłkarskich i ich żon.

0: A w ogóle tak zwana wojna naszych kobiet i nas, jeżeli chodzi o futbol. Czy to w ogóle słyszałeś o takiej wojnie?
1: Nie, słyszałem o wojnie futbolowej, ale ona zupełnie...
0: A to jest Kopuściński.
1: Tak. Gdzie indziej odbywała.
0: No właśnie, wiesz dlaczego? Bo istnieje jakieś takie podejrzenia, czy to są jakieś plotki, a plotkom nie wierzymy za bardzo, bo niesprawdzone, że faceci mają czasem w domach tam przerąbane, jeśli chodzi o jakieś sytuacje. Nie odkurzyłeś mieszkania, jest dziecko się prosi już piąty tydzień, żebyś z nim gdzieś poszedł, a ty tylko oglądasz te mecze. I ja nawet kiedyś takich słyszałem, że żona pyta drugiej żony, jak ty sobie radzisz z tej sprawy. No, on nie zwraca nawet na mnie uwagi. No to, nie wiem, zmień kolor włosów. Ja zmieniłem zawsze kolor włosów. Jak zobaczył, że mam inny, to się zainteresował mną. No i w tym momencie ona przechodzi odkurzaczem tak, żeby mu zasłaniać. No i przesmyj się, no bo przecież ogląda mecz. Ale nic nie widzisz? No co mam widzieć? Czy ty, no teraz jestem blondynką. Musisz jeszcze to podkreślać? No i takie są właśnie potem, przynajmniej takie są pomówienia w niektórych kręgach, że takie rzeczy się dzieją. Jak tam sytuacja w dogrywkach?
1: Cały czas 1-1. Takie trochę dogorywanie typowo dogrywkowe. No zobaczymy, jak to by było. Znaczy, może zobaczymy, może nie zobaczymy, jak to będzie w rzutach karnych. Na razie Australia atakuje, mieli przed chwilą rzut wolny, niewykorzystany, ale cały czas są w akcji przy piłce. Daleki wrzut autu, wrzut z autu niczym w piłce w lidze angielskiej. To jest modne zagranie, taki quasi stały fragment, no ale nic z tego nie wyszło. Ale Australia cały czas przy piłce. No i tak to wygląda.
0: I coś czuję, drogi Szymonie, że po raz pierwszy w naszym Poliszczarcie dojdzie do rzutów karnych. I my to wszystko zrelacjonujemy.
1: No i taktyczny tutaj ruch, bardzo ciekawy ze strony szkoleniowca Australii, ponieważ Australijczycy, tak jak ty, są już myślami w rzutach karnych.
0: Zmienił bramkarza.
1: Zmienia bramkarza.
0: Tak myślałem.
1: Wschodzi Beach, wchodzi Ryan i taka pokerowa zagrywka.
0: Że kto schodził?
1: Beach, jak plaża.
0: Aha.
1: Tak. No, Louis van Gaal zrobił coś takiego w meczu z Kostaryką. Zdjął Jaspera Silesena, wprowadził Tima Króla. No i Tim Król z Kostarykańczykami sobie poradził w serii jedenastek. No ale może jednak ten bramkarz Ryan będzie musiał sobie poradzić z jakimś strzałem z gry jeszcze.
0: Wiesz, tylko jak to są antypody, to zależy, w jaką stronę on się rzuci.
1: No tak, faktycznie. Tak, to są bardzo uzasadnione obawy podparte nauką.
0: A wszystko, co jest podparte, jest interesowania się warte. Natomiast...
1: Już jest 120, zaraz, już upłynęło 15 minut regulaminowe drugiej części dogrywki. Sędzia doliczył jedną minutę, ale będzie jeszcze zmiana. Zmiana w ekipie Egiptu, więc pewnie to się wydłuży. Australijczycy mają w tym momencie rzut wolny. No i tutaj zmiana Egiptu, zmiana w drużynie Egiptu. Zobaczymy. Może teraz jeszcze zostaniemy właśnie przy tym spotkaniu. Obie drużyny wyraźnie wymęczone, a przypominam, że w następnej rundzie czeka na zwycięzcę albo Capo Verde, co by było chyba raczej bardziej pożądane, zwłaszcza dla Egiptu, który zna tego rywala z kontynentalnych rozgrywek.
0: Afrykański.
1: Albo Argentyna.

0: I no dzisiaj się to okaże, bo Argentyna dzisiaj gra. Uwaga, Australia nie ma gola. Bramkarz łapie piłkę, szybkie rozegranie, ale uniemożliwione przez Australijczyków. Zderzenie zawodników chyba, tak, przerwana gra. Może tak, puścimy piosenkę teraz.
1: I puścimy piosenkę, która jest poważną piosenką.
0: Tak. A jaka to jest? Jaka to będzie piosenka?
1: Łukasz Matecki, ten sam, co o tych diabłach rozprawia
0: ciągle. A puszczaliśmy tę piosenkę kiedyś.
1: Ten utwór. Kiedyś tak. Ale jest to dla mnie jest takie podsumowanie na ten dzień, ponieważ ta piosenka jest ku pokrzepieniu serc. Ona nie jest prześmiewcza, ona nie mówi o tych zawodnikach naszych jakoś tam źle, tylko tutaj dochodzi do tego, że musisz być silny jak Lewandowski. Weźmy z nich to, co jest najlepsze, a zostawmy wszystkie hejty w domu, ponieważ te hejty nam nie tylko nie pomogą, ale jeszcze tylko zestresują tych chłopaków. Oni chcą dobrze, tylko nikt ich nie umie skleić do kupy, bo to są świetni zawodnicy w swoich klubach. Dobrze mówię?
0: Tak.
1: No to jedziemy.

0: tam, trenerze?
1: No, ogólnie są postępy, ale lewą nogę trzeba poprawić. No lewa noga, no. No lewa noga, lewa noga.

0: Silny!
1: Silny musisz być!
2: I rozpoczyna się seria rzutów karnych. Ekipa sędziowska czeka na kapitana, oczywiście Mohameda Salaha, legendy piłki egipskiej, w ogóle arabskiej tak naprawdę, i Liverpoolu. Już podszedł rzut monetą. Mohamed wygrał ten rzut, wybrał bramkę. I kto zacznie, zaraz się dowiemy. Tak jest, mecz 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata 2026
3: no
2: rok.
3: Jest napięcie, bo ja jestem za Australią. No,
2: no ja jako, no, można powiedzieć, sympatyk Liverpoolu, to serce mam po egipskiej stronie. No,
3: jest
2: chciałbym,
3: fajny,
2: żeby Egipt pokazał coś więcej niż to, co pokazali w 2018, kiedy tam no, nie poszło im najlepiej. Odpadli po fazie grupowej. Teraz Mohamed Salah, który no, żegna się z Liverpoolem po tym sezonie, który już upłynął, czy już się pożegnał z Liverpoolem, żeby na Mistrzostwach Świata jeszcze coś pokazać i zagrać, no wysoce prawdopodobne, że zagra z wielką Argentyną. To by była bardzo ciekawa historia. Kolejna, jak to na Mistrzostwach Świata bywa, no, każdy z tych turniejów to jest kilka historii co najmniej. No i ta seria zaczyna się już powoli. Podchodzi zawodnik Australii do pierwszej jedenastki. I zobaczymy, kto zagra w 1/8 finału.
4: Do skutku strzelają? Czy jest jakiś...
2: Krzysztof Jabłonka tutaj w tle pyta, czy do skutku strzelają. To jest tak, z założenia jest po 5 rzutów karnych dla każdej drużyny, ale nie zawsze to 5 jest rozgrywanych do końca, no bo jak matematycznie już się tyle błędów popełni jedna drużyna, że się nie da tego odrobić, no to już się kończy przedwcześnie. Natomiast jeśli po seriach pięciu strzałów po obu stronach nie ma rozstrzygnięcia, no to wtedy jest po jednej z każdych stron. I do pierwszego błędu, znaczy do pierwszego błędu, jeśli drugi zawodnik również się pomyli, gramy dalej. I Australijczyk fatalnie przestrzelił nad bramką. Już deficyt na samym starcie, czyli...
4: Australia 2 do tyłu.
2: Australia jest o 1 do tyłu, ale przypominamy, że zawodnik egipcjanin musi również trafić, żeby to cokolwiek ten błąd znaczył.
3: A czy będzie strzelał ten Egipcjanin, co zawsze strzela do własnej bramki?
2: Przynajmniej nie teraz.
3: Czyli nie dali szans Australijczykom, to są...
2: To prawda. No i Belgom, tak? W meczu z Belgią to samo. No i wychodzi kapitan, bramkarz Ryan, który właśnie został wprowadzony do gry.
3: Czyli musi mieć jakieś dobre...
2: No tak, ale tak, tylko jego koledzy też muszą trafiać do bramki, żeby coś z tego wyszło. No i tak, Saber numer 21 podchodzi do pierwszej próby. No taki krzywy rozpęd i trafił bardzo ładnie, równo przy słupku, przy lewej stronie. I jest wynik na korzyść Egiptu.
3: Czyli teraz Australijczyk musi po prostu trafić, bo jak nie trafi, no to już
2: nie,
3: jest...
2: Nie. Australijczycy mogą spudłować jeszcze nawet 2 strzały. Oczywiście zakładając,
3: może że
2: nie 2,
3: też.
2: Ale no jeden jeszcze mogą spudłować, nawet jak Egipt się nie będzie mylił. Ale oczywiście jest to niewskazane bardzo. I Irvine podchodzi... I zobaczymy, czy tym razem Australii uda się trafić w światło bramki chociaż. Zresztą tak. O, i podchodzi lekko, ale pewnie wróg. Bramkarz rzucił się w drugą stronę. No i jest po jednym, ale Egipt ma jedną przewagę więcej. Tak, dokładnie. Ja jestem bardzo ciekawy, kiedy do próby podejdzie Mohamed Salah. Myślę, że to
3: czy
2: będzie...
3: Czy w ogóle podejdzie?
2: No na pewno. To jest zawodnik, który w Liverpoolu był numerem jeden, jeśli chodzi o rzuty karne. Nawet trafił parę w tym sezonie również. Nawet takie decydujące jak w meczu z Burnley ligowym, gdzie Liverpool wtedy jeszcze były nadzieje na jakieś mistrzostwo. Męczył się na Turf Moor. Było 0-0 przez cały mecz i podszedł w ostatnich doliczonych minutach do karnego i trafił, więc no, doświadczony zawodnik na elitarnym poziomie powinien taką jedenastkę wykorzystać. I zobaczmy. Egipcjanin, no daleko od słupka, ale trafił. Trafił, ponieważ bramkarz, ta dzika karta, ten joker Australijczyków rzucił się w drugą stronę. Więc po dwóch seriach dla Egiptu jest 2-1. Czy masz gdzieś ten mecz odpalony, Sławku? Czy masz w ogóle możliwość go gdzieś...
3: Nie, nie odpalałem, dlatego żeby nie denerwować się podczas programu, nie zabierać...
2: Tak dobrze życzysz Australijczykom, że tak powiem...
3: W ciemno ich biorę.
2: Że tak bowiem, że prawie jak naszym.
3: Słuchaj.
2: No i teraz Mabil. Zobaczmy, to są... zawodnicy, którzy 2 godziny grali ponad, bardzo zmęczeni. No i zaczynamy trzecią serię. Krótki rozbieg. Prawie w środek, ale lekko stosunkowo, ale trafił. Trafił, więc Australia dalej ma nadzieję. Przypominam, że Australijczycy w poprzednim mundialu grali w 1/8 finału, wtedy odpadli. Grali czy nie? Tak, grali i odpadli z Argentyną. Późniejszym triumfatorem podchodzi wielki Mo Salah teraz do
3: wapna. On nie strzeli teraz, wiesz o tym.
2: No, zobaczymy.
3: To on jest... zrobi jak Dejna kiedyś w 78 poda bramkarzowi.
2: Poczekaj, bo to się dzieje teraz, historia na naszych oczach. Australia będzie chciała powtórzyć swój wynik sprzed 4 lat. Czy sprzed 20 też w 1/8 grali. Ale Egipt, no tutaj... Kapitan!
3: Ten bramkarz był wystawiony na niego właśnie. No i nie strzeli.
2: Prawie, że panenka to była. Ale taka szybka i nisko leciała, więc... Nie zaliczam tego jako panenki, ale to jest klasa światowa. Mohamed
3: trochę
2: Salah.
3: Jak Lewandowski, bo on też tak strzela, nie?
2: Pięknie podciął. No panenka to by musiała ta piłka jednak lecieć dłużej i wyżej. No i ten uśmiech po trafieniu. No, Mohamed Salah zrobił już wszystko, co mógł dla swojej drużyny. No chyba, że będzie musiał podejść jeszcze raz do jedenastki. No i teraz młody zawodnik australijski, Harrington.
3: Ojej.
2: No i jak jest po trzech seriach, to tak, jeśli spudłuje, to Australia nie odpada, ale będzie blisko takiego. I poprzeczka. Niestety, no to są takie emocje. I teraz, jeśli Egipcjanie strzelą, trafią rzut karny, są w następnej rundzie, gdzie zmierzą się i radość tak po stronie Egiptu, bo muszą którykolwiek już z tych jedenastek, czwartą czy albo piątą strzelić. Są i zagrają albo z Cabo Verde, albo z Argentyną w następnej rundzie. Grają w czerwonych koszulkach, tak jak Liverpool, ale shorty mają białe. Więc to nie jest to samo.
0: A skarpetki czarne.
2: No i do jedenastki. Dobrze, że Trezeguet nie podchodzi, bo też mają swojego Trezegueta. Przypominam, Trezeguet francuski, to on nie trafił. To on trafił w poprzeczkę w finale mundialu w serii rzutów karnych. No ale raczej jest wysoce prawdopodobne, że nie będzie miał okazji strzelać, bo może się już tu i teraz zakończyć ta rywalizacja. No i cóż, już to się dzieje. Zawodnik z numerem 4 podchodzi do jedenastki, bardzo powoli drepcze i powoli strzela. Zdejmuje koszulkę, ponieważ trafił do bramki. Egipt w 1/8 finału.
3: Proszę bardzo.
2: Także zobaczymy jeszcze. Zobaczymy jeszcze egipskiego księcia, legendę Premier League, Mohameda Salaha w następnej rundzie. W starciu
3: zobacz,
2: być może z Leo Messim przypominają się mecze Liverpoolu z Barceloną.
3: Tak, Maroko tak. I Egipt weszły dalej, natomiast Algeria chyba zaraz.
2: Algeria ze Szwajcarią przegrała w nocy.
3: Przegrała, tak. Czyli rozumiem, że gdyby na przykład istniało cały czas Cesarstwo Rzymskie i nigdy się nie rozpadło, to wszystko byłoby w domu, nie?
2: Tak, no Tunezja jeszcze, ta dawna, przecież tam Kartagina przecież była kiedyś.
3: Która potem założyła Walijczyków bodajże, nie?
2: To już Krzysztof Jabłonka będzie wiedział lepiej od nas.
3: Panie Krzysztofie, czy to prawda, że Kartagińczycy są protoplastami Walijczyków?
2: Czy to prawda, że Kartagina to protoplaści Walijczyków?
0: Nie, nieprawda. Walijczycy to Celtowie. Kartagina to Fenicjanie.
2: Tak.
3: A, widzisz.
2: I właśnie te wojny punickie się wzięły od tego, jak Rzymianie mówili na Fenicjan, tak?
0: Punijczycy, Puniami ich nazywali.
2: No. Tak było. Jak doktor Jabłonka tak mówi, to tak było.
3: Tak musi być, po prostu.
2: Tunezja, no Libia nie grała nigdy na mundialu. I to wszystkie z tego, jeśli chodzi o północną Afrykę. No, Liban nie grał nigdy.
3: Sudan też nie grał.
2: Izrael chyba się zdarzyło.
3: Izrael to Azja. To Azja jest.
2: Znaczy Izrael jest w UEFA, ale wtedy chyba jeszcze nie było Izraela w UEFA.
3: A powiedz mi, dlaczego Kazachstan gra w Europie, a Uzbekistan w Azji?
2: No cóż, trudno powiedzieć mi. No, jeśli chodzi o takie reprezentacje jak Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, no to już jest to akurat
3: umowne.
2: Łatwo to uzasadnić. No, no cóż, no ten system może kazachski jest bardziej zintegrowany, że tak powiem, z, nie wiem, z piłką europejską, czy właśnie piłką rosyjską. Izrael również do UEFA jest zaliczony. I tutaj też, no jest w tym kręgu, powiedzmy, zachodnim, kulturowym w dużej mierze, ale też bym powiedział, że trudno mi sobie wyobrazić mecze Izraela z którymkolwiek z sąsiadów, że tak powiem, którzy należą do tej azjatyckiej federacji. No ale są różne takie właśnie, różne takie.
3: Zbliżamy się powoli ku końcowi.
2: Australia na przykład jest azjatyckim krajem, jeśli chodzi o piłkę nożną. Tak,
3: tak, ona już jest teraz wszędzie, bo ona ma różne tam.
2: W Eurowizji występuje, tak, to prawda.
3: Drodzy Państwo, jako że chyba dobrze widzę, że się kończy program powoli.
2: We are the time. Yes.
3: So we are the champions, my friend. I think that is a sentence which will be.
2: To decydujemy. Dedykujemy ten tak. Dzisiaj ten utwór reprezentacji
3: Egiptu,
2: ale myślę, że obu drużynom, ponieważ oba zespoły dzielnie walczyły.
3: Dziękuję kolegom, dziękuję Państwu za uwagę i do jutra do 20:00.
2: Tak.
3: A Szymon odprowadzi tej chwili ten utwór i wleje w nasze serca dużo optymizmu, gdyż jak Szymon to mówi, to mówi, ty to mówisz w taki sposób, że ja ci wierzę.
2: Tak, utwór We Are The Champions i uwaga, ja się upewnię jeszcze, ale bo nie, to jest utwór z albumu News of the World, tak jak zresztą takie piosenka jak We Will Rock You, One te utwory były razem wydane.
3: Zawsze razem, tak.
2: Czy też Sheer Heart Attack, który był album Sheer Heart Attack, ale piosenka dopiero właśnie wyszła nie w 74, ale właśnie w 77 w albumie News of the World z tą słynną okładką, z takim dziwacznym golemem. Podobno wielu ludzi, którzy dorastali w tym czasie, gdzieś kiedy to było popularne, to przerażał ten golem. No i cóż, We Are The Champions, taki no...
3: We Will Rock You.
2: Tak jest. Tak. A chcesz, żebym dołączył w takim razie ten utwór do tego?
3: No, jeżeli ci to nie sprawi problemu...
2: Jestem zaskoczony, ale nie mamy tego utworu w bazie. Mamy We Are The Champions, ale chciałem powiedzieć, że to nie jest 50-lecie tego albumu, bo on został wydany w 77 roku. W 76 Day at the Races. Tam było Somebody to Love, na przykład, taki utwór. A jeszcze...
3: Coś do kochania. Tak.
2: Rok temu przecież, to pamiętam, to Tomasz Wybranowski puszczał Bohemian Rhapsody. To też było 50-lecie, bo to był 75 rok z kolei. Tak, no, dyskografia Queenu z lat 70 zwłaszcza, no to jest...
3: To jest ten okres, kiedy Queenie byli zespołem progresywnym.
2: Było bardzo ciekawe to, co tworzyli i
3: potem zaczęli nagle być typowym zespołem popowym, ale za to na porządnym poziomie muzyki popularnej.
2: Tak jest i nie ma co przedłużać, ponieważ zapraszam również na nocne powtórki. Jeśli ktoś przegapił ciekawe rozmowy z dzisiejszego poranka i późniejszych programów.
3: No jedno ostatnie pytanie tylko dla ciebie, taka krótka odpowiedź żołnierska. Wejdziemy do Mistrzostw Europy?
2: Myślę, że trudno będzie nie wejść. 24 miejsca. No i Jan Urban tym wszystkim zawiaduje od początku.
3: Ja mu też ufam. Coś jest dziwnego w tym naszym podejściu, ale coś mu wszyscy ufają.
2: No ma taką aurę. No ja po meczu towarzyskim tym z Nigerią też miałem okazję uczestniczyć, na żywo tę aurę odbierać na konferencji prasowej.
3: No i kolejny piłkarz Jagielloni by nas zasili za granicą po Oskarze. Młody, który sprzedawany jest podobno w tej chwili przez Jagiellonię, jeżeli coś tam nie doszło.
2: No ja jestem ciekaw, czy trener Jagiellonii obecny nas nie zasili kiedyś, czy za granicą, czy w reprezentacji. No niestety Jacek Magiera zmarł i wielu, ja go na przykład widziałem, myślę, że nie tylko ja, jako na pewniaka, jeśli chodzi o tę funkcję selekcjonera gdzieś w przyszłości, nawet niedalekiej.
3: No i niestety już.
2: Ale mamy też młode pokolenie trenerów też. Adrian Siemieniec przecież jest młodym człowiekiem bardzo. Są zawodnicy, którzy w jego wieku, którzy grają jeszcze.
3: No i kolega Podolski rozszykuje nam Wielki Górnik.
2: Co z tego będzie? Tego jeszcze nikt nie wie, a my teraz posłuchamy zespołu z Londynu. Queen. Nie będzie to Arsenal, tylko będzie Queen. We Are The Champions.
3: See you tomorrow.
2: Dziękuję ci, Sławku.
3: Tobie też.
2: I do usłyszenia.
3: I państwu, panom, naszym kolegom też dziękujemy i państwu za uwagę.

0: będzie lipa, ani żaden żart. Nawija MC Orwa przy listy Polish Charts. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie w NetFM od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie, Sławek Horwat.
1: Radio Wnet.
2: Autopromocja.
3: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
4: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W nieregularniku literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
5: i Krzysztof Masłun.
6: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
2: To była autopromocja.
7: Nocne powtórki Wnet.
8: W Waszyngtonie jest profesor Adam Prokopowicz. Dzień dobry, panie profesorze.
9: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. No, Stany Zjednoczone już świętują od co najmniej tygodnia swoje urodziny i to świętowanie odbywa się niejako w dwóch obszarach. To znaczy jeden obszar to jest obszar federalny, to jest to, co się dzieje w Waszyngtonie, gdzie na przykład odbywają się różnego rodzaju koncerty, odbywają się spotkania z politykami, i odbywają się tak zwane state fair, czyli takie targi, na których wszystkie stany Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej pokazują swoje osiągnięcia, pokazują w jaki sposób przyczyniają się do rozwoju tego kraju. Ale tak czy inaczej, bardzo duży nacisk na świętowanie tej wielkiej rocznicy odbywa się lokalnie. Odbywa się w zasadzie we wszystkich większych miastach Stanów Zjednoczonych i mniejszych miastach Stanów Zjednoczonych, a również powiedziałbym wsiach. Jeśli państwo byście dzisiaj przejechali się przez ten kraj, zobaczylibyście niesamowicie dużą ilość flag amerykańskich, niesamowitą dużą ilość informacji na temat potańcówek, na temat spotkań, na temat wzajemnego dyskutowania sytuacji politycznej i ekonomicznej Stanów Zjednoczonych, a jest o czym dyskutować. Natomiast takim motywem przewodnim tych wszystkich celebracji jest to, że obywatele Stanów Zjednoczonych doceniają to, co mają w tym kraju. Doceniają dobrobyt, doceniają mimo różnych niedogodności, mimo trudności, doceniają system polityczny, w którym mają prawo wypowiedzenia się i doceniają możliwość usprawniania tego systemu politycznego. A więc to, co było napisane w deklaracji niepodległości, kiedy Stany Zjednoczone zdecydowały się, że już nie będą podlegać królowi angielskiemu, kiedy w tej deklaracji niepodległości wyjaśniły, dlaczego nie będą podlegać, wyjaśniły, jakie to były rządy króla angielskiego, które ograniczały ich możliwości życia, ograniczały ich wolności. To wszystko jest bardzo znane Amerykanom i bardzo często i dokładnie dyskutowane.
8: O tych dobrych stronach Stanów Zjednoczonych pan profesor powiedział, to teraz opowiedzmy o kłopotach, które posiadają Amerykanie. O $1 miliard dziennie, tyle mniej więcej wzrasta dług, odsetki od długu amerykańskiego, tyle mniej więcej wynoszą. $1 miliard dziennie to sporo. Do tego wszystkiego wojna w Iranie, do tego wszystkiego też cenią Amerykanie dobrobyt, ale nie wszyscy Amerykanie, albo wiele milionów Amerykanów żyje nie w dobrobycie, a przeciwnie, w biedzie.
9: To jest prawda. Nie ma takiego kraju na świecie, w którym wszyscy żyliby w dobrobycie. Natomiast prawdą jest również to, że to rozwarstwienie pomiędzy najbogatszymi i najuboższymi w ostatnich 30 latach bardzo się zwiększyło. W tej chwili na różnego rodzaju zapomogach socjalnych żyje w Stanach Zjednoczonych ponad 20 milionów ludzi, w zależności od źródła, którym się posługujemy. Ale nie ma takiej sytuacji, poza w moim przekonaniu sytuacjami, kiedy osoby, które są w tragicznej sytuacji, nie bardzo chcą uzyskać pomoc. Nie ma takiej sytuacji, żeby w Stanach Zjednoczonych ktoś umierał z głodu, żeby ktoś popełniał samobójstwo, dlatego że nie ma środków do życia. Wszelkiego rodzaju programy socjalne, które są w każdym stanie Stanów Zjednoczonych, zapewniają to, że ludzie żyją w sposób taki, który jest lepszy od innych krajów, nawet tych najbardziej rozwiniętych. Oczywiście to, co mówię, jest bardzo takie, powiedzmy sobie, pompatyczne, ale tak wygląda sytuacja w tym kraju. W tym kraju można żyć lepiej lub można żyć gorzej, ale można żyć w sposób taki, który odpowiada godności obywatela. A jeśli jeszcze się pracuje, a jeśli jeszcze myśli się na temat tego, żeby dostosować się do potrzeb tego kraju, to znaczy nie tylko konsumować, ale również produkować i rozwijać ten kraj, to życie można sobie ustawić zupełnie rozsądnie. I między innymi mogę to udowodnić przez sam fakt, że to do Stanów Zjednoczonych przyjeżdżają migranci, a nie ze Stanów Zjednoczonych ci migranci wyjeżdżają.
8: A jak, w jaki sposób Donald Trump będzie celebrował 250-lecie?
9: No więc zobaczymy jeszcze, jak to się wszystko skończy, ponieważ Donald Trump planował i nadal planuje uczestniczyć w celebracjach w Waszyngtonie. Natomiast mamy sytuację taką, że jest potworny upał. I teraz w związku z tym upałem mogą być niektóre koncerty i niektóre elementy tego programu mogą być odwołane. Natomiast głównymi takimi elementami tego programu będzie coś w rodzaju, powiedzmy, festynu czy spotkania w Waszyngtonie. To będzie pierwszy punkt, na którym prezydent Trump wygłosi przemowę o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, jak obecna sytuacja w Stanach odpowiada temu, co zostało opisane w deklaracji niepodległości. A na koniec tego wszystkiego wieczorem oczekujemy wielkiego pokazu ogni sztucznych i mamy nadzieję, że przy tym wielkim upale nie spowodują one kolejnego pożaru, tak jak mieliśmy w zeszłym roku w Kalifornii. Ale tak czy inaczej, to wszystko jest robione na luzie, to wszystko jest robione z pewną radością, to wszystko jest robione w takiej sytuacji, która pokazuje, że ci ludzie, mimo kolosalnych różnic, mimo tego, że dyskusje polityczne i dyskusje na temat spraw ekonomicznych są bardzo ostre, że potrzeby ekonomiczne są niesłychanie istotne, że ci ludzie są na dzień jutrzejszy dumni z tego, że są Amerykanami i że mogą wdrażać to, co w deklaracji niepodległości zostało napisane.
8: A jakby pan profesor Donalda Trumpa ocenił, czy jest wielkim strażakiem, który gasi pożary, czy też jest tym, który te pożary rozpala i nie wie, jak je zgasić?
9: No to jest kwestia już sztuki strażackiej, bo panie redaktorze, czasami żeby uniknąć pożaru, trzeba zapalić pożar, jeśli pan wie, że czasami trzeba ograniczyć ten obszar, w którym coś może się zapalić i możemy mieć większy pożar. I to robi pan prezydent Trump łącznie ze swoją ekipą, między innymi robi to poprzez działalność międzynarodową, kiedy trzeba dokładnie zrozumieć, dlaczego angażuje się w różnego rodzaju wojny, w różnego rodzaju konflikty, które czasami zaczynają się niejako z małych przyczyn, następnie powodują bardzo duże komplikacje, a na koniec, mamy nadzieję, doprowadzą do czegoś lepszego. No zobaczmy na przykład ten konflikt z Iranem. Miała to być krótka akcja militarna prowadzona razem z Izraelem, która doprowadziłaby do uspokojenia sytuacji na Bliskim Wschodzie. Tak się nie zdarzyło. Okazało się, że cele i założenia tej całej akcji pomiędzy Izraelem i Stanami Zjednoczonymi jednak były inne. Izrael chce osiągnąć swoje cele poprzez dominację na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone w tej chwili starają się jakoś ograniczyć te wielkie aspiracje Izraela, ponieważ jest to geopolitycznie bardzo trudne do zrealizowania, o ile w ogóle do zrealizowania. A dochodzi już do bardzo dużych i bardzo mocnych różnic pomiędzy tymi dwoma krajami. I na przykład ostatnio Stany Zjednoczone przekazały Iranowi informacje na temat tego, że wywiad izraelski planuje zamachy na negocjatorów, którzy prowadzą rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi. Jak widzicie Państwo, jest to zatem dosyć duża różnica zdań na temat tego, co i jak można zrobić. Stany Zjednoczone mimo wszystko, mimo tego, że to, co się dzieje w Iranie, wpływa na gospodarkę światową, nie chcą być policjantem świata. Natomiast jeśli by nie zrobiły tego Stany Zjednoczone, to zapytajmy na przykład krajów europejskich. Czy te kraje europejskie są zdecydowane na podjęcie ryzyka tego, że wrogi im państwo może uzyskać broń atomową, albo może uzyskać rakiety dalekiego zasięgu, które bezpośrednio zagrożą interesom tych państw.
8: Ale jeżeli wsłuchuje się w takie zdania płynące prosto z Teheranu czy z okolic Teheranu, wygląda na to, że Iran nie zamierza pozbawić się ani broni, ani pójść na żadne ustępstwa w negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Tak jest? Czy to mylne wrażenie po przeglądzie
9: prasy? Nie, to nie jest mylne wrażenie. Zresztą trudno się dziwić Iranowi, bo trudno dziwić się jakiemukolwiek krajowi, żeby się poddał i wszystko oddał. Natomiast są również pewne czynniki, które wpływają na to, co dany kraj może i czego dany kraj nie może. W tej chwili sytuacja ekonomiczna Iranu jest znacznie gorsza niż sytuacja Stanów Zjednoczonych, o której pan mówił w poprzednim pytaniu. I dlatego Iran musi się liczyć z realiami tego świata i musi się liczyć z tym, że nie może powodować zamętu w dużym i bardzo znaczącym gospodarczo dla całego świata obszarze, czyli na Bliskim Wschodzie. Sytuacja jest bardzo skomplikowana, sytuacja jest bardzo trudna, poza tym do tego dochodzi pewna ambicja narodu irańskiego oraz władz irańskich, które w zasadzie mają to już historycznie zapisane, że nie poddają się, że oni negocjują do samego końca, że mają to swoje własne, uzasadnione, powiedziałbym, ego.
8: I dlatego te negocjacje są bardzo trudne. Amerykanie, te 250 lat, to oczywiście gorąca polityka, o tym mówił pan profesor, przygotowania do tych wyborów, które pokażą, czy Donald Trump jeszcze ma na tyle dużo siły, żeby samodzielnie prowadzić politykę amerykańską. Jakie są polityczne nastroje w Waszyngtonie?
9: Co do tych wyborów, to trwa cały czas walka, bo wybory muszą się odbyć w pewien określony sposób. Nie tylko zgodny z konstytucją, zgodny z prawem, ale zgodny ze zdrowym rozsądkiem. Nie dalej jak 2 dni temu Sąd Najwyższy wydał swoją opinię, jeśli chodzi o sprawę liczenia głosów. To znaczy, pytanie było następujące. Czy można głosy liczyć wiele dni po wyborach, czy te głosy należy liczyć do końca ostatniego dnia głosowania? Sąd Najwyższy powiedział, że można liczyć wszystkie głosy, które zostały ostemplowane przez pocztę przed zakończeniem dnia głosowania. A więc to otwiera jakieś trudności w przeprowadzeniu samych wyborów. Takich różnych rzeczy jest bardzo dużo, bo Stany Zjednoczone Ameryki Północnej to jest w zasadzie projekt, który cały czas się rozwija. To jest deklaracja niepodległości, a następnie konstytucja, która jest w przeciwieństwie do konstytucji europejskich krótka i wymaga w wielu wypadkach interpretacji. I dlatego bardzo ważne jest funkcjonowanie całego systemu, wszystkich elementów rządu Stanów Zjednoczonych. I takie właśnie elementy i takie decyzje podejmował w ostatnim okresie Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy podejmuje również rzeczy, które dotyczą na przykład regionów wyborczych. On określa, w jaki sposób ustalamy, gdzie i kto głosuje. A to jest niesłychanie istotne, ponieważ w niektórych stanach próbowano zrobić takie zmiany tych okręgów wyborczych, aby zapewnić na przykład, że w tym stanie na 50 okręgów wyborczych w 49 muszą wygrać demokraci, bo tak to zostało ustalone ze względu na strukturę ludności. A więc te wybory będą bardzo trudne do przeprowadzenia, zwłaszcza w aspekcie poprzednich wyborów, gdzie nadal trwają dochodzenia co do właściwości ich przeprowadzenia. Natomiast co do samego prezydenta Trumpa i obecnej administracji, jest trudno, dlatego że ludzie oceniają administrację nie po sukcesach militarnych gdzieś za granicą, ale po tym, czy mogą pójść do sklepu i co mogą kupić. Inflacja jest duża, ceny artykułów żywnościowych bardzo wzrosły, ale również na przykład pan prezydent Trump podejmuje jednoznaczne działania, jeśli chodzi o ceny niektórych artykułów. Ostatnio oberwało się wszystkim monopolom naftowym w Stanach Zjednoczonych, ponieważ prezydent wyraził opinię, że one osiągają nieuzasadniony zysk. To znaczy, w momencie, kiedy ropa naftowa wzrosła na rynkach światowych, podniosły ceny. Natomiast kiedy ta ropa naftowa wzrosła do poziomu, który był poprzednio, te ceny nie spadły w takim zakresie, w jakim były one poprzednio przed podniesieniem tych cen na rynkach międzynarodowych. A więc tutaj wymaga się pewnego podejścia politycznego i ekonomicznego i nacisku na tych wszystkich, przepraszam, że tak powiem, wrednych kapitalistów, ale projekt amerykańskiego państwa to jest również projekt kapitalizmu, gdzie bada się, w jaki sposób i jak efektywny jest system kapitalistyczny.
8: I na zakończenie, panie profesorze, jak często pan rozmawia o piłce nożnej, których...
9: O piłce nożnej rozmawia się bardzo często, ale ja bym chciał może wrzucić taką impresję na temat tych mistrzostw świata, nie z punktu widzenia wyników, bo to państwo znacie bardzo dobrze. Natomiast z punktu widzenia, w jaki sposób zachowują się i jaką impresję o Stanach Zjednoczonych mają kibice, którzy przyjechali z całego świata do tego kraju. A impresję mają bardzo pozytywną. Nie spotkałem się z nikim, kto by odpowiadał się negatywnie na temat Stanów Zjednoczonych. Oni są w wielu wypadkach zachwyceni bogactwem towarów w sklepach, bogactwem zwłaszcza jedzenia i atmosferą, która panuje w tym kraju, czyli taką atmosferą, która jest znacznie lżejsza niż to, co spotyka się w wielu krajach uczestnikach tych mistrzostw świata. A więc to jest bardzo piękne połączenie dwóch rzeczy, że mamy wielką międzynarodową imprezę sportową i 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych, tych 13 pierwszych prowincji, które później rozwinęły się w to, co mamy na dzisiaj. Ja jestem optymistyczny, nie uważam, żeby Stany Zjednoczone, tak jak niektórzy eksperci mówią, zniknęły z mapy świata w ciągu następnych 10 lat. Jeszcze będą długo.
8: O czym powiedział prosto z Waszyngtonu profesor Adam Prokopowicz, który jest już gotowy do świętowania 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję.
2: Nocne powtórki w net.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Poranek w Radiu Wnet, jest godzina 7:33. Doktor Artur Bartoszewicz jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ponad 1 000 000 złotych na minutę wzrasta dług Polski. 46 miliardów złotych. O tyle wzrósł dług Polski w ciągu jednego miesiąca, w maju. Ten wzrost długu jest, no pokazuje, 460, ponad około 500 miliardów złotych rocznie, to jest coś, czego państwo może nie wytrzymać.
1: I tak, i nie. To wszystko zależy od tego, w jaki sposób są te pieniądze wydawane i na co one idą. Znaczy, my mówimy akurat o sytuacji polskiej i tutaj rzeczywiście scenariusz, w którym narasta dług, a źródłem tego długu są przede wszystkim wydatki obronne i bardzo duże straty wynikające z, czy wydatki związane z, ze wsparciem sąsiedniej gospodarki, no to rzeczywiście to nie ma przełożenia w żaden sposób na budowę potencjału rozwojowego i potencjalnych źródeł finansowania spłaty tego długu. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że są gospodarki na świecie, z G7, czyli tych największych gospodarek, aż 6 gospodarek ma dług powyżej 100% swojego PKB. Do końca 2029 roku w ogóle gospodarka światowa by przekroczy 100% swojego PKB, czy zadłużenie w stosunku do PKB, a do końca wieku spodziewamy się, że to będzie na poziomie 120-125% zadłużenia w stosunku do światowego PKB. To będzie już bardzo bliskie wartości, która była po II wojnie światowej, bo wtedy, przypomnijmy, były to potworne zadłużenia gospodarek, no bo gospodarki wyniszczały się nawzajem i nie było tworzenie wartości bogactwa, tylko niszczenie tych gospodarek
0: wtedy,
1: i zadłużania.
0: Ale wtedy były Stany Zjednoczone, teraz Stany Zjednoczone jako ten wielki budowniczy nie mogą występować, bo same mają problemy ze własnym zadłużeniem,
1: dokładnie,
0: i z własnym państwem.
1: Ale w tym łącznie jest, znaczy ciężko jest znaleźć w ogóle gospodarkę stabilną, która by miała niskie zadłużenie i mogłaby wziąć na siebie jakiekolwiek sposób ratowanie światowej gospodarki w sytuacji, kiedy nastąpi tąpnięcie. Ale zwrócił pan redaktor uwagę na to, co się dzieje w Polsce i to jest dla nas ważne. Po pierwsze, około 1,5 miliarda dziennie zwiększenie zadłużenia. I tak jak powiedziałem,
0: tylko przerwę na chwilę. To nie jest zwiększenie zadłużenia z powodu brania kolejnych kredytów, tylko to jest zwiększenie zadłużenia z powodu odsetek. Czy się mylę?
1: Nie, to jest jedno i drugie. Dlatego, że my rzeczywiście wchodzimy w fazę, w której nasz dług staje się coraz bardziej kosztowny, bo zwróćcie państwo uwagę, że są różne modele zadłużenia. Japonia, która ma 250% długu w stosunku do PKB, ma

0: się państwa w kontekście wyjścia z tego zobowiązania.
1: Ale koncepcja, która obowiązuje w świecie zachodnim, w państwach zachodnich, polega na rolowaniu długu.
0: Tak, czyli my cały czas pożyczamy pieniądze na to, żeby spłacać poprzednie pożyczki, czyli wpadamy w taką pętlę zadłużenia, to co państwo na pewno często słyszycie i czytacie o tym, czy słyszycie o różnego rodzaju piramidach, ale takich domowych, czyli sytuacja, w której na krótkich pożyczkach, na chwilówkach ktoś wpadł w spiralę zadłużenia, pożycza następne pieniądze, żeby spłacić pierwotnie wydające się małe zobowiązanie. Ja tylko przypomnę, że w latach 70. zobowiązałem, dług Gierka był 1,1 miliarda dolarów, a na koniec lat 80. był 40 miliardów. I teraz nie mówię tego w kategoriach, to są dwie rzeczy, które przez to chcę przekazać. Po pierwsze, że w ciągu dekady wzrósł praktycznie 40-krotnie, a druga rzecz, że wówczas państwo z długiem 40 miliardów dolarów było traktowane jako bankrut. Ja przypomnę, że teraz mamy 2,4 biliona złotych, czyli jakbyśmy sobie podzielili przez 4, to mamy na poziomie 600 w tym momencie miliardów dolarów i my traktujemy, że 600 miliardów dolarów, czy w politycy nasi decydenci, nie jest zagrożeniem dla gospodarki w sytuacji, kiedy zagrożeniem de facto było 40-miliardowe zobowiązanie.
1: No dobrze, ale to jest piramida, sam pan powiedział, piramida finansowa.
0: Tak.
1: Piramidy finansowe mają to do siebie, że przychodzi taki moment, kiedy muszą się zawalić.
0: Tak, każda piramida prędzej czy później.
1: Doświadcza tego Francja w tej chwili, doświadczają Włochy, nie zawalenia, tylko tej możliwości zawalenia i przez to, co ma wpływ na politykę, ma wpływ na to, że nagle Francja może przestać być wypłacalna. Polska?
0: Polska też ma to ryzyko, dlatego że głównym zagrożeniem nie jest wielkość zadłużenia, tylko to, ile kosztuje to zadłużenie. Więc jeżeli my mamy już sytuację, w której 100 miliardów w naszym budżecie służy tylko i wyłącznie temu, żeby oddać odsetki za pieniądz, który został pożyczony, i patrząc na narastanie zadłużenia, coraz większa kwota będzie corocznie w budżecie musiała być przeznaczana. Czyli coraz, mówiąc inaczej, będziemy mieli coraz mniejszą elastyczność w decyzjach własnych, bo coraz większa część budżetu po prostu będzie na spłatę. Drodzy Państwo, tak jak w gospodarstwie domowym, jeżeli ktoś się zadłuży i coraz więcej musicie pieniędzy ze swoich dochodów oddawać wierzycielom, to czy bankowi, któremu
1: jest zobowiązany,
0: macie coraz mniej własnych pieniędzy do decyzji. Musicie zrezygnować z żywności, części żywności, z leków, musicie zrezygnować z ubrań, musicie zrezygnować z wakacji. Dokładnie będzie to w Rzeczpospolitej. Grecja przeżyła już tego typu scenariusz. Nam się cały czas wmawia, że nam to nie grozi, ale w praktyce, tak jak powiedziałem, Japonia 250%, Sudan 235%, Singapur 170%, Grecja 160%, Włochy 140%, Stany Zjednoczone 120% w stosunku do PKB. To nie jest problem nawet wielkości, tylko tego, jaki potencjał gospodarka ma. Bo w Grecji ten poziom był już katastrofalny. Grecja nie była w stanie, nie była wydolna swoim systemem fiskalnym ściągać podatków, no bo tak był rozwalony system. W Polsce, jeżeli zostanie zaburzony przepływ pieniądza do budżetu państwa ze względu na problemy ze ściągalnością podatków, ze względu na pogorszenie kondycji przedsiębiorstw, a przecież przypomnijmy sobie, KSeF wprowadzono, mamy problem wielu przedsiębiorców z przepływami finansowymi. Mamy sytuację, w której biurokracja i dodatkowe opłaty i koszty i sterowanie zasadami działalności gospodarczej w Polsce poprzez to, że, drodzy Państwo, główny czynnik kosztowy w gospodarce polskiej, czyli energia, jest decyzją, to jest cena urzędowa. Znaczy nam się wmawia, że my żyjemy w gospodarce rynkowej, gdzie główny czynnik kosztowy jest w decyzji administracji publicznej. Pan Motyka nam mówi, ile będzie kosztowała energia w Polsce. To jest jakaś aberracja gospodarki, którą się twierdzi, że jest gospodarką opartą na regułach rynkowych.
1: Tylko rozmontowanie tego systemu, w którym energia w Polsce jest najdroższa, jest bardzo skomplikowane, a tak naprawdę rząd Donalda Tuska brnie w kierunku tym, żeby ta cena była regulowana i to regulowana niekorzystnie dla Polaków, niekorzystnie dla polskich przedsiębiorców.
0: No tak, mamy ogromne wysokie ceny energii, to są najwyższe ceny energii i jeszcze, tak jak powiedziałem, sterowane zewnętrznie w skutku do przedsiębiorcy, czyli w tym sensie zewnętrznie do rynku, może w ten sposób dobrze się to wypowiedzieli, czyli administracja prowadzi swoją politykę, rząd prowadzi swoją politykę, która w swoim skutku jest niekorzystna dla gospodarki. Zwracam na to uwagę, bo dług nie

0: powstaje znikąd. To znaczy on powstaje ze złych, nietrafnych decyzji, z absurdalnych ambicji i z błędnego pojmowania rzeczywistości społeczno-gospodarczej i geopolitycznej. My dzisiaj wydajemy ogromne pieniądze na zbrojenia w sytuacji, kiedy to nie jest obszar wydatków, który przełoży się na podniesienie bogactwa Rzeczpospolitej i bogactwa obywateli Rzeczpospolitej. Wiele w ogóle decyzji, które podejmujemy w ostatnich 30 latach, to są decyzje nie nasze, panie rektorze, bo my, będąc od 2004 roku w Unii Europejskiej, wcześniej również w ramach przedakcesyjnych działań, decydujemy się na wydatkowanie, które jest wynikiem diagnozy i prognozy i decyzji zewnętrznej Komisji Europejskiej. To ona nam mówi, co ma być, na co mają być pieniądze wydawane. I ona po części tworzy dług nasz.
1: I ona mówi nam coraz więcej w ramach nowego budżetu Unii Europejskiej. Ma mieć większe zasoby własne Unia Europejska i większą możliwość decydowania o konkretnych politykach, nie tylko społecznych, ale i gospodarczych w krajach Unii Europejskiej.
0: Ona nam każe marnować pieniądze. Przypomnijcie sobie państwo, jak były zabudowane centra miast kostką Bauna, a dzisiaj twierdzi się, że te same kostki będą zdejmowane za te same pieniądze, czyli z naszych składek, bo to trzeba sobie uzmysłowić, że Komisja Europejska nam niczego nie daje. My składamy się z naszych podatków państw członkowskich, a Komisja nakazuje nam głupoty robić. A jeżeli nie, to nas straszy, że nałoży na nas obciążenia finansowe, że ukara nas tym, że nie podporządkowujemy się decyzjom wspólnotowym. Więc teraz będą zdejmowane kostki, bo proszę zwrócić uwagę, będą drzewa sadzone. Więc ja się zastanawiam, jak piękny plac, tak zwany piękny plac, w cudzysłowie, 3-5 rogów w Warszawie, który był zabetonowany, teraz jak ci zwolennicy klimatyzmu, ja wiem, tam jest beton polany, więc będzie teraz zbijany, żeby drzewa z powrotem odżyły. Drodzy Państwo, ta logika, która pokazała, że moda na wydawanie, na kierunki decyzji, które są decyzjami urzędniczymi, jakiś urzędnik w Brukseli wymyśli jakąś logikę i na kilkanaście lat zamrozi myślenie rozwojowe w danym państwie członkowskim. My żyjemy nie swoimi decyzjami. Dzisiaj tak samo, przecież zobaczcie Państwo, SAFE nie jest naszą decyzją, to jest zewnętrzne rozwiązanie. KPO nie jest naszą decyzją, to jest zewnętrzne rozwiązanie. Wmawia się nam problem, a potem twierdzi się, że Komisja Europejska pomoże rozwiązywać ten problem. Tylko ten problem nie istnieje, ale koszty w gospodarce i w długu zobowiązanie zostaje.
1: No to wróćmy do problemu zadłużenia Polski. Myśli pan, że jest gdzieś kres tego rolowania, czy jest kres takiej polityki finansowej, jaką prowadzimy od wielu, wielu lat?
0: Odwaga dwóch stron. Szalona odwaga ministrów finansów, którzy mogą uznawać, że zagrożenia nie widzą, i odwaga inwestorów, którzy mogą uznać, że inne obszary są bardziej niebezpieczne i na tle tych zobowiązań, które powstają, czy tych ryzyk, które powstają w innych obszarach, Polska jeszcze nie będzie najgorzej wyglądała. Drodzy Państwo, ja przypomnę, że kryzys finansowy 2007-2009 odnosił się do zadłużenia państw, gospodarek i zobaczcie Państwo, wówczas te zadłużenie powyżej 100% PKB rozwaliło całą gospodarkę światową, czyli sygnał o tym. Nagle sobie uświadomili inwestorzy, że jest takie zagrożenie i położyli wiele gospodarek. Wszystkie kraje PIKS-u, przypomnijcie sobie, Portugalia, Włochy, Hiszpania, Grecja, to wszystko, te wszystkie państwa miały ogromne problemy. Teraz, panie redaktorze, my nie wiemy, jaki czynnik, jaka wrażliwość nagle uświadomi inwestorom, że trzeba z danego rynku uciekać. Czyli nagle,
1: żeby kurek został zakręcony.
0: To taka informacja, jakiś przepływ, jakieś zdarzenie może spowodować, że nagle tlen zostanie odcięty. Jak tlen zostanie odcięty, to w tym momencie, drodzy Państwo, będziemy mieli szok w polskiej gospodarce i zero odpowiedzialności tych, którzy doprowadzili do praktycznie upadłości gospodarki Rzeczpospolitej.
1: Gdyby dorośli Polacy mieli świadomość, w jaki sposób są manipulowani, zrozumieliby, że tylko zdrowy rozsądek przyda się na te chore czasy. Taki jest cytat w pana książce Budujemy Imperium.
0: Tak, drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Znajdźcie tą książkę, najlepiej na Allegro i zobaczycie Państwo, jak ja tłumaczę gospodarkę. Rzeczywiście głównym zagrożeniem jest to, że my nie mamy, że mamy szalonych ludzi, którzy podejmują decyzje władcze w naszym imieniu, a my nie potrafimy zatrzymać tej głupoty, bo skala wydatkowania naszego pieniądza, naszego, jeszcze raz powtarzam, to nie jest budżet w taki abstrakcyjny budżet państwa, że państwo coś daje. Nie, to są nasze podatki, wszystkie koszty związane z ich decyzjami poniesiemy my indywidualnie i ponosimy we własnych budżetach, we własnym portfelu. Wasze dzieci, wasze wnuki, wszyscy są zagrożeni wówczas, kiedy te decyzje są absurdalne, głupie i niebezpieczne dla gospodarki, jeszcze przekazywane w taki sposób narracyjny, tak ja dzisiaj słyszę poszczególnych decydentów, jakby to było zbawienie dla mnie. Nie, zadłużenie, dług, deficyt to jest niebezpieczeństwo dla gospodarki i niszczy gospodarkę.
1: I do każdej kieszeni musi w końcu zajrzeć, bo to jest 1500 zł dziennie na każdego dorosłego Polaka?
0: To są gigantyczne pieniądze.
1: Miesięcznie.
0: Bo jeżeli to jest 1,5 miliarda złotych, które dziennie się pojawia, ponad 40 miliardów w tym momencie mówimy o Polaków jest 30. Łącznie ludzi mieszkających na terenie Rzeczypospolitej tylko 38 milionów, 37,2 chyba. To są obywatele Rzeczypospolitej.
1: W tym są oczywiście policzone dzieci, tych głosujących jest tak. 27 milionów, tak przynajmniej niedawno było. No dobrze, takie krótka odpowiedź na pytanie. Najważniejsze wydarzenie w historii Stanów Zjednoczonych to?
0: Kościuszko. I to, że mieli Zbawiciela, to było największe wydarzenie dla nich. Oni nawet nie są w stanie do dzisiaj uznać, że ratujący Polak uchronił im ich niepodległość i uchronił ich byt na arenie międzynarodowej. Kościuszko, to jest największe wydarzenie w ich historii.
1: Artur, o czym powiedział w Radiu Wnet dr Artur Bartoszewicz, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. My wybraliśmy może nie najważniejsze wydarzenia, ale takie charakterystyczne. Trochę patrzyliśmy na filmy, trochę patrzyliśmy na zdarzenia polityczne i film. Film amerykański, który na panu zrobił duże wrażenie, to?
0: Chyba Pluton.
1: A na mnie Ojciec Chrzestny.
0: Również Ojciec Chrzestny.
1: No to scena z Vito Corleone.
2: Nocne powtórki w net.

0: Weronika Paryska.
1: I Piotr Wicy. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Witam państwa. Poinformowałem niedawno sąsiadkę o odkryciu dokonanym w starym francuskim podręczniku szkolnym. Ja mówiłem o tym w kronice przed kilku laty, kiedy sąsiadka była jeszcze dzieckiem i pewnie nie słuchała, ale uznałem, że dzisiaj młodą damę, 20-letnią, sprawa mogłaby zainteresować. Chodzi o pytanie zadawane na egzaminie we francuskim gimnazjum po pierwszej wojnie. Do szpitala przywieziono 3 rannych. Jeden jest Anglikiem, drugi Francuzem, trzeci Niemcem. Którym lekarz powinien się zająć w pierwszej kolejności? Sztubak, który odpowiedział Francuzem, dostawał pałę. Prawidłowa odpowiedź brzmi naturalnie najciężej rannym. Na użytek mojej sąsiadki, obecnie młodej damy 20-letniej, uaktualniłem przykład. Pogotowie przywiozło z wypadku 3 rannych. Jeden należy do PiSu, drugi do Koalicji Obywatelskiej, trzeci do Konfederacji. Którym lekarz powinien zająć się w pierwszej kolejności? No, młoda dama, nie w ciemię bita, odparła pytaniem na pytanie. No, jeżeli chodzi panu o tego lekarza, o którym ja myślę, no niestety, problem, który pojąłem jako egzemplum ut alpa, przykład moralny natury ogólnej, utonął w praktyce codziennej. Ile razy przyjeżdżam do Warszawy, mego miasta, w którym się urodziłem, tylekroć zachwyt we mnie rośnie. Miałem sprawę w biurze na 10. piętrze hotelu Marriott. Widać stamtąd wieżę kościoła świętej Barbary, gdzie byłem ochrzczony. W pokoju po drugiej stronie korytarza widać wieżę ciśnień na Filtrowej. Zdałem sobie sprawę, że za mojego dzieciństwa jeszcze długo później były to najwyższe budynki w Warszawie, nie licząc 16-piętrowego prudencjalu na placu Napoleona, który do dzisiaj nazywam drapaczem chmur. Czas powiedzieć wreszcie, co mi się w Warszawie nie podoba. Najbardziej razi mnie kosztowne oszpecanie miasta. Podobnie jak Paryż swoją wieżę Eiffla, Barcelona katedrę Sagrada Familia, Nowy Jork statuę wolności, Warszawa ma swój emblemat, Pałac Kultury i Nauki, dar radzieckich budowniczych. Niegdyś przed Pałacem Kultury stała wysoka kamienna trybuna. Jej piętro służyło komitetowi partii do odbierania hołdów ludu pracującego. Parter miał być bunkrem, gdzie komitet mógłby się schronić, gdyby lud się rozgniewał. Od dawna trybuna została rozebrana, ale duch bunkra przetrwał. Wcielił się w gmach Muzeum Sztuki Nowoczesnej bliżej ulicy Marszałkowskiej. Tym samym Warszawa stała się miastem najbardziej postępowym w Europie, razem z Zachętą i Zamkiem Ujazdowskim. 3 muzea sztuki nowoczesnej. No, co się stało, to się nie odstanie. Teraz wypada się zastanowić, czym muzeum zapełnić, jakimi dziełami. Bo liczące się dzieła sztuki konceptualnej, mimo obecnej tendencji zniżkowej, kosztują majątek. Czy nas na to stać przy spłacie długu Safe? Weźmy na przykład takie merde d'artiste, ekskrementy artysty włoskiego Manzoni. Nie wiem, czy się dzisiaj dostanie puszeczkę konserwy poniżej 200 tysięcy euro. Albo czarna plama Roberto Matte, nawet plama średniej wielkości. Kolosalny wydatek. Nie mówię już o dziełach klasyków, niewielkie płótno koloru farbki do prania i Kleina. Ogromne płótno z przyklejonymi rowerami Jacksona Pollocka czy innych przedstawicieli amerykańskiej szkoły nowojorskiej. Miliony. Mówię o artystach sławnych na świecie, bo inni publiczności nie przyciągną. Mam propozycję, jak przezwyciężyć trudności, a nawet jak z debitu wyjść z zyskiem. Skoro nas nie stać na oryginały, zróbmy muzeum kopii. Puryści żachną się, klienci żądają oryginału. Nie zgadzam się, z doświadczenia wynika co innego. Peleż, oglądany i podziwiany Pałac Królów Rumuńskich w Sinai, jest zlepkiem kopii najpiękniejszych fragmentów architektury europejskiej z kopią schodów ratusza gdańskiego. Zamki Ludwika II w Bawarii, kopie francuskich, przyciągają więcej turystów niż oryginały. Disneyland, ich kopia, zatem kopia kopii, jeszcze więcej. W bułgarskim Kazanłyku turyści podziwiają kopię antycznego grobowca. Oryginał zamknięty, aby go turyści nie zniszczyli. Kozłówkę Zamojskich zdobiły kopie wielkich mistrzów. Zresztą w sztuce konceptualnej nie wykonanie się liczy, lecz myśl. Prawo nakazuje tylko, aby kopia różniła się wymiarami od oryginału. Dla nas, którzy zbudowaliśmy kopię Zamku Królewskiego w Warszawie, to drobnostka. Zrobimy więc wszystko większe. Pisuar Marcela Duchamp, wielkości tapczana. Merd d'artist Manconiego, jak puszka po ogórkach kiszonych. Krzesła biurowego Józefa Kossusa nie będziemy nawet kopiowali. Weźmiemy je po prostu z biura, trochę większe. Zaręczam, tłumy będą waliły, płaciły za oglądanie i koszt bunkra się zwróci. Nie samą sztuką człowiek żyje. Świat stanął po raz kolejny przed wielką zagadką polityczną. Dlaczego prezydent Ukrainy, a w ślad za nim oligarchowie i wysocy funkcjonariusze, wykopali tomacha w nienawiści do Polski, czy też raczej uwzględniając specyfikę lokalną, wykopali na hajkę kozacką. Prezydent Zełenski ujął się honorem i odesłał order. Oligarchowie też się ujęli, gdyż humorysta wynajęty do roli prezydenta oraz oligarchowie mogą wybaczyć Polsce różne rzeczy, ale plamy na honorze nigdy. Wybaczyli już zbyt małą ich zdaniem pomoc dla oligarchów, wybaczyli próbę aresztowania rozmaitych obywateli ukraińskich, jak na przykład braci Rysiczów, zasłużonych dla polskiego przemysłu filmowego na Podkarpaciu, ale odebranie orderu nigdy. Nawiasem mówiąc, dekorowanie go Orłem Białym uważam za nieporozumienie. Bardziej stosowny byłby może order Gloria Artis za wykonanie jednym palcem walca Straussa nad pięknym, modrym Dunajem w dawnych czasach, kiedy był jeszcze humorystą kabaretowym. Dziś zapewne jako prezydent zagrałby hymn Unii Europejskiej. Od kilku dni ogólne odsyłanie z każdą chwilą przybiera na sile. Wolałbym wprawdzie, aby Ukraińcy odesłali nam parę miliardów euro, któreśmy posłali. W zamian moglibyśmy im odesłać zboże techniczne oraz armię rzekomych dezerterów. Bracia Rysicze odesłali się sami, ale gdy chodzi o sprawy honoru, odsyłanie pieniędzy napotyka na trudności. I o tym doktor Kacprzy, który po podliczeniu fałszywych faktur odesłał szpitalowi 500 000 złotych. Szpital w pierwszej chwili je odesłał, ponieważ nie wiedział, jak zaksięgować. Później, jak się zdaje, przyjął, podobno jako nadpłatę za urządzenie saloniku. Sprawa jest w każdym razie niejasna, gdyż opiera się na oświadczeniach prokuratora. W odsyłaniu jestem zainteresowany osobiście. Od kilku lat proszę wydawnictwo Duch i Litera w Kijowie o odesłanie mi honorarium autorskiego za wydanie mojej książki. 5 000 euro. Bezskutecznie. Dla wydawcy jednak litera kontraktu się nie liczy, a mnie traktuje jak ducha. Podobno węzeł konfliktu międzynarodowego zasupłał się spontanicznie. Doświadczenie mego długiego życia nauczyło mnie, aby do politycznych zjawisk spontanicznych odnosić się podejrzliwie i szukać, kto za tym stoi. Najpierw spontaniczny przewrót październikowy, potem spontaniczne wystąpienie grup Żydów i Hamów w 1968 roku nauczyły mnie wiele. To też, kiedy na czele spontanicznego, robotniczego ruchu Solidarności ujrzałem nad Wisłą Gieremka, Mazowieckiego, Wałęsę, Michnika, przeprowadziłem się wraz z rodziną nad inną rzekę. Nie pomyliłem się. Niebawem wyszło na jaw, że spontaniczne wystąpienie mas robotniczych w Gdańsku zostało wcześniej uzgodnione z tajnymi zwierzchnikami jako próba generalna przed rosyjską pierestrojką. Dopiero kiedy wszystko zostało ustalone w najdrobniejszych szczegółach, przywieziono motorówką Wałęsę, żeby poderwał tłumy. Do usłyszenia.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A gościem poranka wnet jest dr Jacek Sariusz-Wolski, doradca prezydenta Karola Nawrockiego do spraw europejskich, ale też ważny polityk europejskich konserwatystów i republikanów i reformatorów. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry. Witam.
1: Jak Polska powinna teraz układać sobie relacje z Ukrainą?
2: Europeizować ten historyczny spór. Są do tego podstawy. W 2010 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję potępiającą UPA i Banderę. Zanim weszła Chorwacja do Unii Europejskiej, to w konstytucji odcięła się od chorwackich faszystów ustaszy. Także są precedensy. W lipcu jeszcze będzie głosowana rezolucja parlamentarna w sprawie Ukrainy, do której polscy europosłowie złożyli poprawki. I według nasłuchu mojego wygląda na to, że poprawka mówiąca o potępieniu gloryfikacji UPA i Bandery ma szansę zostać przyjęta. Także zeuropeizować ten spór i mówić to, co ja już jakiś czas mówię, że to powinno być rozliczenie się z historią, tak jak w przypadku i wszystkich innych krajów, które wstępowały do Unii, powinno być twardym warunkiem akcesyjnym.
1: Mamy jakiś z tym kłopot z opowiadaniem na temat Ukrainy, mianowicie nocne bombardowania Kijowa, kolejne ofiary, kolejne budynki zniszczone, a my jesteśmy w środku historycznego sporu, a może ten spór nie jest historyczny, tylko dotyczy współczesności, tego co się teraz dzieje.
2: Wydaje mi się, że stanowisko, które na początku zaprezentował pan prezydent Nawrocki, jest klarowne. Kibicujemy Ukrainie w jej wojnie z agresywną Rosją. Kontynuujemy wsparcie militarne. Jest w naszym interesie, żeby Ukraina się wybroniła. Natomiast to nie oznacza, że możemy odłożyć na bok ad calendas graecas, bo to przecież trwa już laty, jeśli nie dekady, ten spór historyczny, zwłaszcza w momencie, kiedy druga strona intencjonalnie używa go po to, żeby zmienić geopolitykę europejską, mianowicie wchodzi w sojusz z Niemcami i chce wyłączyć z gry neojałtańsko Polskę. Format S3 o tym świadczy. Ani Niemcy, ani Ukraina nie chcą, żeby Polska zasiadała do stołu, jeśli chodzi o to rozwiązanie finalne. A to rozwiązanie finalne dotyczy polskiego bezpieczeństwa. Nic o nas bez nas, mówi polskie przysłowie, maksyma. I jest celowo eskalowany po drugiej stronie. To w tej chwili już nie ulega wątpliwości. Ten konflikt z wykorzystaniem wiadomej przecież Ukraińcom naszej wrażliwości w temacie kolaborującego z Niemcami hitlerowskimi UPA. Także europeizacja, twardy warunek akcesji. Ja powiem więcej. Mi się wydaje, że jeżeli elity ukraińskie, bo odróżniajmy elitę rządzącą od narodu, chociaż poparcie w dużej mierze nieświadomej części dla tej linii jest dzisiaj wysokie. Otóż jeśli tak jest, że oni są po tym wszystkim, co Polska dla Ukrainy i Ukraińców zrobiła, przyjąć taką nieprzyjazną wobec Polski linię, no to czegoż możemy się spodziewać, gdyby nie rozliczywszy się weszli do Unii. Mielibyśmy przeciwnika i rywala obok siebie. To jest kompletnie nie w polskim interesie. Już nie mówię o bardzo trudnych, wysokich kosztach przyjęcia Ukrainy. Natomiast mamy do czynienia z grą niemiecką i ukraińską, gdzie no jeśli jest słuszna hipoteza mówiąca o tym, że elitom ukraińskim chodzi nie o złapanie króliczka, tylko gonienie go, to znaczy bycie w czerpanie korzyści z Unii niekoniecznie czy wcale nie wchodząc do Unii po to, żeby nie móc, nie musieć rządów prawa i standardów europejskich w państwie ukraińskim stosować i nadal móc cieszyć się tą szeroką falą korupcyjnych pieniędzy. Więc jeżeli to jest, to byłoby prawdą, to może nawet dobrze, że odkryli twarz i odkryli karty.
1: Czy nie uważa pan, że to jest spór o symbole, spór historyczny, tylko jak najbardziej spór geopolityczny i spór polityczny z Ukrainą?
2: Geopolityczny, dlatego używam terminu neo-Jałta, ponieważ wyłączenie Polski stworzy sytuację, gdzie ponad naszymi głowami nowy porządek europejski będzie ustalany. Także tu chodzi o geopolitykę i o sojusze, które dzisiaj z wyprzedzeniem Ukraina usiłuje budować i to jest sojusz nie z nami, nie przyjazny wobec nas, wbrew naszym oczekiwaniom, kiedy otworzyliśmy domy i serce dla Ukrainy.
1: Ale jak to się stało, że Polska pozwoliła się wyłączyć z tych wszystkich dyplomatycznych zabiegów? Czy nie powinniśmy we własnym oku znaleźć belki, że pozwoliliśmy, żeby coś takiego się stało?
2: No pytanie, czy rząd Donalda Tuska mógł nie pozwolić. W sytuacji, kiedy nikt się do niego nie zwraca, bo prościej jest mówić z centrum decyzyjnym w Berlinie, kiedy wiadomo, że koniec końców po różnych zmyłkach i meandrach, ale zawsze na koniec zrobi to, czego oczekuje Berlin i Bruksela, no to nie ma powodu, żeby druga strona naciskała, bo rząd Tuska, mówiąc kolokwialnie, im się nie postawi. Dlatego tak bardzo boją się rządu, który się może postawić, rządu Zjednoczonej Prawicy w obozu patriotycznego.
1: Wicepremier Kosiniak-Kamysz powiedział o tym, że nie przekażemy Ukrainie migów, bo Ukraińcy nie wywiązali się ze swojej części porozumienia dotyczące budowy jakiegoś systemu dronowego czy wsparcia produkcji dronów na terenie Polski. To jest jednak postawa asertywna.
2: To jest postawa, że jesteś na posłaniu Ukrainy. Dlatego, bo to, że nie przekażemy, wiadomo. I również wiadomo, że Ukraina dała dostęp do technologii dronowej Niemcom na zasadzie wyłączności. Także ani Ukraina, ani Niemcy nie są zainteresowane tym, żeby Polska miała dostęp do tej technologii. Jest podpisany kontrakt, są wielkie pieniądze, wielkie moce produkcyjne tworzone dzisiaj w Niemczech i oni mają mieć monopol i sądzę, że to jest przyczyna wykluczenia Polski z dostępu do technologii dronowej. Ale a migi miały być elementem tego kontraktu, ale z doniesień wynika, że na temat naszych migów wyrażał się ktoś z kierownictwa ukraińskiego bardzo pogardliwie, i tam jeszcze była kwestia, oni domagali się, żebyśmy je zmodernizowali za ciężkie pieniądze i tak dalej. To są szczegóły. Generalnie biorąc, technologia dronowa to jest kontrakt Ukraina-Niemcy na wyłączność.
1: No, czyli w polskiej dyplomacji pozostaje tylko odwołanie się do polityków i do Europy, żeby wygrać ten spór z Ukrainą?
2: Nie. Zeuropeizować, tak jak mówiłem, kwestię historyczną. Od teraz stosować twardą, transakcyjną politykę, coś za coś, jeśli. No i Ukraińcy nie zdają sobie sprawy z tego, jak trudny jest, skomplikowany. Oni mają błędny, pomylony obraz Unii Europejskiej. Nie rozumieją, co to znaczy przejęcie całego dorobku prawnego Unii, jak długo to trwa, jak to jest skomplikowane, jakich instytucji, procedur i legislacji to wymaga, jak trudny jest proces negocjacyjny. Otworzywszy teraz pierwszy klaster 5 rozdziałów, już mówi Żeleński o otworzeniu kolejnym. Także my mamy po naszej stronie jest broń nuklearna, czyli musi być jednomyślna zgoda wszystkich państw członkowskich co do akcesji, a rośnie grupa krajów, które już mówią, że nie chcą, nie licząc tych, które naprawdę nie chcą, ale się z tym kryją, takich jak Niemcy i Francja.
1: I co to w ogóle dla Polski, dla naszej polityki oznacza coraz pogłębiający się spór z Ukrainą?
2: Nie wiem, na ile on jeszcze się może bardziej pogłębić. Znaczy jest, jak gdyby karty są na stole, maski spadły i teraz czeka nas okres polityki coś za coś transakcyjnej, twardej, bez złudzeń i bez podarunków.
1: Architektem polskiej polityki zagranicznej jest Radosław Sikorski, premier Donald Tusk. Ma pan zaufanie do tych dwóch polityków, że poprowadzą ją w dobrym kierunku dla Rzeczpospolitej?
2: Nie mam zaufania, ponieważ jeżeli w przeszłości jeden z tych panów proponował, żeby Rosję przyjąć do NATO, jeżeli by proponował, żeby się poddali, żeby Majdan się poddał wobec sił prorosyjskich i rosyjskich. Czyli tak meandryczna polityka, a tak naprawdę idąca jak za panią matką, za polityką Berlina, to nie jest polityka, która podmiotowa Polska, która odpowiada na polskie interesy. Także nie mam zaufania.
1: Powiedział pan europeizacja sporu historycznego z Ukrainą, ale my mamy sami znaki zapytania, wielkie znaki zapytania co do tego, czym jest Unia Europejska i w jakim kierunku ta Unia Europejska zmierza. Coraz głębiej możemy zaglądać do budżetu, planowanego budżetu Unii Europejskiej, z którego wynika centralizacja Europy i realizacja planu antysuwerennościowego, jeśli chodzi o państwa europejskie.
2: Pozwoli pan, że zaprzeczę. Nie, my nie mamy znaków zapytania. Mamy precyzyjną i adekwatną diagnozę. Unia zboczyła się, jeśli chodzi o swoje polityki, chociażby migracyjną, i wykoleiła się wręcz, migracyjną i klimatyczną. Unia przekształca się bez przyzwolenia demokratycznego i podstaw traktatowych w państwo, nazywam to etatyzacją Unii. I prawica polska, ale nie tylko Polska, ma plan. Ten plan jest w toku realizacji bardzo powolnej. Jeżeli zmienią się rządy we Francji i we Włoszech, w 2027 roku są wybory w Hiszpanii, Włoszech, Francji i w Polsce. W przypadku przesunięcia się w kierunku tych sił, które domagają się respektowania gwarantowanej przez traktat w artykułach 4 i 5 suwerenności państw członkowskich, nie zagrabiania i zawłaszczania kompetencji państw narodowych, nie szantażowania ich finansami, do czego pan odwołuje, to rzeczy się mogą zmienić. Znaczy można w cudzysłowie odbić Brukselę i ten wykolejony unijny pociąg postawić z powrotem na właściwe tory, te, które ojcowie założyciele wytyczyli czy położyli. Także wszystko przed nami. Sytuacja jest dynamiczna, tak jak mówię. 27 rok wiele może zmienić. Ponadto tutaj nie jestem optymistyczny. Robi wszystko, co można Bruksela. Właśnie się dzisiaj, przepraszam, nie dzisiaj, dwa dni temu zaczęła prezydencja irlandzka. Pałeczkę przekazała cypryjska prezydencja, która z budżetem wieloletnim sobie nie poradziła. Irlandczycy chcą skończyć to już jednak na poziomie Ministrów Spraw Europejskich, Rady Spraw Ogólnych i Coreperu rozmowy toczą, kłótnie wręcz o budżet ten siedmioletni, ale chcą w październiku i przez dwa szczyty tej jesieni dopiąć, żeby zdążyć przed tymi wyborami, które mogą zmienić sytuację polityczną, żeby dopiąć budżet. I uwaga, tu nie chodzi, znaczy z naszego punktu widzenia w pierwszym rzędzie chodzi o wszechobejmującą warunkowość, czyli o nowy mechanizm tego budżetu, który pozwala kompletnie, dowolnie i uznaniowo blokować pieniądze w oparciu o domniemane wydumane co pogwałcenia tak zwanych wartości europejskich z artykułu 2 traktatu, jak i również, uwaga, dodano również pogwałcenia karty praw podstawowych, czyli przepotężny instrument szantażu finansowego, żeby dyscyplinować nieposłuszne rządy, albo jak będzie trzeba, to je obadać, co przecież już zostało pokazane w przypadku Rumunii, Węgier i Polski, wpływać na wynik wyborów. Także tu się gra toczy o wszystko. Ten nowy mechanizm budżetowy, bo przepraszam, pal diabli, bo to kompromis będzie, czy to będzie trylion 700 miliardów, czy to będzie 100-200 miliardów w lewo, w prawo, to jest ważne, to jest wtórne. Tam oczywiście się toczy gra ważna dla Polski o fundusze spójności i fundusze rolne, które w pierwszym projekcie, teraz skorygowanym minus o 2% przez cypryjską prezydencję, no miały ciąć te oba fundusze tak ważne dla Polski o minus 30%. To jest oczywiście ważne, ale to, czy w ogóle będą fundusze, czy my będziemy wisieli na tym szantażowym mechanizmie, który poznaliśmy przecież w przypadku KPO. To jest absolutnie systemowa i kluczowa sprawa, która stanowi moim zdaniem element domknięcia systemu, gdzie już nie będzie Unii suwerennych państw, tylko będzie unijne państwo, które już jest w budowie, ale się domknie. To jest tak zwany moment hamiltonowski, który uznają historycy za moment, kiedy Stany Zjednoczone stały się państwem, a elementy tego to jest wspólny dług, wspólne podatki i nadrzędność prawa europejskiego, która może być wymuszona właśnie tym mechanizmem szantażu.
1: Stanom Zjednoczonym na złe to nie wyszło.
2: Tak, ale Stany Zjednoczone nie składały się z suwerennych o tysiącletniej historii narodów. Były mieszaniną przybyszów z różnych krajów, gdzie jak gdyby wewnętrznie i immanentnie dokonywały się procesy tworzenia nowego narodu, nowego społeczeństwa. Porównania są nieuprawnione.
1: 250-lecie Stanów Zjednoczonych przed nami. Jakie było pana zdaniem najważniejsze wydarzenie w historii Ameryki?
2: Chyba to, o którym mówię, ten moment hamiltonowski, czyli w momencie, kiedy Stany stały się państwem.
1: To ograniczę pytanie do ostatnich 26 lat.
2: Trump? Rewolucja Trumpa, znaczy zawrócenie Stanów Zjednoczonych z drogi tej kontrkultury, wokizmu, otwartych drzwi na imigrację i udziału w polityce klimatycznej. Czyli zrobienie przez Stany tego wszystkiego, co należałoby zrobić w Europie, albo jeśli nie, to Europa się skończy.
1: O czym powiedział w poranku wnet Jacek Sariusz-Wolski, doradca prezydenta, doktor Jacek Sariusz-Wolski, doradca prezydenta Karola Nawrocki.
2: Nie medycyny.
1: I czego pan żałuje?
2: To jest piękny zawód. Gdybym był zdolny do wykonywania go, to jest przepiękny zawód. Ale zastrzegam, że nie medycyny, ponieważ dzisiaj polska służba zdrowia jest na skutek tej patologii okryta niesławą, a nie powinna być.
1: To prawda. Jest godzina 8:34. Dobrego dnia.
2: Dobrego dnia, dziękuję.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Jest 3 lipca, pewno Państwo są przyzwyczajeni do tego, że Radio Wnet rusza w Polskę i tak się wydarzy, ale póki co dowiemy się od pana profesora Mariusza Czopa. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry panu redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Co dzieje się w gminie Bolesław?
2: Tak, gmina Bolesław, piękna nazwa nawiązująca do imienia męskiego i imienia polskich królów, natomiast no, sytuacja jest katastrofalna. Moi koledzy dziennikarze, którzy mają lepsze takie obycie medialne, mówią, że to jest katastrofa zgodna ze wszystkimi pozwoleniami, bo tam po prostu zlikwidowano kopalnię. Myśmy mieli duże problemy, jak nazwać tą likwidację, żeby się nie narazić na zarzuty karne, natomiast bo ten podmiot likwidujący kopalnię, zaprzestający działalności tam wydobywania rud cynkołowiu, akurat nie węgla, co jest bardzo ważne, miał wszystkie zgody wszystkich urzędów państwowych, żeby, że tak powiem, zielone światło na likwidację tej kopalni. Oczywiście, no niestety, najtańszą metodą przez samozatopienie, czyli kopalnia, żeby wydobywać jakieś złoże spod ziemi, no bardzo często napotyka na problem, że tam jest woda podziemna. Jak państwo oglądacie jakieś stare filmy z kopalń, górnicy się bali, że ich zatopi woda. Ten żywioł wodny jest dużym problemem. No i w większości kopalń podziemnych zawsze trzeba odwadniać taką kopalnię. Wodę dopływającą z ociosów, z różnego rodzaju wyrobisk trzeba odprowadzać na powierzchnię. No i robi się tak bardzo długo. Nawet są kopalnie, które są odwadniane od 50, od 100 czy od nawet 150 lat. Natomiast kiedy zakończamy wydobycie, no to wyłączamy tę pompę, wyłączamy to odwodnienie, zwierciadło wody zatapia, woda powoli zatapia te wyrobiska, zwierciadło wody wędruje do góry i może wyjść nawet na powierzchnię, bo są takie przypadki, że kopalnie wydobywały górotwór i wydobywały złoże, a teren siadał. I mamy na Śląsku na przykład to inny trochę teren i inne kopalnie, takie przypadki, że Bytom osiadł o nawet ponad 25 metrów w wyniku wydobycia węgla. No wydobywa się węgiel, no to cały teren, jakąś duży pokład, no to cały ten teren nad kopalnią zaczyna siadać. I mamy często takie problemy, że nie możemy wyłączyć odwodnienia kopalni, nawet pomimo tego, że ona została zlikwidowana, bo woda wyszłaby na powierzchnię i zatopiłaby nam tereny zabudowane. I na przykład w Niemczech, w niemieckich kopalniach, pomimo ich już likwidacji kilkadziesiąt lat temu, ciągle pracują pompy po to, żeby nie zatopiło zagłębia rury, nie zatopiło tego uprzemysłowionego centrum Niemiec właśnie woda. Więc tutaj ten żywioł wodny zawsze powinien być wkalkulowany w etap likwidacji kopalni. Tak się tutaj nie stało. Przedsiębiorca dostał zielone światło od władz państwowych na realizację tej likwidacji. Naszym zdaniem, bo były zdania ekspertów i moi koledzy nazywają to katastrofą zgodną ze wszystkimi pozwoleniami, no było to bezrefleksyjne, było to, jakby to powiedzieć sobie, nadmiarowe. Myślano, że się jakoś to rozejdzie po kościach. Okazuje się, że nie, że najpierw zobaczyliśmy setki, czy nawet tysiące zapadli, które zaczęły dziurawić ten teren. Na szczęście one zachodziły na terenach leśnych. I no, mówiono, że wszystko to się jakoś rozejdzie, nie będzie problemu, aczkolwiek no kilka zapadlisk wyszło przy domach, budząc grozę wśród mieszkańców. Podobne obrazki, jak na pewno być może znany państwu przypadek zapadnięcia się cmentarza w Trzebini. Tutaj takich zapadlisk było więcej. Też podsadzano, wzmacniano górotwór pod cmentarzem w Bolesławiu, bo się okazało, że w jego podłożu jest potężna komora. No ale ten problem zapadlisk jakoś się wygasił, górotwór się na chwilę troszeczkę uspokoił, natomiast pojawia się drugi potężny problem, czyli zalewiska i podtopienia. Po prostu ta woda, która kiedyś była odpompowywana, ona wraca na, powiedzmy sobie, strefę przypowierzchniową, ale wraca z dużo większym impetem i na dużo wyższe poziomy niż była w rzeczywistości, bo przedsiębiorca górniczy, ta firma, która likwiduje kopalnie, mówi, że oni nie odpowiadają za to, bo woda wraca na poziomy naturalne i to jest naturalny proces, ale woda podnosi się na bardzo wysokie

0: wysokie poziomy, nienotowane kiedykolwiek w historii, dlatego że górotwór został bardziej udrożniony, podziurawiony jak ser szwajcarski, woda ma nowe drogi przepływu, a dodatkowo jeszcze nie wykonano systemu odprowadzenia tej wody kanałami poza ten teren, więc woda podnosi się wyżej, bo dopływa, a nie ma możliwości odpłynięcia, bo nie wykopano kanału. I no w zeszłym roku mamy, w tym roku teraz będziemy mieli rocznicę, wrócili ludzie z wakacji w gminie Bolesław, w centrum, w takim centrum, które jest zabudowane od kilkuset lat i nagle stwierdzili, że mają wodę w piwnicy. Myśleli, że to jest jakaś taka woda, która się nalała gdzieś z deszczu, jakaś jest awaria, może jakiś przeciek. Wezwali straż, straż przyjechała i obwieściła, że są to wody podziemne, tak? Te wody, tego zwierciadła wody, które podnosi się do góry i zaczęło zatapiać ludziom wodę w piwnicy. No i mamy już doniesienia, bo ludzie no jakby boją się trochę zgłaszać tych spraw, bo nie wiedzą, jak urzędy państwowe zareagują, ale mamy kilkanaście przypadków zgłoszeń zatopienia piwnic, no i olbrzymie duże tereny zagrożone podtopieniami, gdzie ludziom pękają domy. Jest to sytuacja naprawdę bez precedensu, dlatego że jak jest powódź i taka normalna od rzeki, no to państwu zaleje jakąś posesję, przyjadzie straż, wypompuje tą wodę i sytuacja wraca do normy, już w miarę jest sucho. Natomiast tu mamy do czynienia w przypadku takiego podtopienia z wód podziemnych z permanentną potrzebą pompowania wody, no praktycznie do końca świata, więc ta woda pompowana w ogóle nie schodzi. No i sytuacja jest dramatyczna, bo urzędy deliberują, zajmują się jakimiś swoimi tematami, każdy zwala, że to nie on, a ludzie potrzebują doraźnej pomocy tu i teraz, natychmiast, bo nie przetrwają kolejnej zimy i kolejnego roku na walki samoistnej z żywiołem.
1: Ale to jest dotyczy jednego domu, dwóch domów, czy dotyczy całej gminy, a może całego powiatu olkuskiego?
0: To dotyczy, proszę państwa, całego powiatu olkuskiego, dlatego że ta kopalnia miała taki dopływ wody, że ona oddziaływała na obszar nawet 300, a nawet 300 przez ekspertów kopalni, a przez niezależnych ekspertów 700 km kwadratowych i w zasięgu tego odwodnienia i tych zmian, które się dzieją teraz i szkód górniczych, znajduje się no, praktycznie połowa powiatu olkuskiego. Nie tylko gmina Bolesław, tam są najbardziej zagrożone miejscowości Bolesław, Chutki i Laski, ale też no, gmina Bukowno, gmina Klucze. Ten wpływ wychodzi poza teren województwa małopolskiego, dlatego że no, obok jest gmina Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, gdzie zagrożone są ujęcia. Tam się zdarzają takie przypadki, że po prostu woda wytryska zanieczyszczona na powierzchnię, no i występuje w czymś w rodzaju gejzerów, takich samowypływów. Niestety jest to nieczysta woda, tylko woda zanieczyszczona, bo w związku z tym, że kopalnia była Rud Cynkołowiu, ona prowadziła swoją działalność, doprowadziła do zanieczyszczenia tych wód. Woda wypływająca z wyrobi z tej kopalni, woda pokopalniana jest bardzo silnie zanieczyszczona, zawiera dużo siarczanów, metali ciężkich, jest agresywna w stosunku do betonu. No nikt tego nie przewidział, budując domy i budując jakieś infrastrukturalne inwestycje, no i zagraża to również infrastrukturze.
1: Czy zagraża też rzekom, bo w końcu taka woda do jakiejś rzeki dopłynie?
0: No niestety tak, dlatego że uspokajano ludzi, bo woda wypełnia nie tylko rzeki, czy płynie do rzek, ale również wypełnia duże wyrobiska po wydobyciu piasku i tutaj jakby no była taka narracja PR-owa stworzona przez niepoważnych ludzi, żeby jakby ludziom zamiennie, zamiast mówić o tej katastrofie, przedstawić coś pozytywnego, że jest atrakcja turystyczna, że będą zbiorniki z wodą tą pokopalnianą i to będzie po prostu po jeziorze olkuskie, tak jak Mazury i były opowieści o tym, że mieszkańcy tego terenu nie będą musieli jeździć na Mazury czy nad Morze Bałtyckie, tylko sobie tutaj już się będą kopać w tych jeziorach i zbiornikach i rzekach, które za chwilę wrócą. No okazało się, że to jest po jeziorze strachu, dlatego że po pierwsze woda jest zanieczyszczona, po drugie jest agresywna w stosunku do betonu, a poza tym ciągle na tych terenach nawodnionych zachodzą zapadliska i niestabilne są również skarpy tych wszystkich zbiorników. Poza tym te zbiorniki były zrekultywowane i zalesione, proszę państwa, bo w Polsce jest taki przepis prawny, że nawet jak wiemy, że zbiornik górniczy zostanie zatopiony wodą, kiedyś tam, to musimy go zalesić. No i wydano olbrzymie pieniądze, zalesiając dna takich wyrobisk górniczych, które wiadomo było, że się zatopią. To były wyrobiska odkrywkowe, czyli takie dziury, kamieniołomy, piaskownie. No i ten proces zatapiania kopalni przebiegł tak szybko, no ale urzędnicy mieli kilka lat, że nie wycięli drzew. te wszystkie zbiorniki są bardzo groźne, dlatego że pod lustrem wody są normalnie stojące zatopione drzewa, więc tam no, tam są czasami takie zdjęcia i filmy, które można byłoby wykorzystać w jakichś, no nie wiem, opowieściach katastroficznych. Lasy zatopione, zatopiona obwodnica, zbudowano drogę, wyobraźcie sobie państwo, i która została najpierw podziurawiona zapadliskami, a później zatopiona. I droga jest nieprzejezdna, została zatopiona wodą. 4 metry wody zatopiło obwodnicę Bolesławia. Przyznać, kto projektował tą obwodnicę, w jaki sposób się stało, że nikt nie ostrzegł przed tymi zagrożeniami. Fakt jest taki, że wydano 8 milionów i nie ma winnego. No więc tam są zdjęcia apokaliptyczne, które pokazują jakby, że no, przyroda sobie poradzi, wszystko jest świetnie, natomiast ludzie prywatni, zwykli zostali zostawieni sami sobie, a nasi urzędnicy, decydenci jak zwykle tłumaczą się, że nie wiedzieli, że nie przewidzieli, że wydali zgody, że to ktoś inny, każą pisać tym ludziom do jednego urzędu, drugi urząd odsyła ich do drugiego urzędu, więc no trochę jest makabreska. Myśmy mieli razem z radnymi okazję uczestniczyć w Komisji Infrastruktury w środę, tak jak mój kolega Martin Buchna, który uczestniczył wczoraj, więc no ci pozdrawiam go, ci wszyscy społecznicy muszą do Warszawy przyjeżdżać i mówić, jak wygląda rzeczywistość. No i ta komisja już działa przez rok, a nie miała okazji spotkać się z mieszkańcami, porozmawiać o ich problemach, bo my potrzebujemy, mówiąc o tych zmianach systemowych, bo ktoś mówi, zróbmy przepisy lepsze dla likwidacji kopalń, lepiej przygotujmy się do tego, uszczelnijmy prawo, zróbmy lepsze standardy. No tak, to wszystko musimy zrobić, ale musimy przede wszystkim doraźnie działać w 3 miejscowościach w gminie Bolesław, w miejscowości Bolesław Centrum, miejscowości Chódki, Laski, gdzie potrzebne są już teraz środki finansowe i już teraz działanie, żeby ratować ludzi.
1: I to nie jest jedyne miejsce zagrożone w Polsce, bo jeszcze jest jedno, o którym wczoraj rozmawialiśmy przez telefon.
0: No jest takich miejsc wiele, bo jak teraz patrzę, ludzie się zwracają do nas o pomoc, ja też nie mogę wszystkim pomagać, ale mam takich podopiecznych w całej Polsce i ten wspólny mianownik jest taki, że to są katastrofy zgodne z ustaleniami, zgodne z pozwoleniami, że teraz ostatnio na pewno media rozgrzały przypadek zapory w Pilchowicach, to jest zapora na rzece Bóbr w Sudetach, czyli na południu Polski, na południowym zachodzie Polski, w rejonie Jeleniej Góry, gdzie no wymyślono, że trzeba remontować zapory. Tam jest bardzo wysoka zapora, 62-metrowa, zbudowana jeszcze przed I wojną światową. Ciekawostką jest to, że otwierał ją cesarz Wilhelm II w 1912 roku. Ona została zbudowana po to, żeby przed powodzią chronić całą zlewnię Bobru. No bo Sudety, tam cała ta przestrzeń, jak państwo na pewno wiecie, ona jest narażona na powodzie. I po prostu, kiedy spada deszcz, woda płynie z dużą prędkością. No i jakby słusznie trzeba było tą zaporę remontować, bo nie możemy pozwolić, że zapora jest jakoś w słabym jakby stanie technicznym, bo kiedy by puściła, no te 62 metry supa wody by zniszczyło całą przestrzeń poniżej. No ale nie wiadomo dlaczego ktoś wymyślił jakiś nie wiadomo skąd makabryczny sposób remontu, bo chodzi o to, żeby spuścić wodę z powyżej zapory. I spuszczono wodę z takim siłą i impetem, otwierając te dolne zasuwy w zaporze, że razem z wodą popłynęły różnego rodzaju osady. Dlatego, że taki zbiornik górny nad zaporą przez kilkadziesiąt lat, on jest czymś w rodzaju takiego odstojnika, w którym osadzają się różnego rodzaju osady nanoszone przez rzekę. One nie są czyste, zważywszy na to, że do rzeki trafiają ścieki. Więc w takim zbiorniku zaporowym, który jest nad zaporą, rosną takie osady, i one tworzą coś w rodzaju takiej drugiej fazy. Jest woda i te osady. No i jak ruszono, te osady są zanieczyszczone. Zamiast spuścić wodę delikatnie, żeby nie naruszyć tej warstwy tych osadów i później próbować te osady jakoś wypompować, przefiltrować, są takie technologie, oczywiście one są kosztowne, zdecydowano się wszystko to wyrzucić jak w stajni Ałgiasza. No i ten cały osad, który zawiera substancje organiczne, zanieczyszczenia, w ogóle nie zbadano, ile jest tych osadów. W ogóle nie zbadano, jaki jest skład tych osadów. Nie przewidziano, że woda rozniesie.
1: Panie profesorze, jakie tego konsekwencje są?
0: No konsekwencje są takie, że trudne są do ustalenia. Cała rzeka potwornie śmierdzi, bo te osady odsłonięte gniją. One są jakby pozbawione dostępu tlenu. Kiedy odsłonimy je, każdy wie, jak woda zejdzie po powodzi. To jest straszliwy smród tych osadów. Wyobraźmy sobie zwielokrotniony taki smród. Wysoka temperatura. Zabrały te osady płynące w wodzie, cały tlen w wodzie. No i już na cały świat opisują to jako katastrofę ekologiczną. Setki, a nawet może miliony ryb uśmiercone, są zdjęcia makabryczne, jak te ryby są zbierane czerpakami martwe. No, spuszczając te wszystkie zanieczyszczenia, zamiast je wychwycić w tym zbiorniku, usunąć, puszczono to w dół i już kolejne miejscowości donoszą, że u nich woda jest zanieczyszczona. Są takie filmy, że ryby, takie, które ratują się przed tym, w górę rzeki się ewakuują do takich zbiorniczków, do takich małych jakichś potoczków, nawet spinając się po murach i betonowych ścianach. No więc to jest naprawdę katastrofa potworna. No i najgorsze jest to, że na początku odpowiedzialny za nią koncern państwowy mówił, że wszystko jest zgodne z normami i oni muszą zrobić remont. No tak, no musimy zrobić remont. Właśnie to jest ten wspólny mianownik tych wszystkich katastrof, które są zgodne ze wszystkimi.
1: Że nie ma odpowiedzialnych.
0: Nie ma odpowiedzialności, jest bezrefleksyjny. Niesłuchanie specjalistów, tak, którzy ostrzegają przed problemami.
1: A są specjaliści na przykład w Akademii Górniczo-Hutniczej, w której jest profesor Mariusz Czop, gość Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: Oświadczenia majątkowe sędziów zawsze budzą duże zainteresowanie publiczne. Często ich wyroki budzą sprzeciw co najmniej jednej ze stron sporu. Wielu uważa, że taki, a nie inny wyrok może być sprawą podejrzaną. Większość chce więc jawnych oświadczeń majątkowych osób rozstrzygających o naszych różnych żywotnych sprawach. Chce się im przyglądać, by przekonać się, że status majątkowy sędziów jest związany z uczciwie wykonywaną pracą orzeczniczą i ma pokrycie w legalnych źródłach ich dochodów. Sprawy oświadczeń majątkowych sędziów i ich upublicznienie łączą się jednak z różnymi problemami prawnymi i konstytucyjnymi. Główny problem z nimi związany wynika z konfliktu między zasadą jawności życia publicznego a ochroną prywatności i bezpieczeństwem państwa i tychże sędziów. W Europie istnieją różne systemy i zakresy upubliczniania oświadczeń o statusie majątkowym sędziów. Od w zasadzie pełnego i szerokiego dostępu do tych oświadczeń przez powszechny dostęp z ograniczeniami do systemu tylko wyjątkowo upubliczniającego oświadczenia majątkowe na wniosek. Celem ich wszystkich jest zapobieganie korupcji w tych środowiskach, nielegalnemu bogaceniu się i konfliktom interesów. Europejskie Trybunały ETPC i TSUE w swych orzeczeniach potwierdziły, że publikowanie online oświadczeń majątkowych sędziów jest zgodne z prawem do prywatności, jeśli służy interesowi publicznemu, to jest walce z korupcją. Najbardziej dostępny i szeroki prawny system upubliczniania oświadczeń majątkowych sędziów jest w Polsce. Oświadczenia są jawne i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Sądów Apelacyjnych. Są też dostępne online. Anonimizuje się jedynie dane adresowe i inne umożliwiające lokalizację nieruchomości. Podobnie szeroki jest system w Rumunii, Albanii i ciekawe na Ukrainie, co jednak nie zapobiega panoszącej się tam powszechnie korupcji. Łatwy dostęp do informacji o sytuacji majątkowej sędziów jest też na Litwie, na Łotwie czy w Słowenii. Z dostępem online. W Europie Zachodniej, to jest we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, dostępność do wiedzy o stanie majątkowych sędziów jest bardziej ograniczona. Oparta jest ona nie na szczegółowych oświadczeniach o poszczególnych elementach majątku sędziego, a głównie na ogólnych deklaracjach o interesach, o działalności dodatkowej i otrzymywanych prezentach. Deklaracje niektórych sędziów są publikowane. W Europie Zachodniej kładzie się większy nacisk na ochronę prywatności sędziów, zaś w pozostałych krajach, głównie postkomunistycznych, dominują względy ochrony antykorupcyjnej, czyli ochrona interesu publicznego, co w pewien sposób świadczy o historycznych doświadczeniach tych państw z okresu komunizmu. Jednak w większości państw zachodnioeuropejskich oświadczenia majątkowe sędziów nie są dostępne online, powszechnie i dla każdego. Niektóre państwa ograniczają się do wewnętrznej weryfikacji oświadczeń majątkowych przez uprawnione organy i bez szerszej ich publikacji. Przepisy antykorupcyjne dla sędziów w Polsce wprowadziły w 2016 roku jako zasadę szeroką dostępność publiczną, też online, do wiedzy o stanie majątkowym sędziów, przewidując też jednak wyjątki dla nieupubliczniania tych informacji. Po 10 latach od funkcjonowania tej ustawy okazało się, iż przepisy te nie spełniają zakładanych celów i wzbudziły kontrowersje konstytucyjne. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego w 2023 roku zaskarżył je do Trybunału Konstytucyjnego, który w niedawnym wyrokiem z 2 grudnia 2025 orzekł o niekonstytucyjności przepisów nakazujących publikację oświadczeń majątkowych sędziów i asesorów w Biuletynie Informacji Publicznej. Konstytucyjną okazała się też nadmierna ingerencja w prawo do prywatności sędziów, skutkująca utratą kontroli sędziów nad własnymi danymi, wpuszczonymi online do obiegu powszechnego i tam dalej przetwarzanymi. Wyroki Trybunału Konstytucyjnego, mimo iż zgodnie z konstytucją mają moc powszechnie obowiązującą, są ostateczne, nie są jednak w Polsce respektowane przez prezesów sądów jawnie zbuntowanych przeciwko konstytucji i nie uznających Trybunału Konstytucyjnego ani jego orzeczeń. Oświadczenia majątkowe sędziów są więc nadal, mimo wyroku Trybunału z grudnia 2025, publikowane wbrew wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego. Przeciwdziałanie korupcji jest konieczne w każdym środowisku, ale wątpliwe okazały się środki i skutki ich stosowania. Beneficjentami ujawnianych publicznie oświadczeń majątkowych, jak informowano, były też obce służby. Powszechna dostępność online do wrażliwych informacji o sędziach ogranicza prawo sędziów do prywatności, ale też ogranicza ich bezpieczeństwo. Wydaje się wystarczające, że oświadczenie majątkowe weryfikują prezesi sądów, służby skarbowe, finansowe, służby specjalne czy prokuratura. Z drugiej zaś strony konstytucyjna zasada jawności życia publicznego wymaga, by także społeczeństwo miało dostęp do wiedzy o sposobie gromadzenia majątku przez osoby decydujące o ważnych dla nas sprawach. Ze swego własnego doświadczenia wiem jednak, że rolę reprezentantów społeczeństwa w dążeniu do uzyskiwania wiedzy o stanie majątkowych sędziów przyjęły na siebie, mocno uzurpatorsko, głównie media i różne organizacje pozarządowe. Niestety bardzo często z inspiracji politycznej. Szczególnie media, w większości finansowane z zagranicy, zwalczające tendencje demokratyczne w Polsce, chowając się za demagogicznymi hasłami obrony ubogich, prostych Polaków przed polskimi urzędnikami państwowymi, politykami i sędziami, rzekomo w interesie publicznym, publikują dane z wybranych oświadczeń majątkowych dostępnych na stronach sądów apelacyjnych Biuletynu Informacji Publicznej. Epatują następnie czytelników tymi zniekształconymi już po drodze danymi, suflując im nieuczciwy sposób uzyskiwania środków przez ocenianych urzędników i sędziów. Tak ustawieni, zmanipulowani czytelnicy poniżają i obrażają następnie funkcjonariuszy państwa polskiego. Czasem podnoszone zastrzeżenia okazują się trafne, ale bardzo często są wymyślonymi atakami zagranicznych, zatroskanych tabloidów, kryjących się za dobrem społecznym zwykłych ludzi w Polsce. Żądania udostępnienia informacji o stanie majątkowym sędziów, mediom i stowarzyszeniom z reguły wykorzystywane są do ataków politycznych na nielubianych sędziów. Kłamliwe rozgrzebywanie ich zasobów ma jedynie rzucić cień na tego czy innego sędziego. Pamiętam, co lewackie środowiska wyczyniały z panią prezes Trybunału Konstytucyjnego Julią Przyłębską, w żywe oczy kłamiąc czytelnikom na temat jej nieruchomości i szczując czytelników na nią i jej rodzinę. Podobne praktyki związane z ujawnianiem stanu majątkowego miały miejsce w przypadku obecnego prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego i innych zresztą sędziów Trybunału. W moim przypadku, po corocznych kolejnych medialnych atakach na mnie za moje, w cudzysłowie, nienależne bogactwo, po prowokowanych tymi atakami, przeinaczeniami i szczuciem atakach na mnie w miejscach publicznych, słownych, ale i fizycznych, ostatnie lata składałam już wnioski o nieupublicznianie mego oświadczenia majątkowego. Mimo to media wymyślały niestworzone rzeczy o moich zasobach finansowych. A na przykład Super Express po moim odejściu w stan spoczynku pytał czytelników, czy Pawłowicz w ogóle powinna dostać odprawę, choć na zasadach ogólnych należy się ona każdemu sędziemu i pracownikowi. Kłamiąc na temat tej odprawy, media prowokowały obelżywe ataki na mnie niemal jak na jakiegoś złodzieja. Jacyś czytelnicy atakowali i atakują mnie potem, oskarżając o ich własne niskie emerytury po 20-30 latach pracy. Tymczasem ja też pracowałam całe zawodowe życie, 50 lat plus studia, czasem bez przerw na soboty i niedzielę. W taki niestety często agresywny, nieuczciwy sposób wykorzystywane jest przez media prawo do informacji o stanie majątkowym sędziów. Z pewnością tak realizowany dostęp do wiedzy o sprawach publicznych nie jest zgodny z realizacją jakiegoś dobra publicznego. O ile kiedyś widziałam potrzebę szerokiej jawności i dostępu do oświadczeń majątkowych sędziów, uzasadnioną wówczas nagłaśnianymi przypadkami niejasnego bogactwa niektórych sędziów i sądów powszechnych, to po 10 latach obowiązywania liberalnych przepisów w tym obszarze i w oparciu o własne doświadczenia twierdzę, że przepisy te wymagają korekty z wielu różnych powodów. Większy i główny nacisk winien być położony na instytucjonalną, realną weryfikację oświadczeń majątkowych sędziów przez organy uprawnione, sądowe, podatkowe, skarbowe, prokuraturę czy służby specjalne. Upublicznienie i łatwy dostęp online dla każdego w sprawach majątkowych sędziów stanowi dla tych sędziów bezzasadną, trwałą szykanę, a często stwarza zagrożenie też dla ich bezpieczeństwa. Krystyna Pawłowicz.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
0: Stowarzyszenie antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
2: Dzień dobry Państwu. Witamy dzisiaj wszystkich słuchaczy starych i nowych w nowej kolejnej odsłonie naszego programu antywiatrakowców. Dzisiaj bez Konrada Mędrzeckiego, który opuścił wody Wisły i zanurkował w Bałtyku. Zbliża się w tej chwili do Kołobrzegu w celach kulturalnych, czyli festiwalu piosenki pamięci Gintrowskiego, Przemysława Gintrowskiego, a również przy okazji sprawdzi sytuację wiatrakową, która też w tamtych okolicach się mocno rozwija. Po drugiej stronie mikrofonu profesor Ludwik Pieńkowski.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
2: I dzisiaj mamy takie poważne wydarzenie, które profesor by nam omówił, czyli ogłoszenie 30 czerwca polskie sieci energetyczne ogłosiły coś takiego, co się nazywa przywołanie na rynku mocy. I wszyscy zwrócili uwagę, że to się wydarzyło i że to właściwie nic się nie wydarzyło ważnego. Więc może nam profesor objaśni, czy to było ważne, czy nieważne, czy groźne, czy zapowiadało coś, czy po prostu...
3: Po pierwsze, nic się nie stało i to jest ważne. Tak. Po drugie, jest mechanizm...
2: Polacy nic się nie stało.
3: Tak, Polacy nic się nie stało, tak. Po drugie, to pokazuje, że system przewiduje operacje, które może wykonać krajowy

0: operator Polskie Sieci Elektroenergetyczne, żeby utrzymać stabilność systemu. Takie ogłoszenie zdarzyło się po raz trzeci. I co ono oznacza? Oznacza, że wszyscy, którzy mają obowiązek zapisany w ustawach do dostarczenia mocy, no żeby dobrze pilnowali, żeby tego obowiązku dotrzymać, no bo jeżeli nie dotrzymają, no to tu kary będą bardzo duże. To zarówno chodzi o to, żeby dostarczyć moc, jak również, żeby odbiorcy przemysłowi no, odłączyli takie urządzenia, które w umowach zapowiedzieli, że mogą odłączyć, no po to, żeby zachować stabilność systemu. Dlaczego do takiego kryzysu doszło 30 czerwca?
1: A kiedy się ogłasza? Z jakiego powodu się
0: ogłasza? No wtedy, kiedy wydaje się, że w ciągu najbliższych godzin może dojść do sytuacji kryzysowej. 30 czerwca taka sytuacja zaistniała, bo był bardzo upalny dzień i no przewidywano, że ludzie no nie wyłączą klimatyzatorów po zachodzie słońca, bo póki słońce świeciło, to te klimatyzatory były napędzane panelami, więc się bilansowało, no ale po zachodzie słońca już się nie bilansuje. Po drugie, no, rozpoczęły się jakieś planowe remonty urządzeń, były też drobne awarie znane operatorowi i no to spowodowało, że ocenił, że sytuacja jest na tyle poważna, że należy takie przywołanie ogłosić. Trwało ono od godziny 18 do 22.
1: Przecież nie najdłużej, tak. To właśnie tutaj wyczytałem, że się ogłasza, bo oni ogłaszają, PSE ogłasza takie przywołanie wtedy, kiedy rezerwy są poniżej 9% względem oczekiwanego zużycia energii elektrycznej. I to jest w sumie... Czy jeszcze profesor chce coś dodać?
0: No, to pokazuje właśnie, jaka jest sytuacja latem. Od wielkiego poczucia dobrobytu do poczucia wielkiej nędzy jest tylko parę godzin, bo o godzinie 13.30 czerwca była olbrzymia produkcja z fotowoltaiki, a już 6 godzin później było zagrożenie kryzysem.
1: No i wiatr oczywiście zawiódł.
0: Oczywiście jeszcze 30 czerwca słabo wiał wiatr, co też przyczyniło się do konieczności takiego ogłoszenia. No i co oczywiście skłania do głębszych refleksji.
1: Właśnie, bo tu można sobie spojrzeć na statystyki mocy dyspozycyjnych. W tej chwili mamy wielki run na budowę wiatraków i fotowoltaiki, która coraz bardziej się rozwija, jest z jednoczesnym zamykaniem elektrowni węglowych. I ta moc dyspozycyjna można zobaczyć na takich zestawieniach w Polskich Sieci Energetycznych. Moc dyspozycyjna, czyli moc, która rzeczywiście dysponujemy, operator dysponuje, to ona w 2024 i 2025 roku się praktycznie nie zmieniła. Wynosi tyle samo, mimo znaczącego wzrostu źródeł prądu typu OZE, czyli wiatraki, głównie fotowoltaika i wiatraki. I ta sytuacja była dość przewidywana dawno, że od wielu lat już, nawet 5 lat temu pisano takie publikacje, że może grozić coś takiego. I oczywiście przywołanie na rynku mocy to nie oznacza, że nastąpiła katastrofa, ale byliśmy dosyć tego blisko i z drugiej strony no te umowy umowami, ale czy dana elektrownia, czy źródło prądu będzie w stanie dostarczyć ten zakontraktowany prąd, to się może okazać dopiero w praniu. I stąd to ogłoszenie, że no przygotujmy się, bo być może trzeba będzie uruchomić. Rozumiem, że wtedy również opłaty za prąd są wyższe.
0: Tak, to jest to opłaty. To znaczy po każdej cenie.
1: To już skąd się ta cena?
0: No ta cena.
1: Jest jakaś rynkowa wtedy?
0: I wtedy jest jakaś taka spotowa cena. I tutaj szacunki były, że to było tam 2000 zł za megawattogodzinę czystej energii. Nie mówię o żadnych kosztach, które są związane z tym, co jest na naszych rachunkach, które są mniej więcej 2 razy wyższe niż to, co podaje. Czyli jak na naszych rachunkach płacimy mniej więcej 1000 zł za megawattogodzinę obecnie, no to tutaj przy takiej cenie prądu byśmy zapłacili 2000 zł. To jest już strasznie drogo, tak? Ale to przez parę godzin coś takiego trwało.
1: Krótko trwa. No chyba, że dojdzie do blackoutu, wtedy
0: no to wtedy koszty są inne. Tak. Tutaj zwraca słusznie, pan zwrócił uwagę, że dochodzi do tego, że moce te dyspozycyjne są mniej więcej na stałym poziomie, ale pragnę podkreślić, że ich warunki biznesowe, ekonomiczne są coraz trudniejsze, dlatego że coraz bardziej są wypierane z rynku wtedy, kiedy da się zarobić, a wypierane przez prawo, że OZE ma pierwszeństwo w dostępie do sieci.
1: Czy nie opłaca się trzymać tych rezerw?
0: No tak? I te rezerwy coraz trudniej utrzymać, coraz trudniej motywować, żeby to było zawsze sprawne i gotowe, jak samochód odstawimy na miesiąc, to nie wiadomo, czy samochód odpali, prawda?
1: No, chyba, że nie jest elektryczny, to odpali, bo
0: no,
1: elektryczny może
0: się rozładuje.
1: W ciągu miesiąca to nie zupełnie, ale właśnie też przy tej samej okazji takich problemów, no to mówi się o tym, o elektrowniach gazowych, które mają być tą rezerwą wspierającą niestabilne źródła prądu, ale również o tak zwanej energii atomowej się mówi, no, która po prostu jest jakimś takim króliczkiem, za którą gonimy, nie możemy dogonić. Gdyby była oczywiście elektrownia atomowa, no ale jedna, czy może 5 albo 10, no to wtedy taka sytuacja by nie wystąpiła. Ale teraz jeszcze tylko jedną sprawę z tym związaną, może byśmy mówili, że ten projekt ustawy o przyspieszeniu budowy realizacji inwestycji w energetyce atomowej przeszedł komisję sejmową i posuwa się dalej w procesie legislacyjnym. Natomiast zdumiało mnie tam jedno stwierdzenie, że komisja zwróciła uwagę, pewne poprawki wniosła i te poprawki mają taki dziwny charakter, ponieważ w ustawie ta ustawa miała dotyczyć przyszłych inwestycji. I można byłoby tak, no niestety, domniemywać, że może by nie objęła Choczewa. Więc komisja to podniosła, że jednak, żeby już te istniejące mogły korzystać z tej uproszczonej ścieżki. Więc może ta elektrownia powstanie, jak profesor ocenia, czy mimo... Bo tam już jest te 2 lata przyspieszenia dzięki tej ustawie wliczone, podobno tak wszyscy mówią. Nie wiem, czy
0: inwestycja w Choczewie jest jedyną inwestycją w energetykę jądrową, o której możemy mówić, że jest inwestycją. Są uruchomione znaczne środki, liczone w miliardach. Wiadomo, jaka technologia, wiadomo, jaka lokalizacja. Wydane są zgody środowiskowe, lokalizacyjne. Państwowa Agencja Atomistyki rozpatruje wniosek o wydanie zezwolenia, czyli głównie bada raport bezpieczeństwa, wstępny raport bezpieczeństwa. Także tu możemy mówić o budowie. Wszystko inne, co w energetyce jądrowej słychać, no, wprowadza moim zdaniem dużo więcej szumu niż jakieś realne informacje.
1: Nie patrzymy
0: informacji
1: na tą jedną, która tak, w pewnym sensie budowie, się realizuje. Można znaczy, jakim można powiedzieć, no bo wiatraki też są na morzu, tam Orlen i PGE inwestują, no to też są inwestycje. Z tym, że one się opierają na bardzo korzystnych kontraktach różnicowych i z punktu widzenia inwestora to są inwestycje, rozumiem, że my za to zapłacimy, to jest inna sprawa. Czy teraz może zakończymy sprawę tę...
0: Tutaj z wydarzeń tygodnia wydaje mi się, że najważniejsze zostały omówione. Przejdziemy właśnie do spraw legislacyjnych, może w szerszym wydaniu.
1: Profesor ma wielki pomysł, więc to może po piosence, którą
0: nam pan zaraz uruchomi.

0: Państwa ponownie. To była Laura Branigan, która z okazji 74. rocznicy przywołaliśmy jej piosenkę Self Control. Teraz profesor Pienkowski przedstawi nam swój projekt kolejnej ustawy, która miałaby porządkować sprawę fotowoltaiki, opłat i tak, żeby to działało rozsądnie. Ja tutaj tak nadmienię, że pisanie ustaw jest dosyć skomplikowane, dlatego jak kiedyś miałem okazję zobaczyć założenia ustawy, która wnosiła o dodatkowe opłaty za cukier w napojach, i te założenia to było pół strony, a potem zobaczyłem ustawę, która liczyła sobie prawie 100 stron, czy była obudowana paragrafami, rozporządzeniami, odwołaniami, i których nie można się było doczytać w ogóle, o co chodzi. W założeniach było jasne,
1: tak jest,
0: to i dlaczego. Natomiast sama ustawa była trudna, także tutaj podziwiamy naszego profesora, że to już kolejna ustawa. Prosimy objaśnić nam, na czym to
2: pracuje. Pracuję nad założeniami dwóch ustaw. O jednej była trochę mowa tydzień temu i w ogóle, już wiele tygodni temu. Natomiast wydarzenia właśnie z wtorku, z 30 czerwca, skłonił mnie do spisania bardzo szybko założeń, które od dawna miałem już przemyślane. Jak to jest, że żyjemy w sytuacji, że o godzinie 13 30 czerwca była olbrzymia produkcja fotowoltaiki, w ogóle kraj opływał mlekiem i miodem, a o godzinie 20 dyspozytor, krajowy dyspozytor mocy mówi, że wzywa wszystkich, którzy mogą coś produkować, żeby produkowali po każdej cenie. Gdzie jest problem? Jak do tego doszło? Otóż w fotowoltaice w Polsce mamy obecnie wśród prosumentów, czyli skupimy się na tych małych instalacjach przydomowych, 1 600 000 prosumentów. Łączna moc szczytowa właśnie o godzinie 13, przykładowo 30 czerwca, to jest prawie 14 gigawatów. No to jest bardzo, bardzo dużo. Ale dlaczego te instalacje powstały? Bo ustawodawca przewidział taką zachętę, żeby sieć elektroenergetyczna była potraktowana jako taki sezonowy, czyli wielomiesięczny magazyn energii. Czyli właściciel paneli fotowoltaicznych latem produkuje energię, którą sieci elektroenergetyczne skupują, pobierają, i zimą, gdy właściciel tych paneli fotowoltaicznych będzie chciał ogrzewać na przykład dom za pomocą pompy ciepła, no to tą energię odbiera. No, jak każdy magazyn energii, ten też ma sprawność wyjątkowo dobrą, praktycznie nieosiągalną technicznie sprawność 80%.
0: No, ale ktoś za to płaci, prawda?
2: No, ktoś za to płaci, no to za to płacą wszyscy uczestnicy rynku, czyli korzyści mają ci, którzy zainwestowali, natomiast płacą za ten magazyn, za jego obsługę wszyscy. W roku 2022 to zostało zmienione i już nie jest to tak korzystne. I dla przykładu, jeżeli mamy dom zużywający rocznie 5 MWh energii elektrycznej z instalacją o mocy maksymalnej 6 kW w piku, to w tej starszej umowie jego zysk wynosił 4600 zł rocznie i pokrywał w całości koszty energii elektrycznej. To była taka zbilansowana instalacja. Pod 1 kwietnia 2022 roku taka sama instalacja daje zysk o 1700 zł mniejszy. Ale oczywiście w przestrzeni publicznej jest dużo szumu na temat sprawiedliwości społecznej, niesprawiedliwości, dlaczego jedni mają większe zyski, drudzy mają mniejsze. I ta dyskusja tłumi zasadniczy temat, mianowicie to, że sieci zostały potraktowane jako taki darmowy albo tani magazyn, co oczywiście kompletnie kłóci się z propagandą, która mówi, żeby ludzie budowali magazyny energii.
0: W ogóle nie magazynowana ta energia.
2: Ona nie jest magazynowana, po prostu mniej węgla jest spalane. Ona jest magazynowana w węglu, tak? Bo mniej węgla i w gazie. Mniej węgla i gazu jest spalane latem, a więcej węgla i gazu jest spalane zimą. No ale z punktu widzenia właściciela panelu fotowoltaicznego to pracuje tak jak magazyn. Wobec tego nie ma żadnego zainteresowania biznesowego, ekonomicznego, żeby sami budowali takie magazyny. W szczególności ci, którzy mają te umowy starsze. Ale jak do tego doszło? Otóż prawo mówi, że no, tą energię będziemy skupować i w szczególności te starsze umowy mówią, że gwarantują to przez 15 lat. Natomiast no, nie jest powiedziane, nie wiem, nie ma żadnego obowiązku wynikającego z tych umów, że w każdej chwili ta energia musi być skupiona. A popatrzcie Państwo, jaka sytuacja właśnie w takim typowym, gorącym dniu 30 czerwca zaistniała. No, że o godzinie 13 wszyscy chcieli sprzedawać tą energię elektryczną. I nie ma żadnego mechanizmu ekonomicznego, który by spowodował, żeby właściciele paneli fotowoltaicznych chcieli tą energię sprzedać o godzinie 22, o 21, czyli aby zmagazynowali ją u siebie w przydomowych albo w lokalnych magazynach energii na te kilka godzin. I żeby taki mechanizm wprowadzić, no to podstawowe założenie właśnie tej propozycji ustawy jest, żeby wprowadzić opłatę od eksportu mocy.
1: Nadal zachować przez te producenta, tak?
2: Nadal zachować prawo, że cała energia, którą wyprodukuje, to będzie odebrana. Nadal, że będzie odebrana latem, a będzie mógł ten prosument pobrać tą energię zimą. Raz czy w rozliczeniu w kilowatogodzinach, tak jak w tych starszych umowach. W nowszych umowach to nie jest już darmowy magazyn, bo jest rozliczany w złotówkach, jest skupowana tania energia latem, a prosument drogą energię musi odkupywać zimą, ale
1: to już się mniej opłaca.
2: To się mniej opłaca, właśnie różnica jest 1700 zł rocznie. No powiedziałbym, że dla ludzi, którzy mają domy, dla większości ludzi, którzy mają domy i zużycie energii powyżej 5 megawattogodzin rocznie, roczny przychód w wysokości 1700 zł, no można na różne sposoby skompensować. No, oczywiście są ludzie mniej bogaci, bardziej bogaci, ale przypuszczam, że dla tych, którzy zainwestowali w panele fotowoltaiczne, to akurat to nie jest motywacja do tego 1700 zł.
1: No i plus dopłaty jeszcze do instalacji były.
2: No tak, ale to mówię o kosztach operacyjnych, o zyskach operacyjnych. I teraz jak to zrobić? No zgodnie z prawem unijnym, zgodnie z polskim prawem, nałożyć opłatę taką eksportową w zależności od tego, jaka jest moc zainstalowanych paneli fotowoltaicznych i czy jest ona zgodna z tym możliwościami sieci. Czyli w takim dniu przykładowym 30 czerwca, aby taki właściciel paneli, jeżeli będzie chciał zdeponować na te kilka miesięcy energię o godzinie 21, no to